0: jak Nowa Huta w dobie kryzysu hutnictwa, także w Krakowie, ponieważ wielkie piece, ostatni wielki piec nie funkcjonuje już od dobrych kilku lat, w jaki sposób ten obszar miasta sobie radzi i jakie są jego także atuty. Ale wcześniej do godziny 13 zaglądniemy, zobaczymy, co dzieje się na szerokim świecie. Najpierw posłuchamy wywiadu na temat Senegalu. To rozmowa z jedynym polskim misjonarzem w Afryce Zachodniej, którego wczoraj zupełnie przypadkowo spotkałem i poznałem w Rabce Zdrój, a później po godzinie 12.30 rozmowa z panem doktorem Jakubem Gajdą na temat sytuacji w Iranie, ponieważ dzisiaj teoretycznie kończy się dwumiesięczne porozumienie, które zostało podpisane przez Stany Zjednoczone i Iran właśnie na początku czerwca. Porozumienie, które w zasadzie nigdy nie było respektowane ani przez jedną, ani przez drugą stronę, no ale pytanie się pojawia oczywiście, co dalej, biorąc pod uwagę impas, w jakim znalazły się negocjacje między Teheranem a Waszyngtonem, ale później już będzie ta część audycji bardziej krajoznawcza. Udamy się do Muzeum Nowej Huty i porozmawiamy właśnie o hucie, o kombinacie, o wielkim osiedlu mieszkaniowym, a na sam koniec, na deser, ponieważ wiem, że Państwo sobie bardzo cenią te audycje Krzysztofa Jabłonki, no to właśnie dr Krzysztof Jabłonka i jego kalendarium. To jest nasz rozkład jazdy, a teraz już proponuję, abyśmy posłuchali wywiadu, który przeprowadziłem dosłownie pół godziny temu przed Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie na temat Senegalu.
1: Nazywam się ojciec Szczepan Frankowski, jestem misjonarzem ze Zgromadzenia Ducha Świętego i od prawie 20 lat pracuję na misjach w Senegalu. Najpierw jako brat zakonny, od 13 lat jako kapłan.
0: Czy w takim układzie ojciec już się uważa za Senegalczyka częściowo?
1: No, tak się składa, że większą część mojego życia spędziłem za granicą. To znaczy, to były też 8 lat we Francji, a reszta to właśnie w Senegalu. Więc mam 25 lat życia w Polsce, a no 28 już za granicą, z czego większość jest w Senegalu. No na pewno Senegal stał się dla mnie drugą moją ojczyzną.
0: Senegal to taki kraj, o którym mało mówimy, chociaż dużo mówimy o Sahelu, dużo mówimy o Afryce Zachodniej, z różnych powodów geopolitycznych, ale Senegal to jest taki mały kraj, który jest gdzieś tam wciśnięty właśnie między ten Sahel, między Saharę a Ocean Atlantycki. Co możemy powiedzieć o tym kraju?
1: Senegal jest bardzo ciekawym krajem. To prawda, że w Polsce niezbyt znanym. No, Polska nie ma ogólnie intensywnych kontaktów, stosunków z tą częścią Afryki. Wystarczy powiedzieć, że jeśli chodzi o obecność naszych polskich misjonarzy, to jestem jedynym polskim księdzem w całym Senegalu, a nawet w Afryce Zachodniej, bo nie sądzę, żeby w Maroku ktoś był, ani w Mauretanii na pewno nie ma żadnego Polaka, i w Gwinei Bissau, Gwinei Konakry również, więc ta część Afryki Zachodniej jest mniej znana i też jeśli chodzi o obecność polskich misjonarzy, to tak, to ona jest bardzo, bardzo znikoma. Ale Senegal to bardzo ciekawy kraj ze względu na swoją historię, ze względu na bardzo, bardzo ciekawe i poprawne, pozytywne relacje, jakie panują między wyznawcami głównych religii, to znaczy islamu i chrześcijaństwa. I w tym sensie jest to kraj bardzo, bardzo modelowy, można powiedzieć. I jeśli chodzi też o sprawy demokracji czy sprawy rozwoju gospodarczego, no to Senegal staje się takim krajem troszkę wiodącym w tej części Afryki. To można powiedzieć, że Senegal i Wybrzeże Kości Słoniowej to są dwa takie kraje, jak to się mówi po francusku, kraje far, czyli kraje, które no, są takimi modelami, można powiedzieć, dla innych państw w regionie. Jeśli chodzi o stabilność demokratyczną, stabilność polityczną, rozwój gospodarczy, to myślę, że no, Senegal należy do takich prymusów.
0: Co jest takim przepisem na tę sytuację? No, ponieważ no właśnie w Afryce Wschodniej, Zachodniej dużo słyszymy o tym, co dzieje się no, chociażby w Mali, w Nigrze, o tych wielkich niepokojach, o zagrożeniu islamistycznym. W Senegalu tego nie ma, rozumiem.
1: Nie, w Senegalu tego nie ma. Nie ma takich tendencji ekstremistycznych, populistycznych. Dzięki Bogu. Państwo dba bardzo o ten wizerunek, bardzo dba o to, żeby Senegal nie stał się krajem, gdzie panuje sytuacja jak w innych krajach Sahelu, Burkina Faso, Mali czy Nigrze, czy Nigerii na przykład. Bierze się to też z historii Senegalu. Po odzyskaniu niepodległości w 1960 roku, 4 kwietnia, pierwszym prezydentem Senegalu w tym kraju, gdzie 90% stanowią muzułmanie, był Leopold Sédar Senghor, bardzo wybitny człowiek, oświecony, poeta, humanista, członek Akademii Francuskiej, więc to też świadczy o tym, że był człowiekiem naprawdę na poziomie. No i był katolikiem, zawziętym, zagorzałym katolikiem. I myślę, że bardzo mądrze sprawował te rządy. Gdyby nie było tak mądrych rządów tego pierwszego prezydenta, to różnie pewno te losy Senegalu mogłyby się potoczyć. A on jednak był akceptowany, mądrze rządził i to, że był katolikiem, to myślę, że bardzo dobrze wpłynęło na dalsze losy tutaj polityczne Senegalu. Jego żoną była biała kobieta, francuska. Następny prezydent Senegalu, Abdou Diouf, też miał żonę katoliczkę. On był muzułmaninem i miał żonę katoliczkę. To też było takie bardzo specyficzne. Trzeci prezydent, Abdoulaye Diouf, on był muzułmaninem oczywiście, też miał żonę chrześcijankę, ona była protestantką, ale też miał białą żonę, która była chrześcijanką. I to obrazuje też właśnie to, że w Senegalu te wzajemne przenikanie się religii ma charakter pokojowy. Tam są rodziny mieszane. Ja też osobiście udzielałem dwóch ślubów avec la disparité du culte, czyli z dwóch różnych religii i że tak powiem, nie ma w tym żadnego problemu. No to jest też związane z mentalnością. Więc z jednej strony jest historia Senegalu, która w ten sposób się potoczyła. Z drugiej strony mentalność tych ludzi, którzy są bardzo gościnni, bardzo otwarci i nie są jakimiś takimi ekstremistami. I myślę, że to wszystko się składa na to, że Senegal jest takim specyficznym wyjątkiem, być może na skalę światową, jeśli chodzi o pokojowe współistnienie przedstawicieli tych dwóch religii monoteistycznych.
0: To jeszcze zapytam, bo wspomniał ojciec o tych związkach z Francją, no chociażby pierwszego prezydenta Senegalu. Czy w Senegalu jest w jakiś sposób pogodzono się z tym dziedzictwem kolonialnym, z czasów kolonialnych? No bo widzimy właśnie w innych krajach Afryki Zachodniej, że tam no w tym momencie właśnie bardzo się odrzuca to dziedzictwo, te stosunki z Francją. Jak to wygląda w Senegalu?
1: Tak, troszkę to istnieje, chociaż Senegalczycy są bardzo pragmatyczni, więc oni bardzo patrzą też na interesy. Z jednej strony jest takie dążenie obecnej władzy, która jest od dwóch lat, która panuje od dwóch lat, nowe rządy, takie bardzo patriotyczne, suwerenistyczne, Ale no, prezydent też zdaje sobie z tego sprawę, że no nie można żyć jakoś w izolacji, że te kontakty gospodarcze, jakoś historia sprawiają to, że no, nie można tak jakoś radykalnie odciąć się od wszelkiej współpracy i tak dalej. Oczywiście ta współpraca musi być zawsze na dobrych warunkach. Po dojściu do władzy zaczęli renegocjować niektóre kontrakty na wydobycie gazu czy ropy naftowej. No, chodzi o to, żeby dbać o swoje interesy, ale też no, myślę, że mają tą świadomość, że nie można w ten sposób postępować. Więc z jednej strony była kampania wyborcza, gdzie bardzo, że tak powiem, były różne ekscesy, nawet palenie francuskich stacji Total i tak dalej, albo plądrowanie sklepów Auchan, które są obecne w Dakarze. A z drugiej strony po dojściu do władzy, no właśnie, zmienia się perspektywa. I rzeczywiście, no i w chwili obecnej te stosunki się jakoś poprawnie układają. Prezydent i nawet premier byli we Francji z wizytami oficjalnymi, więc nie ma jakichś takich nastrojów antyfrancuskich, tylko no myślę, że jest taki pragmatyzm, żeby dobrze układać stosunki, ale żeby po prostu to było tak, że jest no właśnie z korzyścią dla obu stron.
0: Jeżeli chodzi o to, co Senegal ma do zaoferowania, mówię tutaj o bogactwach naturalnych, czy mamy tutaj ropę, gaz, jakieś inne bogactwa, złoża naturalne, z którymi kojarzy mi ten zakątek świata?
1: No Senegal nie jest tak bogaty w różnego rodzaju surowce mineralne, jak na przykład Kongo, no, które jest tutaj światowym liderem. Ale tak, jest złoto, są kopalnie złota w południowo-wschodniej części Senegalu, w regionie Kédougou, jest fosfat, nawet kiedyś polskie firmy tam się tam troszkę tutaj interesowały wydobyciem i tutaj rozwojem współpracy w dziedzinie fosfatu, a od niedawnego, bo to jest świeża sprawa, od ubiegłego roku, Senegal stał się producentem gazu i ropy naftowej i to jest świeża sprawa, to są świeże odkrycia, nowe technologie i rozpoczęcie tego wydobywania, więc nie ma jeszcze jakiegoś takiego to impaktu, jeśli chodzi o życie socjalne. Mam nadzieję, że to będzie w sposób mądry zarządzane, ale no tak, jeśli chodzi o te podstawowe surowce mineralne to trochę złota, fosfaty, ropa i gaz, tak.
0: No i czy to w takim razie porozmawiajmy o katolicyzmie w Senegalu, podobnie jak w pozostałych, w innych krajach Afryki, w wielu krajach Afryki, no mamy wrażenie, że katolicyzm, kościół, że w przeciwieństwie do Europy tam no katolicyzm się bardzo rozwija.
1: Na pewno to jest prawidłowe stwierdzenie. Widać to chociażby po wzroście ilości parafii. Jest to tendencja zupełnie przeciwna do tego, co się dzieje w krajach zachodu. No, w Polsce chyba jeszcze nie ma sytuacji, że brakuje księży i się zamyka, czy się łączy parafie. Tak to się dzieje na przykładowo we Francji, ale u nas jest zupełnie przeciwna tendencja, gdzie tworzy się nowe parafie. I 14 sierpnia na święto świętego Maksymiliana Kolbe wyszły nowe nominacje na najbliższy rok duszpasterski i też dekret księdza arcybiskupa o stworzeniu dwóch nowych parafii. Więc to świadczy o dynamice, o wzroście liczby wiernych, o potrzebie tworzenia nowych parafii. No one nie są tworzone po to, żeby je tworzyć, tylko żeby odpowiadać konkretnie na potrzeby duszpasterskie. I ta liczba parafii wzrasta w ciągu ostatnich kilkunastu lat, no bardzo wzrosła. My też, parafia, w której obecnie jestem, jest młodą parafią, która została utworzona 9 lat temu, więc też jesteśmy owocem tego wzrostu liczby parafii. wzrasta liczba katolików, co nas bardzo cieszy. I tak, na pewno jest to kościół młody, dynamiczny, gdzie większość wiernych to są osoby, tak, dzieci, młodzież. Społeczeństwo jest bardzo młode, więc siłą rzeczy też wierni Kościoła katolickiego są młodego wieku.
0: Jeżeli chodzi o odpowiadanie na potrzeby duchowe tych ludzi, skąd są księża, czy muszą przyjeżdżać, czy też są wyświęceni jacyś inni kapłani już na miejscu w Senegalu?
1: No, obecnie to już jest kościół, który jest bardzo, bardzo autonomiczny. To już jest kościół, który jest w zasadzie w większości składający się z księży miejscowych. To już odszedł chyba bezpowrotnie czas biskupów białych. Ostatnim białym biskupem Dakaru był Monseigneur Lefebvre. Więc to już są, tak, to już są dawne czasy. I wzrasta liczba powołań. Ciągle te powołania miejscowe utrzymują się na dużym poziomie, jeśli chodzi o powołania do seminariów diecezjalnych, czy też powołania do różnych zgromadzeń zakonnych. No, ja nie ukrywam, że biali misjonarze w mojej postaci, czy w postaci kilku innych, to już jest, że tak powiem, rzadkość. W naszym dekanacie, gdzie jest 7 parafii, jestem jedynym białym księdzem, a w archidiecezji na, powiedzmy, 200 czy 300, 200, może 250 księży, no to jest nas kilku białych. Jest chyba jeden oblat, jeden PR, jeden właśnie duchacz w mojej postaci, więc jesteśmy, to już jest rzadkość. Oczywiście zgromadzenia misyjne są obecne, ale to też zmienia się perspektywa, że teraz nawet w naszym zgromadzeniu, no, wyświęcani księża są wysyłani do Hiszpanii, do Brazylii, do innych krajów, na Tajwan. Ostatnio ktoś wyjechał, więc to jest tak, to jest ta sytuacja, że ten kościół, który kiedyś był misyjny, w tym sensie, że właśnie zakładany przez misjonarzy, teraz kościół już na tyle jest stabilny, że sam teraz wysyła misjonarzy do innych krajów.
0: Bardzo ciekawy paradoks.
1: Tak, tak, tak. I to no jeszcze kilkadziesiąt lat temu misje kojarzyły się z tym, że księża, biali księża z północy jechali wyjeżdżali na misję do biednych krajów południa, czy to Afryki, czy to Ameryki Południowej, czy Azji. A teraz jest tak, że no właśnie, Europa powoli przestaje odgrywać tutaj pierwszorzędną rolę i teraz też, no, chociażby w naszym zgromadzeniu, większość to już są Afrykańczycy. Większość to są Afrykańczycy i no, w samej Francji na przykład już około 30 współbraci z różnych krajów afrykańskich pracuje we Francji, no, w różnego rodzaju misjach naszego zgromadzenia w tym kraju.
0: To jeszcze się zapytam o to, co ojciec robi na co dzień w Senegalu, gdzie ojciec mieszka.
1: Od siedmiu lat jestem proboszczem nowo powstałej parafii. Parafii świętego Alojzego Gonzagi w Ngoyen do Fongor. Jest to archidiecezja Dakar, około 120 km na południe od Dakaru. Jestem tam od 7 lat, najpierw jako administrator, dlatego że byliśmy parafią w trakcie tworzenia, a od 2022 roku staliśmy się pełną parafią i zostałem mianowany pierwszym proboszczem tej parafii. Jest to parafia wiejska. niezbyt rozległa obszarowo, ale bardzo, bardzo zaludniona. I też specyfiką naszej parafii jest to, że w przeciwieństwie do tego, do średniej w Senegalu, u nas 90% to są katolicy. Więc dla nas to jest tak duże, duże wyzwanie, żeby zapewnić im opiekę duszpasterską, żeby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie tej nowej wspólnoty. Dużym wyzwaniem jest to, żeby tak nauczyć tych ludzi, czym jest parafia, czym jest wspólnota parafialna, no bo muszą się tego nauczyć. Wcześniej kościół parafialny znajdował się 11 kilometrów od obecnego kościoła, więc to był duży dystans, no i nie było takiego zaangażowania. Mieli mszę

0: i też kwestia nowej świątyni. Wczoraj zresztą się w tym kontekście troszkę spotkaliśmy w Rapce, ponieważ no, w Afryce kościoły się trzeba powiększać.
1: No, tak jak powiedziałem, przez wiele lat obecny kościół parafialny był kaplicą jednego z sektorów naszej parafii matki, z której zostaliśmy wydzieleni, więc przez wiele lat no, ta kaplica spełniała swoją funkcję, ale no, systematycznie wzrasta liczba wiernych. Podam tylko przykład, że w ubiegłym roku duszpasterskim było około 145 chrztów. No co jest przy 30 pogrzebach, to tak, dynamika wzrostu wspólnoty jest bardzo znaczna. No więc ten kościół no, już nie wystarcza na nasze potrzeby. To jest pilna potrzeba, aby rozbudować ten kościół, zbudować nowy w zasadzie, chociaż na planie starego. Ale tak, jest pilna potrzeba, bo no, kiedy mamy mszę w naszym kościele parafialnym, połowa ludzi stoi na zewnątrz, stoi, siedzi. No, na szczęście mamy plastikowe krzesła, które przy okazji rozkładamy i są też drzewa, które dają dużo cienia wokół kościoła, więc to sprawia, że ci ludzie mogą uczestniczyć w niedzielnej mszy świętej. No, ale to są warunki prowizoryczne i naprawdę kościół, który, ta kaplica ma już 60 lat, więc też jest w stanie, pomimo to, że była wyremontowana kilka lat temu, ale to też jest w stanie już wymagającym i naprawy, i no i też nowe miejsce kultu jest bardzo, bardzo wskazane i takie są też zalecenia księdza arcybiskupa, więc tak, korzystając z mojego pobytu w Polsce, staram się też właśnie znaleźć środki, fundusze, żeby wspomóc moich parafian, którzy są gotowi na poświęcenia i składanie ofiar, ale ich możliwości są bardzo, bardzo ograniczone z tego względu, że tak jak powiedziałem, jest to parafia wiejska, gdzie ludzie utrzymują się z pracy na roli, no i nie mają takich możliwości, żeby tutaj w dużym stopniu finansować budowę takiego dużego kościoła.
0: My też Państwa zapraszamy do kontaktu, jeżeli Państwo by się chcieli włączyć w to dzieło z naszą redakcją, ale to w takim razie jeszcze ostatnie pytanie. Wczoraj, będąc w Rapce Zdroju, gdzie zresztą ojca spotkałem, zrozumiałem, że pamięta się to, co wydarzyło się 10 lat temu, a mianowicie Światowe Dni Młodzieży, jak to właśnie Senegalczycy pojawili się w Rapce i ojciec wtedy też tam był.
1: Tak, miałem to szczęście, że odpowiedzialni za organizację pobytu delegacji senegalskiej w Polsce zwrócili się do mnie jako jedynego polskiego księdza, żebym zorganizował ich pobyt w Polsce i też zapłacili za mój bilet. Ja z nimi uczestniczyłem w 100% w całym pobycie w Polsce, ale też przyjechałem wcześniej, żeby zorganizować. Najpierw pobyt w diecezji był we Wrocławiu. A następnie, no właśnie, zakwaterowanie w Krakowie było w Rapce Zdroju, ale to się okazało naprawdę bardzo korzystną sytuacją. Ludzie byli zachwyceni, dlatego że wszyscy byli przyjęci w rodzinach w Rapce Zdroju. I naprawdę to było coś niesamowitego. Do tej pory my jako grupa mamy swoją grupę WhatsAppową, czyli od 10 lat mamy ze sobą kontakt i był nawet projekt, aby na ten jubileusz dziesięciolecia, żeby przyjechać tutaj z pielgrzymką do Krakowa, do Wadowic, do Częstochowy właśnie. No niestety koszty okazały się zbyt duże i ostatecznie nic z tego nie wyszło, ale ciągle jest żywy kontakt. Spotkałem rodzinę, która gościła trzech Senegalczyków na przykład i też mają nawet chęć przyjechać do Senegalu, więc jest żywa pamięć o tym, co wszyscy przeżyli. To był naprawdę piękny czas odkrywania polskiego kościoła, polskiej ziemi, polskiej duchowości właśnie na czele z kultem Miłosierdzia Bożego, który jest bardzo obecny też w Senegalu. Więc dla tych wszystkich uczestników to było coś niesamowitego, coś, co naprawdę ukształtowało ich życie, coś, co sprawiło, że odnowili swoją wiarę. I zawsze jak się spotykamy przy różnego rodzaju okazjach, to naprawdę

0: czuję się tą więź, jaka między nami się wytworzyła. No a ja staram się w jakiś sposób reprezentować całą tą grupę i zawsze też przekazuję pozdrowienia i cieszę się z tego, że mogę odwiedzić rodziny w Rabce, które przyjmowały Senegalczyków 10 lat temu podczas Światowych Dni Młodzieży.
1: Tak, to był wyjątkowy czas i wyjątkowe owoce, bo ja sam byłem w październiku zeszłego roku w Iraku, gdzieś w maleńkiej miejscowości na samej północy pod granicą irańską i turecką i tam w lokalnej parafii zobaczyłem zdjęcia właśnie ze Światowych Dni Młodzieży, ponieważ okazało się, że grupa stamtąd przyjechała do Krakowa w jakiś sposób. No i te wspomnienia tam też są bardzo żywe. Bardzo dziękuję za rozmowę, ojcze.
0: Ja również dziękuję. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Polecam się modlitwie, a także ofiarności. Jeśli ktoś by sobie tego życzył, jeśli Duch Święty tutaj komuś porusza serca, to tak, jesteśmy otwarci i tutaj przez pana redaktora można się ewentualnie ze mną kontaktować. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Ja sam Roga Barka Anonfop, czyli niech Pan Bóg was wszystkich błogosławi. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
1: I to, proszę Państwa, był wywiad z ojcem Szczepanem Frankowskim, misjonarzem w Senegalu. Godzina 12:34. To był taki akcent afrykański. Jak Państwo wiedzą, poza wakacjami mamy audycje poświęcone Afryce, czarnemu lądowi w Zoom na Afrykę. No i to, powiedzmy, był taki właśnie afrykański akcent w ten sierpniowe, w to sierpniowe już popołudnie. Słuchamy teraz piosenki i przeniesiemy się na Bliski Wschód.

0: samo południe.
1: I przeniesiemy się teraz na Bliski Wschód, chociaż muzycznie byliśmy w Stanach Zjednoczonych, ale ta rozmowa również Stanów Zjednoczonych będzie dotyczyć. Z nami na łączach jest już kolejny gość, pan dr Jakub Gajda, iranista, orientalista, Fundacja imienia Kazimierza Pułaskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: No i cóż, będziemy rozmawiali o Iranie i przyznam szczerze, że każda taka rozmowa jest coraz trudniejsza, jeżeli chodzi o rozpoczęcie, ponieważ już nie wiemy, na jakim etapie znajdują się negocjacje między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Ten chaos informacyjny jest ogromny, ale jedno wiemy, dzisiaj bodajże kończy się ten 60-dniowy termin, który został przewidziany w porozumieniu, w Memorandum of Understanding, które zostało podpisane przez Waszyngton i Teheran. No i wszyscy sobie zadają pytanie, co dalej. No, porozumienie oczywiście bardziej umowne, bo nikt specjalnie tego porozumienia nie przestrzegał. No ale tak, to może zacznijmy od tego, co dalej, czego możemy się spodziewać.
2: No cóż, można powiedzieć, że cały czas ta sytuacja jest rozwojowa. Jest też już, można rzec, ograna medialnie doskonale przez ostatnie miesiące, więc zasadniczo temat wydaje się schodzić z czołówek, schodzić do rangi tych mniej ważnych, choć bardzo ważny pozostaje naturalnie. I nie mamy też przede wszystkim na tym etapie tylu informacji o tym, co dzieje się w tej przestrzeni negocjacyjnej czy też dyplomatycznej pomiędzy Waszyngtonem a Teheranem. Te informacje zostały ograniczone. No, wcześniej mieliśmy sytuację, w której to Donald Trump często ogłaszał jakieś rewelacje o tym, że Teheran prosi o rozmowy, prosi o jak najszybsze załatwienie tej trudnej sprawy, którą jest blokada ciśniny Ormuz, blokada środków irańskich i tak dalej. Natomiast irańska strategia była tutaj taka, że zaprzeczały irańskie media i irańscy politycy od razu tym doniesieniom.
1: Ktoś chyba zresztą Donaldowi Trumpowi musiał powiedzieć, żeby no troszeczkę zwolnił, ponieważ już zaczęto to mu wyliczać, ile razy anonsował tutaj podpisanie już dealu, który już ma tutaj być w zasadzie jutro. Też mu wypominano to, no, że właśnie mówił wielokrotnie o tym, że no, tutaj niemalże Irańczycy błagają Stany Zjednoczone. No, oczywiście Iran, który natychmiast zaprzeczał. No ale jednak Donald Trump zadeklarował, że już za kilka dni ciśnina Hormuz zostanie proklamowana terytorium Stanów Zjednoczonych.
2: No to była taka dość świeża i wybuchowa kolejna deklaracja, natomiast to już na tym etapie jest istotne, że na tym etapie te deklaracje już nie robią takiego wrażenia jak początkowo, kiedy momentalnie reagowały rynki, kiedy momentalnie zmieniały się nastroje, kiedy cały świat spoglądał na ciśninę Ormus. No, będzie to bardzo dziwne i nietypowe, jeżeli rzeczywiście jakiekolwiek zmiany teraz zajdą w ciśninie Ormus, mimo tej deklaracji najpotężniejszego przywódcy świata. Myślę, że należy ją też brać z lekkim przymrużeniem oka, zwłaszcza, że blokada ciśniny Ormus jest cały czas strategicznym narzędziem nacisku Iranu i irański korpus strażników rewolucji islamskiej zapowiedział, że Iran będzie utrzymywał blokadę ciśniny, dopóki USA nie zaakceptują wszystkich warunków, które Teheran stawia, a tymi warunkami jest zakończenie blokady irańskich portów, jest wycofanie sił USA z regionu, co myślę, że jest warunkiem niemożliwym do spełnienia, no a także Iran domaga się wypłaty odszkodowań wojennych od Stanów Zjednoczonych, więc wszystko wygląda na to, że ten konflikt być może nie w tak dużym natężeniu, jakie obserwowaliśmy w ostatnich miesiącach, ale będzie nadal trwał.
1: No, jeżeli chodzi o strategię Iranu i te negocjacje, ponieważ no, początkowo dotyczyły one tego konfliktu, który trwa od 28 lutego, ale mamy wrażenie, że po pierwsze, no, jednak są różne prądy i różne ośrodki opinii, różne ośrodki, jeżeli chodzi właśnie o przebieg tych negocjacji w Iranie, w jaki, czy raczej Iran powinien zmierzać do zaostrzenia tego konfliktu, o tym zresztą dzisiaj donoszą agencje prasowe, czy też raczej Iran powinien się zgodzić na jakiś deal ze Stanami Zjednoczonymi. Czego właśnie dzisiaj dotyczą te negocjacje z punktu widzenia Iranu? Czy rzeczywiście te cele, które pan wymienił, czy one są jednomyślne, jeżeli chodzi o establishment polityczny w Iranie?
2: No myślę, że one przede wszystkim są określone nieco zbyt wysoko, jeżeli można użyć takiego określenia, bo duża część sceny politycznej irańskiej, właściwie można nawet zaryzykować stwierdzenie, że cała irańska scena polityczna ma głęboką świadomość tego, że pomimo iż ta obrona przed Stanami Zjednoczonymi jest dość skuteczna i nawet w niektórych aspektach udaje się Iranowi przejść z obrony do ofensywy, mam tutaj na myśli budowanie sił zbrojnych w taki sposób, aby móc prowadzić ataki poza własnym terytorium, i to rzeczywiście obserwujemy, i to sprawia, że cały Bliski Wschód jest w nie najciekawszej sytuacji obecnie. Natomiast jest druga strona medalu, której świadomość też jest bardzo głęboka w Teheranie, a wiąże się z tym, że ten właśnie przedłużający się konflikt ze Stanami Zjednoczonymi niesie dla Iranu bardzo poważne, negatywne konsekwencje, które wiążą się ze stratami gospodarczymi, z izolacją, pogłębiającą się jednak izolacją międzynarodową, z wyjątkami oczywiście tutaj Chin i Rosji, ale koszty militarne, wyczerpywanie się zasobów, a w konsekwencji również ten kryzys gospodarczy, spadek wartości riala i społeczne napięcia, które są w perspektywie, one rzeczywiście również też mają duże znaczenie, jeśli chodzi o postawę irańskiego establishmentu. I jakkolwiek w tych warunkach wojennych, gdzie na pierwsze skrzypce odgrywa irański korpus strażników rewolucji islamskiej, wydaje się, że tutaj retoryka będzie twarda, jeśli chodzi o negocjacje, to jednak jest w Iranie też frakcja pragmatyczna, wciąż bardzo istotna na scenie politycznej, która no, będzie starała się jednak zrobić tak, żeby ta sytuacja Iranu się poprawiła, przynajmniej na tyle, aby ten kryzys gospodarczy choć częściowo zminimalizować i zapobiec możliwości wzniecenia kolejnych protestów, bo o ile początkowo ta wojna sprawiła, że irańskie społeczeństwo się skonsolidowało wokół idei obrony ojczyzny, niekoniecznie Islamskiej Republiki, no ale jednak nawet w tym kontekście ataku amerykańsko-izraelskiego bliżej większości społeczeństwa wydawało się być do władz irańskich niż do agresorów, bo tak byli postrzegani zarówno Amerykanie, jak i Izraelczycy, no to jednak w tych zmieniających się warunkach, gdzie kryzys się przedłuża, gdzie warunki życia są coraz gorsze i nie ma perspektyw na wyjście z tego chaosu, a przypomnijmy, że Iran ma ogromne możliwości jako kraj zasobny zarówno w surowce strategiczne, surowce mineralne, jak i dobrą infrastrukturę, wykształcone społeczeństwo, no, nie wykorzystuje po prostu swojego potencjału. I ta świadomość jest również w społeczeństwie irańskim bardzo głęboka, a każdy chce żyć lepiej, każdy chce też mieć lepsze perspektywy dla siebie, dla swoich potomków, i to będzie ten czynnik, który może w perspektywie przedłużającego się konfliktu, bo strażnicy rewolucji twierdzą, że są w stanie się bronić do 2029 roku, kiedy to kończy się kadencja Donalda Trumpa i powinno nie być kolejnej, przynajmniej na dziś tak to wszystko wygląda, no to jednak społeczeństwo irańskie może tego nie wytrzymać, bo ta presja, ta izolacja bardzo, bardzo wzrasta.
1: To bardzo ciekawe to, co pan mówi, tym bardziej, że więcej się zdecydowanie w mediach mówi o opresji, ale którą wojna stanowi dla Stanów Zjednoczonych chociażby. No, dużo się mówi, prawda, o tym, że Amerykanom brakuje pocisków, ale czy też innej amunicji, aby tę kampanię wojskową prowadzić przeciwko Iranowi, ale no właśnie, rozumiem, że w takim razie ta blokada amerykańska, która jest nałożona na irańskie porty, że ona jakiś skutek jednak ma.
2: Oczywiście, że tak. W irańskich mediach często słyszane są głosy, głównie tego środowiska irańskiego związanego z sektorem gospodarczym, związane z tym, że no, spadek eksportu ropy jest bardzo odczuwalny. No, wszystkie zakłócenia w żegludze w regionie Zatoki Perskiej prowadzą do dalszego spadku eksportu irańskiej ropy, no, zwłaszcza jeszcze w tych warunkach, w których Irańczycy muszą, kolokwialnie mówiąc, kombinować, żeby sprzedawać tę ropę nie do końca legalnie, w związku z tym również po zaniżonych cenach, więc ta sytuacja jest słaba. Zwłaszcza w tej sytuacji, gdzie ropa to, jak się szacuje, około 60% dochodów Iranu w tej chwili. I to jest instrument skuteczny, któremu na razie Iran dość dobrze się przeciwstawia, koncentrując się przede wszystkim jednak na tym wymiarze zewnętrznym polityki, a te sprawy wewnętrzne zostawiając na drugim planie. Niemniej tak być nie może przez dłuższy czas, bo społeczeństwo jest też tą siłą, która jest w stanie destabilizować Islamską Republikę od wewnątrz. Irańczykom udało się z pewnością wykorzystać sytuację i też taką myśl strategiczną, gdzie w tej chwili te działania asymetryczne są wystarczające, by się przeciwstawić Stanom Zjednoczonym. Mam tu na myśli te względnie tanie i skuteczne środki, które stosuje w tych działaniach odwetowych, no ale z drugiej strony ta sytuacja wewnętrzna jest niepokojąca i sprzedaż ropy w tej chwili zapewne, bo tu też nie ma twardych danych oczywiście na to, ale zapewne on nie jest na tym poziomie, aby wszelkie potrzeby na dłuższy czas zaspokajać, jeśli chodzi o te potrzeby, które ma irańskie społeczeństwo.
1: Panie doktorze, naszym gościem pan doktor Jakub Gajda, iranista, to jeżeli chodzi jeszcze o sojusze Iranu. No, Rosja w czasie tej wojny między Iranem a Stanami Zjednoczonymi jednak no, nie zaangażowała się jakoś bardzo w tę wojnę po stronie Iranu, chociaż mówi się o tym, że Rosjanie dostarczali przede wszystkim danych wywiadowczych Irańczykom, stąd też te uderzenia, no, chociażby na bazy amerykańskie w Zatoce Perskiej były bardzo no, zaskakująco celne, ale czy właśnie biorąc pod uwagę, że no jednak Iran wytrzymał, że Iran przeciwstawił się Stanom Zjednoczonym. Czy to nie wpływa też na jakieś wzmocnienie tych sojuszy Teheranu, no nie wiem, czy to z Moskwą, czy też z Pekinem?
2: Z pewnością tak. Zresztą same władze irańskie wskazują bardzo mocno na silnych partnerów w postaci Rosji i Chin. I należy też mieć tutaj na uwadze oczywisty fakt, że przedłużający się konflikt, czyli jakiegoś rodzaju też wsparcie dla Teheranu ze strony Pekinu i Moskwy, sprawia, że Stany Zjednoczone cały czas pozostają skoncentrowane na tym konkretnym punkcie na mapie świata w tej globalnej grze i mogą, i zupełnie inna w tym momencie jest jednak optyka chociażby na problem ukraiński czy na sprawy związane z działaniami Chin na arenie międzynarodowej, kiedy Stany Zjednoczone są uwikłane cały czas w konflikt z Iranem. Więc taki przedłużający się konflikt na pewno nie jest czymś bardzo złym z perspektywy Pekinu czy Moskwy i udzielanie wsparcia dla Teheranu leży w interesie zarówno Chińskiej Republiki Ludowej, jak i Federacji Rosyjskiej.
1: Więc... Czy mówimy tylko o wsparciu politycznym, na przykład już tutaj, jeżeli będziemy mówili o Chinach, czy też co wiemy o tym wsparciu Pekinu dla Teheranu w tym momencie?
2: No to jest właśnie bardzo ciekawa sprawa, bo jeśli chodzi o polityczne wsparcie, to ono jest oczywiste tutaj i ono ma dużą wartość na arenie międzynarodowej dla samego Teheranu, natomiast Teheran już rok temu, kiedy były te pierwsze, kiedy była ta pierwsza wojna bardziej z Izraelem niż ze Stanami Zjednoczonymi, oczekiwał od swoich sojuszników trochę więcej w takim wymiarze materialnym, szeroko pojętym. Również teraz to wsparcie nie jest jakieś bardzo wydatne. Wspominał pan redaktor tutaj słusznie zresztą o wsparciu wywiadowczym, wsparciu technologicznym również. No, gospodarczo i technologicznie Iran jest w dużej mierze przez Chiny zdominowany w tej chwili, przez chińską technologię. Jednak i to już jest kwestia nie tylko tej wojny, która teraz się toczy, ale ogólnie ostatnich dekad, więc to jest cały czas wsparcie utrzymywane w tym zakresie i też jako dostawcy Chińczycy to państwo, na które Iran cały czas może liczyć. Natomiast jeśli chodzi o jakieś szczegółowe dane na ten temat, jeśli chodzi o wymierne wartości tego wsparcia i szczególnie ten sektor newralgiczny, militarny, no to o tym wiemy stosunkowo niewiele. Pojawiają się oczywiście różnego rodzaju doniesienia, czy też rewelacje medialne, które co jakiś czas wskazują tutaj na wsparcie w szerszym zakresie, w zakresie właśnie militarnym, ale one nie są do końca też potwierdzone. Niemniej to partnerstwo cały czas daje Iranowi też możliwości przetrwania w tej trudnej sytuacji izolacji międzynarodowej, izolacji także regionalnej, no bo pamiętajmy tutaj o bardzo istotnej sprawie, że jeśli chodzi o region i działania Iranu, czyli na te ataki na statki w cieśninie Ormus, tudzież na infrastrukturę regionalną, no to wszystko sprawia, że relacje Iranu z krajami regionu, czyli z Arabią Saudyjską, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi czy z Kuwejtem, bardzo są nadwątlone, można powiedzieć, na ten moment i nie rokują dobrze na najbliższą przyszłość. Hamulcem dla takiego mocnego, też stanowczego działania tych państw, które tutaj przed chwilą wspomniałem, i włączeniu się w jakiś sposób w ten konflikt po stronie Stanów Zjednoczonych jest poniekąd również to, że Stany Zjednoczone prowadzą swoją operację w ścisłym porozumieniu we wspólnocie interesów przede wszystkim z Izraelem. No a to jest w świecie muzułmańskim pewnego rodzaju zgrzyt.
1: Właśnie, zgrzyt, o którym jeszcze na pewno porozmawiamy w innych audycjach Radia Wnet. Tymczasem bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Pan dr Jakub Gajda, iranista, orientalista Fundacja imienia Kazimierza Płaskiego, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję pięknie.
1: Godzina 12:56. Teraz czas na muzykę. Zaśpiewa Bob Marley, później serwis informacyjny, a później wracamy do krakowskiej Nowej Huty i to właśnie o Nowej Hucie będzie ta kolejna godzina.

0: samo południe.
1: Witajcie z Państwem ponownie, Mikołaj Murkociński. Jesteśmy z Państwem i Szymonem Chrystianusem do godziny 14 w tej audycji prosto z Nowej Huty w Krakowie. Pierwsza godzina była poświęcona sprawom światowym, Afryka, Bliski Wschód, a teraz już czas na naszą kolejną letnią podróż w historię, ponieważ zanurzymy się w dzieje Nowej Huty, w dzieje tego bardzo ciekawego przykładu architektury socrealistycznej, ale także bardzo ciekawego i, no, jakby nie patrzeć, monumentalnego układu urbanistycznego, przykładu tego, w jaki sposób planowano kiedyś miasta. No i oczywiście porozmawiamy także o teraźniejszości Nowej Huty i kto mieszka dzisiaj na Nowej Hucie i dlaczego, w jaki sposób Nowa Huta wciąż zachowuje taką odrębność w stosunku do Krakowa. Poza oczywiście, no, chociażby faktem, że w Nowej Hucie nadal nie płaci się za parking. To jest nasz plan na najbliższą godzinę. Ja znajduję się teraz na osiedlu szkolnym. To jest jedno z osiedli, które tworzą tą tak zwaną starą Nową Hutę, ale za chwilkę z moim gościem wyjdziemy na spacer, więc to będzie taki wspólny spacer po Nowej Hucie. Tak więc proszę pozostać z nami, proszę podgłośnić radioodbiorniki, ale na początek może piosenka taka okolicznościowa, propagandowa, nie ma co ukrywać, kompozycji Jerzego Gerta, który zresztą był kompozytorem z Polskim Radiem związany, szczególnie tutaj w Krakowie. No dobra, słuchamy piosenki i to będzie wstęp do tej naszej rozmowy.

0: nastroiła nas ta piosenka z lat 50. poświęcona właśnie Nowej Hucie. Ciekawe, czy mój rozmówca może zgadnąć, o jaką piosenkę chodzi, o Nowej Hucie.
1: No, zakładam, że najsłynniejszej o Nowej to Hucie piosenka.
0: Otóż to, tak to utwór, który był kiedyś utworem raczej w wymiarze propagandowym, stał się takim pewnym szlagierem. Ale no właśnie, rozmówca. Proszę się przedstawić.
1: Maciej Miezian, Muzeum Nowej Huty. Tak najprościej. To jest filia Muzeum Krakowa.
0: Muzeum Nowej Huty, który tutaj już powiedzmy na samym początku jest w trakcie rozbudowy, przebudowy.
1: Znaczy ono się buduje, będziemy mieli główną siedzibę na centrum E, no to będzie takie porządne muzeum z podziemiami, takie jak rynek podziemny, taki multimedialny. A na razie mamy oddział na osiedlu szkolnym 22, gdzie kiedyś była biblioteka pedagogiczna oraz taki jeszcze maleńki schron pod zespołem szkół mechanicznych numer 3 na osiedlu szkolnym 37.
0: No to zacznijmy ten nasz spacer. Jesteśmy na osiedlu szkolnym i zacznijmy właśnie tę opowieść o Nowej Hucie. Kiedy to wszystko się zaczęło?
1: Znaczy zaczęło się w 1947 roku, kiedy Stalin wezwał polską delegację do Moskwy i poinformował ich, że Związek Radziecki podaruje im tam kilka wagonów złota na budowę dwóch hut. No jedna musiała powstać w Warszawie, a drugą lokalizację to mieli sobie Polacy sami znaleźć gdzieś na prowincji. No i jak zwykle postanowili to zrobić na Śląsku, w Gliwicach. Gdyby wszystko poszło zgodnie z planem, to rozmawialibyśmy gdzieś w Pyskowicach, a nasza huta znajdowałaby się pod Dzierżnem. Tam chyba w tym miejscu obecnie jest jezioro.
0: Tutaj też jest jezioro Zalew Nowochódzki.
1: Tak, ale tam właśnie te tereny, na których to miało być, to są teraz na dnie jeziora. Bo nie zostało to zrealizowane tam, bo po pierwsze okazało się, że będzie za mało wody. Jeszcze na pierwszych projektach Nowej Huty jest kanał Gliwicki i Odra. No a potem właśnie szukano różnych lokalizacji, w większości na Śląsku, no na przykład w Kędzierzyn-Koźle, Blachownia, Kuźnica. Kilka w Małopolsce to był Zator, no tam gdzie są te słynne stawy, Skawina, gdzie potem zrealizowano hutę aluminium, no i potem był właśnie taki teren pomiędzy wsiami Mogiła, Krzesławice, Bieńczyce i właśnie tutaj w końcu zrealizowano nową hutę.
0: Ale dlaczego? Co zadecydowało, że akurat tutaj powstała huta, akurat tutaj blisko Krakowa, po tej stronie Krakowa, no bo Skawina, wspomniał pan o Skawinie, która znajduje się po stronie zachodniej.
1: Naprawdę, czy tak jak się mówi, tak? Bo jak przyjeżdżał Boś Żeleński, to mu podawali trzy wersje. Jak było naprawdę, co się mówi na mieście i co trzeba będzie napisać w gazecie. Którą pan chce?
0: To ja może odpalę z tą, o której się mówi, czyli że trzeba było tutaj zbalansować troszeczkę strukturę miejską Krakowa, który był miastem inteligenckim i żeby zbudować tutaj konkurentkę dla miasta.
1: Znaczy Stalin się takimi rzeczami nie przejmował i jak trzeba by było zbalansować, to by wysiedlił po prostu wszystkich inteligentów z tego Krakowa i przeniósł do Rzeszowa albo Płocka. Że w takie rzeczy to on się nie bawił. To była decyzja na tyle ważna ekonomicznie, że gdy okazało się, że prawdopodobnie ta huta nie ruszy, bo miała brać wodę z Wisły, a do tego czasu już Wisła była tak zanieczyszczona, że ta woda się nie nadawała, no to wszyscy się bali, że polecą tutaj główki. I to tak nie w sensie metaforycznym, tylko naprawdę tak, że oni budując tą hutę, no budowali ją z duszą na ramieniu. Co do inteligenckiego Krakowa, to pamiętajmy, że przed wojną Kraków był jednym z najsilniejszych takich okręgów czerwonych, socjalistycznych i komunistycznych. Mieliśmy tu dwie rewolucje komunistyczne.
0: W sensie, że my bardzo często zapominamy.
1: Tak, no tu było bardzo dużo zakładów, tam te wszystkie tereny Grzegórzek. dworzec kolejowy, no przecież Lenin, Stalin czy Trocki, no Trocki może nie, ale Lenin, Stalin, Bucharin, inni, no przyjechali tutaj przed pierwszą wojną nie bez przyczyny, bo to było bardzo silne to środowisko robotnicze, socjalistyczne. Także no Kraków ma właśnie taką opinię miasta inteligenckiego, a ta inteligencja w sporej części była czerwona.
0: No dobrze, to jesteśmy to koniec lat 40. I, no i ta pierwsza, przede wszystkim plan. Czy był jakiś plan, kiedy zaczynano budować hutę?
1: Znaczy nie było żadnego planu. Jeśli chodzi o dokumentację fabryki, no to w całości była to dokumentacja rosyjska. Przyjechało tutaj 150 inżynierów, którzy mieszkali niedaleko stąd w tak zwanym DRM-ie, czyli domu młodego robotnika. Pamiętajmy, że ta huta to był gigant. To były piece dwa razy większe niż największe piece, które były w Stanach Zjednoczonych. Technologia, która tam po prostu nawet była nieznana, tak? nie do zrealizowania. Więc tutaj tylko Rosjanie, jak to dzisiejsza młodzież mówi, ogarniali, ale do tego zakładu trzeba było dobudować miasto na 60 tysięcy ludzi i trzeba to było zrobić w parę lat. I w 10 lat to zrobili. Tak, dzisiaj deweloper by pewno papiery załatwiał w ciągu 5 lat, jakieś lokalizacje, uzgodnienia środowiskowe, a tutaj po 5 latach stały takie dzielnice jak te, na której się teraz znajdujemy, osiedle stalowe, domy pięciokondygnacyjne, osiedle na 4-5 tysięcy ludzi.
0: Ja to powiedziałbym, tutaj bym dopowiedział, że gdyby deweloper, to by tutaj, gdzie stoimy, to tutaj by stał blok. Ale to tak pomijając, bo jesteśmy na jednym z tych podwórek właśnie nowochódzkich. Ale dobrze, to były takie pytania wstępne. Ja zaanonsowałem, że idziemy na spacer, to oddaję panu głos w takim razie.
1: Tak, gdzie idziemy i mam pokazywać...
0: O, tak jest, pan tak, przejął mikrofon,
1: słuchaczom
0: bardzo dobrze.
1: Pokazywać co? Więc to jest osiedle szkolne, obok mamy osiedle stalowe. To są dwa takie najbardziej socrealistyczne osiedla poza placem centralnym. Te osiedla projektował pan Stanisław Juchnowicz. To był człowiek, który jakby najdłużej żył z tych architektów nowochódzkich. Cały zespół kierowany był przez pana Ptaszyckiego.
0: Pan Juchnowicz, on zresztą niedawno całkiem chyba...
1: Niedawno, tak, był pogrzeb. A sam Ptaszycki to był architekt przedwojenny warszawski. I on tą swoją załogę skompletował nie z architektów warszawskich, bo oni już wtedy mieli pracę w 1949 roku, tylko w większości właśnie ze studentów ostatnich lat architektury. Także to byli wszystko chłopcy z AK po powstaniu. Świeżo, także właśnie no, mówi się, że nową hutę budowali komuniści, ale no, na przykład pierwszy dyrektor nowej huty, który nie miał nic wspólnego z Armią Krajową, to są dopiero lata 80. Jak pierwszy był z armii Andersa, drugi był z oddziału Burego, tego słynnego Rajsa, czyli chłopak od Łupaszki. No trzeci, Kołomyjski, był przed wojną inżynierem stalowej woli, też w konspiracji działał. Także tutaj budowa nowej huty jest trochę mniej czarno-biała niż to się powszechnie wydaje. Na przykład większość inżynierów w kombinacie, no to byli fachowcy, jeszcze przedwojenni, no bo na tą chwilę nie było innych. Komuniści musieli wykształcić swoje kadry, co im tam zajęło z 10 lat najbliższych. No więc właśnie obsadzali ludźmi, no takimi właśnie jak Czechowicz, który był z oddziału Rajsa i był działaczem narodowym przedwojennym. I tak samo właśnie no, tutaj większość tych, którzy projektowali te wszystkie domy, które stoją tutaj dookoła, no to byli właśnie bardzo młodzi ludzie, najczęściej po powstaniu warszawskim.
0: Ale czy to prawda, bo to często się mówi, że ta huta miała inaczej wyglądać w koncepcji Ptaszyckiego, że to nie miał być socrealizm, że to miało być jakieś miasto takie bardziej modernistyczne. Czy to prawda, czy to znów kolejna legenda?
1: Znaczy pamiętajmy, że po II wojnie światowej to socrealizm nie wszedł od razu. Był taki właśnie krótki moment jeszcze po wojnie, kiedy kontynuowano tą przedwojenną architekturę. Ona była taka funkcjonalistyczna, czyli taka no, abstrakcyjna dosyć. I ta budowa Nowej Huty no, była uważana za coś w rodzaju takiego regresu. Oni, gdy tylko im pozwolili budować w innym stylu od 1956 roku, to dokładnie ci, którzy budowali tutaj te wszystkie domy z attykami i pilastrami, no zaczęli wznosić takie właśnie wieżowce, no jak ten, przed którym stoimy w tej chwili, tak? Taki typowy klocek z lat 60.
0: Chociaż one są troszeczkę inne niż te takie klasyczne, bym powiedział, klocki. Mamy jakieś takie kolumny tutaj.
1: Bo to są wczesne. To jeszcze w latach 60., że tak powiem, było dopuszczalne. Tak? Potem dopiero prowadzono taką, szczególnie w latach 70., 80., już całkowitą unifikację. Jeden projekt szedł z Warszawy na całą Polskę. Także oni byli jakby zwolennikami nowoczesnej architektury, no ale robili w stylu socrealistycznym, który, dodajmy, niczym się nie różnił od architektury okresu sanacji. Tak, bo nam się wydaje, że właśnie przed wojną było to takie nowoczesne i faktycznie mamy takie dzielnice, głównie na krakowskiej Krowodrzy, ale też na przykład taki budynek jak gmach banku przy ulicy Basztowej. To właśnie z dwudziestolecia międzywojennego, on jest bardziej socrealistyczny niż wszystko socrealistyczne, co jest w Nowej Hucie. Także właśnie przed wojną obowiązywał ten tak zwany styl dworkowy, nawiązujący trochę właśnie też do renesansowych dworków, do dworków z czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego. Był taki historyzujący z dachami. Nie, to widać we wszystkich miastach. Także ten socrealizm nie był aż tak bardzo obcy, jakby nam się wydawało, tak patrząc z punktu widzenia naszych czasów.
0: Ale też ten socrealizm, on jest troszeczkę inny od tego, który możemy zobaczyć na przykład na warszawskim MDM-ie.
1: Znaczy, no przede wszystkim cały socrealizm polski miał być renesansowy. To było takie zalecenie socrealizmu, że socrealizm ma być narodowy w formie. Tak, socjalistyczny w treści, ale narodowy w formie. I jak pan pojeździ po byłych republikach radzieckich, no na przykład pojedzie na Łotwę. Tak, Estonia, Łotwa ma zupełnie inny socrealizm niż no na przykład Rosja czy Białoruś. Także te odmiany były, no i były także w każdym kraju. Trochę inny był ten socrealizm, a u nas komisja rosyjska, która przyjechała, uznała, że polski styl narodowy, no to jest właśnie włoski renesans, bo Kraków był renesansowy, Kazimierz nad Wisłą, pozostałe miasta leżały w ruinie, no to głównie te oglądali. No i właśnie zalecili, żeby stosować elementy renesansowe do tego stopnia, że wtedy po raz pierwszy i ostatni w Polsce wydano oryginalne traktaty renesansowe architektoniczne jako pomoc dla architektów. Tak, i oni po prostu przerysowywali z tego, jak leciało. Budowało się szybko, czasu było mało, trzeba było wykonać projekt. No i też dlatego na przykład właśnie bardzo często te sztandarowe dzieła w Nowej Hucie były dziełem takiego małżeństwa Marty i Janusza Ingardenów.
0: Nazwisko znane w Krakowie.
1: Tak. Oni tłumaczyli, że po prostu oni robili szybko. Tak więc lubili ich zatrudniać, bo piorunem to projektowali. Ich dziełem jest Plac Centralny, Centrum Administracyjne Nowej Huty czy Teatr Ludowy. Takie najbardziej znane hity nowochódzkie.
0: A to dlatego, że oni z jakichś szablonów po prostu właśnie brali pomysły, inspirowali, czy po prostu byli tak bardzo wydajni w pracy?
1: Znaczy pamiętajmy, że tutaj no, na zaprojektowanie takiego osiedla na 4-5 tysięcy ludzi, no to mieli 2 tygodnie. No, to szło po prostu, to tempo tak zwane stachanowskie, bardzo szybko budowano. Ale teraz właśnie chcę panu pokazać, bo...
0: Tak, bo wyszliśmy z osiedla szkolnego.
1: Wyszliśmy z osiedla szkolnego, weszliśmy na osiedle Szklane Domy. Te osiedla socrealistyczne to jest 54 rok, a przed nami jest tak zwany blok szwedzki, który jest pierwszym przykładem modernizmu na terenie Krakowa. pierwszym takim blokiem, który całkowicie odchodzi od nie tylko zasad socrealizmu, ale nawet zasad tego funkcjonalizmu przedwojennego. Stosowane są tu nowe konstrukcje, nowe rozwiązania i to jest też dzieło Janusza i Martin Gardenów. Tak super, super nowoczesny blok, który był taki w stylu Le Corbusiera, mógłby stać spokojnie w każdej stolicy europejskiej i byłby przykładem właśnie dobrej architektury z lat 50. To jest też dzieło Ingardena.
0: No to jakie to lata?
1: To jest 56-57. Tak, czyli 2 lata po projektowaniu tych rzeczy dla tych socrealistycznych, oni robią taki całkowicie hiper, super nowoczesny blok właśnie w stylu Le Corbusiera, zgodny z tymi wszystkimi zasadami karty ateńskiej tak zwanej. No i to jest to też pierwsza tego typu budowla w Krakowie, budowla wzorcowa. Także no tutaj mamy właśnie Nowa Huta. Pamiętajmy, że to nie jest tylko socrealizm, ale Nowa Huta to jest właśnie jedyne miasto wznoszone od nowa w Polsce po II wojnie światowej. Takim drugim przykładem, nieco mniejszym, są Nowe Tychy. Tak, ale to Nowe Tychy to jest jakby dobudówka do starych tych. Więc tutaj mamy Nową Hutę i tu mamy właśnie takie jakby PRL w pigułce. Nie wszelkie przedmiany architektoniczne, zmiana metod budowania, zmiana materiałów. Wszystko tu znajduje jakby swoje odbicie.
0: Często się mówi, że no właśnie to miało być to miejsce, miasto idealne, że to miało być miasto nowego człowieka, no ale z tego, co pan mówi, to wynika, że tak do końca nie było, ponieważ no wielu no właśnie architektów, urbanistów, którzy pracowali nad tym projektem, no oni specjalnie, że tak powiem, z tą stroną ideologiczną zbyt wiele nie mieli wspólnego.
1: Znaczy komuniści, pamiętajmy, że w czasach całych komunizmu takimi najbardziej liberalnymi środowiskami, a wręcz takimi nacjonalistycznymi, starodawno konserwatywnymi, byli środowisko techniczne, inżynierskie. Nie, bo o ile na jakieś studia typu polonistyka, socjologia czy tam filozofia, no to segregowano pod względem klasowym, o tyle właśnie na uczelnie techniczne, no to przyjmowano każdego. I bardzo wielu tych książąt, hrabiów, którzy się nie mogli dostać na zwykłe studia, pracowało wtedy właśnie w zakładach. Między innymi to chyba profesor Nowak wspomina, że tam jego ojciec pracował na wydziale z Lubomirskim czy Czartoryskim. No i zaprosili ich do domu, się tam po prostu tam jaśnie państwo ich przyjmowało, no i traktowało ich właśnie z atencją, tak jak warstwy wyższe traktowały w dawnych czasach służące i tak zwany prosty lud. Także bardzo, bardzo dużo w tych środowiskach było takich ludzi, którzy no na przykład ukrywali się tu przed władzą ludową. Bardzo dużo żołnierzy wyklętych i na przykład na cmentarzu w Grębałowie, jak się tak pochodzi, no to tam na przykład leży zastępca ognia. Ten powicher słynny Jan Kolasa. Gdzieś tam razem wyrwał z tego kotła, w którym ogień zginął, no to on się przebił, tak? I gdzieś tam jeszcze wojował przez jakiś czas. No a potem no, nie mógł znaleźć innej pracy, to się tak zatrudniał w hucie. No tak jak właśnie wielu mu podobnych. Także to było takie środowisko do tego. Jeszcze po wojnie przyjeżdżali tu dość masowo przesiedleńcy z Kresów. I te walki o Krzyż Nowochódzki, które wybuchły na osiedlu teatralnym w 60 roku, były spowodowane między innymi też tym, że to były bloki świeżo zasiedlone z kolejną falą emigracji, bo tam Rosjanie po 56 roku wypuścili kolejną transzę Polaków z Kresów i część z nich zamieszkała w Nowej Hucie. No i tutaj właśnie się zaczęło. No i nawiązuje dlatego, że jesteśmy na osiedlu Szklane Domy przy kolejnym takim krzyżu. Nowa Huta powstała na terenie pól, przez które przechodziły drogi i przy nich stały właśnie takie polne krzyże. I tu jest jeden z takich właśnie krzyżów nowochódzkich. Na starych zdjęciach pod nami jest taki wielki wąwóz i tam droga. Mhm. Droga idzie tak, że on stał kiedyś na górce. W czasach II wojny światowej AK, czy tam partyzanci składali tu przysięgę, bo to było, leżało na odludziu. Ten krzyż został uszkodzony przez junaków służby Polsce, którzy tam rzucali w niego kamieniami i go ubili. Także to takie miejsce znaczące.
2: Fundacja Gminy Bieńczyce, rok 1932.
1: Tak, i tutaj właśnie przy tym krzyżu się modlono i wymodlono sobie kościół. Tutaj zaraz obok nas stoi kościół Matki Boskiej Częstochowskiej i błogosławionego Wincentego Kadłubka, który jest przykładem postmodernizmu. Dobrym, takim warszawskim, bo to warszawscy architekci robili właśnie przykładem postmodernizmu, także na małej przestrzeni zaczęliśmy od socrealistycznego osiedla i stoimy teraz na takim, gdzie mamy pierwsze nowoczesne bloki powojenne na terenie Krakowa i obok mamy jeszcze właśnie taki postmodernistyczny budynek też z lat 80. Tu jeszcze całe centrum E. To jest też przykładem postmodernizmu. Także Nową Hutę można zwiedzać nie tylko jako takie miejsce historyczne, ale także jako taki przegląd polskiej architektury. Jak się stoi na placu centralnym, no to na wprost, stanie się pod pomnikiem Solidarności, to na wprost mamy tę bierutowską zabudowę placu centralnego. Obok są takie wieżowce z lat 60. to czasy Gomułki. Nowochódzkie Centrum Kultury, które jest takim klasycznym przykładem propagandy sukcesu z czasów Gierka, a za Jaruzelskiego wybudowano pierwsze w Krakowie osiedle postmodernistyczne Centrum E, które już całkowicie zrywało z taką architekturą blokową, gdzie były uskoki, półokrągłe ściany, kolumny, jakieś bajery takie typowo postmodernistyczne, czyli po prostu na stosunkowo niewielkim kawałku ziemi można prześledzić 70 lat polskiej architektury. I do tego dochodzą oczywiście opowieści o ludziach, którzy tu mieszkali, nie mieszkali.
2: Tak, to tutaj postawmy trzy kropki. Teraz krótka przerwa muzyczna i wrócimy właśnie, porozmawiamy sobie o tej tkance społecznej.

0: proszę Państwa, na chwilę przenieśliśmy się do Brazylii, ale my jesteśmy cały czas w Nowej Hucie naprzeciwko bloku szwedzkiego i rozmawiamy. Jesteśmy oprowadzani przez pana Macieja Mieziana tutaj po Nowej Hucie i mieliśmy rozmawiać właśnie o ludziach Nowej Huty. Kto tutaj przyjeżdżał? Bo z tego, co pan mówi, to wynika, że to było bardzo przemieszane takie społeczeństwo tego miasta, tej dzielnicy.
1: Tak, no przede wszystkim była tutaj mieszanka wszystkich możliwych ludów i kultur ówczesnej Polski. Zarówno fachowcy ze Śląska, no, którzy się trochę bardziej znali na hutnictwie, górnictwie. Poza tym no, przede wszystkim Małopolska, to chłopstwo z całej okolicy, ale też 170 tysięcy junaków służby Polsce, a junacy służby Polsce to była taka paramilitarna organizacja, do której zapisywano na siłę wszystkich uczniów szkół, którzy musieli odpracować te szkoły na budowie i zrobiono tak, że na budowę nie kierowano takich junaków z najbliższej okolicy, żeby nie nawiali, tylko z drugiego końca Polski, no, ze Stargardu Szczecińskiego, tak, gdzieś tam z Olsztyna. Przywożono ich tutaj do huty. Poza tym no oczywiście te mieszaniny, nie tylko górale, Kaszubi, Mazurzy inni, ale na przykład była tutaj też spora część tych przesiedleńców z Kresów, ponadto Greków, bo to jest okres, kiedy upada to komunistyczne powstanie w Grecji i do Polska przyjmuje tysiące uchodźców, 150 znalazło się w Nowej Hucie. Do tego wyszedł zakaz wędrowania taborami. Po prostu milicja otaczała tabory cygańskie w lesie, paliła im te wozy i na siłę ich przywoziła do miast i ich osiedlała. Do tego dochodzili repatrianci z takiej przedwojennej emigracji do Francji i do Belgii, do kopalni hut belgijskich. No właśnie Gierek był takim właśnie przykładem takiego człowieka, który przed wojną wyjechał i potem wrócił. No to w Nowej Hucie też byli tacy, co perfekt mówili po francusku, tak między sobą mogli rozmawiać na osiedlu. I była tutaj taka mieszanina ludów, nacji, która bardzo szybko stopiła się w takie jednolite, dość zwarte społeczeństwo. I to społeczeństwo było przeciwne no, tym takim zastanym autochtonom, bo to zabierano im ziemię i na ziemię i chłopów, którzy dostawali za to symboliczne odszkodowania, no wznoszono osiedla. I właściwie takim momentem, kiedy pojednały się te dwa żywioły, autochtoniczny i miejscowy, tak powiedzmy miejscowy, no to był właśnie ten słynny rok 60. walki o Krzyż Nowochucki. Bo ten krzyż, ten kościół miał tak stanąć na pograniczu jeszcze wtedy istniejącej tam wsi Bieńczyce, no, że ona do dziś istnieje, tak, ale powiedzmy więcej tam tych autochtonów mieszkało, a właśnie tych osiedli robotniczych tutaj, no i w tych walkach przeciwko milicji ramię w ramię stawali no, ci autochtoni, którzy wcześniej uważali, że te mieszkańcy Nowej Huty to jest stonka. To właśnie szczerze się obie nacje nie lubiły, no a tutaj się połączyły w jeden wspólny wysiłek i pod drugim takim okresem formacyjnym to były lata 80., kiedy właśnie Huta była takim największym bastionem Solidarności w Polsce z tymi regularnymi bitwami. Chyba najdłuższa trwała 2 doby non-stop. No właśnie przy rondzie księdza Gorzelanego, czy wtedy rondzie Kocmyrzowskim.
0: To właśnie jest fascynujące, że tak, no możemy powiedzieć szybko, tak szybko ta huta z tym społeczeństwem, no że

0: stała się właśnie bastionem, tak jak pan powiedział, tego sprzeciwu, tej opozycji wobec systemu, który w końcu jakoś no, tę hutę stworzył.
1: Znaczy, no tak, czarnej reakcji, no właśnie już w 60 roku, tak? Czyli tak naprawdę plac centralny zaczyna się budować dopiero w 54 roku, bo wcześniej powstawały takie peryferyjne osiedla, no przypominające raczej takie przedwojenne takie osady robotnicze przy fabrykach, a ta właśnie taka architektura solidna, gdzie robotnicy mieszkają tak jak kiedyś jaśnie panowie w pałacach stojących przy głównych ulicach, no to jest 54 i już za 5 lat odrzucają, że tak powiem, ten system i bronią krzyża na osiedlu teatralnym. I to samo właśnie w latach 80. No też tutaj właśnie wybucha ten taki wielki bunt przeciwko komunizmowi. No i Nowa Huta w dość dużej mierze przyczyniła się do obalenia tegoż ustroju. Tak w ogóle ten strajk, który doprowadził w rezultacie do obrad Okrągłego Stołu, no wybuchł przecież w Nowej Hucie w 88 roku. Tak? Tam zatrzymali maszyny, no i uruchomili taką reakcję łańcuchową. Potem były strajki w innej części Polski. W końcu komuniści odpuścili i zaczęli rozmowy z opozycją. Także to rzeczywiście takie miasto pod tym względem niezwykłe i o tyle jest dobre dla kogoś, kto by chciał się tym zająć, że to jest jeszcze teren nieruszony. Tak, my na przykład no nie znamy ludzi, którzy tam w tym XIII wieku lokowali Kraków i mieszkali w tych domach i właśnie nie bardzo wiemy, co oni robili przez następne setki lat, a tutaj no właśnie od tego 49 roku, kiedy wbito pierwszą łopatę, to wszystko zostało opisane, sfilmowane, bo to było też przedsięwzięcie propagandowe. Więc te losy ludzi były jakby bardziej zdokumentowane. Możemy śledzić tworzenie się nowego miasta. Jest tu po prostu cała kopalnia jakichś takich tematów jeszcze nieruszonych, bo tego jest za dużo, żeby to ruszyć.
0: No, a coś jeszcze zostało z tej pierwotnej Nowej Huty? Mówię tutaj o społeczeństwie. Czy tutaj nadal mamy do czynienia ze spadkobiercami, z potomkami tych ludzi, którzy tutaj napłynęli do Nowej Huty? Czy to już jest raczej przeszłość?
1: Tak. Dajmy sobie spokój, to byli boomersi. Tak, to było społeczeństwo, które se zafundowało II wojnę światową. Tak? Ludzie ze stali. Tak? Zupełnie inny gatunek. Jak dyrektor Loret kiedyś wspominał, dyrektor inwestycyjny Huty, że miał jakiś tam problem. Coś z Warszawy, zadzwonili do niego o 2 w nocy. No to nie tylko odebrał, ale jeszcze porozmawiał. I żeby załatwić ten problem, zadzwonił do swojego kierownika, który też był pod ręką, bo po prostu spał na stole u siebie w pracy, w biurze. Była taka robota, że nad nim nie miał czasu wrócić do domu i tamten od razu po prostu stawał, brał się do roboty, rozsyłał wykonywał polecenie na miejscu. Nie, dzisiaj właśnie mamy troszkę mniej ruchawe społeczeństwo, tak? Nie takie skore do buntu, rozrabiania, bo to przecież było takie, jakby pan tu przyjechał w latach 60. do Nowej Huty czy 70., no pomijając to, że kupę pijaków by tutaj było, no to było takie społeczeństwo rozgadane, w tramwaju nie było chwili ciszy. Rozmawiało się z ludźmi na przystankach, gdzieś w parkach, no się tam zaczepiało i tego o papierosa i potem zaczynała się rozmowa. No to była zupełnie jakby inna tkanka społeczna ludzi i to się troszkę wyciszyło w latach 80., no bo ci ludzie nabrali stosownego wieku i Nowa Huta z takiego miejsca, które miało opinię no, takiego czysto bandyckiego, to faktycznie nie trudno było w głowę dostać, no zrobiła się takim właściwie osiedlem, no tak jak Floryda, takie wielkie osiedle emerytów. Nie, to już nie ma tej pary, żeby łamać ławki i podbijać świata. No, tylko właśnie to jest wszystko, jak tutaj się na to patrzy, to po prostu wygląda to, jakby się mieszkało w jakimś parku. Ludzie chodzą spokojnie, wysiadują po ławkach, zajmują się jakimiś takimi sprawami i choć tutaj nie ma tylu tylu imprez, co na terenie Starego Miasta, czy tam restauracji, to nikt sobie tutaj specjalnie nie krzywduje, że tu nie jest dostatecznie głośno, tak, czy zbyt po prostu nerwowo, tylko jest to właśnie takie spokojne, eleganckie miasto, no żyje się tu jak w kurorcie.
0: Tak, tak, chociaż huta, nowa huta staje się coraz bardziej modna, to mogę przynajmniej zauważyć z perspektywy Krakowa, czy też Krowodrzy, ale jeżeli moglibyśmy dwa powiedzieć słowa o samym kombinacie, bo kombinat, no w końcu to było takie raison d'être tego całego miasta. Dzisiaj ten kombinat, no to nic w zasadzie chyba z niego nie zostało, poza walcownią, jakimiś innymi zakładami. Jak on był konstruowany, kiedy była, powiedzmy, kulminacja też, jak powstawał w ogóle ten kombinat, może tak?
1: Znaczy przede wszystkim powstawał z niczego. No to tam, jak w tych poematach, że tam wyczarować miasto, jest gołe pole, przyjeżdża 6 gości z łopatami i z zadaniem wybudowanie kombinatu i miasta na 60 tysięcy ludzi i po 5 latach od przyjazdu tych gości już to miasto stoi, ten kombinat też stoi. Nie wiadomo jak, nie wiadomo skąd, bez żadnej fabryki cegieł, bez ciężarówek, bez dźwigów. To było po prostu budowane, takie sklecano windy warszawskie, czyli takie drewniane wieże. Pracowali wszyscy, nawet były jakieś domy budowane przez brygady cukierników albo właśnie brygady kobiece wtedy też. No. Także od razu załatwiono równouprawnienie kobiet w skali wtedy na zachodzie zupełnie nieznanym. I rzeczywiście w błyskawicznym tempie wybudowano to miasto. To całe osiedle na 60 tysięcy ludzi w 5 lat, a pamiętajmy, że równocześnie odbudowywuje się takie kolosy jak Warszawa, Poznań, Szczecin. Całe miasta stawia się z ruin. No, w tempie po prostu dzisiaj zupełnie jakby niewyobrażalnym. Ale zero biurokracji. Budowano całe osiedla, a potem dopiero legalizowano, bo nikt tego wcześniej, nawet nie było żadnej takiej urzędowej decyzji o wybudowaniu nowej huty. Nie udało się znaleźć jakiegoś takiego urzędowego pisma, że rząd zaleca wybudowanie miasta na 60 tysięcy ludzi, po prostu się budowało. Tak samo właśnie ta huta, która, co zmieniał się pierwszy sekretarz, no to żeby podlizać się Rosji, zwiększał dwukrotnie produkcję w hucie. Zagierka też produkowano 7 milionów ton stali i było tu 37 tysięcy ludzi. Potem właśnie od lat 80. huta zaczyna upadać, no i apogeum upadku to są w czasy Balcerowicza, oczywiście lata 90. W końcu powstaje polski taki holding Polskie Huty Stali, które łączy 5 hut. No i tutaj się zaczęły interesy, bo w tym holdingu była huta Katowice, która była większa niż nowa huta. No i ponieważ zarząd mieścił się nie w nowej hucie, tylko w Dąbrowie Górniczej, no to kosztem właśnie huty tak obcinano wydziały, produkcję, no żeby dać jak najwięcej zarobić towarzyszom ze Śląska, czy teraz już biznesmenom ze Śląska, i ta huta rzeczywiście zaczęła tak upadać po kolei, ale co ciekawe, bo to jest takie myślenie na zasadzie psa ogrodnika, nie odpuszczono płotu. Bo pamiętajmy, to jest 1000 hektarów powierzchni, 250 rynków w Krakowie, jak ktoś chce sobie wyobrazić, całe małe miasto, i tam stały dziesiątki różnych biurowców. No co to byłby za problem, żeby właśnie komuś wynająć, nawet dać za darmo, nie? Kilkupiętrowy wieżowiec, tam całe biura, bo każdy z tych wydziałów miał taki gigantyczny gmach jakiś, który był ogrzewany przez cały rok, bo ciepło w kaloryferach na przykład płynęło właśnie z tej pary produkcyjnej, także my jak byliśmy, mieliśmy Muzeum Nowej Huty na terenie kombinatu, ono było kiedyś, no to w czerwcu nie mogliśmy wyłączyć grzejących na full kaloryferów, które były takie grube, pancerne. No, nikt nie wiedział, gdzie jest zakrętło od tego wszystkiego, a im to nic nie kosztowało, więc przepuszczali. Huta zużywała więcej prądu, wody niż cały Kraków. nie? To cała infrastruktura, którą no, po prostu gdyby się otworzyło i tam zrobiło jakiś park technologiczny, no to by to wszystko mogło hulać, ocaleć i wyjść na swoje. A stało się tak, jak się stało, jak to zwykle u nas się dzieje.
0: Tak, to prawda, że kiedyś, ja jeszcze pamiętam z dzieciństwa, gdy huta to był jeszcze las kominów, dzisiaj chyba zostały ze dwa, trzy, coś takiego, no ale cóż, no tak, taka kolej rzeczy, że tak miało być, to jeszcze to jest temat na inną audycję. No i tak skończył nam się czas. Ale mam wrażenie, że rozmowę dopiero zaczęliśmy na Nowej Hucie. Mieliśmy zakończyć na Alei Róż, ale siedzimy cały czas przed tym blokiem szwedzkim. Więc ja obiecuję Państwu, jeżeli oczywiście Pan się zgodzi, że jeszcze się umówimy na kolejny, na ciąg dalszy spaceru po Nowej Hucie, bo jest to opowieść fascynująca. I no i cóż, bardzo, bardzo przyjemnie się tu spaceruje po Nowej Hucie o tej porze roku. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję. Ja też dziękuję.
0: Maciej Maziem, oddział Muzeum Miasta Krakowa w Nowej Hucie. Dobrze powiedziałem?
1: Oddział Muzeum Nowej Huty to jest oddział Muzeum Krakowa.
0: Tak jest. Proszę mi wybaczyć. Godzina 13:49. Teraz przerwa muzyczna i jeszcze będzie czas na krótkie kalendarium.

0: Gawęda historyczna.
1: Kto usłyszał ten dżingiel, ten wie, że gdzieś tam już na linii jest niezastąpiony dr Krzysztof Jabłonka i jego kalendarium.
2: Witam serdecznie Ciebie, Mikołaju, witam wszystkich naszych słuchaczy. No, na razie niezastąpiony, mam nadzieję, że jakiś następca gdzieś tam rośnie. Otóż dzisiaj mamy trzy bardzo istotne, oczywiście całe mnóstwo mało istotnych, może mało istotnych nie ma rocznic, tylko mniej. Otóż no, najważniejsza dzisiaj, ponieważ jednego dnia zdarzyły się dwa fakty, dwie bitwy powiedzmy. Bitwa pod Zadwórzem, jedna nazywana Termopilami polskimi i to chyba w dosłownym sensie. Najbardziej termopilska z wszystkich naszych Termopili, bo nawet zwycięskie bitwy u nas potrafią być Termopilami. Okazuje się, że to jest zawsze wynik nie tego, że w obronie ojczyzny, tylko że było ich bardzo, obrońców bardzo mało. Pod Chodowem się okazały Termopile, ale tutaj akurat wszystko się zgadza. 320 chłopców, ochotników ze Lwowa stawiło opór na przedpolach Lwowa. I teraz pytanie, czy celowo, czy był sens, żeby oni tam stawali? To jest w ogóle pytanie o każde powstanie i każde poruszenie zbrojne, które nas spotyka. Tak, był ogromny sens. Dlaczego? Dlatego, że cała armia Budionnego, pierwa jakonna, jak ją nazywano, szła po prostu na rabunek Lwowa. Zdając sobie sprawę, że cztery armie sowieckie już się skupiły wokół Warszawy, to było prawie 100 tysięcy ludzi, i tam się toczy bój, i tamte armie będą rabować Warszawę, no to Budionny Stalinem, który był jego politycznym doradcą, czyli kimś, kto pociągał za polityczne sznurki całej sprawy i zmieniał decyzję dowództwa. Dowództwo swoje, a on swoje. Wpadł na pomysł, że nie ma co już iść w Warszawie, tam już nie będzie nic do zrabowania i postanowił obrabować Lwów. Rzeczywiście Lwów był w trwodze, szykowano się do obrony okrężnej miasta. Nieprzygotowanie było przecież, pamiętajmy, dwa miesiące wcześniej front był pod Kijowem. I wtedy wyjechała 320-osobowa grupa kapitana Zajączkowskiego, która właśnie pod Zadwórzem, przy trasie kolejowej, tam jest teraz piękny słup pamiątkowy, stawiła opór, okrężną obronę w zasadzie całej dywizji, jednej z dywizji armii, pierwszej armii konnej Budionnego. Dzięki temu, ponieważ ten opór się przedłużał, trwał prawie od świtu, no od przedpołudnia 17 sierpnia 1920 roku, to ściągano inne jednostki, które już w tym czasie mogły iść na Lwów. One przez to nie poszły, zawróciły, atakując nieustannie ową grupę. Ostatecznie owej grupie 320 chłopców, w zasadzie bardzo, to była głównie młodzież, kilkunastu zawodowych wojskowych, skończyła się amunicja, bronili się karabinami, bronili się kolbami, nie poddając. Zresztą wiedzieli, że poddanie nie ma sensu, ponieważ siekano ich po prostu szablami. Tak mocno siekano, że nie odnaleziono syna pani Zarugiewiczowej, Konstantego Zarugiewicza, który no, po prostu na polu bitwy zaginął. Nawet przypuszczano, że mógł się dostać do niewoli, że może gdzieś na Syberię trafił. Nie, nic z tego nigdy się nie odnalazł. Po prostu był nie do rozpoznania. W trakcie bitwy, właściwie tuż po jej zakończeniu, kiedy już ostatni padli, a kapitan Zajączkowski strzelił w siebie, przez to troszeczkę mniejszym bohaterem jest samobójstwa, no poza Wołodyjowskim fikcyjnym, bo prawdziwy się nie zabił, nie są tolerowane w naszej kulturze, popełnił samobójstwo i wtedy przyjeżdża pociąg pancerny, który rozpoznaje 12 żywych pośród rannych. Część była po prostu no, mocno posiekana, ale jeszcze dawały oznaki życia. Załadowano ich w ten pociąg, wywieziono stamtąd i to są jedyni świadkowie przebiegu całej tej bitwy. Skutek był taki, że armia ta spóźniła się na lewą flankę głównej armii zachodniej, frontu zachodniego Tuchaczewskiego i powstała gigantyczna dziura, która się ciągnęła no, od Zaburza, czyli gdzieś od Wołynia, aż po Dęblin. I w tą dziurę właśnie 16 weszły wszystkie możliwe siły, jakimi dysponował Józef Piłsudski. Notabene on jechał na na czele całej tej armii. Oczywiście niektórzy wyśmiewają, no, jak każdy wielki człowiek ma swoich przeciwników i twierdzą, że gdzieś uciekł z żoną i tak dalej. Nie, on rzeczywiście odwiózł żonę z córką do Tarnowa, ale pamiętajmy, dwie córki już, ale pamiętajmy, stanął na czele. Wiózł go samochód. Niskopokładowy, taki Beckard, i on w nim stał, po prostu no nie mógłby za bardzo chodzić, a chodziło o to, żeby ta armia się dość szybko poruszała. I jak mówi jego adiutant, no kule nam nad głowami świstały. A on, nie kłaniając się kulą, nie schylając się, dał przykład i te wszystkie nasze Maćki, Bartki i Józki poszły do ataku, jak pisał sam Piłsudski, z bólem. I widzę, jak oni bosymi nogami po tym rżysku biegli. Nie mieli po prostu już zdarte buty, czy też w ogóle ktoś im w ogóle nie dał. I w ten sposób Zadwórze przyczyniło się do zakończenia Bitwy Warszawskiej. Bitwa Warszawska kończy się 17 sierpnia w Mińsku Mazowieckim, do którego dotarł generał Haller. Wszedł do kościoła, padł krzyżem i dziękował za potężne zwycięstwo. Zaczęła się od Zadwórza operacja czy bitwa lwowsko-podolska. No, to już może cud nie był, to było już ciężko zapracowane zwycięstwo, ale rzeczywiście, czy też bitwa nad Dniestrem. Jej końcową częścią będzie 10 września bitwa pod Dytiatynem. To jest takie stanowisko baterii, które rzeczywiście zawracająca armia Budionnego po prostu zniosła z powierzchni ziemi i wszyscy ci artylerzyści w zasadzie zginęli. Nie mam danych, żeby któryś przeżył. W związku z tym między Zadwórzem a Dytiatynem mamy potężny bój o południową część naszego frontu antybolszewickiego. Natomiast od 13 do 17 zamyka się Batalia Warszawska, złożona z około 16 bitew poszczególnych, w tym najważniejszej bitwy pod Radzyminem. Ale bardzo ważna była i pod Osowem 14, a z 14 na 15 bitwa pod Wólką Radzyminem, gdzie padł kapitan Ogonowski, no, podniesiony pośmiertnie do rangi majora. W ten sposób no, to poświęcenie, jakie każdy z nich złożył i chłopcy z Zadwórza i z obrońcy Warszawy, trzech punktów Warszawy, złożyły się na to wielkie, wielkie zwycięstwo zwane cudem nad Wisłą. No ale druga data szybciutko. To jest 17 sierpnia, wybucha drugie powstanie śląskie. Niemcy z radością przyjęli wiadomość radiostacji sowieckiej, że Warszawa zajęta. Sowieci sobie obliczyli, że tak mniej więcej 15 to oni zmiażdżą Radzymin, a 16 to już w ogóle wejdą do Warszawy, więc ogłosili, że 16 Warszawa padła. I wtedy Niemcy zaczęli świętować w sposób ubliżający Polakom na wszystkie możliwości. No już trudno, Śląsk już załatwiony, już właściwie pozamiatane. I wtedy Polacy zerwali się 17 i okrążyli miasta. Nie zdobywali miasta, głównie siedzieli Niemcy, ale cała wieś, cała przestrzeń Śląska, aż po Odrę i dalej, na pole wpadła w ręce Polaków. Ostatecznie załagodzono to powstanie, ono się po tego kończy, ale bardzo ważną decyzją. Remisem. Odtąd wszystkie władze i wojskowe, i cywilne mają być pół na pół. Pół polskie, pół niemieckie. W ten sposób można było się po prostu legalnie zacząć przygotowywać. No, Niemcy robili wszystko, żebyśmy przegrali. I jakby w odpowiedzi na tą piękną jego powstania śląskiego, bardzo ważnego w sumie, chociaż najważniejsze będzie oczywiście trzecie powstanie, w 1939 roku, jakby spod nosa samych Niemców, zmarł po licznych chorobach, powróciwszy do kraju z wygnania, Wojciech Korfanty. I jego pogrzeb, już dwa dni później, był ogromnym, jak to ktoś mówił, to był początek czwartego powstania śląskiego 1939 roku. Żegnano się wtedy nie tylko z Korfantym, ale również na jakiś czas przynajmniej z niepodległością. Śląsk wiedział, że go teraz czeka no, wielka przeprawa i duchowo był do tego przygotowany. Także te trzy daty niech nam zostaną w sercu.
1: Dziękujemy. Dr Krzysztof Jabłonka zamknął naszą dzisiejszą audycję w samo południe, która z kolei przedłużyła się do 14.01. Tak więc czas przyszedł, aby pożegnać się z panem Krzysztofem Jabłonką.
2: Dziękuję serdecznie. Bardzo za to. Wszystkim miłego dnia życzę.
1: za ten kalendarz, aby podziękować Państwu za uwagę, aby podziękować Szymonowi Chrystianinusowi, który zrealizował dzisiejszą audycję. Ja z kolei nazywam się Mikołaj Murkociński i mówię Państwu do usłyszenia.
3: W samo południe. Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet. Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i ziemi lwowskiej. Studio Lwów.
1: Studio Lwów, jak zawsze w poniedziałki o tej porze, Szymon Chrystianus realizuje audycję. Ja nazywam się Wojciech Jankowski i czym prędzej łączymy się, a właściwie już jesteśmy połączeni z filarem, kotwicą, fundamentem i tak dalej aktywności lwowskich i nie tylko lwowskich Radia Wnet z Arturem Żakiem. Dzień dobry Arturze, no i standardowo zadam pytanie o pogodę.
2: Dzień dobry Wojciechu, serwus, kłaniam się nisko z Lwowa. Pogoda zaiste letnia, przepiękne słoneczko, lekkie chmurki, ale takie puszyste, bielutkie, niczym owieczki krążą po niebie naszego miasta. Około 25 stopni na termometrze mojego lwowskiego mieszkania pokazuje właśnie ten słupek rtęci, chociaż teraz pewnie to nie jest rtęć, tylko jakiś inny na czerwono barwiony płyn. Więc tak wygląda pogoda we Lwowie.
1: Z tego co pamiętam, kiedyś czerwone te słupki o czerwonym kolorze, czy ich zawartość o czerwonym kolorze, to był alkohol barwiony, ale teraz to się mogło wszystko pozmieniać. Okazało się ostatnio, że są inteligentne żarówki, nie miałem pojęcia. Możesz ściągnąć aplikację do inteligentnej żarówki i sobie ustawiać gdziekolwiek jesteś na świecie światło w swoim domu. Dobrze, ale to nie ma większego znaczenia.
2: Od dłuższego czasu pojęcie inteligencji przy urządzeniach, a nie tylko urządzeniach, bo także przy substancjach jest chyba łagodniej mówiąc nadużywane. Pamiętam, że zaczęło się to przynajmniej w moim ujęciu od nazywania inteligentnych molekuł w proszku do prania. No, siłą rzeczy żarówka nie może być inteligentna, tak?
1: To może już lepiej nazywać ją Może już lepiej nazywać ją sprytną, tłumaczyć to jako sprytna, bo to jest chyba w oryginale smart. No, ale skoro Homo sapiens od jakiegoś czasu ma przyrost ujemny współczynnika IQ, bo tak wychodzi z ostatnich badań, skutek mediów społecznościowych, smartfonów i innych rzeczy, o właśnie, znowu smart, to może słowo inteligencja z czasem zmieni znaczenie. Zostawmy może te kwestie, bo one są też mało pokrzepiające. Mamy właściwie trzy tematy, czyli zadwórze, w którym byłeś, rozmowę z Marią Pysz z Radia Lwów, no i Piotr Kościński i film Lwów 1939.
2: Tak nie do końca, Wojciechu. Co do Marii Pysz i Radia Lwów masz rację, co do Piotra Kościńskiego jak najbardziej. Co do zadwórza to tylko po części. Dzisiaj nie będziemy powtarzać tego, o czym opowiadaliśmy wczoraj w Czarnym Niebie. Zachęcamy wszystkich tych do wejścia, czy też na nasz profil na YouTubie Czarnego Nieba, czy też na profil Radia Wnet, gdzie są audycje na żywo. Tam można zobaczyć pełną relację z zadwórza, w którym ja nie tylko opowiadam o tej bitwie z 1920 roku, ale także prezentuję wypowiedzi zacnych uczestników tego wydarzenia. Równie dobrze można też sięgnąć do programu wschodniego, gdzie bezpośrednio udzielam korespondencji, bezpośrednio spod kurhanu, spod kopca w Zadwórzu, czyli w tej miejscowości, która leży 33 km od Lwowa, tej miejscowości, w której żołnierze, ochotnicy pod dowództwem kapitana Zajączkowskiego na kilkanaście godzin powstrzymali pierwszą konarmię Budionego, ale więcej w tych materiałach. Ja natomiast chyba w drugiej części, przed trzecią częścią, czyli przed rozmową z Piotrem Kościńskim, zaprezentuję krótkie wypowiedzi z wydarzenia, w które ja w sumie współtworzyłem. Wydarzenia poświęconego Mikołajowi Ryjowi, urodzonemu w Żurawnie, nie w Nagłowicach, chociaż większość go zna jako Mikołaja Ryja z Nagłowic. W Nagłowicach on miał swoje gniazdo rodzinne, a urodzony był w Żurawnie na ziemi lwowskiej pod Żydaczowem. A to wydarzenie jest dosyć specyficzne, no ale później w tej części opowiem. Więc może teraz, Wojciechu, oddaję ci głos i powiedz, o czym będzie ta rozmowa z Marią Pysz, czyli z redaktor naczelny naczelnym, redaktor naczelną Radia Lwów.
1: Rozmowa odbyła się już jakiś czas temu, gdy jeszcze byłem we Lwowie, a przyjechałem tam na mszę w intencji świętej pamięci Mirka Rowickiego, założyciela i wieloletniego redaktora naczelnego Kuriera Galicyjskiego. A po powrocie z Lwowa była grypa żołądkowa, która mnie przeczołgała przez tydzień. Potem zaczął się remont. No i z czeluści pamięci, a potem z czeluści karty też pamięci, z pamięcią, wyciągnąłem rozmowę z Marią Pysz na temat sytuacji finansowej Radia Lwów, która w momencie tej rozmowy, i to pewnie ty jesteś bliżej tych spraw, to mnie poprawisz, była wtedy tragiczna, a teraz jest aż bardzo zła.
2: No czyli poprawa. Jest lepiej. Nawet można powiedzieć, że dużo lepiej. Wielokrotnie o tym mówiliśmy na antenie Radia Wnet, a to dlatego, że właśnie radio, to radio bezpośrednio nadające audycje w języku polskim raz w tygodniu przez 3 godziny na łamach ukraińskiego Radia Niepodległość, czyli Niezależność, nie dostało dofinansowania na działanie, a oprócz pracy dziennikarzy, innych wydatków, które ponosi redakcja, bardzo ważnym wydatkiem, chyba najważniejszym, jest opłata eteru. No i właśnie przez miesiące trwała, nazwijmy to, batalia. Teraz sytuacja jest lepsza, bo jednak Senat dofinansuje pokrycie kosztów wynajęcia anteny, czyli eteru, ale także prywatni darczyńcy, więc na ten rok Radio Lwów zapłaci za eter. Nie zapłaci dziennikarzom za pracę redakcyjną, nie zapłaci za delegację, nie kupi sprzętu, ale przynajmniej ten głos, polski głos w eterze we Lwowie i w województwie lwowskim, bo zasięg tych nadajników jest tak pi razy około 100 kilometrów od nadajników, będzie w tym roku brzmiał nadal.
1: We Lwowie rozmawiam z Marią Pysz, redaktorem naczelnym Polskiego Radia Lwów, i to chyba będzie smutna rozmowa. To jest legenda. Radio Lwów istnieje od 10 lat, ale w tym roku sytuacja jest finansowa. Radia jest chyba co najmniej skomplikowana, ale to chyba jest bardzo delikatnie określone.
3: Tak, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Delikatnie to określiłeś, zgadza się, dlatego że od początku roku redakcja Polskiego Radia Lwów nie ma żadnego dofinansowania. Ma obiecane... Przepraszam. Ma obiecane przez Senat około 51 tysięcy na radio jako radio. No z tym, że i tu jest ten problem, bo lipiec na ulicy mamy i musimy opłacać eter. Niestety nie mamy z czego. Nie wspomnę o innych potrzebach redakcyjnych, takie jak opłacie pracy redaktorów, o tym w ogóle milczę. Do wszystkiego dochodzi opłata księgowości, opłata rachunków, opłata wynajmu eteru, opłata związana z marką handlową, licencją i tak dalej. Tego jest naprawdę dużo. I na to wszystko Senat, zgodnie z myślą Komisji do Spraw Łączności z Polakami za granicą, nie przyznał dofinansowania, dlatego że, cytuję, idą w nogę z czasem i przyznali dofinansowanie na portal. Ale radio nie jest internetowe. Radio nie prowadzi eteru w internecie. Radio wychodzi na częstotliwości FM, tutaj, miejscowej. Radio można słuchać włączając radioodbiornik, czy też w samochodzie, czy w domu i tak dalej. Oczywiście internet też jest łącznikiem, ale to jest jakby dodatkowe łącze i nie może stanowić jakby codzienności naszego bytu. Poza tym portal i radio to są różne treści, a przede wszystkim nawet tworząc półroczny raport dotyczący portalu, no to treści powtarzające się na portalu i na falach radiowych stanowią niecałe 9%, więc to jest takim jakby naszym twardym wskaźnikiem, bo matematyka nie kłamie, tutaj nie da się wyliczyć inaczej. I myślimy, co dalej, mamy nadzieję na dobrych ludzi, mamy nadzieję na publiczne zbiórki organizowane w Polsce i nie tylko, i będziemy jakoś wychodzić z tej sytuacji, dlatego że jeśli radio zamilknie, no to my go więcej nie odrodzimy. Nie będzie tego fenomenu Lwowa, nie będzie tej legendy i tak w sumie nie będzie tego łącznika tutaj pomiędzy Polakami, którzy są we Lwowie, Polakami, którzy są w Polsce i też być może mają rodzinę ze Lwowa, z Kresów, albo po prostu interesują się tymi terytoriami, no to to coś unikalnego po prostu zniknie.
1: A przecież mamy do czynienia z taką sytuacją, że cały czas we Lwowie mieszkają Polacy, mieszkają też seniorzy, którzy niekoniecznie nawet korzystają z urządzeń współczesnych, elektronicznych, ale przez dekady słuchali radia w tradycyjny sposób, czyli przez radio, słuchali radia przez radio i w tej chwili mogą być odcięci od Radia Lwów.
3: Tak, niestety to się może zdarzyć. Tak, przerabialiśmy parę lat temu podobną sytuację, gdy zmniejszaliśmy ilość godzin i spotykaliśmy przypadkowych ludzi na ulicy, którzy mówili, że godzina to jest za mało, a 3 godziny by się zdało. Ale tutaj no w myśl biura polonijnego senatu, no to idą w nogę z czasem, tak. Oczywiście więc można tych wszystkich starszych ludzi, którzy mają radioodbiorniki, po prostu wykreślić, iść w nogę z czasem i organizować kolejne Polonia Camp w Warszawie. Będę złośliwa.
1: Chciałoby się zapytać, dlaczego to nie jest przecież tak, że tych środków nie ma. Dlaczego one idą na inne inicjatywy? A tutaj, gdy tradycje, długa ciągłość trwania polskiej redakcji, tej, ale też wielu innych, bo wiemy, że problem jest szerszy, może być zachwiana i tak jak już wiemy z doświadczeń, nie da się czegoś odrodzić, jeżeli coś się zaprzepaści. Mówię o ciągłości pracy redakcyjnej, więc to jest duże niebezpieczeństwo, bo gdy coś już zostanie, tak jak roślina uschnie z braku wody, to już jej nie odrodzimy.
3: No niestety nie da się, dlatego że z popiołów wyrasta tylko Feniks, a my jesteśmy wyłącznie radiem, wyłącznie łącznikiem. Oczywiście Polskie Radio Lwów to jest marka handlowa, to jest nazwa tego radia, które funkcjonuje. Osobno funkcjonuje portal, osobno funkcjonuje Studio Młodych Dziennikarzy, osobno jest wydawany kwartalnik Antena Radiowa i są tworzone inne wydarzenia, które kształtują kulturową mapę Lwowa, a także całego okręgu konsularnego lwowskiego. I tutaj możemy mówić o tym, że rozwijać kulturę polską przy pomocy radia w regionie lwowskim to sama przyjemność, dlatego że tutaj gromadzą się polskie biznesy, tu są polskie firmy, tutaj kształtuje się grupa Polonii, zauważmy, nie Polaków, a ludzi, którzy przyjechali z Polski do pracy do tego regionu i zresztą też do niedawna byłeś taką Polonią we Lwowie, więc wiesz, o czym mówisz, o czym mówię, bo przyjechałeś też do pracy tutaj, więc ta kultura polska we Lwowie, naszym zdaniem, powinna się tylko i wyłącznie rozwijać i nie możemy zrobić tego, aby no, podciąć jej skrzydła w pewnym momencie, że tutaj no, nie ma nic. I co, nasze ślady zostaną na cmentarzu?
1: Chciałbym, żeby to zabrzmiało jeszcze dobitnie. Radio Lwów w tej chwili jeszcze nadaje, ale tak naprawdę rośnie dług w Radiu Niezależność i to jest no, droga donikąd, jeżeli w państwie polskim nikt nie zdecyduje się na to, żeby was wyratować z tej sytuacji.
3: Być może ktoś kiedyś się zdecyduje, ale mamy nadzieję, że to nie będzie za późno, chociaż każde długi no, spisują w trakcie upadłości, ale mam nadzieję, że do tego nie doprowadzi dana sytuacja, a radio jest radiem. Radio powinno funkcjonować na częstotliwościach. Radio nie może istnieć w internecie, może istnieć internetowe, ale to nie ta droga. Poza tym nie zapominajmy, że Lwów leży na Ukrainie, a Ukraina jest w trakcie wojny, którą wypowiedziała Rosyjska Federacja i kiedy nie mamy żadnych innych łączników, nie mamy dostępu do internetu, mamy ataki hakerskie na przykład na sieci komórkowej i tak dalej i tego łącznika nie ma, no to mamy radio, mamy ten odbiornik na baterię, nawet kiedy nie ma światła i radio jest wpisane chyba, o ile się nie mylę, do plecaka bezpieczeństwa w Polsce, że ten odbiornik powinien być, więc to jest takie medium ponadczasowe.
1: Tak jest w istocie, zatem miejmy nadzieję, że jednak Radio Lwów z tego kryzysu jakoś wyjdzie, no i przyjdzie pomocna dłoń z Polski.
3: Też mamy taką nadzieję. Dziękujemy tutaj wszystkim, którzy włączyli się w zbiórkę organizowaną przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Stołeczny. Zbiórka jeszcze istnieje i wciąż tam wpływają pieniążki na portalu zrzutka.pl i mamy nadzieję, że ludzie nie będą obojętni, bo człowiek z człowiekiem zawsze się dogada, rząd niekoniecznie. Mamy nadzieję na dobrych ludzi z całego świata.
1: Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję.
1: To była rozmowa z Marią Pysz, redaktor naczelną Polskiego Radia Lwów. Ta sytuacja opisana w tej rozmowie maluje się jako rzeczywiście bardzo zła. No, trochę się poprawiła, bo są te środki na nadawanie, czyli na spłacenie długu i nadawanie audycji na falach Radia Niezależność, czyli Niezależność. Ale jak to będzie dalej, zobaczymy. Przypominamy, że radio ma również inne wydatki, nie tylko jest to samo nadawanie w eterze. Artur Żak ze Lwowa.
2: Nie wiem, Wojciechu, czy zdążymy tak naprawdę posłuchać utworu. Tak się zastanawiam, czy by nie przyjść od razu, żebyśmy nam został czas na rozmowę z Piotrem Kościńskim i jego na temat jego inicjatywy. Więc może przejdźmy już bez utworu do tematu poświęconego Mikołajowi Ryjowi. Dlaczego Mikołaj Ryja? To dlatego, że w Lwowie działa Centrum Edukacji imienia Mikołaja Ryja. Organizacja, która generalnie promuje tak naprawdę polską kulturę, polską edukację, polską przedsiębiorczość, garściami czerpiąc z dorobku Mikołaja Ryja. Wszyscy znamy Mikołaja Ryja jako ojca literatury polskiej, a jego działalność była zdecydowanie szersza niż tylko i wyłącznie literatura. To był wspaniały zarządca dóbr, gospodarz, jakbyśmy powiedzieli. On pisał poradniki po gospodarzeniu, ale także pisał poradniki kulinarne. I to spotkanie w Centrum Kultury Polskiej we Lwowie było poświęcone nie tylko właśnie tej części literackiej, tej części charakteryzującej Mikołaja Ryję jako wieszcza literatury, wieszcza narodu polskiego, ale właśnie też jako takiego zarządcę. Organizatorzy oprócz właśnie takich prelekcji i rozmów przygotowali bezpośrednio na przykład ćwikłę według przypisu XVI-wieczną autorstwa Mikołaja Ryja. Różni się ona od tych takich tradycyjnych ćwikły buraczków z chrzanem, które my znamy chociażby z świąt czy bożonarodzeniowych, czy też wielkanocnych, tym, że jest nie tarta, a jest w plasterki i jest z fenkułem, czyli z koprem włoskim, z winem i doprawiana winem. Także było przygotowane miodownik według tego samego przepisu. Były panie z koła gospodyń wiejskich ze Szczerca, które częstowały, ale także dyskutowano o bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie o takiej liście, ukraińskiej liście dziedzictwa niematerialnego i o tym, jak Polacy mieszkający na naszym terenie, a także na całej Ukrainie, mogą w tej liście uczestniczyć, w jaki sposób mogą zgłaszać to niematerialne dziedzictwo, które by było, które jest tak naprawdę w naszej rzeczywistości, ale żeby ono było w wersji takiej bardziej formalnej. No i posłuchajmy, co prezes Centrum imienia Mikołaja Ryja, pani Tatiana Bojko, powiedziała na temat tego wydarzenia i zresztą też tej inicjatywy dotyczącej dziedzictwa niematerialnego.
4: Grupa Inicjatywa Centrum Mikołaja Ryja w Wodzie Lwowskim. Znaczy, pomysł był taki, że musimy zrozumieć, że bez promocji z naszej strony wybitnych postaci, a konkretnie naszych patronów, nikt za nas tego nie będzie robił. I dziękujemy sponsorowi, Wspólnocie Polskiej, która nam ten projekt pomogła zrealizować, a sam pomysł polegał na tym, że w ramach tego naszego spotkania dzisiejszego, mówiąc o Ryju, my jeszcze chcemy inicjować stworzenie takiej listy dziedzictwa niematerialnego polskiego narodu. I pierwsze, co jest, to jest Ryj, jego ćwikla według Ryja. Znaczy, naszym obowiązkiem jest zadbać o to i stworzyć też taką księgę, jak ja już mówiła, kuchni kresowej, regionalnej. Zawsze tak nie do tego mówię. Jak oglądam wasze ciasta na Facebooku, to tak mnie by się chciało w ten moment być obecnym przy tym stole. Jest bardzo dużo takich smakołyków, które mają prawo na to, żeby zachować to wszystko i nawet taką księgę wydać, takiej receptury.
2: No, mówiła pani Tatiana, byli przedstawiciele także władz ukraińskich na temat tej inicjatywy, tej listy dziedzictwa niematerialnego, także się wypowiadali.
5: Powiem tak, we Lwowie wszystko jest bardzo fajne, tylko nie ma polskich placków, nie ma sernika, jest tylko jedno ciasto. Dlaczego? Cóż, pewnie Polacy nie dbają o swoje smakołyki, prawda? No to spróbujmy znaleźć coś, co byłoby dokładnie opisane, ze wskazaniem źródła pochodzenia. Nie mówię już o tej dyskusji, pierogi czy wareniki, ruskie, ukraińskie, czy polskie, czy żydowskie, prawda? Ale właśnie po to istnieje ta struktura. Możemy się zwrócić, możemy wnioskować, możemy spróbować, jeśli ktoś ma jakiś pomysł. Dlatego chciałabym się dzisiaj zwrócić przede wszystkim do przedstawicieli polskich organizacji społecznych, to znaczy organizacji polskiej mniejszości narodowej w obwodzie lwowskim. I nie tylko w obwodzie lwowskim, ale do wszystkich na Ukrainie. Mamy dwie główne organizacje: Federację Organizacji Polskich na Ukrainie i Związek Polaków. Jeśli zechcą stanąć na czele i poprowadzić w tym kierunku wszystkie nasze organizacje wraz z ich pomysłami, to wspólnie stworzymy, wspólnie przystąpimy w 2027 roku do tworzenia listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego narodu polskiego. To zależy tylko od nas. Jeśli zechcemy, zgłosimy to. Jeśli nie zechcemy, będziemy się nad tym zastanawiać, znów na coś czekać, a potem narzekać, że nam to zabrano, że nas nie uwzględniono. Chciałam po prostu przekazać tę informację. Zaznaczyć ten ważny temat. Żeby nie było jak z tym tematem, Artur opublikował na Facebooku informację, że w 2026 roku na nowych banknotach euro, które proponuje Unia Europejska, a chodzi o banknot 20 euro, pojawiła się propozycja umieszczenia Marii Skłodowskiej-Curie. Tylko nie Skłodowskiej-Curie, lecz tylko z jednym członem nazwiska po mężu. Curie. Więc zaczęliśmy... Wystosowaliśmy taki apel i powiedzieliśmy: Polacy, czy zależy wam na tym, aby kiedyś wasze dzieci, które wezmą do ręki banknot o nominale 20 euro, na którym będzie napisane Maria Curie, straciły swoją polskość? Nie wiedziały o tej wybitnej Polce? W takim razie milczcie. Jeśli wam na tym nie zależy, to powiedzcie, że jesteście przeciwni temu, by Unia Europejska, do której wszyscy chcemy dołączyć, próbowała zatrzeć tę polskość tam, gdzie ona jest. I właśnie o to chodzi. Stworzenie listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego zależy od nas. Jeśli coś zrobimy, będziemy to mieli. Jeśli nic nie zrobimy, jeśli zamilkniemy, to znaczy, że nie będziemy tego mieli. I nie ma wtedy sensu narzekać, że ktoś nam gdzieś coś tam na złość robi. Jest prawo, jest ustawa, można zgodnie z nią funkcjonować i żyć. Są pytania? Nie ma pytań.
2: No właśnie, ta inicjatywa, ta aktywność jest tutaj w tym przypadku niezbędna. Co mnie osobiście cieszy, wszystko tak naprawdę spotkało się z dużym zainteresowaniem. I na koniec tej części może posłuchajmy, co jeszcze powiedziała pani Maria Szymańska, wiceprezes tego towarzystwa.
4: Wszyscy aktywnie braliśmy udział w przygotowaniu, bo to jest jednak edukacja. Ponieważ postać naszego patrona Mikołaja Reja była tutaj pokazana nie tylko jako ojca polskiej literatury, ale również jako znakomitego, wyśmienitego kucharza, co było przykładem. Nasze panie zrobiły ćwikły według jego receptury i miodownik. Niepowtarzalny smak. Przynieśliśmy się dosłownie w czasy XVI-wieczne. My robimy tutaj taką lwowską ćwikłę, Ale w tym roku na Boże Narodzenie na pewno spróbuję według tej receptury, bo jest bardzo oryginalna i smaczna. Te ćwiekły rejowskie to jednak były cięte w talarki. My przeważnie robimy to na tarku, tak? Drobne. I tradycyjny lwowski

0: My Polacy tutaj na Ukrainie musimy to kontynuować, a ponieważ Mikołaj Rej był nie na darmo nazwany ojcem polskiej literatury, bo uważał, że jednak język, mowa, tradycja to jest to, co należy narodowi i on to kultywował. I my staramy się to przekazywać dalej.
1: Studio Lwów.
2: I ostatnie minuty dzisiejszego studia Lwów to temat bardzo ważny dla naszej redakcji, między innymi dlatego, że Radio Wnet objęło patronat nad filmem Lwów 1939. Po drugiej stronie telefonu Piotr Kościński, prezes Fundacji Joachima Lelewela. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. No, ja chciałem podziękować zarówno za ten patronat, a słuchaczom Radia Wnet chciałem podziękować za wspieranie nas systematyczne. Mimo że jest wciąż środek wakacji, to jednak mamy wpłaty na naszą zrzutkę. Tu od razu polecam. zrzutka.pl i łatwo można znaleźć Lwów 1939, a te środki są nam potrzebne, żeby już we wrześniu nakręcić pierwsze sceny naszego filmu, sceny przy okazji tradycyjnych rekonstrukcji, których we wrześniu zawsze jest sporo, a my raczej nie będziemy mieli szans na pokazanie jakiejś większej bitwy, czy też zgrupowania sił, choćby sił pancernych. To takich możliwości na pewno nie będziemy mieli.
2: Pan prezes zaczął od podziękowań i one oczywiście się należą naszym słuchaczom, ale z drugiej strony z tej kwoty, no może nie gigantycznej, 10 tysięcy jest uzbieranych do tej pory tylko 3900, więc chyba jeszcze raz tutaj ponowimy apel, czyli zrzutka.pl, Lwów 1939, ale też są inne strony, przez które można trafić na tę stronę z zrzutką. Oj, za dużo powtórzyć.
3: Oczywiście jest to strona Fundacji Joachima Lelewela, czyli fundacjalelewela.pl. Jest to strona Kresy 1939, tak samo Kresy 1939.pl, czy Lwów 1939 na Facebooku. Tam wszędzie piszemy o naszej zrzutce, piszemy też o naszym filmie, który docelowo ma powstać w przyszłym roku. Taki jest zamiar, rzecz jasna. Ta zrzutka no, nie wystarczy na cały film, ale przynajmniej wystarczy na to, żeby zrobić kawałek jakieś zdjęcia, które będziemy mogli potem pokazać, przygotować się już do większej produkcji, bo no, to nie ma być jakiś mały filmik, tylko no, porządny, fabularyzowany film dokumentalny.
2: Fundacja Lelewela też przewiduje jakieś szczególne wyróżnienia dla tych darczyńców, którzy się szczególnie zasłużą dla filmu.
3: Oczywiście. No to jest taka tradycja, bardzo często spotykana na podobnych zrzutkach. Ja zachęcam do spojrzenia, co my możemy zaoferować, poczynając od po prostu podziękowań, a kończąc na udziale w zdjęciach, otrzymaniu zdjęć aktorów. No, tam są różne propozycje, więc po wejściu na naszą zrzutkę można się z tym zapoznać i zachęcamy do wsparcia nas i do wybrania którejś z nagród.
2: Czy już jest ustalony termin, kiedy we wrześniu będą te zdjęcia kręcone?
3: Prawdopodobnie w połowie września będzie taki przejazd oddziałów, znaczy rekonstruktorów grających żołnierzy warszawskiej brygady pancerno-motorowej, a więc wyglądających dokładnie tak jak żołnierze ówczesnego pułkownika Maczka 10. Brygady Kawalerii pod Lwowem. I oni będą jechać od Zwierzyńca do Tomaszowa Lubelskiego. My po drodze gdzieś ich tam spotkamy i nagramy kilka scen.
2: Czyli na tym naszym pięknym Roztoczu. Piotr Kościński, prezes Fundacji Joachima Lelewela. Dziękuję za rozmowę i jeszcze raz przypominamy i apelujemy. Lwów 1939, zrzutka.pl. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję.
2: Wojciech Jankowski, Artur Żak państwu się kłaniają. Przypominam, że w środę o godzinie

0: godzinie 11.30 jest Studio Białoruskie. Szymon Chrystianus realizował audycję, który jeszcze przez jakiś czas pozostanie przy tych, kolokwialnie to nazywamy czasami, przy heblach. Do usłyszenia.
1: Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i ziemi lwowskiej. Studio Lwów.

może już zmienić i świat ten już przestaje być dla niego miły. I nagłe spotkanie miała dobre oczy. Jej uśmiech mu pomógł zacząć nowe życie. Dziś jest innym człowiekiem, a życie się toczy.

0: Miłość i śpiew, czyli Miś.
1: Dobra książka, dobra lektura jest albo chwilą życia, chwilą wolną, pełną, bezinteresowną, albo jest zmarnowana, tak uważał Gianni Rodari, dziennikarz i pisarz książek dla dzieci. Jak to jest w wydawnictwie, dzisiaj nam powiedzą właśnie goście z wydawnictwa Dobro i Piękno, taka nazwa bardzo wymowna. Dariusz i Anna Stryniewscy. Witam panią Anię, witam pana Dariusza.
2: Dzień dobry. Szczęść Boże, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jak to właśnie, jak patrzycie teraz, kiedy są dni coraz krótsze, zaczyna się jesień, wszyscy lubimy wieczorem, jak już robi się koniec dnia, do poduszki przeczytać dobrą książkę. Skąd pomysł na to, żeby zająć się właśnie pracą wydawniczą?
3: Wierzę bardzo w to, że te dobre myśli, które przyszły do głowy, żeby stworzyć wydawnictwo, pochodzą właśnie z góry i cokolwiek czynimy, to zawsze odbywa się w porozumieniu z tym największym reżyserem świata. Dlatego wydawnictwo najpierw powstało z takiej pasji do pisania. Zawsze chciałam pisać, zawsze chciałam zostać pisarką i zaczęło się od publikacji właśnie mojej małej książeczki, właśnie dla dzieci, Przygoda Stefanka. Okazało się, że później zaczęli zgłaszać się inni pisarze, o których też wspominała nam nasza przyjaciółka, dziennikarka Katarzyna Szkarpetowska. I myślę, że można powiedzieć, że ona jest tą matką chrzestną tego wydawnictwa. I tak to się zaczęło. Oczywiście to był proces, to nie był jeden dzień, kiedy to wszystko się stało, ale też no, Pan Bóg przez różne znaki pokazywał, że chce tego dzieła.
1: Tak, pani polonistką, ale też troszeczkę w katechetyce pracowała i nie wiem, czy nadal pracuje, czy już dla wydawnictwa wszystkie inne sprawy i pisarskie, bo pisarstwo to chyba jest tak ważne, że można chyba z innych prac zrezygnować. Czy dzisiaj nie da się z tego żyć?
3: Jestem cały czas czynnym nauczycielem. W tym roku udało mi się uzyskać stopień nauczyciela dyplomowanego. Więc ten kontakt właśnie z uczniem, z młodym człowiekiem na bazie, tutaj na gruncie literatury, na gruncie języka naszego ojczystego jest dla mnie bardzo ważne, również jako wydawcy, ponieważ widzę, jakie zapotrzebowanie ma młody człowiek, chociażby czytelnicze.
1: A pan Andrzej z czego musiał zrezygnować, żeby razem z żoną, tak jak mówimy, w jednym zaprzęgu tak jedno dzieło prowadzić?
2: Ja troszeczkę poprawię, jestem Dariusz.
1: Dariusz, a ja
2: nic się nie
1: ciągle
2: stało.
1: Pana oczywiście.
2: Dobrze, no. Andrzej, nic się tak. Tylko nie stało. Tak, ja jestem magistrem nauk o zarządzaniu. Jak moja żona do mnie przyszła w 2021 roku, mówiąc: Darek, a może byśmy spróbowali założyć wydawnictwo? Oczywiście musiałem pochodzić z tym, pomodlić się, rozeznać, przeanalizować też ekonomicznie, czy to ma sens bytu. Jest dużo podmiotów na rynku, dużo dużych wydawnictw, więc nie jest łatwo. Ale powiedziałem tak, pomódlmy się. Przeszliśmy ćwiczenia jezuickie wszystkie tygodnie, więc staliśmy na modlitwie, zaczęliśmy rozeznawać, troszeczkę konsultowaliśmy z naszymi kierownikami duchowymi i mówimy: Panie Boże, jeżeli Ty chcesz, aby to wydawnictwo było i żeby służyło na Twoją chwałę, nie na naszą, to tak wchodzę w to z moją żoną, będę jej oparciem i razem będziemy próbować jak najwięcej dobra przekazać drugiemu człowiekowi.
1: Tak, dobro i piękno. Pan Dariusz takim wyrazem dobra, a pani Anna piękna. Skąd pomysł na tą nazwę? No bo jak patrzymy na tą triadę słynną, to brakuje prawdy, nie? Ale prawda jest na pewno w książkach i za chwilę o tym usłyszymy.
3: Prawda jest też dobrem, prawda? no to był bardzo taki prosty jakby powód, dlaczego ta prawda tam się nie znalazła. Nazwa wydawnictwa byłaby naprawdę zbyt długa. I to myślę, że utrudniałoby nam no wiele, wiele spraw, na przykład ta nasza obecność w internecie, prawda, na jakichś stronach internetowych, no to byłoby trudne nawet dla ludzi wklepywanie tych wszystkich członów nazwy. Dlatego zostało Dobro i Piękno. W logo znajduje się dłoń i unoszący się nad nią gołąbek. Oczywiście gołębica jest no, bardzo taka pojemna symbolicznie. No, dla nas chrześcijan jakby kojarzy się też właśnie z Duchem Świętym. Jest też ptakiem kojarzącym się z pokojem.
1: Właśnie bo Noe wypuścił tak gołębia, który przyniósł gałązkę. Ale wcześniej wypuszczał chyba inne ptaki i dopiero on przyniósł ten znak, tą gałązkę oliwną, znak pokoju. Więc, ale co, wy wypuszczacie w świat ten pokój, to dobro i piękno, jak to właśnie wygląda?
3: A można to tłumaczyć na dwa sposoby, ponieważ najpierw przyjmujemy właśnie ten dar z nieba, dobrych natknięć, dobrych myśli i wierzymy, że to pochodzi od Ducha Świętego, a później rzeczywiście wypuszczamy ta książka, która wędruje w świat, wędruje do czytelnika, no jest takim przesłaniem też Bożym do dzisiejszego świata i wierzymy, że to słowo pisane potrafi zmieniać serca ludzi. I taki jest też zamysł, żeby wydawnictwo już od pierwszej książki, już od no, pierwszej literki wydrukowanej przekazywało wartości chrześcijańskie w dzisiejszym świecie. I to jest dla nas w tym momencie najważniejsze. To taka jest misja wydawnictwa i z tego się bardzo cieszymy. Jesteśmy dumni, że możemy to robić, chociaż jest coraz trudniej.
1: Właśnie, ja jestem po lekturze takiego mojego ulubionego włoskiego pisarza Gianni Rodari. Jedna z jego książek to jest Gelosomino w kraju kłamczuchów. Jak dobro i piękno wysyłać, posyłać, czy dobre książki i piękne do krajów, w którym nie ma zapotrzebowania, które są zakłamane. Bo tutaj znalazłem takie wkrótce koniec opowieści, ale jeszcze mecz się zmieści, że czasami lepiej rozegrać dobry mecz, jakieś sportowe wydarzenie, żeby ludzie rywalizowali nie, prawda, w takich kategoriach, że jesteśmy lepsi czy gorsi, tylko żeby sportowo wyrażali swoją walkę, a nie, prawda, kogoś pokonać. I tutaj notatki, które zrobiłem tego dnia, gdy właśnie ten Gelosomino opowiedział mi o swoich przygodach w kraju kłamczuchów. Z tych notatek wynika, że nikt nigdy, nigdzie i nic nie słyszał już więcej o królu Giacomone. To był taki premier, król, który po prostu kłamał notorycznie i wszystko nazywano inaczej. Dobro, kiedy ktoś mówił, to miał na myśli zło, kiedy ktoś mówił piękno, to miał na myśli brzydotę i tak dalej. Wszystko przekręcano. Jak chciał ktoś kupić chleb, to musiał mówić, że przybory do pisania kupuje. Tak zakłamany był kraj. Bardzo ciekawa historia, która pokazuje, że wszystko w założeniu było złe, bo to byli piraci, którzy stworzyli kraj kłamstwa i okradali ciągle ludzi. I dzisiaj jak taką rzeczywistość odkłamać? Czy dobra książka, powiedzcie, od jakiej książki wy wystartowaliście, czy ona odkłamuje właśnie ten świat, który jest pełen pojęć, które zupełnie coś innego znaczą dla jednych, coś innego dla drugich?
3: Tak jak wspomniałam, taką naprawdę pierwszą książką była książeczka napisana przeze mnie, Przygoda Stefanka.
1: Ale to jest o Stefanie Wyszyńskim, o kim to jest?
3: Nie, właśnie głównym bohaterem jest zwykły chłopak. Chłopak może mający 6-7 lat, który staje przed takim zadaniem życiowym, kiedy próbuje poznawać Pana Boga, kiedy uczy się nawiązywać relacje z tym Panem Bogiem, kiedy uczy się o tym, jaki ten Pan Bóg jest. I rzeczywiście mamy tam jedno z opowiadań, jest inspirowane postacią błogosławionego księdza Stefana Wyszyńskiego. Natomiast całość jest właśnie o takim zwykłym chłopcu, który próbuje jakby przyswoić sobie temat Pana Boga i tego, jaki ten Pan Bóg jest, i nawiązać z nim osobistą relację. Kilka opowiadań, kilka opowieści, które są ciepłe, które pokazują też sposób myślenia dziecka, odkrywania, zadziwiania się tymi tajemnicami. Także to jest taka pierwsza książka i właśnie skierowana właśnie do młodego czytelnika, żeby od początku właśnie pokazywać mu ten świat wartości, świat prawdy, dobra i piękna.
1: Właśnie, tu historia dosyć prosta. Słyszymy, jak wydawnictwo powstało od małej książeczki, żeby pokazać piękno, dobro, a tutaj tu historia dosyć prosta, tak się zaczyna rozdział z książki W krainie kłamczuchów. Jak to kraj kłamczuchów powstał? W kraju, gdzie kłamczuch nosi koronę, jest pierwszym ministrem mówienie prawdy ostro wzbronione. Bardzo ciekawe, pouczające, i on jako dziennikarz najpierw przeżył wojnę. Tam zginął jego brat, zginęli jego przyjaciele. Później wstąpił do partii komunistycznej, to też go nie przekonało. Jeździł do Związku Radzieckiego, też go nie przekonało. I wydawali taką gazetę Codzienne Kłamstwo. I to była podstawa życia w tym kraju. Posłuchajmy dobrej piosenki na dobry dzień, bo wy też wydajecie i poezję, i też piosenki promujecie dobre i piękne. I to jest kogo wykonanie?
2: To jeden z naszych autorów, też mam jego poezję śpiewaną, przygotowaliśmy też, ksiądz Wacław Buryła. Laureat wielu poetyckich konkursów.
1: Tak, jego... Piękne o miłości to Miki. Tak. Miałem z nim 4 wywiady, nawet w Dzień Wacława, mojego imiennika. Pozdrawiam księdza Wacława, jego braci, którzy też są księżmi, bo to taka niespotykana historia, 3 braci i kapłanami.
2: Tak jest. Byliśmy niedawno właśnie w Tychach, w parafii, gdzie było spotkanie autorskie z księdzem Wacławem. Bardzo ciepło przyjęte. Dużo, dużo radości, dużo miłości. Tak jak, a sama osoba księdza Wacława jest naprawdę, no, jak to mówią, dusza nie człowiek.
1: Tak, człowiek z sercem anioła. Posłuchajmy Magdy Anioł i Krzysztofa Antkowiaka, Kimkolwiek jesteś, do poezji Wacława Buryły.

0: Słów miłości i prawdy nie należy się bać. Dobra i piękna wydawnictwa Anny i Dariusza Stryniewskich też nie należy się bać. Co w waszym repertuarze wydawniczym, jaki model też macie sprzedaży waszych książek? Jak to wydawnictwo właśnie w książkach mówi ludziom o miłości? Bo tytuł tej piosenki Magdy Aniu był o miłości, chociaż wcale nie był do słów Wacława Buryły.
1: Tak, tutaj taki mały chochlik nam zamieszał, ale o miłości rzeczywiście jest tomik taki dość nietypowy księdza Wacława Buryły, który wydaliśmy z okazji 50-lecia pracy twórczej tego poety. Rzeczywiście bardzo piękny jubileusz, zwłaszcza, że to jest pisarz, który nie ogranicza się tylko do tego, że pisze, ale jest to również twórca kultury. Proszę sobie wyobrazić, że przez wiele lat ten kapłan organizował w małej wioseczce w Krośnicach ogólnopolskie konkursy poetyckie, gdzie mogli zmierzyć się młodzi, początkujący poeci. A więc no, postać nietuzinkowa. I Zakochany w miłości to jest właśnie jubileuszowy tomik, który dotyka takich podstawowych tematów, takich jak powołanie, ponieważ nieczęsto spotykamy poetę, który jest jednocześnie kapłanem. Także dotyka tutaj tematu poezji, miłości, nadziei i wiary. Jest to temat, tomik nietypowy, ponieważ oprócz wierszy znajdują się także rozmowy na wyżej wymienione przeze mnie tematy. A więc rozmowa, sam komentarz autora i wiersze. I te wiersze są naprawdę artystycznie bardzo dobre. Kochani, jak się wchodzi do księgarni, to widzi się przede wszystkim tomiki księdza Jana Twardowskiego i właściwie na tym poezja religijna w księgarniach się kończy. Natomiast my odkryliśmy, że no jest nawet więcej. Ja myślałam o takiej serii właśnie książek poetów, kapłanów,
0: tak,
1: którzy
0: Pasiew, taki znany był, dokładnie,
1: którzy
0: Kobierski,
1: tworzą
0: innych, tak.
1: I jeszcze są między nami, więc można to zrobić. Także promujemy również dobrą poezję, dobrą literaturę.
0: Tak. Najlepsze prezenty nie są kupione. Najlepsze prezenty to te, które są zrobione. Tak uważał Gianni Rodari, do którego dzisiaj będę się odnosił, słuchając opowieści o książkach z wydawnictwa Dobro i Piękno. W tej książce W krainie kłamczuchów właściwie trzech ludzi ratuje tą krainę, do niej przywraca prawdę, dobro i piękno. To są bohaterzy, jeden z nich jest śpiewakiem, jak śpiewa, to wszystko się rozsypuje, to całe państwo kłamstwa. Drugi jest malarzem, jak maluje, to rzeczywiście to powstaje. I trzeci jest takim człowiekiem, który chce czynić dobrze, ale żeby czynić dobro, on się szybko starzeje i nie szczędzi siebie. Szybko ma 100 lat, ale robi dobre rzeczy, żeby ten kraj zakłamany po prostu, żeby w nim zakwitła prawda. Robi wszystko. I jak państwo właśnie tymi swoimi książkami chcecie to przesłanie w tym świecie, w którym książka dzisiaj mało wiele znaczy, tak? Gdzie ludzie naprawdę tak są pochłonięci życiem codziennym, czy różnymi różnymi troskami czy zmartwieniami, żeby tych pieniędzy przybyło więcej i pieniądze są najważniejsze, nawet nie, prawda, kolory partii, czy kto ministrem, czy Kłamczuk, czy prawdziwy, autentyczny człowiek, tego nikogo nie obchodzi. Ważne, żeby były pieniądze. Jak wy do tego podchodzicie? Jak ta wasza misja, jaki model macie podejścia właśnie do książek, do ich promowania?
2: Tu możemy też jakby trzy takie dziedziny też odnieść do naszego wydawnictwa. Dobro. Dobro to jest to, co staramy się przekazać w tych książkach. Piękno to jest to, jak my je wydajemy. Staramy się dołożyć wszelkich starań, żeby ona była ładna, żeby ona była miła w dotyku, żeby papier był kremowy na przykład i nie raził czytelnika, żeby ta książka się podobała, że jak będzie stała na półce, żeby ona się odróżniała. My

0: pośredniej jesteśmy w stanie porozmawiać z drugim człowiekiem i poświęcić mu czas. Myśmy odkryli, myślę, że jakieś 3 lata temu, może 4, że jest bardzo dużo osób, które mają coś do powiedzenia, czy na kanałach rozrywkowych, czy gdzieś indziej. Natomiast jest bardzo mało osób, które chcą posłuchać drugiego człowieka, żeby się zatrzymać, żeby najlepiej nic nie mówić i posłuchać. Jak prowadziliśmy często czy rekolekcje, czy modlitwę tak zwaną o uzdrowienie, czy uwolnienie w kościele z księżmi oczywiście, to ci ludzie, jak przychodzili, to mówili o różnych swoich problemach, doświadczeniach, chorobach, a myśmy po prostu tylko jedno im mówili. Czy wierzysz, że Jezus może to ogarnąć, czy to uzdrowić? I on odpowiadał tak. I dalej się już z nim tylko modliliśmy. Nie przekazywaliśmy żadnych naszych mądrości, bo to nie było potrzebne na tu i teraz. Ci ludzie często odchodzili z łzami w oczach, bo po prostu wreszcie ktoś ich wysłuchał. I to jest właśnie to dobro też. I to piękno, że oprócz książki jeszcze mamy czas na drugiego człowieka.
1: Właśnie, pokój i dobro. Tak wędrowali franciszkanie, prawda, po całej Europie i oni właśnie tylko to pozdrowienie, tą wolę porozmawiania, spotkania drugiego człowieka przekazywali. Ale jak przychodzimy, tak, do parafii, no czasami różne dramaty, tak, teraz słyszeliśmy o wypadku chociażby autokaru polskiego i no, możemy trafić do takiej parafii, gdzie wydarzyło się nieszczęście, tak, jakaś tragedia dzieci. Pamiętam takie miejsce, czy człowiek, który no, miał bardzo dobrą firmę i dla wnuków, dla swoich córek wybudował domy i nad jeziorem na skuterach jechali i 3 tych wnuków wypadła do wody i wszystkie potonęły. No i nagle dramat, tak? W tej rodzinie, dramat w tej parafii, dramat no, w całej takim, każdy patrzy na to. I czy warto, aby dziecko uczyło się płacząc, tak pytał właśnie Gianni Rodari, gdy może uczyć się śmiejąc. Książki też muszą nas trzymać na duchu, ponieść nadzieję, bo czasami to, że ona jest w ładnej okładce, to powiem Państwu, że te wydawnictwa świeckie wydają jeszcze w ładniejszych okładkach, ale w środku jest co znajdziemy. To tak jak coś jest, myślimy, cukierek tak ładnie zapakowany, a w środku szklak, ale nie jest czekoladowy. I zależy od tego, co jest w środku, co ta książka zawiera, a nie jak ona wygląda. Tak, tak moje zdanie. Nie wiem, jak Państwo się do tego odnoszą.
0: Tak, jest tym racja. Natomiast dobrze, jak książka też, mówimy często, że kupujemy najpierw oczami, później rozumem, na końcu sercem. W naszych książkach, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, oprócz ładnej czy pięknej okładki, może nie najpiękniejszej, jest właśnie to dobro i ten przekaz. Przed sobą mamy książkę Nie bój się niczego. Jest to książka na dzisiejsze czasy naprawdę niezbędna. Nasączona jest Słowem Bożym. To jest podstawa, Słowo Boże. Jak wiemy, Słowo Boże nigdy nie wraca bezowocnie. Dedykowane jest do osób, które mają jakiekolwiek lęki, depresje, nerwice, niepokoje. Czyli do każdego z nas. My często mamy lęki odnośnie ekonomiczne. Teraz słyszymy, że sztuczna inteligencja zabiera etaty. A to o zdrowie, a to jakiś nauk w rodzinie. A to z drugiej strony jakaś choroba, z którą sobie nie radzimy. Mamy wojnę na Ukrainie, więc tych lęków jest u nas dużo. Pan Bóg mówi poprzez Pismo Święte, prawdziwa miłość usuwa lęk. I my o tym wiemy. Chodzimy do kościoła, słuchamy, co kapłan nam mówi w homilii. Natomiast wychodząc do domu, po ludzku gdzieś tam się lękamy. Dlatego właśnie tutaj, w tej książce akurat, jednym z wielu, jest przekaz dla tych ludzi, gdzie mogą sobie zrobić notatkę i napisać sobie, że prosiłam Pana Boga o to i o to. On odpowiedział na to i na to. I do tej książki wracać, bo pojawi się kolejny kryzys. Być może ten sam. Sprawa nie będzie rozwiązana, ale już osoba będzie po tej książce mądrzejsza. Przede wszystkim fragmentem Pisma Świętego się pomodli. Nad nim się skupi, pomedytuje. Ta książka dodaje odwagi, dodaje wszystkiego, co najlepsze, żeby myśleć o sobie dobrze i żeby myśleć o lepszym jutrze. Bo my, jako katolicy, powinniśmy być bardzo radośni. Pan Jezus oddał za nas życie po to, żebyśmy mogli żyć w obfitości. A jednym z elementów obfitości jest właśnie radość, a nie lęk.
1: Panie Dariuszu, pani Anno, tak proste pytanie, bo to właśnie biorę od tego Gianniego.

0: bo do dzisiaj do niego się odnoszę. On tak powiedział: nie mam pojęcia, jak się nazywa w języku kłamczuchów strach, skoro na to oni mówią odwaga. Jak właśnie tutaj, tak, ci ludzie, którzy przeżyli, mają jakiś lęk, oni wiedzą, że sięgną po tą książkę i znajdą tam odpowiedź, ale w tych książkach zakłamanych jest odwrotnie. Znajdą jeszcze więcej tego kłamstwa, którym będą się karmić.
1: Przede wszystkim duża część naszych książek to tak zwane świadectwa. Autentyczne świadectwa osób, które doświadczyły trudnych chwil w swoim życiu, jakiegoś załamania, pogubienia się bardzo dużego, zniewolenia nałogami, gdzie doświadczyli takiego momentu spotkania z Bogiem, spotkania z Bożą łaską, które było w stanie zmienić życie tego człowieka o 180 stopni. Czyli jest taka moc Boża, która po prostu działa nawet w tym dzisiejszym świecie, który chce zakrzyczeć tego Pana Boga, zakrzyczeć przekaz z góry, który przecież mamy cały czas dostępny właśnie w Piśmie Świętym. I są to świadectwa ludzi, którzy od momentu swojego uzdrowienia czy nawrócenia żyją Słowem Bożym każdego dnia. Bo to jest, myślę, punkt odniesienia dla wszystkich publikacji katolickich. To jest to źródło, z którego my czerpiemy i które przekazujemy dalej w świat, ponieważ jesteśmy inni, jesteśmy różni, każdy ma swoją drogę i to jest też niesamowite bogactwo Pana Boga oraz naszego też świata, tak, stworzonego, że każdy ma swoje inne doświadczenie, każdy ma swoją inną wrażliwość i każda ta książka, która jest świadectwem, interpretuje Ewangelię na swój własny sposób. To jest też niesamowita sprawa, że ja mogę się ubogacić doświadczeniem kogoś, kto rzeczywiście przeżył i to jest autentyczne, to jest prawda.
0: Tak, Gianni Rodari zaczął pisać, bo pracował w komunistycznej gazecie, to jest zadziwiające, ale pochodził z Piemontu, z miejsca, w którym urodził się blisko jego miejscowości pisarz, który napisał słynnego Pinokia. I on jakby tam we Włoszech się mówi w Piemoncie: nie chcemy cię słuchać, idź śpiewać wielorybom. W Polsce się mówi tak: nie chcemy, jak coś piszemy, to idź to wyślij na Berdyczew, tak? To pokazuje, że wiele takich książek, czy wiele słów, czy świadectw nie dociera tych prawdziwych. A kiedy zderzamy się z takim prawdziwym świadkiem, tak, który coś przeżył, który przewędrował i widzimy jego książkę i spotykamy go na żywo, to chcemy po to sięgnąć. Za chwilę powiecie o tych książkach, ale posłuchajmy kolejnego utworu z waszych płyt, które też wydajecie i to jest właśnie Modlitwa wędrowców. Myśli rozczochrane, wiatrem zapisane.

0: Człowiek, którego imię jest wymawiane, pozostaje długo przy życiu. Tak podobno mówią Chińczycy. Czy długo żyje taki człowiek, jak jego imię się powtarza, jak czytamy tytuł jakiejś książki z wydawnictwa Anny i Dariusza Stryniewskich, Dobro i Piękno. Czy tak jest? Bo w bajce właśnie Fawole alt telefono, czyli bajki przez telefon, Gianni Rodariego i także jego słynna książka Był sobie dwa razy Baron Lamberto. To był taki baron, który po prostu płacił ludziom, żeby wymawiali jego imię, żeby każdy czytał jego książki, bo on będzie młody wiecznie i wszyscy będą czytać jego książki, on będzie bogaty wiecznie. I nagle co się stało? Jak wymawiali to imię, miał takich opłaconych, jak to mówią, najemników. Dzisiaj takich klakierów jest pełno, którzy kogoś wychwalają, jakąś książkę i tak dalej. To, co się działo, on coraz bardziej młodniał. I ze starego, doświadczonego człowieka nagle stał się takim młodzieniaszkiem. Nie mogli mu w banku wypłacić jego pieniędzy, bo nikt go nie rozpoznawał, nikt już nie znał jego tożsamości. Jak to jest z tymi świadectwami katolickimi, chrześcijańskimi? Czy to jest rzeczywiście nowy szlak, nowe życie dla ludzi? Jak państwo to odbierają? Dlaczego to umieszczacie w książkach?
1: Panie redaktorze, jak pan powiedział na początku, że długo i szczęśliwie, ile będziemy żyć, to tylko Pan Bóg wie, ale możemy to życie przeżyć w pokoju, przeżyć je dobrze, w radości i szczęśliwie. Jedną z naszych publikacji jest książka skierowana do mężczyzn pod tytułem Na męskim szlaku. Każdy z nas z mężczyzn ma swoją tożsamość. Ojciec, mąż, chrześcijanin. Czasami gdzieś się gubimy na tych naszych męskich szlakach. Czasami te szlaki prowadzą na manowce. Czasami nasze żony nie rozumieją nas. Musimy gdzieś wyjść, czasami tupnąć nogą, czasami pięścią uderzyć w stół w pozytywnym słowa znaczeniu. Mamy w sobie dużo emocji. Musimy gdzieś to przetrawić, czy na spacerze, czy nie wiem, na siłowni, czy nie wiem, pójść sobie jakiś, odprężyć się na jakiś dobry film. Marcin Kaczmarczyk, który jest autorem tej książki, otrzymał w 2020 roku prestiżową nagrodę Feniks za najlepszą książkę dla młodzieży. I Marcin właśnie zaprasza nas na ten męski szlak, żebyśmy mężczyźni odnaleźli ten męski szlak, ale ze Świętą Trójcą, jak i również z Matką Bożą, bo ten szlak na pewno nie sprowadzi nas na manowce. Da nam dużo przygód, da nam dużo radości, da nam dużo miłości i przede wszystkim szczęścia. I te wszystkie rzeczy, te wszystkie uczucia, doświadczenia, które na niej zdobędziemy, przełożą się na naszą lepszą relację z żoną, z dziećmi, z mamą, z tatą. Więc to jest jedno ze świadectw, które wydaliśmy. Kolejnym świadectwem mamy książkę Serce wypełnione Bogiem, autorstwa Krzysztofa Roberta Stanisławskiego. Jest to piękna opowieść o rodzinie ze Szczecina, którzy jeżdżą całą rodziną po Polsce i Europie i prowadzą rekolekcje, głoszą dobrą nowinę. Małe berbecie, dzieci małych, tam pięcioro bodajże jest, zabierają sobą w busika i jadą po różnych parafiach. I Pan Bóg też działa poprzez nich. Dają świadectwo, jak to u nich w życiu było, że nie było zawsze idealnie. Mogę króciutko zdradzić taki fragmencik, że brakowało im do spłaty kredytu bardzo duża suma. I gdzieś to zawsze słyszymy, że coś się tam wydarzyło, ale tu mamy taki namacalny dowód i znamy tych ludzi, świadczymy, że to jest prawda. I przyszedł ktoś do nich i powiedział, słuchajcie, ja nie wiem, co się dzieje, coś mnie w sercu poruszyło, ja chciałbym wam pomóc w spłacie tego kredytu. Zakończyło się to wszystko bardzo pozytywnie. Także tutaj w tych świadectwach jest to, co możemy doświadczyć my. Jeżeli i uwierzymy, i pójdziemy tym męskim szlakiem, zamkniemy się w sercu Boga, bo to są drogi, które, jak powiedziałem wcześniej, dadzą nam dużo radości i szczęścia.
0: Kiedy właśnie takie książki, one skruszą pewne serca, czy poruszą serca, bo w kraju kłamczuchów najmniejsze ziarno prawdy wywołuje większy ferment, hałas niż bomba atomowa. I taka książka, takie świadectwo, ono może naprawdę zmienić też osobę. Ale powiem wam, jedna jest taka trudność. Ja wydałem 4 tomy Matuleńki, 4 pory roku. I to są moje świadectwa drogi do Santiago, do Częstochowy, dzień po dniu, notatki, które robiłem. Żadnej sztucznej inteligencji, nic. Tak samo jak w waszych świadectwach, tam nie ma nic. Ale dzisiaj autorzy, nawet noblistka się chwali. Ja tylko korzystam, prawda, ze sztucznej inteligencji, ona mi pomaga pisać i ona wydaje co miesiąc kolejną książkę. I jak to do tego podejść? Bo ludzie muszą spotkać się z tą osobą, zderzyć. Ja nie jeżdżę po parafiach, nie mam takiej możliwości. Książki w ogóle się nie sprzedają. A też wydane były też dzięki temu, że ktoś je zasponsorował, bo mnie nie stać na wydanie książki. Jak spalił się dom, to też ktoś powiedział, coś zrobimy dla ciebie, masz te notatki, daj, wydamy tą książkę. I tak się wszystko odbywało. Ale niestety tego nikt nie doczyta. To do nikogo nie dociera. To jest niszowe. I przy tych autorach, którzy mają półki pełne tych, pełne reklam i tak dalej, więcej niż ta książka jest warta. Jak tutaj państwo odpowiecie? Czy wasi autorzy korzystają ze sztucznej inteligencji? Czy tam jest autentyczne słowo, autentyczne doświadczenie?
2: Na pewno nikt nie pisał tych książek z udziałem sztucznej inteligencji, ponieważ taka książka, powiem, no, brzmiałaby naprawdę sztucznie. Tutaj jest autentyczne, tutaj są autentyczne wypowiedzi tych bohaterów, tych książek. Często te książki pisane są w formie wywiadów rzeki. I dlatego tutaj ta rozmówczyni, która prowadzi tę rozmowę, dba o to, żeby wszystko wiernie było przekazywane tak, jak nam to autor opowiedział. Tutaj nie ma miejsca na żaden fałsz, na żadne zmyślanie, na żadną sztuczną inteligencję, ponieważ wtedy ta książka nie będzie autentyczna. Jeżeli przestanie być autentyczna, to straci swoją moc.
0: Ale jest jeszcze jeden taki dla mnie kruczek jakby w czytelnictwie, w piśmiennictwie. Mianowicie dobrze to wyraził Gianni Rodari, on powiedział, zapach nędzy nikomu się nie podoba, a głód cuchnie gorzej niż trucizna. Jeśli my mówimy o rzeczach takich tragicznych, o chorobach, o jakichś, prawda, no, o, nawet dzisiaj jak się mówi w ogóle cokolwiek o chrześcijaństwie, to wszystkich od razu odraża. A dlaczego te książki, które tam zawierają błahostki, banalne rzeczy, ale radośnie pokazane, niech będą nawet zakłamane, ale dla nich jałowość i to wszystko, ważne, że w dobrym opakowaniu i się sprzedaje. No, tutaj proszę mi jakoś podpowiedzieć, bo sam nie wiem, w jakim kierunku właśnie iść. Dlaczego wielu z nas kupuje nagłośnioną reklamę, naprawdę niewartą funta kłaków, a po dobrą książkę boi się wydać także, ale na jakieś, powiedzmy, na jakieś używki, na inne rzeczy wydajemy mnóstwo pieniędzy, na paczkę papierosów, nie wiem na co jeszcze. Przepraszam, że tak mówię dosadnie.
2: Tak, powiem panu, że rzeczywiście tak jest, ale chciałabym odpowiedzieć, wykorzystując tutaj wiersz księdza Wacława Buryły, który właśnie mówi o tym zjawisku wspomnianym przez pana dyrektora. Byliśmy w McDonaldzie. Mówisz, bierzcie i jedzcie. To jest chleb życia. Moje ciało. Nieśmiertelna miłość. A oni mówią, nie ma w nas głodu. Po drodze byliśmy w McDonaldzie. Myślę, że tutaj mamy taką zdiagnozowaną sytuację przez księdza poetę, który mówi o zaniku tego głodu duchowego. Kiedy jesteśmy właśnie zasypywani tymi tanimi, pustymi publikacjami.
0: Ale to jakimiś... nie tylko, bo to też w mediach jest, tak? To jest w radio, to jest w różnych dzisiaj czytelnicy kłamca doskonałego. Tak nazywa się czasopismo w kraju kłamczuchów. Ale nasze nazywa się wydawnictwo, prawda, Dobro i Piękno. Czy wydawnictwo Jut, w którym ja wydaję książki, jest Jezu, ufam Tobie. No też ładna nazwa, tak? Ale jak właśnie w tym zderzeniu z tą rzeczywistością, gdzie oni wolą włączyć radio kłamcy doskonałego, telewizję kłamcy doskonałego, książkę kłamcy doskonałego?
2: Tak jak mąż powiedział, trzeba dzisiaj, żeby autor, który jest świadkiem jednocześnie, świadkiem prawdy, niósł swoją książkę w świat. Myślę, że skończyły się takie czasy, kiedy autor siedział za biurkiem, napisał coś i wysłał do wydawnictwa i wtedy czekał na tantiemy. Natomiast dzisiaj jest taka sytuacja właśnie tego duchowego głodu współczesnego człowieka, chociaż nieraz sobie sam nie uświadamia tego głodu duchowego, jaki ma. Potrzeba jest, żeby autor promował swoją książkę, żeby wychodził do mediów społecznościowych, do dobrych właśnie rozgłośni radiowych, do dobrej telewizji i mówił o tym, żeby jak najwięcej ludzi dowiedziało się o tym, że no jest tutaj książka, która niesie ze sobą wartości.
0: Dobrze,
2: wartości,
0: ale radio, dobra, telewizja też nawet nie ma takiego zasięgu. Nasze radio, tak? Moje audycje nie są umieszczane nawet na YouTubie, ani nigdzie. To jest takie, wszystko jest niszowe. Paru ludzi słucha, tak? Ja słucham, też wolałbym jak państwo pracować w wydawnictwie, mieć spokój, nie wstawać o 3 rano, tak? Żeby o 4 na pociąg i tak dalej. To byłoby dla mnie zupełnie inne, a jednak jestem zmuszony do takiej pracy i to wcale nie dociera. I co, warto to robić dla jednego, dla dwóch osób, dla jednej rodziny?
1: Tak, warto. Po pierwsze, cały czas ta... Poszukamy tej dopaminy, chyba tak dobrze mówię, jak to, że do mózgu tego, żeby zaspokoić swój głód, ale to taki na chwilę. Ten świat nam podsuwa różne pomysły. Natomiast, to jak powiedziała moja żona, my oprócz tego wychodzimy, jak powiedziałem na początku, do ludzi, jeździmy z książką, tak? Więc pokazujemy, że można być szczęśliwym, mając przed sobą coś innego, ale żeby to odkryć, trzeba się wyciszyć. Świat krzyczy do nas, reklama w telewizji krzyczy. Ty musisz mieć to, musisz mieć tamto. Ja osobiście przerabiałem ten okres u siebie. Powiem szczerze, że pracowałem, bardzo dobrze zarabiałem i byłem nieszczęśliwy. Cały czas chciałem, a to nowy samochód, a to coś innego, bo tłumaczyłem sobie, przecież ja tyle pracuję, dlaczego ja tego mam nie mieć? Uczciwie oddaję podatki i staram się być dobrym obywatelem, a nie mam. Cały czas nie mam. I chodziłem nieszczęśliwy. I proszę sobie wyobrazić, że po kilku latach formacji zacząłem chwalić Pana Boga, ale i radować się z tego, co mam. Chociażby z tego, że mam fajną żonę, piękną żonę, że mamy córeczkę, że mamy dom, że mogę chociażby chodzić i tu wstać. I przyjechaliśmy do państwa 18-letnim samochodem. Ale wiecie co? My tak naprawdę nie potrzebujemy już nowego samochodu. My błogosławimy Boga za to, że to nasze autko dojechało.
0: I za te 5 lat wydawnictwa, tak, dobro i piękno.
1: Zmienia się myślenie i serce.
0: Kupił sobie chleba i sera, jeszcze raz zacytuję Gianniego Rodariego, czyli jak się w tej krainie mówiło, kłamczuchów, butelkę atramentu i kawałek gumki do wycierania prawdy. Posłuchajmy dobrej piosenki, bo dobra piosenka to Przemień mój czas i New Life.

0: kraju, gdzie kłamczuch nosi koronę i tekę pierwszego ministra, mówienie prawdy ostro wzbronione. Pirat to uczciwy człowiek, ekspert to człowiek uczony, a świadek życia zupełnie inaczej. A co się stało w szkołach, tego nie można opisać. Żeby wykonać dodawanie, trzeba było odejmować. Żeby podzielić, trzeba było pomnożyć. Nawet nauczyciele nie umieli rozwiązać ani jednego zadania i dla wszystkich tumanów nastąpiły najlepsze czasy. Im więcej popełniali błędów, tym lepsze stopnie otrzymywali. Czy tak ma wyglądać rzeczywistość? Co w życiu jeszcze możemy dobrego zrobić i pięknego? Bo takie jest wydawnictwo Anny i Dariusza Stryniewskich.
1: Tak jak pan redaktor wspomniał, wydawnictwo Dobro i Piękno, kiedy zakładałam tę instytucję, to gdzieś miałam jeszcze takie pragnienie, żeby to nie było tylko miejsce, gdzie będziemy wydawać dobre książki, ale jeszcze chciałam zrobić coś dobrego. Chciałam, żeby pokazać też własnym przykładem, że możemy włączyć się w jakieś dobro, możemy się czymś podzielić, możemy to dobro nieść, aby przemieniało świat. I może mąż powie, jakie podejmujemy inicjatywy, które są właśnie tym dobrem.
2: Ja jeszcze chwileczkę dopełnię. Tutaj pytanie pana redaktora odnośnie właśnie tej nauki, tej szkolnictwa. Wydaliśmy przepiękną książkę Mamo, tato, chcę iść do kościoła. To jest poradnik, ale nie z typu tych psychologicznych, których jest tak dużo na rynku. W tej książce autor zachęca. 25 lat formuje młodzież, jest katechetą, założył szkołę Ducha Świętego na Ukrainie, jeździ do nowych tych posowieckich republikach, do Polonii, do dzieci, z domów dziecka i ewangelizuje naszych braci Polaków. Żeby wsłuchać się, żeby się wsłuchać w dziecko, bo jeżeli my ciągniemy na siłę dziecko do kościoła, ono się buntuje i nie idzie. Jeżeli odpuszczamy, bo przyjdzie, jak przyjdzie jego czas, to często, gęsto on już nie przyjdzie. Czasami idzie na złą drogę, czasami no niestety Pan Bóg go powołuje do siebie. A tu autor zachęca, żeby się wsłuchać dziecko, w jego życie. O co chodzi? Jeżeli dziecko na przykład interesuje się sportem, piłkarzem jakimś, albo no to wówczas tata czy mama mogą chwilę poświęcić czasu, znaleźć nawróconego piłkarza. Jest coraz więcej piłkarzy, którzy manifestują swoją wiarę, nie kryją się. I powiedzieć, słuchaj, a taki i taki, to wiesz, że na przykład chodzi co tydzień do kościoła, zrobi jakiś bal charytatywny i tak dalej. I wtedy już rodzice mają taki pomoc do dziecka, żeby z nim porozmawiać o Panu
0: Ale
2: Bogu.
0: Ale słyszałem, że państwa misją też jest, bo jesteście rodziną zastępczą. Też tak. Angażujecie się w działanie charytatywne. Dzięki wydawnictwu możecie też wesprzeć akcję. Opowiedzcie o tym.
2: Dobrze. Zaczęło się od tego, że kilka lat temu podjęliśmy duchową adopcję na odległość. Mamy w czwartej klasie, już 4 lata, Liuanę w Paragwaju. Jest to dziewczynka, która mieszka w slumsach, jest to 6 rodzeństwa, nie mają toalety, no bardzo trudne warunki. Dziewczynka się za nas modli, a my za nią. Składamy ofiarę, do czego państwa serdecznie zapraszamy, bo to nie jest aż taka duża ofiara, 350 zł rocznie. Dzięki temu Liuana ma obiad i szkołę przez cały rok. Kolejną taką inicjatywą było to, iż włączyliśmy się w pomoc hospicjum na Litwie poprzez Fundację Els Zamościa. Podopieczni tej fundacji robią dla nas różańce na nadgarstki między innymi.
0: To samo Radio Wnet ma też taką, tak, prawda, i hospicjum,
2: tak,
0: w Wilnie.
2: I ktoś by powiedział, że, że dlaczego akurat w Wilnie, a nie w Polsce, jak jest tak dużo hospicjum. Otóż, drodzy państwo, do niedawna w hospicjum na Litwie było pozostawione samo sobie. Rząd nie wspierał. Siostra Michalina Rak, którą znamy z filmu Miłość i Miłosierdzie, musiała...
0: słuchacze Radia Wnet bardzo dobrze zdają, tak, bo u nas często występuje.
2: Super, musi sobie radzić i musiała wtedy z miesiąca na miesiąc, pamiętam jak ją odwiedziliśmy, to powiedziała, że wtedy to 10 000 kosztowało euro, teraz kosztuje 160 000 utrzymanie tego ośrodka, żeby człowiek mógł godnie przejść na tamtą stronę i ona mówiła, że nie mam na następny miesiąc, ale zawsze było. I ostatnią taką rzeczą, która jest taka najświeższa, to Pan Bóg, nie mamy dzieci i Pan Bóg tak powiedział, że no macie domek, mamy domek, udało nam się skorzystać z tego kredytu 2%. Piękna sprawa naprawdę. Ta rata nie jest aż tak bardzo obciążająca. I już tak powiem szczerze, że przychodziliśmy do domu i tak każdy, kto nas odwiedzał, mówi fajnie u was, czysto, fajna atmosfera, fajnie jesteście, ale czegoś tam brakowało. No i mamy Brzdąca, jest z nami rok już Elunia. Jesteśmy rodziną zastępczą. Nabyliśmy już prawa rodzicielskie, a teraz zaczynamy proces adopcji. Także proszę państwa, naprawdę mamy niewiele, ale staramy się, dopóki żyjemy, dać ile możemy jeszcze tego dobrego, drugiego, dobro właśnie dla drugiego człowieka, żeby już nie chować ze sobą, bo tak naprawdę, jak to mówią na sądzie ostatecznym, pójdę tam jako, tak jak byłem stworzony, nie wezmę ze sobą nowego samochodu, nie wiem, złotego zegarka, czy nie wiem, najdroższego telefonu komórkowego.
0: Teraz państwo Anna i Dariusz Stryniewscy wiedzą, dlaczego zostali zaproszeni do audycji Miś. Dziękuję za te słowa. Jeśli nie jestem niewolnikiem, tak Sokrates dedykował wszystkim swojego brzucha, spania czy przyjemności, znaczy, że inne rozkosze są w stanie wypełnić mnie radością i nadzieją na odniesienie korzyści wiecznej. Nawet Sokrates to widział i rozumiał i nie zrezygnował z prawdy, tak? Nawet za cenę życia. Ale powiem taką rzecz jeszcze na koniec, bo wrócę do tej książki Gianniego Rodari, bo polecam bajki na telefon jego, polecam jego Gelosomino w kraju kłamczuchów. I on powiedział takie słowa: nie istnieje księga losu, nie istnieje żadna książka, w której byłoby opisane to, co nadejdzie. I państwo chyba przez wydawnictwo Dobro i Piękno najlepiej żeście zainwestowali.
1: Tak, wierzymy, że każda książka będzie tym przesłaniem Bożym do konkretnego ludzkiego serca i umysłu i że będzie zmieniała na lepsze świat. Bo jeżeli zmieni jedno serce, to znaczy, że ta zmiana na lepsze już się rozpocznie.
2: A nasza misja jest wówczas potrzebna i po prostu zaczynamy od małych, od siebie i od małych kroczków na tyle, ile możemy. Ale każdy z nas, jak zacznie to robić, to naprawdę świat może być lepszy.
0: I taka dobra lektura rozbije nie jeden kraj kłamczuchów. Nawet gdy mają hymn państwowy, niech żyje premier i kolor pomarańczowy, w którym tak pięknie świecą ministerialne głowy. To cytat z Gianni Rodariego. Dziękuję za przybycie do Radia Wnet. Annie i Dariuszowi Stryniewskim z wydawnictwa Dobro i Piękno. Dziękuję Szymonowi Chrystianusowi za realizację. Dobrego dnia, miłej lektury.
1: Dziękuję.
2: Dziękujemy, szczęść Boże i wszystkich was, drodzy, błogosławimy i życzymy, byście odnaleźli swoje szlaki prowadzące do Boga i do szczęścia.
3: Miłość i śpiew, czyli Miś.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Pierwsi Polacy ranni w wypadku autokaru na Węgrzech wrócili do kraju. Niższe ceny paliw na ostatnie 2 tygodnie wakacji. PiS domaga się przedłużenia obniżki. Prawa ręka Donalda Tuska Maciej Berek został kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
1: Wiadomości wnet.
0: W poniedziałek wieczorem na lotnisku w Jasionce wylądował samolot z pierwszą grupą Polaków poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Do kraju wróciło 21 osób, przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
2: Zostało przywiezione 21 osób. 5 osób zostało karetkami pogotowia ratunkowego przetransportowane do szpitali na terenie miasta Rzeszowa. Pozostałe 16 osób nie wymaga na tym etapie hospitalizacji i dlatego te osoby zostały zabrane przez rodziny i przez najbliższych do swoich rodzin.
0: W nocy z soboty na niedzielę na autostradzie M3 na wschodzie Węgier doszło do wypadku autokaru z polskimi turystami. Zginęło 12 osób, 9 jest w stanie krytycznym. Polacy wracali z pielgrzymki do Medjugorje w Bośni i Hercegowinie. Według węgierskiej policji kierowca zasnął za kierownicą. Usłyszał zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Dzisiaj cena maksymalna benzyny 95 wynosi 6 zł i 41 groszy za litr, a oleju napędowego 7,37. Od wczoraj do końca sierpnia obowiązuje program CPN. W tym czasie paliwo ma być tańsze o złotówkę. Rząd powinien obniżyć ceny paliw znacznie wcześniej, mówił na konferencji prasowej kandydat PiS-u na premiera Przemysław Czarnek.
3: Cały lipiec i połowa sierpnia Polacy byli zmuszeni do kupowania paliwa bez CPN-u, czyli bez obniżki cen VAT-u z 23 do 8% i bez obniżki cen akcyzy do stawek minimalnych. Apelujemy do pana Motyki, do pana Tuska, do pana Kosiniaka, do pana Czarzastego. Nie róbcie w balona Polaków, tylko obniżcie VAT i akcyzę na wiele więcej tygodni niż tylko na 2 tygodnie. Przestańcie łupić Polaków.
0: Maciej Berek został kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zgłosiła go grupa posłów klubu Koalicji Obywatelskiej. Prawdopodobnie wybór sędziego Trybunału w miejsce sędziego Justyna Piskorskiego odbędzie się na pierwszym posiedzeniu Sejmu po wakacjach na początku września. Klub PiS zgłosił ponownie Artura Kotowskiego. Maciej Berek do tej pory był ministrem nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Nazywany jest prawą ręką premiera Donalda Tuska. Nie żyje Jan Frycz, wybitny aktor filmowy i teatralny. Zmarł w sobotę w wieku 72 lat. Zmagał się z ciężką chorobą, ale pozostawał aktywny zawodowo. Ostatnio stworzył kreację króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Termopilach Polskich w Teatrze Narodowym w Warszawie. Jan Frycz urodził się 15 maja 1954 roku w Krakowie. Jak sam mówił, pragnął wymknąć się z szarej, perelowskiej rzeczywistości, a teatr postrzegał jako przestrzeń wolności. Związany był głównie z Teatrem Narodowym w Warszawie i Teatrem Starym w Krakowie.
4: Prognoza pogody.
0: W Warszawie deszczowo i do 19 stopni, w Krakowie do 20, we Wrocławiu do 21, a w Białymstoku do 18. To były wiadomości. Więcej za godzinę, a za chwilę poranek Radia Wnet z redaktorem Łukaszem Jankowskim.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Reklama.
7: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
6: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
8: To była autopromocja.
10: O mój Boże. Popularność reality show nie słabnie. Oczywiście, pomimo nazwy, programy te nie przedstawiają wiernie rzeczywistości. Mimo to wciąż przyciągają widzów. Na pewno kojarzysz programy o metamorfozach pokojów, ogrodów czy domów przeprowadzonych w ciągu jednego weekendu bez wiedzy właściciela. Później ci właściciele wracają, a skierowane na nich kamery rejestrują ich reakcje. I jak brzmi ta reakcja w 9 przypadkach na 10? O mój Boże, o mój Boże, o mój Boże! A to wszystko z powodu pokoju albo ogrodu. O mój Boże! Łamie mi to serce, kiedy o tym myślę. Gdybyście tylko wiedzieli, co mówicie. Gdybyście tylko wiedzieli, że kiedy wypowiadamy te słowa, powtarzamy słowa samego Boga. Jezus, umierając na krzyżu za ciebie i za mnie, wykrzyknął: Boże mój, czemuś mnie opuścił? I kiedy ty i ja zwracamy się tymi słowami do Boga, poruszają go one tak głęboko, że nie da się tego opisać, co on wtedy czuje. O mój Boże! Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Zaczynamy, godzina 7:07, Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałoby się powiedzieć, może nawet lekko złośliwie, w ten piękny jesienny poranek, acz to 18 sierpnia, więc jeszcze trochę, nie tylko że lata, ale i wakacji przed nami, chociaż po przejściu frontu, przynajmniej u nas na Mazowszu, faktycznie jakby trochę zrobiło się mniej wakacyjnie i mniej letnie. Niemniej my z uśmiechem po pewnej, w moim przypadku, przerwie urlopowej wracamy do życia i tego politycznego, i tego społecznego. Będzie dzisiaj między innymi, no dużo będzie polityki, będzie i polityka europejska, będzie pomysł pana wicepremiera i szefa MSZ Rosława Sikorskiego, pomysł, aby tworzyć Legion Europejski złożony z ukraińskich weteranów. Ten pomysł, nie tylko ten, omówimy po godzinie 8:10 z byłym europosłem, a teraz doradcą prezydenta Jackiem Sariusz-Wolskim. Potem 8:35 Marek Jakubiak, a wcześniej porozmawiamy też o tej dynamice polskiej polityki z Andrzejem Śliwką i o tym, czy pani Sopkowiak-Czarnecka zostanie premierem, czy nie zostanie tym premierem i o co właściwie chodzi w projekcie Sopkowiak, ale też o takim powierzchnym projekcie pani minister Sopkowiak-Czarneckiej. Czy to faktycznie jest jakiś plan na wybory? I o samych wyborach powiemy, bo coraz głośniej, jak tylko wróciłem do Polski, pojawiają się takie zdania, że być może te wybory będą na jesieni, ale nie przyszłego roku, tylko może już w tym roku. Pytanie, czy jest to w ogóle możliwe technicznie, ale takie głosy, że obecna władza będzie chciała uciekać do przodu w szybsze wybory, jest coraz częściej podkreślane. O tym wszystkim dzisiaj w poranku wnet Państwu powiemy i będzie także rozmowa, która wychodzi poza bieżącą politykę. Wspomnimy dzisiaj w poranku wnet Joannę Rawik, naszą koleżankę redakcyjną, ale też piosenkarkę, tłumaczkę, dziennikarkę, aktorkę, która odeszła od nas 15 sierpnia. Audycja Sztuka jest magią, ale nie tylko ta audycja, także audycja o Edith Piaf. To wszystko działo się przez lata na antenie Radia Wnet. No i te nagrania, te dziesiątki, setki audycji z nami zostają. A Joanna Rawik przechodzi do wieczności jako piosenkarka, aktorka, tłumaczka też. Ostatnia jej aktywność na tym polu to chociażby wydanie tłumaczenia Małego Księcia, które mam w domu, które jest niezwykle uroczo wydane i niezwykle uroczo przetłumaczone. O tym wszystkim też Państwu dzisiaj w poranku wnet powiemy, a zaczynamy. Zaczynamy od spojrzenia i na polską sytuację, ale także niemiecką. Razem z nami na początek poranka wnet Aleksandra Fedorska, redaktor naczelna Radio Debata. Dzień dobry, pani redaktor.
1: Dzień dobry. Witam Państwa o poranku. Bardzo zachmurzone niebo w północnych Niemczech, niedaleko Hamburga.
0: A właśnie, bo pani redaktor nie w swoim rodzinnym Poznaniu, tylko na obczyźnie, można powiedzieć, w Niemczech, Hamburg, ale to nie chyba Hamburg w tej chwili najbardziej przykuwa uwagę niemieckich obserwatorów, a raczej te wschodnie landy. Za chwilę, za pasem, w sierpniu, przepraszam, we wrześniu wybory landowe. No i wydaje się, że niemiecki establishment toruje drogę do władzy AfD we wschodnich landach.
1: No, tam już niewiele brakuje. Mamy 7 września te bardzo ważne wybory w Saksonii-Anhalt i tam faktycznie właściwie chodzi już tylko, mówimy tutaj o danych sondażowych, prawda, bo to wielkie sprawdzam, to dopiero są wybory, ale w danych sondażowych właściwie chodzi już tylko o liczby po przecinku. Tamten Landtag, to znaczy parlament landowy, to jest liczba 83 posłów, tak, więc trzeba mieć 42. I obecnie sytuacja właśnie waha się między tą liczbą posłów, mówię tutaj o liczbach sondażowych, dla AfD i dla całej reszty. Bo trzeba z pewnością, będzie wyglądało to tak, że właściwie wszystkie inne partie, które znajdą się w tym Landtagu, staną jakby murem lub kordonem sanitarnym przeciw AfD. Tak wygląda ta sytuacja i te wahania są maleńkie. Raz udaje się przeskoczyć AFD przez tą cieniutką linię, a przy drugim sondażu już wygląda to gorzej. Szef tamtejszej landowej AFD to taki ciekawy sunny boy. On miał w ostatnim czasie też wiele internetowych, bardzo długich wywiady rzeki, można powiedzieć. Był też, można powiedzieć, gościem czy twarzą okładki Szpigla. Najbardziej niebezpieczny człowiek w Niemczech. Zastanawiam się, czy to ma sens, żeby jego tak diabolizować. Czy jest to korzystne, czy raczej niekorzystne? Z pewnością mamy do czynienia z olbrzymią przesadą w ramach tutaj niemieckiej opinii publicznej, ale troszeczkę jest to także po prostu maniera mediów, no, z takim lekkim skrzywieniem lewicowo-zielonym.
0: Jest to maniera atakowania, ale maniera, która chyba już nie działa. Coś się nie tylko w Niemczech, ale właśnie na przykładzie Niemiec, bo to bardzo dobrze widać, skończyło.
1: Jakby to się mogło skończyć? To jest bardzo ciekawe zagadnienie, bo są już przygotowania na taki, można powiedzieć, taki scenariusz. I jest mowa o tym, że AfD nie będzie miało dostępu do pewnych zakresów służb, prawda? Ten Urząd Kontroli Konstytucji, tam ich dostęp ma być podobno ograniczony. Wielkie tutaj darcie szat dotyczy na przykład szkolnictwa, ponieważ szkolnictwo to należy stricte do kompetencji landowych. Więc tu na przykład AfD mogłoby położyć rękę, łapsko swoje, na przykład nauczanie historii w szkołach podstawowych czy tych do matury, to byłoby z pewnością oczywiście niekorzystne i będzie tutaj, mi się zdaje, że jeśli faktycznie AfD osiągnęłaby większość w Saksonii-Anhalt, myślę, że wywoła to dramatyczną debatę w Niemczech. I na pewno będą próby, żeby do tego rządu nie doszło.
0: Ale próby demokratyczne czy pozademokratyczne?
1: Tak, z tą demokracją, jak wiemy, tradycyjnie bywało różnie. Jest tu te historyczne głosy demonizujące AfD, atakujące właśnie tego wręcz lajtowego lidera landowego, który wcale nie ma takiego dużego znaczenia, ale jest bardzo sprytny w marketingu politycznym. Piękne zdjęcia ze strażą pożarną i po prostu piękny uśmiech, świecące oczka. To robi swoje i oni, demonizując go, robiąc z niego chodzącego diabła, no już stwarzają pewien ferment, pewną atmosferę, która może się na przestrzeni września naprawdę może doprowadzić do tego, że podejmie się jakieś takie nagłe, dziwne ruchy. Państwo sobie przypominają wiele lat temu, w Turingii wybrany został premier głosami AfD. Może Państwo sobie to przypominacie, taka była głośna afera. To był kandydat z ramienia FDP wtedy, liberałów. I na telefon wtedy pani kanclerz Angeli Merkel, ten pan odłożył wszystko i podał się do dymisji. Więc czy coś jest demokratyczne, czy niedemokratyczne, to tu w Niemczech jest bardzo uznaniowo traktowane. Więc nie wiem, co się wtedy mogłoby wydarzyć. Czuję się jednak, że atmosfera jest bardzo napięta. I w tej wypaczonej co nieco i na pewno niezbyt demokratycznej dyskusji, także medialnej, myślę, że może się wydarzyć jeszcze bardzo wiele, czego nie przewidujemy.
0: Patrzymy na sytuację w Niemczech, to jeszcze jedna informacja do omówienia. Niemcy się pochwaliły, że mają najwięcej żołnierzy od 13 lat. Wydawało mi się, że to będzie jakaś najwięcej żołnierzy od 80 lat, żeby nie być trochę złośliwy, na przynajmniej od upadku muru berlińskiego, tu od 13 lat. Jak niemieckim władzom idzie ta deklarowana przynajmniej odbudowa sił zbrojnych?
1: Ten miesiąc, to znaczy mówimy tutaj o liczbach z lipca, bo mamy co miesiąc takie podawane liczby z miesiąca na miesiąc. Ten miesiąc wcale nie był taki zły. Można powiedzieć, że należał do tych lepszych, ponieważ do kosza trafiło 1500 żołnierzy. To jest już coś. Miesiące wcześniejsze były nawet wręcz ujemne. Więc z pewnością jest to związane z tym, że skończyła się szkoła i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest teraz te miesiące letnie będą na pewno lepsze dla Bundeswehr. Zobaczymy, jakie będą też wyniki na jesieni na rynku pracy. Bo to też będzie oczywiście rzutowało na podpisywanie kontraktów w Bundeswehrze z pewnością. Oni mówią, że są w przedziale jeszcze, że są zadowoleni. No ale nie jest to, oczywiście to jest PR, no co mają powiedzieć, to ta dobrowolna służba wojskowa, to znaczy, że młodzi ludzie w wieku 18 lat, kobiety i mężczyźni, dostają list do domu, czy zgadzają się na tą służbę, czy chcą podjąć służbę wojskową w Niemczech. Młodzi mężczyźni w wieku 18 lat są zobowiązani, żeby taką deklarację wypełnić. I z tym jest szalony problem. Po pierwsze, młodzi ludzie to lekceważą. Bardzo mało z tych listów w ogóle jakby wraca do MON-u. I na razie udało się z tej grupy, z tymi listami, zdobyć zaledwie mniej niż 1000 osób. Zobaczymy, jak ten system w drugiej połowie roku, czy to jakoś ruszy. Jak to będzie wyglądało. Tam jest wiele biurokratycznych, organizacyjnych także problemów, ale widać, że ta młodzież 18-letnia, tu młodzi mężczyźni bardzo ospale podchodzą do tego wszystkiego. To, o czym się, mi się zdaje, za mało dyskutuje, ponieważ nie jest to takie gładkie politycznie, to jest to fakt, że w tych rocznikach już ponad połowę młodych ludzi to są dzieci migrantów. Często albo już urodzone w Niemczech z rodzin migranckich, albo jako małe dzieci, które przyjechały do Niemiec. Więc tu gdzieś ten system niemiecki w przypadku służby wojskowej mówi to wielkie: sprawdzam, jesteś tak naprawdę lojalny. Czy korzystasz tylko z tego, co w Niemczech piękne?
0: No dobrze, ale dzieci imigrantów chcą iść do niemieckiej armii, czy się nie palą? I pytanie, czy jeżeli by się zaczęli palić i wchodzić do niemieckiej armii, to czy na pewno byliby lojalni wobec tej armii, czy byliby lojalni wobec innych zwierzchności, chociażby religijnych?
1: Po tym pierwszym półroczu, tak, od wprowadzenia tych całych listów, które trafiają do tych młodych ludzi, trzeba przyznać, że na razie podchodzą w ogóle cała młodzież, czy migrancka, czy niemigrancka, podchodzi bardzo ospale do tego, aby w ogóle odpowiadać państwu na to pytanie. Na razie oni, jakby powiedzieć, uciekają od tej deklaracji, na razie jeszcze nie wypełniają z tych listów, lekceważąc je. No dobrze, no ale można powiedzieć, że to są takie problemy na starcie. Jest taki pomysł, żeby tych młodych ludzi zmusić do odpowiedzi na ten list, bo oni też mogą odpowiedzieć negatywnie. Że mogą odpowiedzieć, że nie chcą służyć. Na razie jest to jeszcze możliwe. I jeśli by w ogóle uchylali się przed odpowiedzią, to można nałożyć na nich mandaty. To już jest oczywiście w debacie. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało jeszcze w drugiej połowie tego. Czy młodzież niemiecka, już często migrancka młodzież, czy ona jest i będzie lojalna? To jest, mi się zdaje, to wielkie pytanie ogólnie tego społeczeństwa o lojalność tej części napływowej. Ta część napływowa składa się oczywiście z osób z Bliskiego Wschodu,

0: do armii, to by było pewnym podsumowaniem eksperymentu czy projektu politycznego pod tytułem Multi Społeczeństwo, Multi Kulti. To już na koniec zapytam o Ceutę, zapytam o to, jak sobie radzi i w Ceucie, ale też w Holandii, w PiS, na Platformie X, pani redaktor, że Unia Europejska na dwóch krańcach się kruszy się na peryferiach jak Ceuta, ale też kruszy się w centrum, chociażby Holandia, protesty rolników, a do rolników dołączają kierowcy ciężarówek.
1: Tak. Ceucie mi się zdaje, że te problemy już także tutaj u was na antenie były wielokrotnie dyskutowane. Mamy tam po prostu załamanie się bezpieczeństwa jako takiego. Nie tylko, że na teren tych enklaw, które co jak co są terytorium hiszpańskim, to były dziesiątki tysięcy ludzi, oni do końca nie opuścili tych terenów. Powiedziano co prawda, że oni wyjeżdżają, ale nigdy nie podano tej właściwych liczb, prawda? Ci ludzie nadal tam są, jak reporterzy także polskich mediów, też niemieckich mediów są tam na miejscu, to widzą tych ludzi po prostu na ulicach. To jest bardzo groźna sytuacja, bo pokazuje, że taki kraj na przykład jak Hiszpania w ogóle nie radzi sobie z podstawowym zadaniem zapewnienia bezpieczeństwa swoim mieszkańcom. Przecież tam mieszkają na tych terenach enklaw normalnie Hiszpanie. I państwo nie jest w stanie zabezpieczyć ich podstawowych jakby potrzeb bezpieczeństwa. To jest właściwie bankructwo. Bankructwo Unii Europejskiej w tym wymiarze. A co chodzi o Holandię, to jest właściwie dylemat w pigułce braku skuteczności kolejnych już rządów. Bo wokół tych protestów holenderskich rolników, właściwie to jest już długoletni konflikt. Rolnictwo holenderskie jest strasznie intensywne i właściwie też nie tylko energochłonne, także pod kątem właśnie azotu też te uprawy są bardzo uprzemysłowione. Z pewnością można by było tutaj wyrazić wiele krytyki ze strony tych, którzy chcą chronić nasze środowisko czy klimat, z pewnością. Z drugiej strony gospodarka Holandii po prostu od tego sektora jest też w dużej części uzależniona, prawda? No bo jednak wiele prowincji holenderskich żyje z tego intensywnego rolnictwa. I oni już wcześniej walczyli przeciw tym ostrym granicom, właśnie tutaj chodzi o nawozy takie jak azoty, i oni chcieliby, żeby te normy nie były takie wywindowane, które nakłada im Bruksela. Oni już wielokrotnie protestowali. Tam już nawet powstała w międzyczasie także taka partia polityczna składająca się właśnie z tych protestujących rolników, która nawet weszła w skład jednego z rządów. Ale teraz ten nowiuteńki rząd, właśnie taki liberalny, który wypłynął na fali antywilderskiej. Przypominamy sobie tego Gerda Wildersa, blondyna z taką czupryną. Jemu nie udało się na stałe swojego rządu utrzymać. No i właściwie po nim, po rozpadzie rządu Wildersa, który nie był wtedy szefem rządu, on musiał być schowany, ale de facto dużo miał tam do powiedzenia. Nadszedł czas młodego człowieka, Rob czy Bob Jetten. Interesująca postać się także medialna. I on miał ten nowy wiatr wprowadzić, tak? Ten poprawicową, lewicową falę prowadzić, ale właściwie już na starcie mu się nic nie udało. Stworzył tylko mniejszościowy rząd, bardzo nieskuteczny. Rząd, któremu brakuje aż 10 głosów w parlamencie holenderskim. Nic mu się nie udaje. Nic. I w tym w gruncie rzeczy z braku sukcesu to jest dla mnie niezrozumiałe posunięcie, przykręca śrubę tym rolnikom. To znaczy tak jakby prowokował

0: sprowokował protest ulicy. Ponieważ teraz wprowadza takie prawo, że nie tylko już te normy, prawda, tych nawozów będą jeszcze bardziej dotkliwe. Nie, oni będą mieli także prawa do zamknięcia zakładów rolniczych. I teraz właśnie to jest odpowiedź holenderskiego, w międzyczasie także już belgijskiego rolnika. Nie zabierajcie nam naszych zakładów, wy nie macie do tego prawa. No i znowu właśnie Holendrzy blokują autostrady. Możliwe, że jest to jednak ich ostatni taki zryw. Już wielokrotnie próbowali protestów. Mam nadzieję, że dzisiaj w tych dniach uda im się osiągnąć więcej. Dołączyły ciężarówki wczoraj i chyba też jeszcze jakiś inny sektor transportu. To jest bardzo ciekawe.
1: Jak ten protest będzie w Holandii, w Niderlandach się rozwijał. Naszym gościem była Aleksandra Fedorska, redaktor naczelna Radio Debata. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Może następnym razem ze Szwecji, bo tam będę w następnym tygodniu i może uda nam się także połączyć, bo Szwecja w kampanii wyborczej. 13 września Szwedzi wybiorą nowy skład swojego parlamentu.
1: To też proces, który warto obserwować. Dziękuję bardzo za rozmowę, a my za chwilę do studia wracamy, bo teraz zespół ma nam.

0: Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
1: Godzina 7:32, w naszym studiu Witold Pilarowski, wydawca, partner, przyjaciel Joanny Rawik. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Witusz.
1: Nie wiem, czy to dobre słowa na przywitanie. 15 sierpnia odeszła od nas nasza redakcyjna koleżanka, dla ciebie osoba niezwykle bliska, Joanna Rawik. No i cóż powiedzieć, osoba, która była piosenkarką, aktorką, dziennikarką, naszą redakcyjną koleżanką, niezwykła audycja Sztuka jest magią, ale też sztuka, a też audycja o Edith Piaf, o jej twórczości i ta fascynacja. Osoba tak wielu pasji i tak wielu zainteresowań, że nie wiem, czy łatwo przyjdzie nam to opisać w rozmowie.
2: Myślę, że w paru rozmowach nie będzie łatwo, ale ja może powiem, jak odpowiedziała mi Joanna ostatnio, Jasia, mój Jasik, jak mi odpowiedziała na pytanie, dlaczego, ja jej zadałem pytanie, dlaczego ty, Joasiu, tak mi odpowiedz szybko, dlaczego różnica w miłości do kultury, twoja, a nawet tych, którzy bardzo ją kochają, jest tak wielka między tymi miłościami. Ona mi powiedziała błyskawicznie, bo ja ją kocham w 7 językach. I to było to, co mnie po prostu zwaliło z nóg kompletnie, bo ja sobie uświadomiłem, jak ona musiała na sztukę, na kulturę patrzeć. Ja to widywałem codziennie praktycznie, bo ona albo leżała i czytała, tak zresztą jak sama mówiła, albo siedziała i pisała, czasami jadła. Czasami przyjeżdżała do radia i prowadziła przepiękne programy. Nie wiem co mówić, może zadaj mi pytania, jest, wiesz, konkretne.
1: Jak się spotykało Joannę Rawik, trudno w ogóle przejść do czasu przeszłego tej radio, to było niezwykłe zaangażowanie, to był niezwykły pietyzm też w działaniu, bo każda audycja przygotowana, zawsze dzień albo dwa dni wcześniej dobrana playlista, to wszystko było... Rzeczywiście, nawet audycje radiowe to czasami robi się z biegu, czasami robi się w pewnym wirze innych wydarzeń, czasami się improwizuje. U Joanny Rawik wszystko było dopięte i gotowe i przemyślane wcześniej.
2: Tak, Joanna, jeżeli nie miała do czwartku danego tygodnia przemyślanej i napisanej w punktach rozmowy na następny czwartek, czy na następną sobotę, to nie była w stanie robić innych rzeczy. Ona to musiała skończyć. Ja natychmiast wtedy wiedziałem, że mam od pana Krystiana odebrać wydruki. Te wydruki były zrobione tak, jak ona chciała i jak od wielu, wielu lat były robione, dokładnie tą czcionką, która miała być. Ona sobie na tym robiła notatki i perfekcyjnie przygotowana. Zawsze wiedziała, w którym momencie co ma, z czego ma skorzystać.
1: Ja tak patrzę na to bogactwo, a mamy tylko kilka chwil, żeby to bogactwo, ale też czasu. 92 lata.
2: 92 lata.
1: To rzeczywiście i ta niezwykła historia, bo urodzona gdzieś, nawet nie wiem gdzie, w Czerniowcach, ale to jednak Rumunia. Z Rumunii do Polski te losy niezwykłe.
2: Tak, coś nieprawdopodobnego, a my nawiązaliśmy ze sobą tak nieprawdopodobną bliskość z tego powodu, że wbrew pozorom mieliśmy bardzo podobne życie jako dzieci, bo ona w wieku 13 lat, wiedzą wszyscy państwo, że z powodów historycznych musiała się przeprowadzić. Ojciec wybrał Wrocław i tam się w wieku 13 lat pojawiła, nie znając języka polskiego. Tak jak ja w wieku 13 lat zostałem wywieziony z Polski przez rodziców na placówkę do Czechosłowacji. I z dnia na dzień dowiedziałem się, że mam inną historię, teraz się uczyć, mam wszystko robić na nowo, mało tego, jeszcze muszę się nauczyć tych języków dwóch, słowackiego i czeskiego. I dokładnie uświadomiliśmy sobie z Joasią kiedyś, że ona miała tak jak ja, a ja tak jak ona. I dzięki temu mogliśmy rozmawiać na wiele takich tematów wielogranicznych. A pytanie było jakie, bo uciekłem? To pytanie.
1: Pytanie to było pierwsze o to dziedzictwo, ale pytanie kolejne to jest o twórczość, bo mamy muzykę, mamy film, mamy aktorstwo. Ale mamy też to, co chyba w ostatnich miesiącach, czy nawet kwartałach, latach zajmowało najbardziej Joannę Rawik, czyli pisanie.
2: Pisanie.
1: Wydaje mi się, że to w tym okresie było bardzo istotne, bo i tłumaczenie mojego księcia, które udało się wydać, no ale podobno też idzie, czy trwała praca nad książką.
2: Tak, no myślę, że 2/3 fantastycznej książki jest napisane przez nią. Nie wiem wprawdzie, co dalej zrobić z tą 1/3, ale myślę, że pomysł jakiś przyjdzie do głowy. Książka jest zatytułowana Przypadek nie istnieje. Joasia zawsze twierdziła, że przypadek nie istnieje, że coś wynika z czegoś. I ona to właśnie próbuje udowodnić w tej książce. Ale ja nie wiem, co tam jest napisane. Ja nie przeczytałem nawet jednego zdania. Ja wiem, to co teraz mówię, to mnie się wydaje z rozmów, które szczątki słyszałem, jej rozmów telefonicznych z przyjaciółką.
1: Nie wiem, czy to jest taktowne w takich chwilach, w takich dniach, ale zapytam na koniec o przyszłość właśnie, no bo to jest i ta książka napisana w dużej części i inne projekty i całe dziedzictwo, które tych audycji radiowych, ale innych jeszcze nieujawnionych projektów, które z nami zostaje.
2: Będę to kontynuował. Na pewno mam plan na najbliższy czas. Nawet Joankę poinformowałem o tym, a państwa teraz poinformuję. Joasia uwielbiała murale. I parę dni przed jej odejściem szepnąłem jej na ucho, żeby sobie nie myślała, że jej muralu to w Warszawie nie będzie. Ano będzie jej mural w Warszawie. Ja nawet już wiem, gdzie on będzie, ale jeszcze właściciele budynku o tym nie wiedzą, więc pozwólcie państwo, że poinformuję najpierw właścicieli budynku, na którym to bym chciał, żeby było.
1: Joanna Rawik zostawiła nam i piosenki, i audycje radiowe, nam jako słuchaczom Radia Wnet, i książki.
2: I piosenka, którą...
1: Ale to jeszcze zanim piosenka, to jeszcze chciałem tylko zapytać, bo to się narzuca się samo przez się, chociaż o tym też trudno pytać o pożegnanie. Czy my już wiemy, jak to będzie wyglądać, kiedy, jaki będzie charakter, w którym będziemy mogli się z Joanną Rawik spotkać?
2: Nie będzie to na pewno w tym tygodniu. Będzie to pogrzeb państwowy, ale szczegóły są jeszcze w tej chwili dopiero dogrywane, domawiane, więc nie chciałbym mówić kiedy. Ale myślę, że wszyscy zdążą wrócić z wakacji.
1: I Radio Wnet także taką informację przekaże. Pożegnaniu naszej redakcyjnej koleżanki Joanny Rawik. No właśnie, to co nam zostawia to bogactwo twórczości. Cóż, na koniec wyłówmy jedną perełkę z tego oceanu.
2: A chciałem jeszcze powiedzieć, że mówię już. Joanna nie cierpiała, jak się mówi, że chciałbym powiedzieć. Mówię, że wygrzebię, nie przychodzi mi żadne ładniejsze słowo niż takie trochę plebejskie, wygrzebię wszystko, co gdziekolwiek jest do wygrzebania i wydam to na płytach i będzie można słuchać Joasi długo, długo, długo.
1: I na to czekamy. Na teraz piosenkę, którą chyba ty wybrałeś, o ile dobrze mam informację, Joanna Rawik, tytuł utworu Tych dwoje.

0: Wracamy do poranka wnet i od tych spraw ponadczasowych wracamy do bieżącej polityki. W naszym studiu Andrzej Śliwka, poseł na Sejm, Klub Parlamentarny i Partia Prawo i Sprawiedliwość.
1: Wszystko się zgadza, dzień dobry.
0: Jesteśmy po 15 sierpnia, po uroczystościach Święta Wojska Polskiego, które oczywiście z jednej strony uroczystość i podziękowania dla żołnierzy, ale z drugiej strony polityka, która bardzo wyraźnie wychodziła z tych uroczystości i polityka pewnego konfliktu między rządem, między MON-em a panem prezydentem w kontekście mechanizmu SAFE, no i bohaterki tego mechanizmu, czyli pani Sobkowiak-Czarneckiej, która coraz częściej jest wymieniana jako osoba, która może odgrywać bardzo ważną rolę w obozie liberalno-lewicowym. Jakie pan wyciąga wnioski z tych uroczystości? Jak pan czytał te uroczystości, te wystąpienia, które miały miejsce przy okazji Święta Wojska Polskiego?
1: Że te upały negatywnie wpłynęły na rządzących, no bo nie mam bladego pojęcia, ale kto wpadł na ten pomysł, żeby w Święto Wojska Polskiego, Święto Polskiego Żołnierza, w 106. rocznicę zwycięstwa nad bolszewikami. Przecież to była jedna z ważniejszych bitew w Europie, jeżeli nie na świecie. I to nie są opinie polityków w Polsce, tylko historyków na całym świecie. Kto wpadł na pomysł, żeby ta defilada, to wydarzenie było tak naprawdę nazwane w oparciu o nazwę pożyczki z Unii Europejskiej czy pożyczki z Brukseli. A już nie wspominając o tym, że w Święto Polskiego Żołnierza różne naklejki zostały przecież naklejone na Wisłostradzie, gdzie później ci żołnierze w swoje święto musieli to zrywać. Wszyscy widzieliśmy te zdjęcia. No to jest coś poniżej jakiekolwiek. Już nawet nie chcę tego krytykować, bo naprawdę tu bym musiał użyć nieparlamentarnych słów, a nie chcę o poranku w Radiu Wnet ich używać. I trzeba sobie zadać pytanie, jakby po co ci ludzie coś takiego robią? Znaczy od czasów świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego wróciły defilady. I to jest ważne wydarzenie także dla polskiego żołnierza. I po co dodawać ten komponent polityczny do tego, ten unijny, nie mam bladego pojęcia, chociaż mogę się domyślać. Ponieważ mamy w rządzie ludzi, którzy się czują bardziej Unijczykami niż Polakami. I to widzimy na przykładzie wielu decyzji, które podejmowali na przestrzeni ostatnich 3 lat. A można by powiedzieć, że takim politycznym tworem, żeby tu w żaden sposób, proszę nie odbierać tego, że kogoś odczłowieczam, ale no jednak mówimy o pewnym produkcie politycznym, no jest pani Sobkowiak, która związana tam z Pawłem Grasiem politycznie, który Paweł Graś i Donald Tuskiem promowali.
0: Ale też podobno z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, którego szkoliła medialnie w trakcie jego próby zostania prezydentem w roku 20 i stąd się wzięła jej...
1: Być może tak było, ale wszyscy wiemy, o tym doskonale, że pani Sobkowiak jest produktem europejskim, który został tutaj wysłany i coraz więcej się mówi o tym, że ona w swojej działalności, no, to jest jeden z etapów jej kariery politycznej i też nie boję się tego powiedzieć, no, jej kwalifikacje i kompetencje do zasiadania w resorcie obrony narodowej są zerowe. Zerowe. Zresztą...
0: A te wszystkie plotki, które mówią, że być może zastąpi Kosiniaka-Kamysza, a może zastąpi Donalda Tuska, że to jest jakiś rozpisany szerzej projekt.
1: Nie jest tajemnicą, że w dyskursie medialnym, ale nie tylko, nazwijmy to takim kuluarowym, jest mowa o tym, że Donald Tusk, mając na względzie fatalne sondaże i też te ryzyko, które jest, no bo trzeba sobie jasno powiedzieć, Donald Tusk wiele złego zrobił przez te 3 lata i myślę, że już nauczeni doświadczeniem poprzednich rządów, prawica będzie miała świadomość tego, że trzeba takie rzeczy rozliczyć i zresztą to nawet profesor Antoni Dudek mobilizował wczoraj Tuska, mówiąc o tym, że albo on się weźmie do roboty i wygra wybory, albo swoją starość będzie musiał spędzić poza Polską. I trzeba sobie realnie powiedzieć, że Donald Tusk ma tego świadomość i być może spędzenie starości przez Donalda Tuska poza Polską nie jest dla niego jakąś trudną perspektywą i mówi się o tym, że Donald Tusk chciałby powtórzyć manewr z 2013-2014 roku, kiedy by wylądował na ważnym stanowisku w Unii Europejskiej. Spekuluje się o różnych stanowiskach. I myślę, że będzie Donald Tusk chciał powtórzyć manewr, który powtórzył wtedy. Czyli wziąć taką Ewę Kopacz 2.0 na stanowisko premiera. Tylko wtedy oczywiście Ewa Kopacz...
0: Ewa Kłośnak była poseł, polityk, minister, marszałek. Może nie najbardziej skuteczny polityk, ale jednak no jakoś tam istniejący w tym obiegu.
1: I to było, panie redaktorze, tak z perspektywy czasu na chłodno oceniając, wadą tej decyzji. Dzisiaj pani Sobkowiak jest prowadzona politycznie. No proszę zobaczyć. Zaczynało od PSL-u, od Kosiniaka-Kamysza, czyli PSL-owcy, chociaż ja się uśmiecham, bo z konserwatyzmem i z centroprawicą nie mają nic wspólnego, ale jest jakaś grupa ludzi w Polsce, która uważa PSL za partię centroprawicową. Co prawda nie jest, no ale część ludzi tak się identyfikuje. Z drugiej strony zajmowała się polityką europejską. Teraz trafiła na bardzo ważny odcinek związany z bezpieczeństwem. Poza tym, jeżeli się spojrzy na jej wykształcenie, no to jest dziennikarką, ale chyba także jakoś tam związana z finansami była. No, na papierze wszystko się zgadza. Jest to pewna opowieść, którą oni będą chcieli zrobić, sprzedać, opowiedzieć, pokazać ten taki nowy start. Więc ja bym nie wykluczał takiego scenariusza, że w momencie, kiedy Donald Tusk zdecyduje się, żeby znowu czmychnąć do Brukseli, tu postawić panią Sobkowiak-Czarnecką, która, powtórzę to jeszcze raz, no ona w perspektywie, znaczy na przestrzeni ostatnich tygodni, miesięcy, no jest bardzo sprawnie prowadzona. My możemy się z niej śmiać.
0: A jest sprawnym politykiem? No bo z drugiej strony jest jednak obiektem krytyki, że nie wypada w mediach, chociaż jest było dziennikarzem, chociażby telewizji Polsat News, tak sprawnie, jakby się...
1: Ale wydało. To jest, panie redaktorze, wytwór pewnego marketingu politycznego. Znaczy, pani Sobkowiak, powtórzę to jeszcze raz, nie ma kwalifikacji do tego, żeby zasiadać w resorcie obrony narodowej. Nie ma bladego pojęcia na temat polityki zbrojeniowej, bezpieczeństwa, obronności. Nie ma wiedzy w tym zakresie. Przerabialiśmy to wielokrotnie na komisjach obrony narodowej. Zresztą więcej, ona się do tego przyznała w wywiadzie dla Gazety Wyborczej, że ona się na tym nie zna. I tu jakby u Donalda Tuska nie trzeba się znać. Nie trzeba się znać. Donald Tusk potrzebuje kogoś, kto będzie twarzą na kampanię w 2027 roku. I dlatego jest taka promocja pani Sobkowiak.
0: A te głosy, które się pojawiają...
1: I to jest straszne dla polskiej polityki, bo to świadczy o tym, że nie kompetencje, nie pewna strategia działania, nie realizacja pewnych planów jest istotna, tylko po prostu marketing polityczny. I to jest z perspektywy Polski, w tych czasach, w których żyjemy, z tymi ryzykami, zagrożeniami, które są, no to jest po prostu bawienie się przez dziecko za pałkami.
0: Na ile jest tak, że w tej chwili to może nie być jesień roku przyszłego, ale być może szybciej. Chociażby Jacek Karnowski, wczoraj dziennikarz Telewizja w Polsce 24, portal w polityce, napisał, że jego zdaniem jest możliwy scenariusz wcześniejszych wyborów. Że Tusk będzie starał się uciekać do przodu, no chociażby w kontekście sytuacji w służbie zdrowia, ale także w kontekście budżetu Polski. Poznaliśmy zadłużenie od miesiąca stycznia do lipca. To jest prawie 150 miliardów złotych deficytu w tym roku.
1: Jacek Karnowski jest jednym z dziennikarz, redaktor Jacek Karnowski, żeby być tutaj precyzyjnym, jest jednym z bardziej przenikliwych i takich analitycznych umysłów na polskiej scenie politycznej, ale tu z panem redaktorem się nie zgadzam. Nie zgadzam się z dwóch powodów. Przede wszystkim dlatego, żeby skrócić kadencję, potrzeba 2/3. W moim przekonaniu my jako Prawo i Sprawiedliwość z pewnością byśmy zagłosowali za skróceniem kadencji. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, ale uważam, że w Koalicji Obywatelskiej i w całej koalicji 13 grudnia nie ma takiej woli, to po pierwsze, a po drugie, wybory by musiały się odbyć w listopadzie, więc tak z perspektywy marketingu politycznego wybory w listopadzie, no już w takim bardzo depresyjnym czasie, trudnym czasie, gdzie są pewne, no zawsze ten okres końcówki roku jest jakby trudniejszy, te zaufanie, emocje społeczne no są troszeczkę inne, bardziej negatywne. Uważam, że Donald Tusk, a z pewnością jego zaplecze, nigdy by nie poszło na taki numer. Ale...
0: Ale może sobie... sytuacja, bo to jest tam ta na razie, sytuacja jest tak trudna, służba zdrowia, afery, które wychodzą kolejne niemalże dzień.
1: Ale nie wykluczam innego scenariusza, panie redaktorze. Aferę,
0: to z kolei dziennik Gazeta Polska codziennie, dziennik Gazeta Prawną, tam akurat było o budżecie, a tu mamy Piotra Nisztora tekst, drugi wielki wyciek danych Polaków, 2 lata temu też zhakowali dane zdrowotne, okazuje się, że tak, co kilkanaście miesięcy z polskich ministerstw, z polskich urzędów, z polskich firm wyciekają wrażliwe dane Polaków. 19 milionów.
1: Panie redaktorze, bo my mamy systemowy problem. Znaczy na przestrzeni ostatnich dni można powiedzieć, że ujawnił nam się czwarty jeździec apokalipsy. No, mamy Tuska, mamy Kierwińskiego, mamy Kosiniaka-Kamysza, a teraz za czwarty bardzo newralgiczny odcinek pan minister, pan wicepremier Gawkowski, no i ci panowie są skrajnie niekompetentni. Ja zresztą to komentowałem chyba na X-ie, gdzie napisałem, co musi się stać jeszcze. Czy musi dojść do prawdziwego zamachu, do ataku na Polskę? Czy muszą zginąć nasi obywatele, żeby ta władza przejrzała na oczy, że ci ludzie, którzy pełnią tę rolę na tych odcinkach, czyli Kosiniak-Kamysz, Kierwiński, Tusk i czy Gawkowski teraz, muszą podać się do dymisji? Tylko wtedy już będzie za późno. Wtedy już będzie za późno. Dlatego też mówię to, bo przestrzegam, bo ja nie... Bo naprawdę ja uważam, że istnieje realne zagrożenie. I to, co robią rządzący, to jest po prostu bawienie się w politykę w czasach, kiedy polityk powinien być odpowiedzialny, który powinien budować odporność państwa, a niestety nasi politycy, znaczy mówię o tych rządzących, nie budują tego. Oni są skupieni na tym, żeby atakować swoich oponentów, atakować prezydenta. To jest ciekawe. Zaczęliśmy od defilady. Panie redaktorze, wsłuchał się pan w wystąpienie pana premiera Donalda Tuska, pana premiera Kosiniaka-Kamysza i pana prezydenta Nawrockiego. Czym ono się różniło? Różniło się tym, że Tusk z Kosiniakiem-Kamyszem atakowali pana prezydenta. No, co prawda Tusk bardziej. A pan prezydent w swoim wystąpieniu skupił się na polskim żołnierzu. Na tym, co zrobić, żeby zadbać o polskiego żołnierza.
0: Sam pytanie sobie zadał i na nie odpowiedział posła Andrzej Śliwka, ale to jeszcze dokończę ten element z możliwym przyspieszeniem w polskiej polityce już na tej, już tej jesieni.
1: Na wiosnę jest to realne, panie redaktorze. Bo ja uważam, panie redaktorze, i to też w kuluarach sejmowych jest taka dyskusja, mówiąca o tym. To są moim zdaniem dwa realne scenariusze. Znaczy są trzy scenariusze teraz. Pierwszy, najbardziej prawdopodobny, to też trzeba sobie jasno powiedzieć, że oni dojadą do końca kadencji w takim układzie, jakim jest.
0: Tusk wyjeżdża
1: do Brukseli i
0: ktoś wtedy... I być może pani Sopkowiak-Czarnecka.
1: Bardziej trzeci... Sopkowiak niż Sikorski. To trzeba sobie też jasno jakby powiedzieć, ale no to jest jakieś pewnie rozdanie. I trzeci scenariusz to jest to, że Donald Tusk na wiosnę robi rząd mniejszościowy, to znaczy wypycha Hołownię po przyjęciu budżetu, czy nawet można powiedzieć wczesną wiosną, wypycha Hołownię, robi rząd mniejszościowy, a po co? A po to, że oni i tak nie rządzą, w sensie takim nie podejmują, nie procedują projektów ustaw, nie zmieniają otaczającej rzeczywistości, ale wtedy powiedzą, no to jesteśmy rządem mniejszościowym, nie możemy przeprowadzić tam, nie wiem, 100 konkretów czy innych rzeczy, uniemożliwiono nam, pokazaliśmy, że rządzący, znaczy, że tam rządziliśmy w bardzo trudnych warunkach i to daje Tuskowi takie spektrum działania, tłumaczenia się do swojego elektoratu, czemu tego nie
0: dobrze, dodać. Ale może jest też taka kalkulacja, że zróbmy wybory szybciej, zanim prawica się jakoś uszereguje.
1: Tylko w moim przekonaniu...
0: wyglądają wasze relacje z Mateuszem Morawieckim, z jego ugrupowaniem, z jego partią, z Konfederacją, czy chociażby z kroną Grzegorza Brauna? 4 formacje na każdej linii wojna.
1: Nie sądzę, że zdanie, które przez pana redaktora zostało wypowiedziane, odzwierciedla prawdę.
0: Chce pan mnie przekonać, naszych słuchaczy, że nie ma wojny między Jarosławem Kaczyńskim a Sławomirem Mentzenem? Chce mnie przekonać, że nie ma rywalizacji, nie ma walki między wami a Grzegorzem Braunem? Chce pan przekonać, że nie ma walki z Mateuszem Morawieckim, doradcą Tuska?
1: Rywalizacja jest czymś naturalnym. I szczerze powiedziawszy, chciałbym, żeby na polskiej prawicy... była rywalizacja na program polityczny, żebyśmy dyskutowali, często nawet możemy, to zresztą padały te propozycje i zarówno z naszej strony, jak i Konfederacji, że na wielu płaszczyznach możemy się spotkać, dyskutować, żeby siły, które mogą przejąć władzę w Polsce po 2027 roku, żebyśmy już ucierali te zdanie, co możemy zrobić wspólnie, a co na przykład, gdzie mamy protokół rozbieżności. Ja bym nie chciał mówić o tym, panie redaktorze, że jest na prawicy wojna, bo jeżeli jest na prawicy wojna, to jest kolejna kadencja Tuska. I to jest też apel do moich wszystkich kolegów, koleżanek na prawicy o tym, żebyśmy, jeżeli mamy inne poglądy, żebyśmy rozmawiali, żebyśmy dyskutowali, a żebyśmy nie atakowali siebie. Jeżeli pan redaktor mówi o panu premierze Mateuszu Morawieckim, ja powiem wprost i to jest moje zdanie. Ja jestem rozczarowany postawą Mateusza Morawieckiego. Jestem rozczarowany postawą moich kolegów. Powiem czasem, nawet jest mi przykro, chociaż w polityce może to jest naiwne, ale uważam, że oni popełnili duży błąd, bardzo duży błąd, bo rozbijają prawicę, ich projekt polityczny spokojnie, to, co chcieli realizować, mogliby spokojnie realizować w ramach Prawa i Sprawiedliwości, tak jak robili to przez 8 lat. Tak jak robili to przez, a niektórzy robili przez więcej. Więc tu naprawdę jest wyciągnięta dłoń, ale dziwię się, bo tu poszło o pewne ambicje. Tu poszło o pewną, nazwijmy pewne może ambicje, pewne swoje plany. Spokojnie w ramach dużej formacji można byłoby to realizować. Liczę na jakąś refleksję. Jeżeli tej refleksji nie będzie, no to widzimy o tym, że sondaże dla stowarzyszenia, dla tej partii politycznej, no one oscylują w granicy progu wyborczego, to jest mniej więcej 4-5%. Jeżeli to jest start z 4-5%, to nie wróży sukcesu. Ale tak jak mówię, my się nie skupiamy na Mateuszu Morawieckim. To nie jest dla nas, jakby uważam, że to był błąd ze strony Mateusza. Uważam, że jest to rozczarowujące, szczególnie dla wyborców. Wie pan, panie redaktorze, ja ostatnio miałem spotkanie w Działdowie, w Suszu, teraz w poniedziałek będę miał spotkanie w Nowym Mieście Lubawskim.
0: A za chwilę sezon dożynkowy.
1: Więc tak, i to co pada na tych spotkaniach, panie redaktorze, to jest to, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, wyborcy prawicy, którzy głosowali na prezydenta Karola Nawrockiego, głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, są rozczarowani tymi decyzjami. Dla mnie szokujące jest to, że ja nie jestem w jednej partii z Pawłem Jabłońskim albo z Markiem Jakubiakiem, który jest to, będzie o 8.30. To znaczy spokojnie ci panowie mogli startować na listach Prawa i Sprawiedliwości w 2023 roku. Paweł na przykład był wiceministrem, nie wiem, Marcin Horało odpowiadał za ważny projekt CPK. CPK, które było w propozycji programowej Prawa i Sprawiedliwości w 2011 roku. W związku z powyższym spokojnie można to robić w ramach Prawa i Sprawiedliwości i ta decyzja o rozbiciu prawicy Prawa i Sprawiedliwości przez te środowisko uważam za, powtórzę też raz, uważam za błędną, ale liczę na refleksję i decyzja o przyspieszonych wyborach mam nadzieję, żeby spowodowała, że ta refleksja byłaby szybsza. I głęboko jestem przekonany, że na prawicy potrzeba jedności. Jeżeli by się udało, panie redaktorze, zbudować pakt senacki, zresztą o tym mówię i pan redaktor wie o tym, mówię to o tym od samego początku, byłem chyba jednym z pierwszych polityków, który mówił o potrzebie budowy takiego paktu obozu patriotycznego, to raz, ale jeżeli by się udało zbudować szeroką listę do Sejmu, to ja jestem wielkim zwolennikiem tego, wielkim, ogromnym zwolennikiem.
0: A czy mówił Andrzej Śliwka, poseł na Sejm, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Jak szerokiej? Całej prawicy? Z Braunem włącznie czy bez Brauna?
1: My z Braunem, panie redaktorze, mamy zasadniczy protokół rozbieżności i to jest to coś, co w moim przekonaniu jest oczywiście trudne, ale powtórzę to jeszcze raz, panie redaktorze. Ludzie zmieniają poglądy, ludzie zmieniają pewną perspektywę. Uważam, że na przykład Grzegorz Braun w wielu wypowiedziach, na przykład dotyczący prywatyzacji służby zdrowia, prywatyzacji edukacji. Tu fundamentalnie się różnimy. Ale także co do kwestii relatywizowania...
0: Brauna nie macie władzy.
1: Relatywizowania zbrodni.
0: Przynajmniej na razie.
1: No panie redaktorze, ale to w polityce nie chodzi o to, żeby mieć nad kimś władzę. Znaczy ja tak nie pojmuję polityki, bo w zaletą wielonurtowych formacji, czy nawet komitetów wyborczych jest to, że mamy ten sam kor, mamy te same wartości. W pewnych detalach możemy się różnić, ale chcemy Polski suwerennej, Polski rozwijającej się, Polski dobrobytu, Polsce, gdzie przedsiębiorcy nie są dociskani, ścigani, gdzie w polskich szkołach nie ma ideologii. No chyba tu jesteśmy w stanie znaleźć porozumienie w tym zakresie.
0: O czym mówił Andrzej Śliwka, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, panie redaktorze, pozdrawiam radiosłuchaczy.
0: A za chwilę serwis informacyjny.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Niższe ceny paliw na ostatnie 2 tygodnie wakacji. PiS domaga się przedłużenia obniżki. Prawa ręka Donalda Tuska, Maciej Berek, został kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
1: Wiadomości wnet.
0: W poranku Radia Wnet wspominaliśmy naszą zmarłą koleżankę redakcyjną Joannę Rawik. Dziennikarka i piosenkarka zmarła w sobotę w wieku 92 lat. Jej życie to miłość do sztuki, mówił Witold Pilarowski, wydawca i partner Joanny Rawik.
2: Jak odpowiedziała mi Joanna ostatnio, Jasia, mój Jasik, na pytanie, dlaczego różnica w miłości do kultury, twoja, a nawet tych, którzy bardzo ją kochają, jest tak wielka między tymi miłościami. Ona mi powiedziała błyskawicznie, bo ja ją kocham w 7 językach. I to było to, co mnie po prostu zwaliło z nóg kompletnie, bo ja sobie uświadomiłem, jak ona musiała na sztukę, na kulturę patrzeć.
0: Powstanie mural Joanny Rawik w Warszawie zapowiedział Witold Pilarowski.
2: Joasia uwielbiała murale. Parę dni przed jej odejściem szepnąłem jej na ucho, żeby sobie nie myślała, że jej muralu to w Warszawie nie będzie. Ano będzie jej mural w Warszawie. Ja nawet już wiem, gdzie on będzie, ale jeszcze właściciele budynku o tym nie wiedzą, więc pozwólcie państwo, że poinformuję najpierw właścicieli budynku, na którym to bym chciał, żeby było.
0: Joanna Rawik urodziła się w 1934 roku w Czernichowicach w Rumunii. Debiutowała w latach 50. w kabarecie Kaczka, gdzie wykonywała francuskie utwory. Śpiewała niskim, charakterystycznym głosem. Do jej najsłynniejszych piosenek należą między innymi Po co nam to było, romantyczność oraz Nie chodź tą ulicą. W Radiu Wnet od kilku lat prowadziła audycję Sztuka jest magią. Dzisiaj cena maksymalna benzyny 95 wynosi 6,41 zł za litr, a oleju napędowego 7,37. Od wczoraj do końca sierpnia obowiązuje program CPN. W tym czasie paliwo ma być tańsze o złotówkę. Rząd powinien obniżyć ceny paliw znacznie wcześniej, mówił na konferencji prasowej kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek.
3: Mamy lipiec i połowa sierpnia. Polacy byli zmuszeni do kupowania paliwa bez CPN-u, czyli bez obniżki cen VAT-u z 23 do 8% i bez obniżki cen akcyzy do stawek minimalnych. Apelujemy do pana Motyki, do pana Tuska, do pana Kosiniaka, do pana Czarzastego. Nie róbcie w balona Polaków, tylko obniżcie VAT i akcyzę na wiele więcej tygodni niż tylko na 2 tygodnie. Przestańcie łupić Polaków.
0: Maciej Berek został kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zgłosiła go grupa posłów klubu Koalicji Obywatelskiej. Prawdopodobnie wybór sędziego Trybunału w miejsce sędziego Justyna Piskorskiego odbędzie się na pierwszym posiedzeniu Sejmu po wakacjach na początku września. Klub Prawa i Sprawiedliwości zgłosił ponownie Artura Kotowskiego. Maciej Berek do tej pory był ministrem nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Nazywany jest prawą ręką premiera Donalda Tuska. Nie żyje Jan Frycz, wybitny aktor filmowy i teatralny, zmarł w sobotę w wieku 72 lat. Zmagał się z ciężką chorobą, ale pozostawał aktywny zawodowo. Ostatnio stworzył kreację króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Termopilach Polskich w Teatrze Narodowym w Warszawie. Jan Frycz urodził się 15 maja 1954 roku w Krakowie. Jak sam mówił, pragnął wymknąć się z szarej perelowskiej rzeczywistości, a teatr postrzegał jako przestrzeń wolności. Związany był głównie z Teatrem Narodowym w Warszawie i Teatrem Starym w Krakowie.
4: Prognoza pogody.
0: W Warszawie deszczowo i do 19 stopni, w Krakowie do 20, we Wrocławiu do 21, a w Białymstoku do 18. To były wiadomości, a teraz wiadomości sportowe.
5: Wiadomości sportowe.
6: Dzień dobry Grzegorz Milko. Iga Świątek awansowała do 4. rundy turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Ostatni etap przygotowań do US.
7: Pokonała Marię Sakkari. Ale pierwszego seta przegrała 4-6. Dwa kolejne to już dominacja Polki, dwa razy po 6-1. Świątek przystąpiła do tego turnieju jako triumfatorka z Toronto. I rzeczywiście graczynka bardzo chciała ograć Igę. Zresztą obie zawodniczki grały ze sobą 9-krotnie. 5 razy zwyciężała Iga Świątek, a 4-krotnie Sakkari. Pierwszy set 6-4 właśnie dla graczynki. W drugim Iga odskoczyła już na 3-0. Weszła na kapitalny poziom, zwyciężyła 6-1. W ostatnim rozdaniu Świątek nie straciła impetu. Sakkari była coraz bardziej sfrustrowana, popełniała błędy, które z kolei Iga przerabiała na punkty. Iga Świątek zamknęła tę partię 5. przełamaniem i kolejnym wynikiem 6-1. Teraz w 4. rundzie turnieju w Cincinnati zmierzy się z Dejan Perry z Francji. Na mecz odbędzie się jutro, godziny jeszcze nie podano. W 3. rundzie tego samego turnieju w Cincinnati odpadła Maja Chwalińska. Polka przegrała z Dejan Schneider po 2-setowym meczu, który był kilkukrotnie przekładany ze względu na opady deszczu. Po jednej z takich przerw, i to bardzo ważnej, nasza zawodniczka kompletnie po prostu zmieniła rytm na gorszy. Prowadziła już 4-1 i nawet 40-15 właśnie mając na rakiecie już można powiedzieć kolejnego gema, ale przerwa na deszcz, obydwie zawodniczki zeszły do szatni, wróciły, no i Rosjanka potrafiła wyrównać na 4-4. Jeszcze było 5-5, później doszło do tiebreaka, w którym lepsza była właśnie Daria Schneider, a więc Maja Chwalińska odpada. No i teraz już na spokojnie będzie mogła przygotowywać się do US Open. Natomiast Magdalena Fręk również w tym samym turnieju w Cincinnati przegrywa i odpada, chociaż powalczyła z Jeleną Rybakiną, która 6-4 wygrała pierwszego seta, a w drugim doszło do tiebreaku. Też były przerwy na deszcz, choć nie tak spektakularne jak w przypadku tego nieszczęsnego powrotu Maji Chwalińskiej. 7-6 reprezentantka Kazachstanu zwyciężyła w drugim secie. Inna formacja piłkarska z lig tych ważnych, bo w piłkarze Benfiki Lizbona w lidze portugalskiej rozbili na wyjeździe klub Casapia aż 7-0 hat-trickiem, i to klasycznym, w zaledwie 7 minut popisał się Vangelis Pavlidis. Jakub Kamiński, reprezentant Polski, który tego lata przeszedł do Benfiki, cały mecz przesiedział na ławce rezerwowych. Polak na razie gra jedynie w eliminacjach Ligi Europy. W przypadku Ligi Portugalskiej jest pomijany przez trenera Marco Silva. Teraz to wszystko, dziękuję. Do usłyszenia po godzinie 9.
8: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
9: Autopromocja. Zap.

0: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
1: To była autopromocja.
2: Za chwilę naszym gościem będzie Jacek Seryż-Wolski, ale zanim rozmowa z gościem Poranka w Net, to zagra zespół Jugopolis.

0: Wywiad Wnet.
1: Tak, przerwaliśmy Pawłowi Kukizowi w pół słowa, ale Paweł Kukiz i w formie śpiewanej, i w formie mówionej na antenę Radia Wnet jeszcze wróci jako muzyk, jako polityk, a tymczasem gościem poranka Wnet Jacek Serusz-Wolski, doradca prezydenta Karola Nawrockiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: I patrzymy na Unię Europejską, ale patrzymy także na pomysły, które płyną z Polski. Wiceszef polskiego rządu, szef MSZ-u Radosław Sikorski zaproponował, aby powołać Legion Europejski złożony w większości albo zgoła i w całości z weteranów wojny na Ukrainie, obywateli tegoż państwa. Cóż to jest za pomysł, kolejny pomysł, który ma aspirować do budowy w jakimś sensie siły zbrojnej Unii Europejskiej?
2: Po pierwsze pytanie, czy rzeczywiście z Polski ten pomysł płynie. On rzeczywiście został przedstawiony już dwukrotnie przez ministra Radosława Sikorskiego. Natomiast jest genetycznie związany z ideą Unii jako superpaństwa, Unii scentralizowanej, Unii wyposażonej w atrybuty państwa, między innymi takie jak własna armia. Także to jest jak gdyby ciąg dalszy tej samej filozofii centralizacyjnej, quasi-państwowej, którą żywi się Unia Europejska i jej elity, której wyrazem jest projekt nowego traktatu, która się prezentuje w postaci tak zwanej pełzającego zawłaszczania kompetencji, czyli ciągłego wkraczania Unii i zawłaszczania kompetencji państw członkowskich. Także trzeba to w tym szerszym kontekście widzieć. Rzeczywiście to jest pomysł, po pierwsze, niebezpieczny dla bezpieczeństwa, ponieważ on wcale nie zwiększa bezpieczeństwa, tylko je zmniejsza. A po drugie, znajduje się w tym długim ciągu pomysłów konkurencyjnych wobec NATO, mających osłabić NATO i z takim ukrytym w tle dążeniem do tego, żeby wyprzeć Amerykanów z Europy. Także to nie jest więcej bezpieczeństwa, tylko mniej bezpieczeństwa. I po drugie, czy po pierwsze wręcz, jest to sprzeczne z traktatem unijnym. Dlatego, że traktat wyklucza wkraczanie Unii w jakiekolwiek obszary bezpieczeństwa narodowego, które pozostają w wyłącznej odpowiedzialności każdego państwa członkowskiego. Wyraźnie już nie można tego powiedzieć w artykule 4 ustęp 2. Co jak co, ale bezpieczeństwo to jest wyłączna kompetencja państw członkowskich. I tak ta dodaje w artykule 41 ustęp 2 tegoż traktatu Unii Europejskiej. Zakazuje wręcz finansowania z budżetu Unii wydatków operacyjnych wynikających z operacji o charakterze wojskowym lub obronnym. Także jest to nietraktatowe czy antytraktatowe wbrew traktatowi i również niebezpieczne jako pomniejszające bezpieczeństwo i konkurencyjne, czy osłabiające NATO, summa summarum, odkładając na bok całą serię argumentów, czy jest to wykonalne i z punktu widzenia wojskowego, a one są. I cztery takie zagrożenia wskazuje generał Broński. Czyli w zasadzie powinno to spaść z agendy, ten projekt. Natomiast został poparty, o dziwo, czy nie o dziwo, przez byłego ambasadora Niemiec w Polsce i byłego wiceszefa niemieckiego wywiadu BND. Czyli można sądzić, że z Niemiec ten pomysł widziany jest pozytywnie.
1: Czyli polski wicepremier wprowadza na agendę, dokładnie mówiąc wprost, Radosław Sikorski wprowadza na europejską agendę pomysł, który jest wygodny dla Niemiec, ale dla Berlina wygodniej, żeby nie niemieccy politycy go zgłaszali, tylko właśnie w tym wypadku polscy.
2: Sądzę, że tak można odczytywać, że wszystkim ustami ten projekt jest forsowany, promowany.
1: jakie będą konsekwencje dla polskiego bezpieczeństwa, jeżeli Unia Europejska uzyskałaby jakiś własny legion, no i właśnie złożony nawet nie to, że z Niemców, Francuzów, Polaków, tylko właśnie z weteranów wojny na Ukrainie.
2: Po pierwsze, sama idea formacji zaciężnej, złożonej z obcokrajowców, nie jest nowa historycznie. Takie były legiony rzymskie, zwłaszcza te składające się wówczas z barbarzyńców, czyli podbitych ludów przez Imperium Rzymskie, i wiemy, jak to się dla Rzymów skończyło. Podobny charakter ma Legia Cudzoziemska Francuska, złożona za ciężkich obcokrajowców. Ale również podobny charakter miały oddziały Waffen-SS, takie jak SS Galicien. Także mamy różne i niekoniecznie chwalebne przykłady. Jeszcze dodam do tego oddziały Wagnera rosyjskie, grupa Wagnera. Także formuła wojskowa zaciężna, opłacana i posłuszna rozkazom płatnika, zwierzchnika, jest historycznie znana i chyba nie przesadzę, mówiąc, że nie kończyła się historycznie dobrze. I jeżeli tutaj w ogóle jakiekolwiek analogie są na miejscu. Natomiast z punktu widzenia Unii Europejskiej, no bezsilność Unii wobec tego, co się dzieje w jej otoczeniu. Przypomnę, że sąsiedztwo południowe i wschodnie to miało być krąg przyjaciół, Ring of Friends. Stał się, jak mówią, Ring of Fire, czyli kręgiem ognia. Unia Europejska na całej linii zawiodła jako dawca i promotor pokoju, chociaż za to dostała Nagrodę Nobla. No więc zarówno poszukuje się jakichś rozwiązań tej sytuacji i nie chce się powiedzieć do końca, że to tylko jest formuła NATO, czyli transatlantycka ze Stanami Zjednoczonymi razem, która jest czymś, co działa, jest sprawdzone, istnieje i może działać w imię pewnych geopolitycznych koncepcji samodzielności strategicznej, autonomii strategicznej, błędnej koncepcji Europy od Lizbony do Władywostoku. No długo by mówić o tych snach geopolitycznych elit zachodnioeuropejskich głównego nurtu. Dlatego się po to sięga, a dwa to jest, wypisz, wymaluj, część tej doktryny Unii Europejskiej jako państwa, która ma takie atrybuty, jakie mają państwa członkowskie, a przecież traktaty nie dają prawa Unii stać się państwem, a no nam

projekt, czy w zasadzie już realizacja SAFE. Dlatego, bo SAFE również zmierza do tego, żeby Unia stawała się również potęgą wojskową, siłą wojskową. Również dzieje się z pogwałceniem wyżej wymienionych artykułów 4 ustęp 2 i 41 ustęp 2 traktatu, czyli jest jedno i drugie, i SAFE, i pomysł regionu, to jest wkraczanie w kompetencje wyłączne państw członkowskich wbrew traktatowi i ustanawiające jedną z konstytucyjnych cech państwa jako takiego, kompetencje w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, który jest i prawnie nadal pozostaje monopolem państwa i, jak mówią prawnicy konstytucjonaliści, rdzeniem suwerenności narodowej. Czyli nie tylko bezpieczeństwa, ale szerzej mówiąc suwerenność. Także oba te projekty, oba te plany sytuują się w tym samym nurcie, którym jest budowa superpaństwa, która to budowa jest w toku, jest zapisana w planie traktatu, toczy się poprzez liczne ingerencje, kompetencje państw członkowskich, długo by je wymieniać, ale pokrewnym jednym z takich jest, że w Brukseli, w Komisji Europejskiej powstał embrion wywiadu, którym dysponować by miała instancja Unii Europejskiej. No to jest coś, co jest bardzo podobne do dążenia do posiadania własnej armii. Także w tym szerszym kontekście chciałbym zaproponować, żeby to widzieć. Teraz wracając do pańskiego pytania. No po pierwsze mamy to, o czym pan wspomniał, prawdopodobieństwo narastające, że AfD, siła skrajna i z polskiego punktu widzenia niebezpieczna, może przejąć władzę w landach, a docelowo, ponieważ ten mur, kordon sanitarny wobec kruszeje, jak mówią obserwatorzy, to źle rokuje, szerzej mówiąc, Europie, ale na pewno stosunkom polsko-niemieckim, co powinno być w tej chwili już wpisane i zaliczone do jednego z głównych parametrów sytuacji i zagrożeń geopolityczno-geostrategicznych dla Polski. A konkretnym tego przejawem jest, i to nie jest wymyślone, to jest realne, rząd niemiecki obawia się, że jeżeli we wschodnich landach będzie rządziło AfD, to wtedy ewentualny ruch wojsk natowskich państw zachodnioeuropejskich po to, żeby przyjść Polsce na pomoc w ewentualnej, oby nie, wojnie z Rosją, może zostać zatrzymany i utrudniony przez te wschodnie landy rządzone przez AfD. I to już nie są przelewki, to nie są obawy na wyrost, bo to jest autentycznie kłopot, z którym się boryka dzisiaj rząd niemiecki. Przewiduje konkretne rozwiązania, które mogłyby przeciwdziałać temu, żeby na terenie, mówiąc w skrócie, dawnego NRD, gdzie jest tak popularna i dochodzi do władzy AfD, nie nastąpiła blokada. To wprost by podcinało zdolność reagowania NATO na zagrożenie i ewentualną wojnę napastniczą ze strony Rosji, czy prowokacje hybrydowe nawet, ale idące dalej w kierunku wojny konwencjonalnej ze strony agresywnej Rosji. Także to ma również, poza tymi ogólnopolitycznymi parametrami, jakie wynikają ze zmiany sceny politycznej niemieckiej, gdzie się już otwarcie mówi, że w zasadzie era Merca się kończy, gdzie na słupkach sondaży AfD wyprzedza rządzącą CDU-CSU sytuację. To nie przelewki, tak bym skomentował to.
i coś, co Anglicy nazywają game changer, coś, co

0: może odwrócić radykalnie sytuację geopolityczną, geostrategiczną i wręcz militarną w naszej części Europy, a nas nie stać na to, żeby najmniejszy przejaw tego typu zagrożenia zlekceważyć.
1: Panie doktorze, panie ministrze, to skoro przy Niemczech jesteśmy, nie jest tak, że jednak ta zmiana mogła być pewną szansą dla Polski, że to rozhermetyzuje i, no i wprawi Berlin w pewne takie rozdygotanie, jeżeli AfD zacznie przejmować władzę w Landach, to może być proces z punktu widzenia możliwości ruchu, działania polskiej dyplomacji, polskiej polityki, także wewnątrz Unii Europejskiej korzystny.
0: Znaczy ja widzę tylko i wyłącznie zagrożenie w tej kwestii, tą zmianą sceny politycznej niemieckiej. Nie widzę żadnych korzyści.
1: A ewentualny triumf Marine Le Pen w wyborach prezydenckich we Francji to też zagrożenie dla polskiej pozycji czy szansa?
0: To jest całkiem inna kategoria. Pani Marine Le Pen po pierwsze potępia agresję rosyjską na Ukrainę, popiera terytorialną integralność Ukrainy, żeby od razu ten punkt wyjaśnić, który kłamliwie jest przedstawiany przez rządzących i sprzyjające im media. Po drugie pani Marine Le Pen wyrzuciła AfD z poprzedniej formacji politycznej, parlamentarnej w Parlamencie Europejskim, który się nazywało ID, Tożsamość i Demokracja, czyli się odcięła od pani Weidel i AfD. Dzisiejsza Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen jest w dużych obszarach zbieżne w swoich wyborach politycznych z linią polskiej prawicy, jeśli chodzi o wagę suwerenności w tych zmianach czy próbach zmiany ustroju Unii. Przypomnę wypowiedź przyszłego prawdopodobnie w wypadku zwycięstwa lepenistów premiera Giordana Bardelli, który złożył wizytę w Polsce, z którym rozmawiał prezydent Nawrocki, który powiedział, że jego pierwsza wizyta to będzie wizyta w Brukseli, gdzie będzie chciał postawić tamę hegemonii Niemiec w Unii Europejskiej. To brzmi dla polskiego ucha, które tęskni za równowagą, a obawia się hegemonii niemieckiej bardzo dobrze. I w jakimś sensie nawiązuje też do przesłania geopolitycznego młodego Charlesa de Gaulle'a, który w dobie wojny polsko-bolszewickiej spędził 16 miesięcy w Polsce jako młody porucznik i w wykładzie w polskiej szkole wojskowej mówił o tym, że Polskę i Francję powinno łączyć strategiczny sojusz, który powinien móc się przeciwstawiać zakusom imperialnym i hegemonicznym zarówno Niemiec, jak i Rosji. Widzę daleko idącą zbieżność geostrategiczną i geopolityczną między myślą i praktyką dzisiejszą polityczną Ruchu Zjednoczenia Narodowego, który w zasadzie w dużej mierze żywi się ideami gaullizmu francuskiego, do którego dołączył jeden z odłamów republikanów pod wodzą Erika Ciottiego, którego szerega, chociażby szef lepenistów w Parlamencie Europejskim, to są byli republikanie i goliści, a nie przypadkiem w centrum Warszawy stoi pomnik Charlesa de Gaulle'a.
1: I to może być, jak rozumiem, podobna sytuacja. To już, panie ministrze, zupełnie na koniec wróćmy do Berlina, ale też przez Berlin do Warszawy informacje, jak to Niemcy wpływały na wybory w Polsce. Chyba staje się już oczywiste, że poprzednie wybory parlamentarne były pod bardzo silnym wpływem interesów, pieniędzy, ale także innych instrumentów zewnętrznych.
0: Wiadomo, że był ten wpływ i że był potężny. Natomiast nic tak nie przekonuje polskiej opinii publicznej, jak sytuacja, w której Berlin to potwierdza. No i rzeczywiście publikacja Berliner Zeitung, ale przywołująca raport brukselski, raport Tomasa Faziego, który egzemplifikuje i podaje szczegóły i konkrety tegoż wpływu, kto kogo opłacał, w jakich kwotach. Cytuję również polskie podmioty, a chodzi po polskiej stronie, które były elementem tego pasa transmisyjnego wpływu. Chodzi o NGO, organizacje pozarządowe pobierające pieniądze z Zachodu, jak i media. No i z opóźnieniem niestety, bo kiedy ten raport się pojawił w Brukseli, ja o tym pisałem, ale było zero reakcji, dopiero artykuł Berliner Zeitung obudził polską opinię publiczną i polskie media, chociaż jest przemilczany przez media głównego nurtu polskie, i potwierdził, i dzisiaj w zasadzie jest to szeroko komentowana teza o tym, że Bruksela zachęcana, pytanie przez kogo i pod jakim wpływem, wpłynęła na zmianę rządu i coś, co się w politologii nazywa regime change, czyli zewnętrzne dokonanie zmiany politycznej, która by się nie dokonała, gdyby tej zewnętrznej zmiany nie było. Także mamy do czynienia z pewną nową fazą. Nie co do faktów, bo one dla znających materię były oczywiste od początku. Natomiast mamy do czynienia z pewną nową fazą świadomości publicznej, społecznej i również dyskursu medialnego na ten temat, że te wybory były pod wpływem zewnętrznego wpływu. Zresztą podobnego, co zresztą przyznał szef komisarz Breton poprzedniego składu, pani von der Leyen, podobnie jak na oczach całej Europy zakwestionowano i unieważniono wyniki wyborów prezydenckich w Rumunii. I dzisiaj, kiedy Unia Europejska, czyli ważne kraje wkraczają w rok 2027 wyborów, przypomnę, to będzie Francja, Polska, Hiszpania, Włochy, no, ten temat suwerenności wyborów i ich autonomii i niewkraczania weń obcych, zewnętrznych podmiotów, w tym unijnych, w tym również nie tylko poza finansowanie, ale przez cały wielki mechanizm wpływu na środowisko wyborcze, to osobny temat, ma szczególną nową aktualność i wymaga zwiększonej uwagi.
1: O czym mówił na naszej antenie Jacek Sariusz-Wolski. Będziemy tą uwagę także jak Radio Wnet kierować, bo przed nami kolejne wybory i pytanie, na ile one będą odbywały się pod dyktando tych, którzy wpływają z zewnątrz na głos i na decyzje polskich wyborców. Panie ministrze, panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Jacek Sariusz-Wolski był naszym gościem, a my, mam nadzieję, w tej chwili płynnie przejdziemy do kolejnej rozmowy, bo razem z nami Marek Jakubiak, poseł na Sejm, klub parlamentarny, ale też za chwilę Partia Rozwój Plus. Klub Parlamentarny Rozwój Plus, a Partia Wolni Republikani. Teraz wszystko się zgadza. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Mamy to za sobą.
1: Już chciałem przyłączyć, a to zdaje się nieprawda, bo Wolni Republikanie, jak rozumiem, do samej partii Mateusza Morawieckiego nie wchodzą.
2: Zobaczymy, pewnie nie. Ale to, no co to dużo mówić, panie redaktorze, zobaczymy, jak to będzie. No, dziś mamy spotkanie z Mateuszem Morawieckim, rozmawiamy na forum. U nas po kontach się nie rozmawia, tylko rozmawia się na forach, więc myślę, że dojdziemy do jakiegoś wspólnego porozumienia.
1: A właśnie, to a propos prawicy, zanim wejdziemy do tego programowego pomysłu Mateusza Morawieckiego, patrzę na okładkę tygodnika Sieci. Czy prezydent zjednoczy prawicę? Tak jest pytanie. Pan poseł ostatnio wskazywał, że dobrym kandydatem na premiera byłby Zbigniew Bogucki, że to Pałac Prezydencki powinien jakoś szeregować polską prawicę i przed, ale też po wyborach do parlamentu, do Sejmu i Senatu.
2: Swoje rozważania opieram o pewnego rodzaju kręgosłup logiczny. To jest tak, że może nie teraz, natomiast jeżeli chodzi o Zbyszka Boguckiego, ministra prezydenckiego, to jest to bardzo dobry kandydat na premiera, który łączy namiot republikański. To jest tak, że w sytuacji takiej, kiedy dojdzie już do kryzysu, a pewnie dojdzie do kryzysu na prawicy, no bo przecież to te dobermany się pogryzą, no to trzeba będzie po prostu zwyczajnie kogoś, kto uporządkuje tą scenę prawej strony politycznej. I to będzie Karol Nawrocki, człowiek najsilniejszy politycznie w tej chwili w Polsce. I on musi zaproponować swojego szeryfa na tym podwórku. I bardzo dobrym tym szeryfem będzie wtedy pan Zbigniew Bogucki. I myślę, że wicepremierzy z każdego ugrupowania będą bardzo dobrym rozwiązaniem. I Polska, każdy zajmie się swoją pracą, tam poświęci swoją energię i polityczną, i fizyczną, bo ja chcę tylko powiedzieć wszystkim tym, którzy uważają, że przed nami jest po prostu morze dobroci i ciepła, to są w błędzie. My idziemy na pole minowe, od 3 lat miny zakładają. Mówię tutaj o Donaldzie Tusku. I powiem, że w każdej szafie będzie trup. To ja nie mam cienia wątpliwości, że za rządzenie Polską trzeba się wziąć po prostu w sposób zorganizowany. Być może prezydent dojdzie do takiej konstatacji na sam koniec, że Mateusz Morawiecki powinien podjąć się tego dzieła, ponieważ on jest najlepiej przygotowany ze wszystkich, proszę państwa. Zbigniew Bogucki to jest bardzo dobry polityk, bardzo dobry minister. Do tej pory był prokuratorem, ma zwięzły umysł, ma bardzo, proszę państwa, jest erudytą, pięknie przemawia, tylko tyle, że Polska jest korporacją, wielką korporacją i tym trzeba umieć zarządzać. No, ja przestrzegam wszystkich tych, którzy uważają, że to jest bułeczka z masełkiem. To nie jest bułeczka z masełkiem, to jest tyranie od rana do nocy. Mało tego, trzeba jeszcze pamiętać tysiące wątków. Więc ja myślę, że to i tak na końcu skończy się tym, że trzeba będzie topory zakopać, zapomnieć o COVID-zie, jakby tych wszystkich, którzy dziś cały czas wspominają COVID. Nie byliście, nie podejmowaliście decyzji. Miejcie szacunek dla tych, którzy te ryzyko podejmowali. Jeżeli dla uratowania choćby jednej osoby jakieś obostrzenia były wprowadzone i to było wszystko robione w ramach dobrej woli, no to ja chcę powiedzieć, że za to są odpowiedzialni ludzie, którzy byli lekarzami, czy są lekarzami, profesorami, którzy byli w Radzie, w specjalnie powołanej covidowej Radzie przez premiera, żeby premier właśnie błędów nie popełniał. A te wszystkie inicjatywy typu maski, zamykania i tak dalej, to była inspiracja lekarzy i ich powszechnie szanowana wiedza, więc trzeba było być może wtedy, ale to kto to wiedział? Ja nie jestem lekarzem.
1: Ja też nie jestem lekarzem, zajmujemy się polityką i biznesem. To zanim do polityki wrócimy, no biznesem to pan poseł jako przedsiębiorca. Patrzę na Gazetę Prawną codziennie, a tam artykuł, który krótko, tak zdawkowo, trochę schowany na dole strony, opisuje deficyt budżetowy, pokazując, że w tym roku już państwo zadłużyło się do lipca o 141 miliardów złotych i 100 milionów, czyli średnio dziennie 600 milionów długu przyrasta. Codziennie. 600, ponad pół miliarda. Dzień w dzień. A jak się pewnie sumuje deficyt na koniec roku, bo to jest tak zły, także z końcem roku deficyty wyskakują, to będzie pewnie około miliarda złotych nowego zadłużenia dziennie.
2: będzie około 2000 milionów, czyli 200, proszę Państwa, 2 miliardów dziennie. My mówimy o długu całościowym. My mówimy o tym, że oni przyjmują co do metody oficjalny dług i nieoficjalny dług. Razem to jest około 2000 milionów dziennie. 1700 to było kilkadziesiąt dni temu. To zadłużenie per capita albo może przeliczając na jeden dzień jest porażające, proszę Państwa. My będziemy mieli dług najwyższy w Europie. Dynamika zadłużania się jest najwyższa dzisiaj w Europie. I gratuluję Tuskowi, bo niszczy Polskę po prostu do kwadratu. A za to Domański będzie odpowiadał, bo oczywiście Tusk nie podpisuje niczego. On potem powie, że nie wiedział. Jak dwa dodać dwa, Donald Tusk, jak przed Trybunałem Stanu stanie, to będzie mówił, że ja nie wiedziałem, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, co się działo, tak? Więc jak sobie obejrzycie sądy norymberskie, to zobaczycie ludzi, którzy wszystko wiedzieli, a na koniec dostali amnezji. To samo jest tutaj, proszę Państwa. Gdzie te pieniądze są, grom go jasny wie, bo to jest, panie redaktorze, jedna część, czyli tu mamy państwowy dług, natomiast zginęło nam 300 miliardów z rynku gotówki pomiędzy rozliczeń pomiędzy przedsiębiorcami. Ktoś wyssał kasę z rynku, więc ja myślę, że my jesteśmy po prostu w ten sposób, proszę Państwa, sitowani. My jesteśmy tak, jakby odzyskuje, te pieniądze się pozyskuje, nie oddając ich z powrotem w postaci inwestycji. Więc Polska idzie na skraj, proszę Państwa, braku gotówki na rynku, braku potencjału rozwojowego, bo wiecie, gotówka to jest krwioobieg, to jest tlen dla człowieka. Jeżeli nie ma pieniędzy w rynku, to my nie będziemy mieli czym oddychać, bo jeden drugiemu będzie wszystko winien. Zapchają się sądy w sprawach gospodarczych ludzi, którzy nawzajem nie są niczemu winni. Po prostu jeden drugiemu nie płaci i to jest już ponad 300 miliardów. I Donald Tusk się cieszy, dlatego mówię cały czas o tym, żeby na litość boską politykę wyłączyć i jak przejmiemy władzę, a przejmiemy, to wstrzymamy to wszystko. Natomiast proszę Państwa, wstrzymanie tego wszystkiego spowoduje, że po pierwsze 40% z tych wszystkich pieniędzy to są kradzione pieniądze za pomocą umów, kontraktów, audytów i grom go jasny wie czego. To są dziesiątki tysięcy dokumentów. I teraz to wszystko trzeba będzie, że tak powiem, przepatrzeć. Ja uważam, że tu specjalny departament powinien zostać powołany, raz, dwa, ale proszę Państwa, wszystkie dane wskazują, że najłatwiej być w Polsce urzędnikiem. Więc chcę Państwu powiedzieć, że przyszły rząd musi ograniczyć koszty państwa, ponieważ one sięgają 40% budżetu.
1: I to jest tylko pytanie, gdzie tych kosztów państwa szukać i komu obcinać, panie pośle, cała i panie profesie, cała w tym filozofia i sztuka.
2: No, naprawdę? No. Musimy pójść w ryczałty, musimy pójść w proste państwo. Musimy, na przykład ilość urzędników zatrudnianych w powiatach i gminach, też uważam, że powiaty albo gminy do likwidacji. To jest powielanie władzy lokalnej. Urzędy pracy, dziesiątki tysięcy ludzi pracujących tam, po jaką cholerę to wszystko? Do MOPS-ów skierować obowiązki za pomocą jednej kartki. Szukam pracy, dam pracę. Co tu kombinować w ogóle? OHP, czy pan wie, że OHP to już prawie miliard złotych? Po co to wszystko? Ochotnicze chówce pracy, wymysł Gomułki, no na litość boską, no. Bo to jest, dzisiaj lewica się tam pasie. Bo tam są komendanci, niekomendanci, tytuły, kurna, mundurki se powymyślali. I po co to wszystko? Tupy zawracanie za przeproszeniem. I teraz jest tak, że jeżeli mamy CIT, a CIT jest nie do naprawienia dzisiaj, to trzeba może spowodować albo przejść na zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych. Czyli 1%, 100 zł zarobiłeś, złotówkę oddałeś, do widzenia. I wtedy CIT się pojawia, czyli podatek zryczałtowany podatek dochodowy pojawia się zamiast CIT-u dwa razy tyle. Jak ja patrzyłem wczoraj w papiery państwa polskiego, no to ludzkie pojęcie przychodzi, proszę Państwa. VAT spada, a podatek PIT rośnie. Co to znaczy? Że my, obywatele, coraz więcej podatków płacimy, dlatego że po pierwsze coraz więcej zarabiamy, coraz więcej płacimy, a wartość tych pieniędzy jest coraz niższa. Więc niech tu łaskawie, teraz mówi się o tym, że kawa 300% pójdzie do góry. Co? Zobaczyli dziurę i trzeba teraz pieniądze rżnąć? Zobaczcie, jaka autostrada A2, najdroższa na świecie autostrada, 120 zł za 120 kilometrów.
1: Rzeczywiście te w różnych miejscach się pojawiają także coraz częściej głosów o tym, że kierowcy są dość pod dużą uwagą rządzących. Ostatnio rozmawiałem z prawnikiem, który się tak zajmuje.
2: KPO miało iść dla nas, dla przedsiębiorców, po to, żebyśmy odkuli się trochę po COVID-zie. A na co idzie? Na odcinki pomiarowe, na radary takie odcinkowe, proszę państwa. To idzie z KPO, dla waszego dobra, żeby była sprawa jasna. A mówiłem, oddali środki KPO, które były na 1%, a wzięli SAFE, które idzie na grom go wie jaki procent. No to proszę państwa, 90% wszystkich środków, które wydała Polska, wydała na budżet, na przeżarli to po prostu. Zwyczajnie zmarnowali te pieniądze. No. Zamiast, wiesz Łukasz, to jest tak, pytają się mnie, no dobrze, a co ty byś zrobił, tak? Z tymi jachtami, z tymi innymi. Proszę państwa, po pierwsze SAFE to jest bardzo tani kredyt. Ja po prostu zwyczajnie bym zrobił w ten sposób. Otworzyłbym linię BGK kredytową, covidową, wszyscy ci, którzy ponieśli stratę, mieliby możliwość wzięcia kredytu na 1%. Na 1% na 40 lat, bo to na tyle był ten cały ten. Kto by nie skorzystał? Wtedy byśmy poszli do przodu. My jako przedsiębiorcy. A oni przeżrą na te jachty, na te domy publiczne, na te śpiewania z balkonów i tak dalej, bo to barany są ogólnie. No.
1: To dobrze, to wróćmy od ekonomii, od gospodarki do polityki, chociaż jedno z drugim jest sprzężone. Nie jest tak, że te kłopoty gospodarcze będą powodować, że no właśnie, że ta władza będzie starała się jakoś szybciej pójść do wyborów. O to już pytałem dzisiaj w poranku wnet posła Andrzeja Śliwka, ale to się coraz częściej podnosi, że możemy być świadkami przyspieszenia politycznego.
2: Może tak być, dlatego że ta... Znaczy, proszę państwa, przed nami dopiero odkrycie Ameryki, do czego doprowadzili, tak? Oni to ukrywają. To, co my wiemy, to są szczątkowe dane wyrywane od nich siłą. Na przykład to, że pani minister w 25-26 roku zarobiła prawie 600 tysięcy złotych. Pani minister, Grenda z Ministerstwa Zdrowia. To dopiero wszystko wyłazić zaczyna. Te ich rady nadzorcze, które biorą sobie po 150 tysięcy, po 200 tysięcy miesięcznie, to wszystko zaczyna wychodzić. Natomiast szpitale, im wszystko jedno, czy oni kradną na chorych, czy na powodzi, na krzywdzie ludzkiej, im wszystko jedno, aby kraść, tak? I oni papiery podkładają, że to wszystko było legalne. Zmieni się władza i my to sprawdzimy, proszę państwa. Jakby legalne, to legalne. Natomiast ja nie mówię w tej chwili o rewanżyzmie. Nie. Ja mówię o naprawie szkód. Ja mówię, że Polska doznaje szkód przez ten rząd. I te szkody muszą być naprawione. I nie interesuje mnie, czy Donald Tusk pokazuje swój majątek w oświadczeniu majątkowym, czy nie. Bo on oczywiście nic nie ma, nie wiem, czy państwo wiecie. Nawet mieszkania nie ma. Więc oni się szykują na przejęcie władzy przez nas. Natomiast powracając do tematu, oczywiście on może nawet jesieni, bo tam jest harmonogram, tak? Jeżeli Sejm ma tą możliwość nieuchwalenia budżetu, no i wtedy mamy wybory gdzieś tam na wiosnę przyszłego roku. Ewentualnie teraz będzie miał powód i on pewnie Berka używa do tego, dlatego że na Berka nie zgodzi się Lewica i nie zgodzi się Centrum i nie zgodzi się tam PSL.
1: A to o co chodzi? Bo to mamy, no PSL mówi, chociaż Marek Sawicki to powiedział, Marek Sawicki też bywa w Radio Wnet, ale czasami jedno mówi, potem trochę inaczej głosuje niż zapowiada, więc to różnie tak bywa, no ale deklaracja, PSL, no. Tak, deklaracja jest jedna i Lewicy, prawie wszystkich koalicjantów, że to zła kandydatura, to o co chodzi z tym wistem, jeżeli chodzi z tym ruchem, jeżeli chodzi o wystawienie pana Berka, który już nie jest ministrem, już jest postanowienie prezydenta, został zdymisjonowany, a jego kandydatura już wpłynęła do Sejmu.
2: Czuję jest tak, że jak się chce wiedzieć, to się właśnie wistuje jednym treflem. Więc myślę, że tutaj Donald Tusk wistuje niezbyt wysoko, tylko on chce się rozejrzeć, ale chce mieć pretekst, do wcześniejszych wyborów. To może być tak, że ta koalicja padnie, on się zdenerwuje i powie, słuchajcie, spadają nam na łeb, mówię o zamkniętym spotkaniu w Koalicji Obywatelskiej, na łeb nam spadają, wykryją jeszcze 50, aż nam się to przyklei, 50 afer, aż nam się to przyklei i zejdziemy poniżej 10%. Chcemy tego? Nie. No to robimy teraz wybory. I wszyscy rękawy do góry i zapierniczamy po to, żeby wygrać przynajmniej te 190 mandatów, 150 mandatów w Sejmie. Cała reszta niech startuje sami, niech robią co chcą, jak nie chcą z nami i tyle. Ale teraz pogotowie ogłaszam. Dlatego, że ja po pierwsze nie mam siły szarpać się z tym, bo Tusk nie ma siły. Zobaczcie, jak Tusk, słuchajcie, on przychodzi we wtorek na spotkanie Rady Ministrów. To jest cała jego praca. On po prostu zwyczajnie, zobaczcie, jak wygląda. To, że on bredzi, to on jest politykiem, on ciągle kłamie, on ciągle gra na emocjach. Moglibyśmy więcej mieć jeszcze w armii, prawda? Tylko Karol Nawrocki. No, moglibyśmy mieć taniej paliwo, ale Karol Nawrocki. I tak dalej, i tak dalej. Po prostu stary dziad bredzi. Po prostu bredzi. Więc trzeba zmienić rząd. Po prostu wszyscy to już widzą, no.
1: Ale operacja Berek może być taką przygrywką do wywołania celowego kryzysu w rządzie, że on był pretekstem do nowych wyborów?
2: Tak. To może być pretekst do nowych wyborów. Czyli Berek może być pretekstem do nowych wyborów, a Tusk powie, no z taką koalicją tu się nic nie da, proszę państwa. Ja chciałem Wielką Polskę budować, chciałem tutaj, inwestycje rozpocząłem tu. To nic, że on wymienia wszystko, co PiS zrobił. To nie ma żadnego znaczenia. On do swojego elektoratu mówi. Nie odchodźcie ode mnie. Ja to zbudowałem. To. Głosujemy. Jest szansa jeszcze. Przykręcimy pieniądze Unią Europejską, bo SAFE, proszę państwa, będzie przykręcone, jak przejmiemy władzę. To bądźcie przekonani o tym. Na Unię nie ma co liczyć i wtedy co zostajemy? Tylko z długami.
1: No to kto to wszystko będzie sprzątał? Jak rozumiem, pana zdaniem powinien to sprzątać Mateusz Morawiecki, ale innego zdania są pozostali politycy prawicy, jak chociażby Sławomir Mentzen, Grzegorz Braun, jak Krzysztof Bosak.
2: Ja rozumiem, że akurat o moich kolegów, bo szczerze powiem, jako współtwórca Konfederacji, no to powiem, że dumny jestem z chłopaków, że są tak bardzo poukładani, że Ruch Narodowy wypuścił na studia ludzi, którzy mają w ministerstwach pracować i uczyć się nowego zarządzania i tak dalej, i tak dalej. To bardzo jest imponujące myślenie. Gratuluję. Natomiast, proszę państwa, Mateusz Morawiecki rządził w czasach, kiedy oni budowali swój elektorat na wyciąganiu błędów rządu Morawieckiego. I przed wyborami nie ma co liczyć na to, że się ktokolwiek z kimkolwiek dogada w tej sprawie. Dlatego, że oni wyborców, wyszłoby na to, że oszukują wyborców. Natomiast po wyborach to usiądziemy do okrągłego stołu, mam nadzieję, że w Pałacu Prezydenckim. Jakby misję tworzenia rządu powierza prezydent. I teraz komu on to powierzy na samym początku? I to jest taka, wiecie, bo to może być tak, że ten Sejm rozwiąże się poprzez niewybranie rządu. To może mogą być takie trudne negocjacje. A potem pójdziemy, zweryfikujemy się ponownie w wyborach, aż jakaś stabilna większość powstanie naokoło spraw polskich. Natomiast ja uważam, że jeżeli chodzi o sprawy polskie, proszę państwa, no to ja powiem tak, wszyscy powinni być z Grzegorzem Braunem. Ja na przykład widziałbym to tak, że Grzegorz Braun powinien wziąć się za rozliczanie Tuska. On ma bardzo dużo do załatwienia z Tuskiem spraw, bardzo dużo. I to jest tak, że ten departament cały, który powinien powstać przy rządzie Mateusza Morawieckiego, powinien objąć Grzegorz Braun właśnie. I już widzę Tuska, który siada naprzeciwko i słyszy: szczęść Boże, Donaldzie. Więc myślę, że to by było ciekawe rozwiązanie. Natomiast jeżeli chodzi o Mentzena i jego parcie na ministra finansów, może spróbować, ale to będzie stracony czas. Dlatego, że czym innym jest kancelaria prawna, a czym innym jest zarządzanie ministra. Nagle by się okazało, że no cóż, musimy podnosić podatki. No tak wyszło. Więc nagle się może pozmieniać. A ja jestem zdania, że Polska ma duży, bardzo duży potencjał. Tuskowi się przez 3 lata nie udało tego zwalić. Rośnie rola w moich wspomnieniach Edwarda Gierka, który budował przez tyle lat i nabudował tyle, proszę państwa, że te gnoje nie zdołali tego sprzedać. No. Nie, jakby no, nie dali rady sprzedać całego majątku. Jeszcze trochę jest. Więc powiem, że trzeba budować. Ale ten rząd się tym nie zajmuje. Nie budują, nie inwestują, przepłacają, przepalają pieniądze. Jeżeli ktokolwiek myśli, że więcej pocisków będziemy mieli 155 mm w magazynach, to jest w błędzie. Będziemy mieli tyle samo, tylko 3 razy drożej kupione. I tyle w tym temacie. To jest tak, jak dyletanci biorą się za wydawanie pieniędzy. Nie zarobił, nie szanuje. A że zajmują się wydawaniem ludzie, którzy nie mają pojęcia, jak się zarabia pieniądze, to oni dla tych pieniędzy w ogóle nie mają szacunku. Zero szacunku dla pieniądza. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Taka jest idea Donalda Tuska.
1: O czym mówił Marek Jakubiak, poseł na Sejm, Klub Parlamentarny Rozwój Plus, Partia Wolni Republikanie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do zobaczenia. Do zobaczenia. My się zobaczymy jeszcze w piątek, bo wracamy z podsumowaniami tygodnia, więc na antenie Radia Wnet będziemy obecni. Wszystko na to wskazuje, więc proszę nas słuchać, panie pośle. Do zobaczenia, do usłyszenia. Państwu również się nisko kłaniam. To był Poranek Wnet. Dziękuję bardzo państwu za uwagę.

0: Czy Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zastąpi Donalda Tuska na stanowisku premiera? Niższe ceny paliw na ostatnie dwa tygodnie wakacji. PiS domaga się przedłużenia obniżki. Wspomnienie Joanny Rawik. Dzień dobry, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości wnet.
0: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka może być szykowana na kandydatkę na premiera, spekulował w poranku Radia Wnet poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka.
2: Ja bym nie wykluczał takiego scenariusza, że w momencie, kiedy Donald Tusk zdecyduje się, żeby znowu czmychnąć do Brukseli, tu postawić panią Sobkowiak-Czarnecką, która, powtórzę to jeszcze raz, na przestrzeni ostatnich tygodni, miesięcy jest bardzo sprawnie prowadzona. My możemy się z niej śmiać. Donald Tusk potrzebuje kogoś, kto będzie twarzą na kampanię w 2027 roku. I dlatego jest taka promocja pani Sobkowiak.
3: Głosy, które się pojawiają.
2: I to jest straszne dla polskiej polityki, bo to świadczy o tym, że niekompetencja, tylko po prostu marketing polityczny.
0: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka jest wiceministrem obrony narodowej. Wcześniej była między innymi dziennikarką Polsat News i TVP. Według doniesień medialnych może zostać premierem jeszcze przed wyborami albo kandydatką na premiera. Dobrym premierem byłby prezydencki minister Zbigniew Bogucki, mówił w poranku Radia Wnet poseł Rozwoju Plus Marek Jakubiak.
4: W sytuacji takiej, kiedy dojdzie już do kryzysu, a pewnie dojdzie do kryzysu na prawicy, no bo przez te dobermany się pogryzą, trzeba będzie po prostu zwyczajnie kogoś, kto uporządkuje tą scenę prawej strony politycznej. I to będzie Karol Nawrocki, człowiek najsilniejszy politycznie w tej chwili w Polsce. I on musi zaproponować swojego szeryfa na tym podwórku. I bardzo dobrym tym szeryfem będzie wtedy pan Zbigniew Bogucki. I myślę, że wicepremierzy z każdego ugrupowania będą bardzo dobrym rozwiązaniem.
0: Dzisiaj cena maksymalna benzyny 95 wynosi 6 zł 41 groszy za litr, a oleju napędowego 7,37. Od wczoraj do końca sierpnia obowiązuje program CPN. W tym czasie paliwo ma być tańsze o złotówkę. Rząd powinien obniżyć ceny paliw znacznie wcześniej, mówił na konferencji prasowej kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek.
5: Cały lipiec i połowa sierpnia Polacy byli zmuszeni do kupowania paliwa bez CPN-u, czyli bez obniżki cen VAT-u z 23 do 8% i bez obniżki cen akcyzy do stawek minimalnych. Apelujemy do pana Motyki, do pana Tuska, do pana Kosiniaka, do pana Czarzastego. Nie róbcie w balona Polaków, tylko obniżcie VAT i akcyzę na wiele więcej tygodni niż tylko na 2 tygodnie. Przestańcie łupić Polaków.
0: W poranku Radia Wnet wspominaliśmy naszą zmarłą koleżankę redakcyjną Joannę Rawik. Dziennikarka i piosenkarka zmarła w sobotę w wieku 92 lat. Jej życie to miłość do sztuki, mówił Witold Pilarowski, wydawca i partner Joanny Rawik.
6: Jak odpowiedziała mi Joanna ostatnio, Jasia, mój Jasik, na pytanie, dlaczego różnica w miłości do kultury, twoja, a nawet tych, którzy bardzo ją kochają, jest tak wielka między tymi miłościami. Ona mi powiedziała błyskawicznie, bo ja ją kocham w 7 językach. I to było to, co mnie po prostu zwaliło z nóg kompletnie, bo ja sobie uświadomiłem, jak ona musiała na sztukę, na kulturę patrzeć.
0: Powstanie mural Joanny Rawik w Warszawie zapowiedział Witold Pilarowski.
6: Joasia uwielbiała murale. Parę dni przed jej odejściem szepnąłem jej na ucho, żeby sobie nie myślała, że jej muralu to w Warszawie nie będzie. Ano będzie jej mural w Warszawie. Ja nawet już wiem, gdzie on będzie, ale jeszcze właściciele budynku o tym nie wiedzą, więc pozwólcie państwo, że poinformuję najpierw właścicieli budynku, na którym to bym chciał, żeby było.
0: Joanna Rawik urodziła się w 1934 roku w Czernichowicach w Rumunii. Debiutowała w latach 50. w kabarecie Kaczka, gdzie wykonywała francuskie utwory. Śpiewała niskim, charakterystycznym głosem. Do jej najsłynniejszych piosenek należą między innymi Po co nam to było, Romantyczność oraz Nie chodź tą ulicą. W Radiu Wnet od kilku lat prowadziła audycję Sztuka jest magią.
1: Wiadomości sportowe.
3: Dzień dobry. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Pokonała Marię Sakkari, choć przegrała pierwszego seta 4-6. Dwa kolejne to już dominacja Polki i wygrane dwa razy po 6-1. Świątek przystąpiła do turnieju jako triumfatorka w Toronto. Cincinnati to ostatni etap przygotowań do US Open. Pierwszy set dosyć zacięty. Rzeczywiście zawodniczki bardzo często wymieniały długie podania. 6-4 ostatecznie wygrywa graczy. W drugim secie Iga szybko odskoczyła na 3-0, weszła na kapitalny poziom, zwyciężyła właśnie 6-1, a w ostatnim rozdaniu Świątek nie straciła impetu. Sakkari była coraz bardziej sfrustrowana, popełniała błędy, które Iga przerabiała na punkty. Zamknęła tę partię piątym przełamaniem i kolejnym wynikiem 6-1. Teraz w czwartej rundzie turnieju w Cincinnati zmierzy się z Dejan Perry z Francji. Mecz odbędzie się jutro, godziny na razie nie podano. W trzeciej rundzie odpadła na pewno Maja Chwalińska. To trzecia runda, z kolei odpadła także Magdalena Fręch. Ten sam turniej, a więc w Cincinnati. Maja Chwalińska przegrała z Dianą Schneider po dwusetowym meczu, który był przekładany w trakcie. Były przerwy ze względu na padający deszcz. No i jedna z takich przerw niesamowicie rozbiła Polkę, bowiem Chwalińska prowadziła już 4-1, 40-15, by po powrocie rywalka doprowadziła do remisu 4-4, potem 5-5 i wygrała tiebreaka 7-6. No a więc rzeczywiście niedobry to był akurat mecz dla Mai Chwalińskiej. Z kolei Magdalena Fręch postawiła się Jelenie Rybakinie, wyżej, o wiele wyżej notowanej zawodniczce. Zawodniczka z Kazachstanu wygrała co prawda 2-0 w setach, ale musiała się namęczyć w spotkaniu z zawodniczką z Łodzi. 6-4, 7-6. Tak wyglądały sety na korzyść Rybakiny, a więc sporo punktów zdobyła Magdalena Fręch. Tymczasem piłka nożna, ostatni mecz czwartej kolejki Betclic pierwszej ligi. Arka Gdynia zwyciężyła Puszczę Niepołomice 3-0. Gole padły w pierwszej połowie. Gutkowski z Szota, Baluś strzelcami bramek dla Gdynian. Natomiast ciekawsze wyniki tej serii spotkań. Łódzki Klub Sportowy wygrał z Termaliką 2-1. Pogoń Siedlce pokonała Polonię Warszawa 1-0. Stal Mielec zwyciężyła Polonię Bytom 5-2. Ruch Chorzów wygrał 1-0 z Lechią Gdańsk, ale gol padł w 90. minucie. Max Pawłowski strzela bramkę, od Raopolu Pole zwycięża Wartę Poznań 3-1. W tabeli prowadzi Pogoń Grodzisk Mazowiecki, która ma 10 punktów, o jeden punkt wyprzedzając Arkę Gdynia, a dalej w tabeli w strefach barażowych Stal Mielec, Chrobry Głogów, Miedź Legnica, Polonia Warszawa. Tabelę zamyka Lechia Gdańsk. I jeszcze jedna informacja dotycząca piłkarskiej Ligi Mistrzów. Do obsadzenia fazy zasadniczej pozostało 7 wolnych miejsc. Bez udziału niestety drużyn z Polski, ani Lech, ani Górnik w tejże Lidze Mistrzów się nie znajdą. Natomiast dzisiaj pierwsze mecze, 2 meczów czwartej rundy eliminacji. I z takich ciekawszych spotkań na pewno Fenerbahce, Olympique Lyon, Lewski Sofia, AEK Ateny, Dinamo Zagrzeb, Viking Stavanger, Celtic Glasgow, austriacki LASK Linz, klub, w którym gra Polak, a więc z Azerbejdżanu Sabat FK, tutaj Tymoteusz Puchacz, jedzie na mecz wyjazdowy i zmierzy się z Hapoel Berszewa. FC Nijmegen zmierzy się z kolei z rewelacją poprzedniego sezonu Ligi Mistrzów Bodo Glimt. I o Bodo Glimt na pewno będzie dotyczyła jedna z audycji, być może wrześniowych. Porozmawiajmy o sporcie, bo jest ktoś, kto bardzo blisko Polak, który po prostu zna doskonale klub z dalekiej północy Norwegii, a ponieważ jest to pogromca faworytów, przynajmniej w poprzedniej edycji, ale także w wielu innych europejskich pucharach, to o tym klubie Bodo Glimt, o takich żółto-czarnych barwach warto będzie kiedyś Państwu opowiedzieć. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Autopromocja.
8: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.

0: Autopromocja.
1: Wnet tu i tam, czyli
2: wakacyjne podróże małe i duże.
3: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
4: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Szymon Christianus. Dziś 18 sierpnia, godzina 9.13 i zgodnie z dżinglem będziemy tam. Dziś tam zabiorę Państwa do Zambii, a w zasadzie to zabierze tam Państwa moja rozmówczyni, ale zanim Państwu zdradzę, z kim będzie ta rozmowa, kto będzie opowiadał o Zambii, no to posłuchamy Zamroka. To był taki gatunek muzyczny i ruch kulturowy w Zambii, który się tam narodził na początku lat 70. Łączył właśnie tę tradycyjną muzykę afrykańską z rokiem psychodelicznym. I tak, teraz wraca się do tej muzyki, odkrywa się ją na nowo. To my też teraz posłuchamy Rikiego Lilonga z utworem Shabin Queen. To jest właśnie przedstawiciel Zamroka.

0: to był Ricky Lilonga, Zamrok, lata 70. w Zambii, a w latach 80. do Zambii pojechała siostra Marta Górska ze Zgromadzenia Służebniczek Starowiejskich na misję do Zambii i tak tam przez lata na misjach była w różnych miejscach, ale właśnie w Zambii. I taką opowieść teraz zapraszam Państwa do wysłuchania jej opowieści. Spotkałam się z nią, dlatego że jest do końca sierpnia w Polsce, będąc w Trójmieście, w Gdyni. Akurat też tam miała pewną sprawę do załatwienia, a jaką to Państwo też w rozmowie usłyszą. Zapraszam Państwa do wysłuchania właśnie opowieści siostry Marty Górskiej o tej posłudze w Zambii, o jej wspomnieniach. No i takie przybliżenie tego, jak taka misja wygląda dla takiej siostry z Polski, jak ta Zambia w jej oczach się przez te 40 lat maluje. Szczęść Boże.
1: A szczęść Boże.
0: Gdzie my się znajdujemy?
1: Znajdujemy się w szpitalu dla chorób tropikalnych.
0: Dlaczego siostra tutaj jest dzisiaj?
1: A bo chciałam się sprawdzić. Ostatnio tutaj byłam albo w 89, albo w 93, jak byłam na urlopie. Już nie pamiętam dokładnie, w którym roku. A tak to, no, chciałam zrobić jakiś taki przegląd generalny może.
0: Ale dobrze się siostra czuje.
1: Mam tylko problem z bólem kręgosłupa, a tak to nie mam takich szczególnych problemów. No i w maju miałam malarię i to była ta malaria po kilku latach. No chciałam zobaczyć, czy są jakieś powikłania, bo na początku, jak byłam na misji, to miałam często malarię i miałam dosyć duże powikłania z wątrobą.
0: Może powiedzmy słuchaczom, siostra, w którym roku na misję wyjechała i dokąd?
1: Na misję wyjechałam w 1985 roku do Zambii.
0: Dlaczego siostra się zdecydowała w latach 80. do Zambii jechać? Nie bała się siostra?
1: A w ogóle wstępując do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek, myślałam o tych misjach, bo słyszałam dużo, co misjonarze robią dla najbardziej biednych i potrzebujących ludzi.
0: Jak w 85 roku do Afryki, do Zambii siostra wyjechała, to jakie miała? Nie było wtedy tak internetu, nikt, przecież nie można było sobie sprawdzić na Google Maps, pochodzić, zobaczyć, jak ta Zambia wygląda. Co siostrę najbardziej zdziwiło, zaskoczyło? Miała siostra inne wyobrażenie, dokąd jedzie, a czy nie? Czy była siostra przygotowana na to, co tam na siostrę czekało?
1: Jak byłam w nowicjacie, to były czytane listy misjonarek, które tam pracowały i to mnie bardzo zafascynowało. Właśnie będąc w nowicjacie, napisałam deklarację, jeżeli by była potrzeba, jestem gotowa jechać na misję. No i po kilku latach, jak zaczęłam już pracować w szpitalu, byłam pierwszą siostrą, która pracowała w szpitalu z naszego zgromadzenia i tak samo w całym województwie, bo to wtedy Solidarność dopominała się o powrót sióstr do tego, do szpitala. No i pracowałam już w szpitalu, fajnie mi było, no ale jak się zapytali, czy dalej myślę o misjach, no to od razu nie chciałam zaprzepaścić tej okazji i powiedziałam, że jestem gotowa cały czas.
0: Pierwsze miejsce, gdzie siostra była w Zambii, co to było za miejsce, czym się tam siostra zajmowała?
1: Pierwsza placówka to był szpital w Katondwe. To była placówka, gdzie były polskie siostry. To była mieszana wspólnota polskiej i zambijskiej. Tam byłam przez 3 lata. Tam dosyć dużo nabrałam praktyki. I później w 1988 roku zdałam egzamin po angielsku z pielęgniarstwa. No i później już pracowałam samodzielnie w takich, to się tam nazywa klinik, czyli taka przychodnia, taki mały szpital, no, z izbą porodową. I tam byłam, następna misja to było w Chingombe, to była bardzo oddalona za górami misja, z trudnym dojazdem. No i tam byłam jedyną osobą medyczną na bardzo duży teren.
0: Nie studiowała siostra medycyny, tylko z praktyki uczyła się i tak.
1: Jak się dowiedziałam, że mam jechać na misję, to poprosiłam generalną, czy by była okazja przejść praktykę przez oddział położniczy. No i wtedy matka generalna się zgodziła i zapytałam się ordynatora, czy by była możliwość taka. No i on mówi, ja siostry nie puszczę bez żadnej wiedzy. I dał mi taką dużą książkę formatu A4, zakreślił z tego spisu treści, tematy, które mam się nauczyć i mi powiedział, kiedy siostra się to nauczy, to proszę przyjść. No i ja za miesiąc przyszłam, on mówi, wierzę, że się siostra nauczyła, proszę książkę sobie zachować. No i wtedy byłam przez kilka miesięcy, więcej jak pół roku na sali porodowej. Jak były trudne przypadki, skomplikowane, no to pracowałam z tymi uczennicami z położnictwa. Każda uczennica brała obserwacje, ja tak samo. A jak były trudne przypadki, no to kazali tym uczennicom odstąpić, żeby ja to była przy tych trudnych przypadka. I właśnie na tym położnictwie w Przemyślu dużo nabrałam praktyki. I później to mi się bardzo przydało, bo sama prowadziłam porody. Na pierwszej właśnie tamtej placówce, gdzie byłam 14 lat, nie było dużo tam ludności, nie było dużo porodów, może gdzieś 80-90 rocznie. A później byłam na placówce w Cialabesa, gdzie rocznie odbierałam przeszło 500 porodów i tam byłam 10 lat.
0: To brzmi jak dużo pracy.
1: Dużo pracy, bo tak samo byłam tą całą administratorką, to prowadziłam i na administrację, i księgowość, i ciężarne kobiety, to odbierałam porody, tak samo jeździłam do dojazdowych takich punktów, gdzie badałam te kobiety ciężarne. Tak samo szczepiłam małe dzieci na te wszystkie szczepionki. No to było bardzo dużo pracy.
0: Byłam siostra też na Jamajce, ale wróciła do Afryki.
1: Byłam na Jamajce od 14 roku do 16 roku i wróciłam z powrotem do Zambii.
0: Dlaczego?
1: Bo ja

0: mówiła tej siostry, która ona miała jubileusz, to ja od razu spakowałam się. No i przyjechałam do południowej Afryki i potem z południowej Afryki wróciłam do Zambii.
1: Gdzie teraz siostra jest w Zambii?
0: W Zambii jestem w Mansa. To jest północna, zachodnia część Zambii. Najbardziej taka zaniedbana prowincja. To jest około 800 km od stolicy. No i tam pracuję w szkole średniej jako pielęgniarka szkolna.
1: I co to są? Co to jest za młodzież? Kto tam w tym internacie mieszka?
0: W ogóle, może ktoś powiem o tej szkole. Ta szkoła była wybudowana w 1964 roku i wybudowali ją Christian Brothers, ale później po kilku latach państwo przyjęło niektóre katolickie szkoły. I była dosyć długo, około 40 lat pod rządami państwa. No i później, nie pod rządami, tylko pod kierownictwem. No i później, jak wszystko było już tak zaniedbane, szczególnie internat, bo szkoła jako taką ma wizerunek, bo są granty cały czas na szkołę, no to dali to diecezji. I w 1916 roku biskup poprosił nasze zgromadzenie i wtedy prowincjalna zgodziła się prowadzić i to jest szkoła dla chłopców, to jest szkoła średnia od 8 do 12 klasy i z internatem i wszystkie dzieci muszą być w internacie, nikt nie może być w domu, nawet z tego terenu, bo to jest takie osiedle nauczycielskie i dla pracowników. To jest taka jakby mała wioska, bo to jest przeszło 50 rodzin tam mieszka, no i jest szkoła i internat. I to jest obmurowane i tam jest ten stróż przy bramie, to jest taki zamknięty obiekt. No i tam właśnie pracuję jako pielęgniarka szkolna, tam zaczęłam od początku klinikę, tą przechodnię, no i tam nie mam lekarza, jestem pielęgniarką, ale nie mam lekarza. I w ciągu od 2016 roku do teraz no, leczyłam przeszło 60 tysięcy tych chorych i tylko 12 chłopców było przyjętych w szpitalu, tak to resztę poradziłam sobie sama.
1: 60 tysięcy okolicznych, no bo to nie uczniowie tylko.
0: No to uczniowie w ciągu 10 lat, to na 60 tysięcy pacjentów, których leczyłam, to tylko 12 było przyjętych do szpitala. Oczywiście daję skierowanie na różne badania, do okulisty, do dentysty, na prześwietlenia i takie różne ale nie do przyjęcia.
1: Jakie to są choroby, z czym siostra ma do czynienia?
0: Najwięcej to jest urazów, bo chłopcy grają w piłkę na bosaka, to mają pęcherze pod nogami, pobijane te nogi całe, jak upadną, to różne są obdarcia takie, nieraz te z drzewa spadną, bo też po drzewach chodzą, albo mają takie łóżka piętrowe zrobione z takich rurek metalowych i te wykończenia nie są takie wyszlifowane, są bardzo ostre, jak się ściągają na dół, to tak rozprują sobie nogę albo coś, no to trzeba potem zszywać. No i jak chłopcy, no to są żywi, no to mają różne urazy, to najwięcej z urazów. Na drugim miejscu są te przeziębienia górne dróg oddechowych, na trzecim miejscu jest malaria.
1: Czy o malarii siostra może powiedzieć? Powiedziała siostra, że kilkukrotnie chorowała. Jak taką malarię się przechodzi?
0: No na początku, jak byłam w tym trudnym klimacie, to tam byłam przez 17 lat, no to miałam malarię prawie co miesiąc. To są duże później powikłania, bo miałam bardzo ostrą anemię, gdzie hemoglobina spadła mi do 6. I w ogóle, ale no malaria to tak się objawia, jak taka ciężka grypa, jest wysoka gorączka, bóle stawów, bóle kości, no często są wymioty żółcią i czasami biegunki. no jest takie ogólne rozbicie, to nie da rady funkcjonować.

0: funkcjonować wtedy. No ale jak tam pracowałam sama, tak się właśnie zdarzało, że jak byłam najbardziej chora z temperaturą 40 stopni, to wtedy były powikłane porody. No i to nie było leżenia, tylko trzeba było pomagać tym rodzącym kobietom.
1: Siostra, nie chcę siostry wypominać, ale jak tak policzę, no to jest już przeszło chyba 40 lat, jak siostra jest na misjach.
0: Tak, 41 lat minęło.
1: No i co siostra może po 41 latach powiedzieć na ten temat misji?
0: Na ten temat misji, no tak jak w Polsce, Polska się bardzo zmieniła. Jak wyjeżdżałam w 1985 roku, to był stan wojenny, były kartki na wszystkie potrzeby i to były duże kolejki. Mimo tych kartek to i tak się tego nie dostało, to co przysługiwało. I tak samo w Zambii, na przykład na pierwszą mszę, jak poszłam tam we wiosce, to większość ludzi było na bosaka. W tej chwili no to na bosaka tylko tacy no nienormalni ludzie chodzą, a tak to wszyscy mają już buty. No i dużo się zmieniło w Zambii, szczególnie w mieście, ale we wioskach dalej jest bieda. Bo na przykład tam, gdzie byłam później po te, tam, no, w tej trudnej misji, tam gdzie było dużo porodów, tam miałam rejon na 23 tysiące. I na tym rejonie było dwie szkoły, w naszej miejscowości było 9 klas, było tylko 5 nauczycieli łącznie z dyrektorem, a w drugiej szkole było 3. To jest 8 osób. U sióstr pracowało 2 osoby i na plebanii 2, to jest 12. I 7 pracowało w tej przechodni, no to jest 19 osób miało zatrudnienie, gdzie był stały dochód. A resztę ludzie, no to utrzymywali się z tego, co zasadzili. No i nie zawsze dużo zebrali, bo jak nie było deszczu, albo jak był deszcz w czasie zbiorów, to też wszystko poniszczyło i też było bardzo trudno.
1: A człowiek, jaki jest w Zambii? Jest taki sam jak tu w Polsce? Jakie siostra ma doświadczenia?
0: Ja myślę, że oni są tacy sami. Najbardziej mi się, najfajniej mi się pracowało właśnie w takich wioskach. Ludzie byli bardzo szczerzy. Nie było tam takich kradzieży. Tam w ogóle się nie bałam. W tej misji, w której pracowałam, to była stara misja. To była nasza pierwsza misja otworzona w 1928 roku. To był stary dom. Ale ten dom był wybudowany gdzieś chyba w latach 40., bo najpierw mieszkali w takiej lepiance, a potem ten. No to oczywiście były takie w czasie pory deszczowej takie napuchnięte, czy jak to powiedzieć. No i drzwi się nie domykały, to się tylko przytykało cegłą i to takie było zabezpieczenie. Siostry, bo tam mieszkałam z siostrami zambijskimi, one każde wakacje jechały, bo mówiły, że to jest trudne miejsce, że one muszą widzieć bardziej cywilizowane miejsce i zostawałam sama, no i nie bałam się. Na przykład w nocy ludzie przychodzili z wioski, tam zgłaszali, że tam kobieta nie może urodzić na wiosce, albo po porodzie są jakieś tam komplikacje. No to jeden mężczyzna brał nosze takie zrobione. Te nosze były rurki aluminiowe z takim drelichowym tym. I walizkę potrzebną do tego, do porodu. Jeżeli dał się coś zrobić w wiosce, no to została tam, a jeżeli nie, no to ją przynosili do kliniki. I na drugi dzień wzywało się Zambia Flying Doctor Service, to jest pomoc medyczna, powietrzna pomoc medyczna. No i ta kobieta była zabierana, albo najczęściej rodziły w klinice. No i jakoś się nie bałam, bo nie wiedziałam, gdzie idę, z kim idę. I jakoś miałam taką ufność. No to jakoś tak fajnie się to było. Raz pamiętam, też księży nie było. Księży w parafii przyjechał taki Irlandczyk, ksiądz zastępować, przyjechał do nas na safari, na wakacje. No i w nocy przyszli ludzie, powiedzieli, że ta altanka, gdzie oni tam spali, bo tam na zewnątrz spali, tam było bardzo gorąco, temperatura nawet w nocy była powyżej 40 stopni. Drzewo się załamało, bo był duży wiatr i chłopak ma złamaną rękę i krwawi. No to ja zapukałam do tego księdza i go prosiłam, żeby podwiózł. On się pyta, a znasz tych ludzi? Ja mówię, że nie znam. On mówi, to ty jesteś głupia, ty narażasz na kradzież mojego samochodu, ja tam nie pojadę. Ja mówię, no to śpi, no ja idę. No i on potem za mną pojechał i całą drogę mi mówił, you are stupid, to znaczy, ty jesteś głupia. No ale zajechaliśmy tam.
1: No to się straszyła cały czas, a czy ksiądz z Irlandii jechał?
0: Nie, to on mnie wziął. Tylko, no i tam zaszliśmy, no to ten chłopak rzeczywiście miał złamanie otwarte, ta kość była na wierzchu. No i to zaopatrzyłam tą ranę, wtedy mogłam mieć nawet morfinę, dałam mu. I wzywałam pomoc powietrzną, ale nie mieli paliwa i ten ksiądz no przerwał swój urlop i zabrał go do szpitala.
1: I siostra mu powiedziała, że jest głupi, czy nie?
0: A no nie, no ale on mi tam przestrzegał, żeby uważać, że to jest ryzykowne, że to taką dosyć długą mi dał informację o niebezpieczeństwie, że to zaryzykuje. Ja mówię, no to co ma być, to ma być. Mogę upaść i mogę stracić życie i też tak samo będzie. Jak Pan Bóg chce, żebym żyła, no to będę żyła.
1: Takie rzeczy, które są codziennością dla siostry w Zambii, a tutaj ich po prostu nie doświadczamy. Jak ten krajobraz, że siostra już wie, o jestem w Zambii, jestem u siebie, to co siostra sobie myśli, pierwszą rzecz, którą sobie siostra wyobraża?
0: Okej. Tam jest bardzo taka życzliwość ludzi, taka otwartość, bo na przykład jak wracam do Zambii, no to ludzie na ulicy, hi sister, how are you, no, nawet nie znając mnie i tacy są życzliwi, tak jakby mnie witali tam i ten, a tam tutaj no, można jechać w pociągu całą noc, nikt do siebie nie rozmawia, nawet w dzień jak też podróżowałam, bo tam, akurat dzisiaj przyjechałam w nocy, rano. Jechałam całą noc, no to ludzie spali. Ale też po Polsce podróżowałam w dzień, no to ludzie ze sobą nie rozmawiają, a tam każdy rozmawia z każdym tak, jakby się znali i to jest takie, no dawniej chyba w Polsce też to było, a teraz no ludzie są tacy bardzo indywidualiści i nie ma tego kontaktu jeden z drugim.
1: A dlaczego siostra tak myśli, że tak jest? Czego to jest kwestią?
0: Ja nie wiem, bo na przykład też odwiedziłam jedną krewną, która mieszka w bloku i pytam się, jak to tu mieszka następne, a ja nie wiem, a tutaj z tej strony nie wiem. No i ona wiele lat mieszka w bloku, no i nie wie, kto obok mieszka. I to jest takie, no smutne dla mnie, takie, no nie jest... Chyba dawniej, nie wiem, bo nie pamiętam, ale bo może mieszkałam na wiosce, to każdego znał i ludzie wiedzieli o sobie i wszystkie wiadomości się bardzo szybko roznosiły. No a może w mieście to każdy pilnuje swojego interesu i się nie interesuje jeden drugim, nie wiem. A tam w Zambii, no to jest taka otwartość jeden na drugiego i nie ma takiego pilnowania swojego interesu, tylko no, ludzie jednak, jak ktoś jest w potrzebie, to jeden drugiemu więcej pomaga.
1: Czyli to jest może kwestia jakiejś zamożności, bądź jej braku?
0: Ja myślę, może teraz w Polsce to jest to, że ludzie mają przyjaciół wirtualnie, i są, no, jeden z drugim, na przykład, jeżeli nawet są koło siebie, to sobie wysyłają SMS-y, wiadomości, to jest głupie, według mnie, to jest, no, śmieszne. Nie rozmawiają normalnie, tylko tak wysyłają filmiki, takie nieraz, no, to jest trochę dziwne dla mnie.
1: A siostra jest teraz bardziej z Polski, czy już z Zambii?
0: No, trudno mi czasami się w Polsce odnaleźć, ale... No, jestem też z Polski, ale w Zambii, no, może jestem bardziej w Zambii,
1: Czuję, siostra, że tam jest potrzebna? Bardziej niż tu?
0: No, ja myślę, że tą pracę, którą ja teraz robię, bo oprócz tego, że jestem pielęgniarką szkolną, przygotowuję chłopców do sakramentów, uczę katechizmu i co roku mam, no, najmniejsza grupa była 50 osób, a największa 78. To niektórzy mają trzy sakramenty, chrzest, pierwsza komunia i bierzmowanie, niektórzy pierwsza komunia i bierzmowanie, niektórzy tylko bierzmowanie. I na przykład z tych chłopców, których przygotowywałam do sakramentów, w tym roku pierwszy miał święcenia kapłańskie 1 sierpnia. Jeden wstąpił do franciszkanów, dwóch do salezjanów. No to jest takie dla mnie, no, takie trochę budujące i mobilizujące w dalszym ciągu praca z tymi chłopcami. No i oni są bardziej tacy otwarci, niewymagający, bez pretensji. Ja myślę, że tu młodzież jest bardzo ma dużo pretensji do wszystkiego.
1: To zapytam siostry, jak ten kościół w Zambii wygląda, jak on się zmienił na przestrzeni ostatnich lat, jak siostra tam jest. Czy siostra to jest w stanie zauważyć w takiej mikroskali?
0: No, na przykład ludzie w Zambii lubią uniformy, czyli te mundurki. Jak przyjdzie się do kościoła, to wszystkie te organizacje są w swoich tych mundurkach. Te kobiety z tej ligi, z tego zgromadzenia, no to wszystko za ładnie poubieranie. I ludzie bardzo aktywnie uczestniczą w mszy świętej. Jak jest śpiew, no to rzeczywiście cały kościół tak śpiewa i odpowiedzi są takie, no, inne. Takie, no, chórem, to nie jest tak, że to tam się mam rocze pod nosem, tutaj to widzę, tu jest pełny kościół, a tak, no nawet nie słuchać tych ludzi, jak odpowiadają, to jest zupełnie inaczej. Jak się kościół tam zmienił, ja nie wiem, no, czy się zmienił, czy się nie zmienił, no to wszystko jest teraz bardziej nowoczesne, bo w wielu kościołach są instrumenty te muzyczne, gdzie jest elektryczność, tam gdzie jest, to mają te gitary elektryczne, no to w tym sensie. No i ludzie są coraz bardziej zaangażowani w te religijne uroczystości. Także tam nie ma takiego, że ktoś się kryje, że jest wierzący. No, katolików jest około 25%, a no, w naszej szkole to są dzieci różnego wyznania, ale wszyscy muszą przychodzić na mszę świętą, bo to taka deklaracja jest na początku, że jak się przychodzą do szkoły katolickiej, to muszą przestrzegać tych katolickich. No i kilku chłopców przeszło dobrowolnie, no ale muszą mieć zgodę rodziców, żeby się u nas ochrzcić i później przyjmować sakramenty. Na przykład mam chłopaka z 12 klasie, który go rodzice byli nawet liderami u zielonoświątkowców. I jemu się spodobali ministranci, bo nasi ministranci, to ja im poszyłam takie piękne te alby i takie stroje. No i mam tych ministrantów 80, a jak ich służy, to około 30, to taka procesja idzie i to fajnie to wygląda. No i jemu się to spodobało i on zapisał się na katechezę w 8 klasie, potem w 9 klasie był ochrzczony. Teraz jest w 12 klasie, no i chce wstąpić do kapucynów. Ja pytałem się, dlaczego kapucyni? On mówi, oni poważnie traktują spowiedź. Nie wiem, czy to go ojciec Pio go tak zaimponował. No i taki jest bardzo myślący chłopak, religijny, dużo pożycza ode mnie książek. No, fajny jest ten chłopak.
1: Po angielsku siostra ze wszystkimi rozmawia tam?
0: No, z chłopakami po angielsku. No.
1: A nauczyła się siostra jeszcze jakiegoś tam języka?
0: tylko wywiad z ludźmi, zapytać się, a więcej nic, no to, to w kilku językach to potrafię się zapytać, jak są chorzy, od kiedy, co ich boli, te wszystkie części ciała to mniej więcej znam, a jak sobie nie radziłam, no jak była kobieta, to wołałam kogoś z personelu, kto był kobietą, a mężczyzna to tak odwrotnie, ale tak to potrafię. Jak za dużo mi dawali opisów, no to się wtedy gubiłam. Chciałam tylko takie proste odpowiedzi.
1: Jak jest z finansowaniem tej działalności misyjnej? Skąd zgromadzenia na to czerpią środki? Czy zbierają siostry jakoś cały czas środki teraz w tej szkole, jak siostra jest?
0: No to w 2025 roku, to w tamtym roku udało mi się odnowić internat, bo w tym internacie to są warunki, są bardzo biedne. Ściany były pomalowane na ciemnogranatowy kolor bez sufitu i popękane te ściany takie, no to bardzo to wyglądało, no obskurnie, no ja myślę, że nawet zwierzęta tutaj w Polsce w lepszych warunkach mieszkają niż te dzieci. No to Prospa z Rzeszowa zafinansowała, to zdołałam odmalować wszystkie te mieszkania, przeszło 700 chłopców, no i założyć sufity. I to jest no, duża pomoc, bo jak było gorąco, to było bardzo gorąco. Bez sufitu, tylko dach. Jak było zimno, w porze chłodnej, to znowu było bardzo zimno. No, to tyle z zewnątrz. No i co? Dwa razy otrzymałam pomoc z biura misyjnego z Warszawy na zakup leków, ale to była minimalna kwota, bo dwa razy po 1000 euro dostałam. No teraz znowu zrobiłam aplikację, to choć tyle, ale zgromadzenie pomaga mi w zakupie leków. Także cały czas mam leki, mam nawet lepsze leki niż High Cost ten hospital, to wysokopłatne te oddziały w szpitalu. Także no właśnie dzięki tym lekom, które mam, to potrafię no, pomóc tym chłopakom w swoich różnych chorobach.
1: Myślała siostra kiedyś, że spędzi 40 ponad lat w Zambii, jak była młoda?
0: No nie myślałam, nawet na początku tej misji, bo bardzo chorowałam, no i nie wiedziałam, ile dam rady. Bo miałam różne przypadki, różne choroby. W 86 roku ugryzł mnie wściekły pies, potem przechorowałam. Nie wiem, czy to była reakcja do szczepionki, czy to była rzeczywiście wścieklizna. Później w 90 roku miałam uraz głowy, jechałam z góry na rowerze i bez hamulców, bo chciałam tak przejechać, a potem jechać dalej z tym rozpędem. No i tak czułam, że mi welon się suwa z głowy i nacisnąłem hamulce. Tylny nie zadziałał, no i tak do przodu poleciałam i tam był taki mostek na strumyku, zrobiony z takiego dużego samochodu ciężarowego. No i w to oparcie uderzyłam w kantem, no i rozcięłam głowę, byłam nieprzytomna 8,5 godzin. I ten ksiądz zambijski, który tam był, wołał powietrzną medyczną pomoc, ale oni nie mieli paliwa. Chyba nie wytłumaczył im, że to o mnie chodziło. No i on zaczął naprawiać samochód swój, bo miał wyciągnięty silnik. A ja w międzyczasie, później po 8,5 godzin odzyskałam przytomność. No i najpierw się zapytałam, co się ze mną działo, bo miałam cały zszatkowany język. No to powiedzieli mi, że miałam drgawki prawie przez cały czas. No to kazałam tym pomocnikom z kliniki przynieść relanium. Zrobiłam sobie relanium, żeby nie mieć tych następnych drgawek. Później kazałam im przynieść zestaw do szycia. No i ja tak nakuwałam. Te chłopaki, co mi tam pomagali, to przeciągali igłę. Miałam 5 szwów na głowie. To było to. No to było niesamowite.
1: To brzmi wszystko niesamowicie. A widziałam, siostra, czy często się widzi takie zwierzęta dzikie w Zambii?
0: Tak, są zwierzęta dzikie. I widziałam, no, raz tylko jak szłam do kliniki, to siedział leopard, ale był spokojny, jakoś mnie nie napadł, bo chodziłam tam co 2 godziny, karmiłam wcześniaka sondą i później sobie myślę tak, wracać czy nie, bo się bałam, a sobie myślę, jak się nie wrócę, to już później nigdy w nocy nie przejdę. Co będzie, co ma być, to będzie. Jak mnie zje ten leopard, to już nie będę więcej chodzić, tak sobie pomyślę. No ale już później go nie było. Ale też może opowiem taką przygodę. W 97 roku był u nas właśnie na tej misji ksiądz, który był kilka miesięcy w tej misji i często też właśnie chorował na malarię. I ja miałam wyzwanie do dystryku, tam do ofisów, tam tych medycznych i stamtąd mieliśmy jechać do miasta, robić zakupy. I on się źle czuł i mówi tak, nie jedziemy do Kabły, tylko wracamy się do tego, bo ja nie będę chorował w czyimś łóżku. No i o 7 wieczór mówi tak, że nie da rady kierować, bo rzeczywiście miał bardzo wysoką gorączkę. No i mówi, że musi trochę odpocząć. To ja mu dałem przeciwbólowe, przeciwgorączkowe. I za 2 godziny on próbuje zapalić samochód, nie da rady. Skrzynia biegów wysiadła. No i ja mówię, no to ja pójdę na piechotę. On mówi, nie dasz rady, bo do misji było 31 km, a do najbliższej wioski 62, bo to jest taki dystans 93 km, że nie ma w ogóle wiosek. No to ja następne 3 godziny siedzę i sobie myślę, Jezu, nikt nie wie, że my tutaj na drodze jesteśmy. Wszyscy myślą, że jesteśmy w Kabule na zakupach. No, jak on umrze, to co ja z nim zrobię? Ja mówię, później o 12 w nocy to ja idę. No to się zgodził. To ja stała się rozczęsłam, ścięka mi tak chodziła. I on mówi, nie idź, bo się boisz. Ja mówię, no nie wiem, z czego, może mi zimno. On mówi, no przeszło 40 stopni jest w ten, bo to była najbardziej gorąca pora. No i poprosiłam go, żeby mi dał nóż, bo miał taką finkę, że myślę, jak co, to by ten, może się bronić, jakby ten Python by mnie zaatakował, to co powieka tych ludzi. No i strasznie się bałam, bo to trzeba było przejść przez 3 rzeki i w trzeciej rzece zawsze w nocy lwy przychodzą się poić. No ale jak doszłam do tej rzeki, nie było lwów, no to już mi potem te nerwy opadły, bo tak jak szłam przez tą drogę, to normalnie czułam i widziałam, jak mi tutaj serce pukało i słyszałam to serce. Bardzo się bałam. No i później to się idzie 31 km przez 33 góry. To się na dół do góry, bo to całe pasmo takie górskie. Samochodem się jedzie 2,5 godziny przez ten dystans, który szłam. Gdzieś około 4 rano widzę na dole, pali się ognisko i był taki odgłos, jakby ktoś rąbał drzewo. I myślałam, że może tam ludzie go czują. Zeszłam na dół, a widzę, że drzewo było złamane i tak się obijało, jak ten wiatr był. Później idę do góry i nie mogę tej drogi znaleźć. Potem znowu 3 razy tak schodziłam na dół i sobie myślę, no stamtąd wyszłam. No to idę dalej. Później tak czułam pod nogami, że to może być droga. I tak do góry po koronie drzew, tak no zgadłam, że to jest droga i później dalej szłam. I później po 6 rano to zaczęło się robić jasno. No to już prawie wtedy schodziłam na dół. I gdzieś 2 kilometry przed misją widziałam mężczyznę na rowerze. To zaczęłam wołać help, czyli pomocy. No on przyjechał. Ja mówię, zawieź mnie, bo ja już nie mam siły. Jak go zobaczyłam, to mi ta energia cała się ze mnie zeszła. No i nie miałam w ogóle już siły. No to on zawiózł mnie, no i później w misji siostry przygotowały. Aha, tam był właśnie w misji samochód. z tego z development, z Lusaki, który miał jechać inną drogą okrężną i miał wyjechać o 11. No ja się tak spieszyłem, żeby do tego, żeby oni tego księdza przywieźli. No i chłopaki, którzy tam pomagali tam u ojców w misji, myślę, nie wierzyli, że to tak daleko ja szłam. Myśleli, że to parę kilometrów. No i tam zajechali, dali księdzu leki przeciwmalaryczne. Przeciągli jego samochód do najbliższej wioski. Potem przyjechali dziś koło 17. Ja go dałam na kroplówkę, na chininę. No i dobrze wszystko było. No i później starzy ludzie mówią tak, jak są starzy, to nigdy nie słyszeli, żeby ktokolwiek w nocy szedł sam przez te góry. Bo jeżeli ktoś idzie sam, to w nocy pali duże ognisko. Jakbym nie była siostrą zakonną i muzungu to jest biały człowiek, to by myśleli, że przyszłam przez czarodziejskie moce, no ale...
1: Pięknie brzmią te opowieści siostry, w ogóle niesamowicie. A siostra to opowiada, jakby to było normalnością i codziennością, tylko że chyba po prostu jest normalnością i codziennością siostry.
0: No, ja akurat pracuję w takich, nie w takich, jakby to mówić, stabilnych misjach, bo to gdzie indziej, gdzie siostry są w Lusace czy ten, to są już takie misje, to one tam nie mają tych terenów takich, na przykład w Sierocińcu, tam w szpitalu, w tym Katonwy, gdzie byłam na samym początku. A ja mam, no, od początku mam bardzo dużo przygód, nawet mnie te przygody nie dziwią.
1: Czy siostra kiedyś myślała, że już ma dość, że już dość zrobiła, że już jest zmęczona, że to są duże wyzwania, że czas może już odpocząć sobie?
0: Nie, tak jakoś mi się to... Dopóki jeszcze mi zdrowie służy, mogę jeszcze tam pracować, ale potem jak klapnę, no to już klapnę, no to trzeba będzie zwijać się i wracać do Polski.
1: Kiedy siostra leci do Zambii?
0: 1 września.
1: Ile się leci z Polski?
0: No niedługo. To jak wyjadę wieczorem o 20 czy o 21, no to na drugi dzień będę na 15 czy na 14:30, tak jakoś. Do nas to się jedzie 16 godzin bez przerwy, a to jak ten samolot z przerwami, ten bez przerw, no to jest nawet krócej samolotem do Polski dojechać niż do naszej misji.
1: Bóg zapłać.
0: Bóg zapłać, dziękuję.
1: To była rozmowa z siostrą Martą Górską ze Zgromadzenia Służebniczek Starowiejskich. Wyjechała ona w 1985 roku na misję do Zambii. Najpierw pracowała jako pielęgniarka w Chingombe, potem w Halabesie, a potem przez chwilę była na Jamajce i teraz jest z powrotem w Zambii, w Mansie, gdzie prowadzi gabinet pielęgniarski przy szkole z internatem dla 600 chłopców. Tak byliśmy na chwilę w Zambii, ale wracamy do Warszawy. Jest godzina 10:00. Życzę Państwu dobrego dnia. Dziś 18 sierpnia, w tej chwili 17 stopni Celsjusza. W Lusace, więc w stolicy Zambii 19, więc niewiele więcej. Hania Tracz, Szymon Chrystianus, a teraz serwis informacyjny i Michał Trześniewski. Do usłyszenia, dobrego dnia.
2: Wnet tu i tam, czyli
3: wakacyjne podróże małe i duże.
4: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. 17 osób zginęło na Ukrainie na skutek rosyjskiego ataku. Czy Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zastąpi Donalda Tuska na stanowisku premiera? Wspomnienie Joanny Rawik.
1: Wiadomości wnet.
0: Rano Rosjanie dokonali uderzenia na Peczenichy w obwodzie charkowskim. Zginęło 17 osób. Na skutek ataku uszkodzonych zostało 10 budynków mieszkalnych, restauracja, poczta, sklep i 7 samochodów. Ukraińskie drony poleciały na Moskwę. Mer rosyjskiej stolicy Siergiej Sobianin napisał, że w kierunku miasta wystrzelono 620 drony. 180 z nich zostało zestrzelonych. Był to jeden z największych ukraińskich ataków na Moskwę. Bezzałogowce uszkodziły między innymi magazyn największego sklepu internetowego Rosji, Wildberries, który stanął w płomieniach. Magazyny Wildberries są w ostatnich tygodniach celem ukraińskich dronów, ponieważ służą do zaopatrywania rosyjskiej armii na froncie. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka może być szykowana na kandydatkę na premiera, spekulował w poranku Radia Wnet poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka.
2: Ja bym nie wykluczał takiego scenariusza, że w momencie, kiedy Donald Tusk zdecyduje się, żeby znowu czmychnąć do Brukseli, tu postawić panią Sobkowiak-Czarnecką, która, powtórzę to jeszcze raz, na przestrzeni ostatnich tygodni, miesięcy jest bardzo sprawnie prowadzona. My możemy się z niej śmiać. Donald Tusk potrzebuje kogoś, kto będzie twarzą na kampanię w 2027 roku. I dlatego jest taka promocja pani Sobkowiak.
3: Głosy, które się pojawiają.
2: I to jest straszne dla polskiej polityki, bo to świadczy o tym, że niekompetentne, tylko po prostu marketing polityczny.
0: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka jest wiceministrem obrony narodowej. Wcześniej była między innymi dziennikarką Polsat News i TVP. Według doniesień medialnych może zostać premierem jeszcze przed wyborami albo kandydatką na premiera. Dobrym premierem byłby prezydencki minister Zbigniew Bogucki, mówił w poranku Radia Wnet poseł Rozwoju Plus Marek Jakubiak.
4: W sytuacji takiej, kiedy dojdzie już do kryzysu, a pewnie dojdzie do kryzysu na prawicy, no bo przecież te dobermany się pogryzą, trzeba będzie po prostu zwyczajnie kogoś, kto uporządkuje tą scenę prawej strony politycznej. I to będzie Karol Nawrocki, człowiek najsilniejszy politycznie w tej chwili w Polsce. I on musi zaproponować swojego szeryfa na tym podwórku. I bardzo dobrym tym szeryfem będzie wtedy pan Zbigniew Bogucki i myślę, że wicepremierzy z każdego ugrupowania będą bardzo dobrym rozwiązaniem.
0: W poranku Radia Wnet wspominaliśmy naszą zmarłą koleżankę redakcyjną Joannę Rawik. Dziennikarka i piosenkarka zmarła w sobotę w wieku 92 lat. Jej życie to miłość do sztuki, mówił Witold Pilarowski, wydawca i partner Joanny Rawik.
5: Jak odpowiedziała mi Joanna ostatnio, Jasia, mój Jasik, na pytanie, dlaczego różnica w miłości do kultury, twoja, a nawet tych, którzy bardzo ją kochają, jest tak wielka między tymi miłościami. Ona mi powiedziała błyskawicznie, bo ja ją kocham w 7 językach. I to było to, co mnie po prostu zwaliło z nóg kompletnie, bo ja sobie uświadomiłem, jak ona musiała na sztukę, na kulturę patrzeć.
0: Powstanie mural Joanny Rawik w Warszawie zapowiedział Witold Pilarowski.
5: Joasia uwielbiała murale. Parę dni przed jej odejściem szepnąłem jej na ucho, żeby sobie nie myślała, że jej muralu to w Warszawie nie będzie. Ano będzie jej mural w Warszawie. Ja nawet już wiem, gdzie on będzie, ale jeszcze właściciele budynku o tym nie wiedzą, więc pozwólcie państwo, że poinformuję najpierw właścicieli budynku, na którym to bym chciał, żeby było.
0: Joanna Rawik urodziła się w 1934 roku w Czernichowicach w Rumunii. Debiutowała w latach 50. w kabarecie Kaczka, gdzie wykonywała francuskie utwory. Śpiewała niskim, charakterystycznym głosem. Do jej najsłynniejszych piosenek należą między innymi Po co nam to było, romantyczność oraz Nie chodź tą ulicą. W Radiu Wnet od kilku lat prowadziła audycję Sztuka jest magią. Nie żyje ojciec Bronisław Sroka, jezuita, kapłan niezłomny, działacz opozycji w PRL. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek w Gdyni. Miał 91 lat. W 1953 roku, będąc uczniem liceum w Gdańsku, został skazany na 5 lat pozbawienia wolności za przynależność do podziemnej organizacji młodzieżowej Podziemna Kolonia. W 1970 roku był kapelanem organizacji Ruch. Działał w ruchu obrony praw człowieka i obywatela oraz publikował w prasie niezależnej.
3: www.wnet.fm

0: Odyseja wyborcza.
1: Zaczynamy Odyseję wyborczą. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Godzina 10:10. Patrzymy i na Polskę, na sytuację pogodową. Nocą przez Mazowsze, ale nie tylko Mazowsze, przeszły burze. Mówię nie tylko Mazowsze, ponieważ sytuacja dość paląca jest na południu. Tam są podtopienia. Kotlina Kłodzka po raz kolejny, 2 lata po poprzedniej powodzi, mierzy się z wodą, a są zapowiedzi kolejnych opadów, więc trzymamy rękę na pulsie. Także patrzymy na Moskwę. Tam atak dronów ukraińskich. Rosja z kraju, który wysyłał rakiety, wysyłał drony, atakował, uderzał w miasta, w obiekty wojskowe, w obiekty cywilne. Po 5 latach specjalnej operacji wojskowej staje się państwem, które jest przedmiotem nalotów dronów, rakiet, płoną składy paliwa, płoną rafinerie, płoną także magazyny towarów, w szczególności jednej firmy Whiteberries w nocy z wczoraj na dziś wleciało ponad 600 dronów, uderzyły tylko w Moskwę i obwód moskiewski. No i tak Rosjanie powoli płacą cenę za wojnę, którą wywołał ich prezydent, przez nich wybrany. No o tym też dzisiaj powiemy, ale na początek polska polityka. Razem z nami Ludwik Pęzioł, dziennikarz, publicysta, tygodnik Solidarność.
2: Witam bardzo serdecznie pana redaktora i państwa.
1: Ja patrzę na sytuację polityczną z pewnej perspektywy, tuż po urlopie, a pan redaktor ostatnie dni spędził na śledzeniu sytuacji dynamicznej, sytuacji w Polsce, w polskiej polityce. Jak powoli wchodzimy w ten sezon jesienny, sezon, który ma być bardzo istotny, bo część osób mówi o nowych wyborach, szybszych wyborach, a część mówi, że po prostu i koalicja rządząca, i opozycja będą musiały się jakoś uszeregować, że jesień, która się zbliża, wiosna, to będzie już ostatni moment, żeby pewne ustalenia i co do rządu, co do jednej listy Donalda Tuska, ale także co do porozumienia na prawicy dokonać.
2: Ja już od bardzo dawna ze sceptycyzmem patrzę na doniesienia czy domyślanie się tego, że jakieś wybory przyspieszone będą. Jak pan redaktor zapewne pamięta, poprzednie kadencję Sejmu, no to też co chwilę miały być jakieś nowe wybory. Myślę, że to po trosze wynika z takiego wishful thinkingu przeciwników rządu, którzy myślą, na pewno, albo że teraz Tusk to musi zrobić, albo jeśli w innym wypadku na pewno przegra. A tak naprawdę sytuacja w postaci przyspieszonych wyborów, kiedy mimo wszystko koalicja jest w miarę stabilna, jest bardzo mało prawdopodobna. Natomiast ogólnie sezon jesienny moim zdaniem nie będzie się zbyt różnił od sezonu letniego, bo chyba już sezonów ogórkowych w Polsce nie mamy i to już jest taka historyczna nazwa, bo tak naprawdę cały czas coś się dzieje i gdybyśmy mieli wyliczyć na przykład ilość afer, ilość zadym politycznych w ciągu ostatnich niecałych 2 miesięcy, to zapełniłyby one całą, że tak powiem, cały plan na polityczny rok z dawnych czasów, więc nie będzie tu większej różnicy moim zdaniem. A pojednanie na prawicy to już jest tak rozległy temat, że proszę osobną audycję temu poświęćmy kiedyś.
1: To jest rzeczywiście temat, który będzie się toczył. No, jednak jest tak, że trochę ta polityka jeszcze się porusza w takim rytmie, że są te pauzy, że część polskiego społeczeństwa nieco inaczej, mniej intensywnie patrzy na politykę właśnie w okresie urlopowym. Też święta są takim momentem pewnego wyciszenia polityki, czy to święta Wielkiej Nocy, czy święta Bożego Narodzenia, jak to są takie właśnie, no, politycy się poruszają w takich skokach, no i teraz przed nami duży skok na od września właśnie do świąt z pewną przerwą na święto zmarłych, na wszystkich świętych, ale taki sezon jednak się rozpocznie i pytanie, kto wchodzi w ten sezon, z jakimi nastrojami?
2: A, to jest odrębna sprawa. Jeżeli mówimy o tym, że zwiększy się zainteresowanie publiki polityką, no to oczywiście tutaj jest to prawda. No i w tym sensie chyba jednak beneficjentami faktu, że mieliśmy ten sezon letni, było zarówno Prawo i Sprawiedliwość, bo gdyby na przykład to, co się stało z PiS-em, stało się na przykład pół roku przed wyborami, no to dużo cięższe konsekwencje poniosła ta partia. Mam na myśli oczywiście rozłam. No i afery też być może Koalicji Obywatelskiej zostały zamortyzowane przez letnią leniwą atmosferę. A z jakimi nastrojami wchodzą poszczególne partie do gry w nowym sezonie? Mi się wydaje, że jest tutaj bardzo duża mobilizacja z każdej strony. Można po kolei wymieniać. No, Rozwój Plus jest już widać po samym zmobilizowaniu, widać po samej propagandzie, PR-ze, po organizacji jakichś kolejnych wydarzeń, że tu jest bardzo mocna determinacja, żeby pokazać, że oni dadzą radę, że oni bez Prawa i Sprawiedliwości jako osobny byt są zdolni zagospodarować bardzo dużą część elektoratów przeróżnych, i to od tego dawnego pisowskiego po platformerski. Tutaj po prostu widać to w ruchu. No, PiS jest troszkę zdezorientowany, troszkę nie wie, co robić, trochę strzela w różne strony. Tu organizuje jakąś konferencję, tutaj ogłasza jakiś fragment programu, ale to wszystko jeszcze jest nieskoordynowane i takie chaotyczne, ale niewątpliwie impuls do działania widać, bo ciągle jednak coś starają się robić. Koalicja Obywatelska działa, wie, że traci popularność. Ostatni sondaż OGB, który jest dosyć wiarygodną, zdaje się, jednak pokazuje spadek 5-procentowy, o ile pamiętam, więc nie będzie tutaj darmowego utrzymania stanu posiadania i na ten powrót do dominacji będzie potrzebna duża praca. Zresztą Tusk, jak popatrzymy na ostatnie wybory, bardzo mocno mobilizował swoją partię, nie pozwolił jej przespać ani kampanii, ani ostatniego roku. Po powrocie do krajowej polityki przez cały rok ponad było bardzo intensywnie. No i tak można wymieniać dalej. Bardzo liczy na przekroczenie progu. Widać, że wdraża swoją nową strategię pokazania, jaką to jest lewicą patriotyczną, żeby też podskubać możliwie dużej ilości partii, nie tylko już temu elektoratowi stricte lewicowemu, ale być może nawet elektoratowi Prawa i Sprawiedliwości trochę głosów. Więc ja uważam, że taki nastrój wojowniczy zapanuje, no i będzie co oglądać.
1: Będzie.
2: A no i oczywiście nasze dwie konfederacje. No to Konfederacja Bosaka i Mencena też całkiem dobrze sobie radzi. Poczuła słabość PiS-u, będzie chciała się przedstawić jako taka naturalna zmiana pokoleniowa względem rywali na prawicy. Natomiast Braun, no, ciągle mu nie spada. Można się oczywiście domyślić. Niepodtrzymywane, no bo jednak obecność i dobry wynik Brauna jest bardzo, bardzo na rękę Donaldowi Tuskowi, bo ta partia Brauna jako takie zgniłe jajo, mówiąc nieładnie, po prostu uniemożliwia szeroką koalicję na prawicy. Ta partia jako partia antyamerykańska i prorosyjska jest nie do zaakceptowania przez PiS na przykład, no choćby ze względu na wizję geopolityczną, ale i ogólnie no poziom takiego niebezpieczeństwa, wręcz agentury wpływu, tak to nazwijmy eufemistycznie, jaki w tej partii panuje, więc po prostu im lepszy wynik Brauna, tym większa szansa, że Tusk zostanie przy władzy.
1: I że taka konstelacja się na prawicy pojawi. Naszym gościem Ludwik Pęziął, dziennikarz, publicysta, tygodnik Solidarność. A Pałac Prezydencki, to jeszcze na koniec zapytam, patrząc na tą konstelację polityczną, jaką rolę do odegrania zaczyna mieć Karol Nawrocki? Dopiero co rocznica prezydentury, potem święto Wojska Polskiego. No i takie sondaże wczoraj Rzeczpospolita pokazywała, mówiące, że wyborcy i ci prawicowi, ale w ogóle polskie społeczeństwo coraz częściej upatruje w Karolu Nawrockim lidera polskiej prawicy.
2: Tak, rzeczywiście. Karol Nawrocki już dał takich kilka jasnych do zrozumienia sygnałów mówiących o tym, że będzie próbował budować takie centrum, ale nie centrum w sensie jakiegoś ideowego centrum, ale takie centrum, którego być może zgrupują się różne siły polityczne i będzie, być może będzie kimś na wzór patrona takiego rządu niepodległościowego i patriotycznego. Oczywiście to nie powiedziane zostało to wprost, tak zupełnie, trzeba sobie troszeczkę dopowiedzieć, ale myślę, że to jest najbardziej naturalny ruch w tej chwili ze strony prezydenta. No i prezydent będzie musiał zdefiniować jakieś minimum wartości, minimum wokół którego te partie będą się grupowały. No i jeżeli tutaj na przykład padną takie hasła w rodzaju suwerenności Polski, jeżeli padną hasła w rodzaju, nie wiem, Europy ojczyzn, sprzeciwu dla masowej migracji i tak dalej, no to wydaje się, że na te hasła byłyby zdolne przystać te różne siły. No problem polega tylko na tym, że jak już wspomniałem, na pewno jednym z tych haseł, znając i biografię prezydenta Nawrockiego i ogólny jego ogląd sytuacji międzynarodowej, no na pewno wśród takich haseł no musiałby się znaleźć postulat, czy taki po prostu spostrzeżenie, że obecnie największą siłą wrogą wobec Polski jest Rosja. No i z tym już się na przykład Korona Brauna nie zgodzi. Praktycznie ją to wyklucza. Wielkie wzburzenie nastało w szeregach Korony Brauna, kiedy prezydent powiedział, że tam gdzie bije się Moskala, tam Polska pomaga, nawet jeśli nie bierze bezpośredniego udziału w wojnie. No jeżeli ktoś śledzi, ja akurat śledzę w ramach białego wywiadu, co coś się dzieje w tamtych szeregach partii Brauna, no to straszliwe wzburzenie te słowa wzbudziły i wiele osób mówiło, jak to się strasznie zawiodło na prezydencie Nawrockim. Do tego jeszcze jedna wypowiedź pana Boguckiego z PiS-u, też z kancelarii, prawda, prezydenta obecnie, też wywołała straszne wzburzenie w środowisku Brauna, więc wydaje się, że o ile jest przystające do takiej czy wchodzące pod taki, nazwijmy to, prezydencki pas,
1: panie redaktorze, trochę zaczyna, mamy pewne trudności, bo trochę dźwięk zaczyna się rwać, jakby
2: dobrze, może teraz jak jest?
1: O, jest lepiej.
2: Dobrze, to ja powtórzę jeszcze raz. Więc o ile można sobie wyobrazić ruch narodowy wchodzący pod parasol prezydenta, gdzie on właśnie zaprasza pod takie tworzenie takiego rządu patriotycznego, no, też mówił o tym Jarosław Kaczyński, też tak nie rozwijając myśli, ale on mówił już nie, że rząd PiS-u ma odsunąć od władzy, czy PiS ma odsunąć od władzy Koalicję Obywatelską, ale rząd patriotyczny. To jest niewielka zmiana w retoryce, ale jednak bardzo istotna, bo jeszcze nie tak dawno mówiono o tym, że samodzielnie PiS ma odzyskać władzę i to jest jego zadanie. Dzisiaj już te oczekiwania się chyba trochę urealniają. No tylko kto ma być w tym w rządzie? No Rozwój Plus z pewnością tak, dlatego że nawet Jarosław Kaczyński tonował różne konfliktogenne takie sytuacje i mówił, że być może razem trzeba będzie rządzić, być może nawet, to już ja dodaję, że jednak pod jakimś w szerszej strukturze był wspólny start przewidziany. No, ruch narodowy, myślę, żeby na to przystał, widać, że bardzo dobre stara się mieć relacje z prezydentem Krzysztof Bosak. Z Mentzenem byłoby już trudniej, no bo tutaj wchodzą bardzo poważne konflikty w podejściu do gospodarki, a Mentzen no tak daje do zrozumienia, że on nie pójdzie z tymi wszystkimi złodziejami, którzy i piewcami nieróbstwa w Polsce, więc to może być bardzo trudne. No i Braun, tak jak już powiedziałem, no tutaj trudno sobie wyobrazić, żeby partia prorosyjska jakoś tam blisko prezydenta się trzymała, który jest ścigany listem gończym przez Federację Rosyjską. Ja wiem, że można mieć bardzo bujną wyobraźnię i wszystko sobie wyobrazić, ale jednak to jest tak na granicy wyobrażenia sobie. Więc myślę, że to pójdzie w tę stronę. Dużo zależy od Mencena, czy on będzie tak bardzo sztywno, dogmatycznie trzymał się tego podejścia do gospodarki, żadnych podwyżek podatków, podatki to złodziejstwo i tak dalej, no bo w to uniemożliwia mu wejście w jakąkolwiek koalicję de facto, bo nikt aż tak dogmatycznie nie będzie się tego trzymał. No, są też takie sygnały, że on też potrafi trochę pójść do centrum, potrafił na przykład CPK kiedyś pochwalić. Jeszcze w czasach dawniejszych CPK byłoby uznane, że za jakiś niemalże komunistyczny projekt, więc zobaczymy. Dużo zależy od, po pierwsze od tego, czy Braun spadnie pod próg, a po drugie od tego, czy Mencen jest trochę bardziej elastyczny niż
1: daje. Nie wskazuje, ale rzeczywiście polska prawica ma ten problem, że jakby tak zgrupować te bardzo różne polskie partie, jest ich wiele, jakieś trzy stronnictwa, patrząc pod kontekst wektor polityki zagranicznej, to mamy stronnictwo pruskie, stronnictwo ruskie, stronnictwo amerykańskie, no i prawica rzeczywiście jest podzielona, część jest w stronnictwie ruskim, część w stronnictwie amerykańskim i to będzie powodować kłopoty i trudności. Na koniec tekst, który pan ostatnio opublikował w tygodniku Solidarność, o ciekawym też zjawisku, które z kolei może być kłopotem dla Donalda Tuska, czyli radykalnych zwolennikach formacji liberalnej, tych, którzy się bardzo mocno uaktywnili przy okazji pewnego projektu kreowanego przez Romana Giertycha, a projekt się nazywał Przeliczmy ponownie głosy, no i podważania wyniku wyborów. Donald Tusk wówczas musiał się odciąć od tej grupy, ale ta grupa cały czas jest obecna, ma swoich liderów opinii, ma swoich dziennikarzy i staje się takim w ramach szerokiego pojętego nurtu lewicowo-liberalnego dość silnym ośrodkiem grupującym najtwardszych zwolenników Donalda Tuska. Na tyle twardych, że często sam Donald Tusk staje się dla nich zbyt miękki.
2: Tak, z tym, że się wydaje, że ten moment, w którym oni, w zasadzie można powiedzieć,

0: Tuska polega na tym, że to nie są tacy bezwarunkowo oddani jemu ludzie, bo tu mowa jest o całym systemie, czy tam ekosystemie, bo tam są i politycy, i dziennikarze, i youtuberzy, influencerzy, jacyś dawni ludzie internetowe, ale można się z tego śmiać, ale oni mają przełożenie na 1000 głosów, jeżeli popatrzeć po tych liczebności, tych społeczności, tych audytoriów, tych osób, a może i powyżej miliona. To oczywiście trudno zmierzyć, ale na to wygląda. No i musi igrać z tym żywiołem. To nie są oddani mu ludzie tak do końca. Oni są oddani momentu, w którym
1: będą... Znowu, będzie... panie doktorze, znowu ten głos gdzieś niknie, trudno zmienić. To
0: już może... jeszcze... A teraz?
1: Teraz jest lepiej.
0: Dobrze. Więc oni będą oddani Tuskowi do momentu, w którym będą przekonani, że on brutalnie, jak to się mówi, rozlicza prawo i sprawiedliwość. No i każde zawahanie, każdy objaw miękkości, koncyliacyjności jest interpretowany przez tę grupę jako już nie tylko sprzyjanie wrogowi, ale wręcz bycie takim kretem czy agentem wroga, czyli PiSu. No i w ten sposób, jeżeli sobie pośledzimy na przykład twórczość pani oczywiście, no to widzimy, że wrogiem już jest nie tylko PiS, tylko jest Szymon Hołownia, który jest agentem pisowskim, jest Tomasz Siemoniak, który jest agentem pisowskim, nawet Adam Bodnar, proszę sobie wyobrazić, i już też ze względu na to, że jest zbyt miękki. Zdarzają się nawet interpretacje, że Koalicja Obywatelska jest w zmowie z PiS-em, dlatego że zgodziła się na wybór bodajże, jeśli sobie dobrze przypominam, Naczelnej Izby Kontroli następcy pana Banasia, nie takiego polityka. Więc są tego typu sytuacje i Donald Tusk jedyne, co może zrobić, żeby utrzymać względną lojalność tego środowiska, które w sytuacji, bo tym nawet tonące znaczenie, no może zrobić tylko tyle, że rzuca co jakiś czas na pożarcie jakiegoś pisowca, czyli nasyła, może oni własnymi rękami, no bo Tusk nie robi niczego własnymi rękoma, ale nasyła jakieś służby, żeby tutaj zrobiły spektakl, jak tam tarzają w smole i w pierzu, takiego czy innego nielubianego polityka. Wdzierają się o 6 rano albo gdzieś go ścigają po świecie. No to na chwilę udaje się uśmierzyć tą podejrzliwość, ten gniew, albo umieszcza w jakimś miejscu w strukturach władzy kogoś, kogo ta grupa, którą ja nazwałem foliarzami liberalnymi, którą lubię, do której ta grupa ma zaufanie, na przykład pani Ewa Wrzosek gdzieś tam na niskim, co prawda, stopniu, ale jednak się znajduje. Czy Waldemar Żurek był taką osobą, która była kojarzona z takim aktywistycznym wręcz sprzeciwem wobec PiSu. No i on może tak sobie igrać. No i dochodzą takie pohukiwania o tym, że jakaś nowa partia powstanie właśnie w tej sferze. No, zdawałoby się to mało możliwe, mało poważne, ale taka secesja nie robi dobrze, bo powoduje niestabilności, poczucie, że Tusk rzeczywiście tutaj jest za miękki, potrzeba kogoś więcej. No i w sytuacji wyborczej nawet takie 2-3% może mieć duże znaczenie, więc oczywiście jest to kłopotliwa bardzo grupa dla Tuska i myślę, że będzie on to kontynuował, czyli raz na jakiś czas trzeba rzucić na pożarcie pisowca, zrobić spektakl. Być może teraz postara się troszkę tę grupę zadowolić i spacyfikować jakimiś manewrami wokół Trybunału Konstytucyjnego, na które ta grupa z wielkim wyczekiwaniem i nadzieją w oczach spogląda, więc myślę, że to może być jakiś następny ruch. Nie wiem, czy takie brutalne przejęcie siłowe, ale może jak coś innego na przykład. Więc tak to wygląda. Natomiast ostatnie już zdanie. Cała ta grupa jest bardzo ciekawym fenomenem również pod kątem psychologicznym, bo gdyby popatrzeć od takiej strony klinicznej na nich, no to takie elementy jak patologiczna podejrzliwość, jak rysowanie takich bardzo konspiracyjnych teorii na temat tego, czym jest prawica, na przykład to, że wytworzyła one tajne państwo, które wciąż rządzi i Tusk tak naprawdę nic nie może zrobić, że na przykład

0: kanał Zero został de facto utworzony przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. To są bardzo ciekawe takie kliniczne zagwozdki, które można analizować i politologicznie, i psychologicznie, i psychiatrycznie. I mam nadzieję, że ktoś na taką wreszcie pracę naukową się skusi, a być może potem na jej podstawie jakąś książkę napisze. Myślę, że nie wiem, czy sukces sprzedażowy byłby murowany, ale na pewno ta książka wzbudziłaby zainteresowanie. Więc mam nadzieję, że ktoś się tym zajmie na poważnie.
1: O czym mówił Ludwik Pęzioł. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję uprzejmie.
1: Za chwilę od polskiej polityki na sekundę odejdziemy. Zobaczymy, jak wygląda sytuacja w Moskwie. Część osób się martwi, że może być eskalacja. Pamiętam, że jeszcze z książek historycznych, że to tak też partie komunistyczne na Zachodzie zawsze się bały. Bały się imperializmu i bały się zbrojeń NATO, że wtedy Związek Radziecki będzie musiał eskalować. No i trochę się to powtarza. Zobaczymy, jak wygląda stan faktyczny już w trwającym piąty rok pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. To już za chwilę.

0: Odyseja wyborcza.
1: I wracamy do Odysei Wyborczej. Temat nie bezpośrednio z polską polityką związany, ale nasza audycja także patrzy na to, co dzieje się za granicami. Wybory do Dumy Państwowej będą w Rosji. Wybory na tyle trudne dla Władimira Putina, że trzeba było zablokować start partii opozycyjnej Jabloko, co ciekawe, jednej partii, która jest pacyfistyczna, więc powinna w Polsce w gdzieniegdzie budzić sympatię jakąś tych, którzy walczą z wojną, no ale inaczej się na to patrzy w Moskwie, która kolejny dzień płonie, kolejny dzień ataków na centra logistyczne, na magazyny towarów, na składy paliw, na rafinerię. Również naszym gościem Wojciech Jakubik, dziennikarz, publicysta zajmujący się rynkiem energetycznym. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry.
1: I też patrząc się na politykę Rosji, no właśnie, kolejny dzień już staje się tradycją, że w tej wojnie na bombardowanie dalekiego zasięgu w tej chwili panuje równowaga, a być może nawet Kijów zdobył przewagę nad Moskwą i to już nie ukraińskie miasta są tylko i wyłącznie bombardowane, czy to dronami, czy to rakietami, a to tymi, które manewrują, a to tymi, które są pociskami balistycznymi. Ale to Moskwa i inne rosyjskie miasta, zakłady produkcyjne padają ofiarą nalotów. Trochę pytanie, jak to tylko doszło? W którym momencie się okazało, że Rosja, która miała przeprowadzić szybką, sprawną kampanię wojenną, utknęła w wojnie, która zaczyna dotykać mieszkańców nawet daleko od frontu odsuniętych miast i miejscowości?
2: To jest wojna na wyniszczenie i w tym momencie, kiedy mamy letni szczyt zapotrzebowania na paliwa przez turystykę, przez pracę na roli, to Ukraina ma przewagę z tego względu, że niszczy infrastrukturę paliwową, przyprawiając Rosjan o kryzys, o rekordowe ceny, o kolejki na stacjach, czyli już nie tylko niszczy fundamenty wysiłku wojennego, już nie tylko ogranicza przychody z petrodolarów na Kremlu, ale też pokazuje zwykłym mieszkańcom Rosji, że jednak ta w cudzysłowie trzydniowa operacja specjalna się nie udała, nie osiągnęła żadnych celów i płacą za to cenę coraz wyższą zwykli Rosjanie, którzy być może doszliby do jakichś wniosków, gdyby nie kilkaset lat prześladowań politycznych, których kulminacją jest teraz blokada Jabłoko, ale przecież tam w Rosji nie ma normalnej debaty publicznej. Wiemy, że te wybory zostaną sfałszowane, natomiast będą musiały być bardziej sfałszowane, bo według danych wywiadu ukraińskiego Kreml ma sondaże, które pokazują, że poparcie Putina, oczywiście pompowane sztucznie jak przez komunistów wobec władz komunistycznych w Polsce, kiedyś tak teraz na Kremlu w ten sam sposób sztucznie pompowane poparcie Putina jednak spada przez to, że ta wojna boli zwykłych Rosjan, nie przyniosła skutków. Być może po sfałszowanych wyborach dojdzie do nowej fali mobilizacji otwartej lub takiej quasi mobilizacji zakulisowej, w której coraz więcej zwykłych ludzi będzie musiało iść na front. No i to jest presja, która ma przekonać Kreml do rozmów. Nie wiadomo, czy tak będzie. Nie wiadomo, czy Ukraina przekona też Amerykanów do zwiększania presji. Czekamy wciąż na wdrożenie nowych sankcji przygotowanych przez parlament amerykański. Czekamy na decyzję o wsparciu patriotami ze Stanów Zjednoczonych. Czy powstanie jakieś centrum produkcyjne na Ukrainie, które byłoby rzeczywistym przełomem. Ale tak jak pan redaktor mówi, mamy teraz przewagę, bo Ukraina wykorzystuje dobry moment do tego, żeby bić w Rosjan, ale znowu jesienią to Rosjanie będą mieli bardziej sprzyjające warunki, jeżeli nie będzie odpowiedniej obrony przeciwlotniczej nad Dnieprem, a widać, że ona jest słaba, że kończą się pociski, to Rosjanie będą atakować cele cywilne, będą pozbawiać zwykłych Ukraińców dostaw energii i ciepła, by złamać morale. I to będzie znowu to oblicze wojny na wyniszczenie, które znamy z jesieni i zimy 2025 i 2026 roku.
1: Tylko pytanie jest takie, że no, mieliśmy taką wojnę na wyniszczenie w zeszłym roku, kiedy jeszcze te naloty były bardzo skromne. No wtedy trudno było mówić o pretekście, więc to jest trochę tak, Ukraińców, czy bombardują składy paliwowe w Moskwie, czy nie, to i tak Rosja bombarduje Kijów.
2: Oczywiście tak, natomiast ta wojna trwa i ta wymiana ciosów będzie kontynuowana w tym sensie, że oczywiście Ukraińcy mają teraz korzystne warunki i bardzo dobrze, że je wykorzystują, ponieważ zmuszają Rosjan do odczuwania coraz głębszych konsekwencji razem z sankcjami, razem ze wsparciem Zachodu wobec Ukrainy. Jest to sposób na to, żeby pojawiła się jakaś refleksja. Przecież na Kremlu jest nie tylko Władimir Putin, jest grupa, która za nim stoi, która traci pieniądze, która traci przyszłość, możliwości jakiegoś funkcjonowania na rynku światowym i to ta grupa ma wpływać być może na jakąś zmianę na Kremlu. Tego nie widać. Władimir Putin idzie w zaparte. Słyszymy właśnie o fali nowej mobilizacji i to zapowiada też, że Rosjanie znowu będą atakować jesienią Ukraińców. Wniosek płynie z tego taki, że teraz jest moment na dodatkowe wsparcie, dodatkowe sankcje wobec Rosji. To wszystko jest przygotowane i nam na Zachodzie nie może zabraknąć woli politycznej. Niestety z tym bywa różnie. Już tutaj w blokach startowych są te siły, które, tak jak pan redaktor wspominał, robią demonstracje antywojenne w Europie, ale nie demonstrują przeciwko działaniom wojennym Rosji. Te siły czy we Francji, czy w Niemczech za chwilę mogą podkopywać wsparcie dla Ukrainy, które jest tak bardzo potrzebne dla rozstrzygnięcia pomyśli świata zachodniego.
1: To chociaż nic nie wskazuje, by się miało szybko zakończyć.
2: Niestety trudno będzie przezwyciężyć fakt, że Rosjanie sięgają po rezerwy materiałowe, czy to z Chin, czy to z Korei Północnej, po rezerwy ludzkie. Pojawiły się jednostki rakietowe, które są operowane przez Koreańczyków z północy na terenie Rosji, czyli mamy w tym momencie już nie tylko działania rosyjskie, ale wsparcie właśnie Korei Północnej. Jest to przerażający fakt, z którym opinia publiczna chyba nie do końca się chce zmierzyć. Jest wsparcie z rafinerii białoruskich, czyli giermek Kremla, Aleksandr Łukaszenka, kosztem swoich obywateli wysyła 2/3 tego, co produkuje we własnych rafineriach właśnie do Rosji, żeby walczyć z kryzysem paliwowym. Wszystko po to, żeby Kreml koncentrował bezpieczeństwo dostaw wokół Moskwy, która decyduje, tam są elity polityczne, tam jest największe oddziaływanie na społeczeństwo, natomiast te regiony bardziej oddalone od centrali cierpią coraz bardziej. Prometeiści w Polsce liczą, że będzie to jakiś rozsadnik Federacji Rosyjskiej, że ruchy odśrodkowe będą tutaj wspierane, ale przeciwko temu znowu działa ta nowa konsolidacja rosyjska i zobaczymy, czy przy okazji wyborów parlamentarnych, czy tuż po nich dojdzie do jakiegoś podobnego skonsolidowania systemu władzy w Kremlu, czy pojawią się tam jakieś rysy, na które cały czas liczy Zachód.
1: Licz na to, że uda się podzielić też ta narracja, że te ataki spowodują eskalację, że Putin będzie chciał wojnę przenieść na terytorium NATO. No i taka narracja, która się pojawia, że lepiej Rosji nie bombardować, no bo Rosja się zdenerwuje. Chociaż chyba zdenerwowania od 5 lat się jakoś denerwuje.
2: Rosja się denerwuje, odkąd zaatakowała Gruzję, nielegalnie zajęła Krym, przekraczała kolejne czerwone linie, nie potrzebując pretekstów. Dokładnie tak. Nie musimy się obawiać eskalacji ze strony Rosji. Ona już następuje. Mamy potwierdzone przykłady sabotażu także na terytorium Polski. Mamy potwierdzone przygotowania do różnych działań zaczepnych. Mamy wlot dronów na terytorium Polski. Mamy wlot rosyjskiego pocisku na terytorium Polski. Czego jeszcze więcej trzeba, by przekonać się o tym, że my nie ugłaskamy Rosji, my jej nie przekonamy do tego dyplomatycznie, żeby się zatrzymała. Rozstrzygnięcie następuje na froncie, a żeby to rozstrzygnięcie było po naszej myśli, potrzeba więcej sankcji wobec Rosji, więcej wsparcia Ukrainy, jak najwięcej działań, które będą izolować Władimira Putina po to, żeby elity na Kremlu zrozumiały, że nie opłaca się zaciskać pasa, bo przecież Rosjanie mają długą tradycję życia w trudnych warunkach. Jeżeli ktoś ich przekona, że warto teraz cierpieć dla dobra idei, dla dobra zwycięstwa w przyszłości, to będą trwać. Tymczasem jeśli się okaże, że ten cały wysiłek nie ma sensu, bo trzydniowa operacja specjalna to będzie nowy Afganistan, wtedy może dojść do jakichś zmian. Tak samo jak w latach 80. w Związku Sowieckim towarzysze doszli do wniosku, że musi dojść do jakiejś zmiany, bo imperium nie może trwać. Federacja Rosyjska to jest takie samo imperium, trochę mniejsze. Ono może się dalej zmniejszać, jeżeli wesprzemy odpowiednie tendencje.
1: A jak to wygląda na rynku paliw? Rosja w tej chwili importuje i to może dla kogoś, kto się obudził i nie śledził doniesień z ostatnich 2-3 lat jako paradoks, ale Rosja importuje paliwo, importuje benzynę, olej napędowy jeszcze nie, ale to nie wiadomo jak będzie w przyszłości. Na razie importuje benzynę, różne kierunki, dominują Indie, ale są inne próby. Na ile jest tak, że ta druga fala kryzysu paliwowego może być gorsza od pierwszej i że sytuacja dla zwykłych Rosjan stanie się coraz bardziej kłopotliwa.
2: Widzieliśmy te kolejki na stacjach, które pokazują, że imperium śpiące na węglowodorach ma problem z dostępnością benzyny, czyli oczywistego dobra, które w każdym normalnym kraju jest dostępne bez przeszkód. Rosjanie mają z tym problem właśnie przez paraliż logistyczny wywołany czy to atakami Ukrainy, czy to problemami wynikającymi z sankcji Zachodu. Tych wszystkich konsekwencji agresji rosyjskiej, czyli tej ceny, którą Rosjanie płacą na własne życzenie, bo nie chcą się zatrzymać. Gdyby się zatrzymali, te złe konsekwencje stopniowo by znikały. No i z tego względu Rosjanie muszą importować paliwa. Sami nie mogą ich eksportować. Jest zakaz eksportu diesla i benzyny aż do końca tego roku ze względu właśnie na kryzys paliwowy, który jest faktem. Rosną ceny na stacjach, rosną ceny na giełdzie. Rosjanie importują między innymi z Białorusi. Tam sprowadzają właśnie z rafinerii dwóch białoruskich, które za chwilę będą przechodzić przestoje we wrześniu. To są takie przerwy techniczne, które muszą być prowadzone po to, żeby modernizować rafinerię, przygotować ją na kolejne sezony. I wtedy we wrześniu właśnie, kiedy zaczną się te przestoje, w połączeniu z przestojami wywołanymi dronopadem Ukrainy, będzie jeszcze większy spadek podaży. I to jest sygnał o tym, że ten kryzys może się jesienią pogłębić, dlatego Rosjanie sięgają po dostawy z Indii czy z Maroka nawet, a te dostawy z Indii są najśmieszniejsze, ponieważ chodzi o taką benzynę, która powstaje z ropy rosyjskiej, którą Rosjanie muszą z wielką przeceną sprzedawać do Indii ze względu na sankcje zachodnie. Potem Indyjczycy przerabiają sobie tę ropę na paliwa gotowe w swoich rafineriach i z wielką premią sprzedają Rosjanom. Rosjanie płacą dwa razy, Rosjanie płacą z wielką dopłatą za to, żeby utrzymać bezpieczeństwo dostaw i w ten sposób odkupują własną ropę przerobioną na benzynę przez Hindusów.
1: I taki to jest system. Na ile to może wpłynąć na stabilność z kolei systemu władzy w Moskwie? Zaczęliśmy rozmowę o tym, że no, nasza audycja to jest audycja wyborcza w Rosji, wybory za chwilę. Jedyna partia opozycyjna sądownie została wykluczona z tych wyborów poprzez sądy, nawet się odwoływała, to nic oczywiście nie dało, ale jak pokazują niektórzy, partia Jabloko mogłaby w takich realnych wynikach wyborów osiągnąć kilka procent, sondaże mówią o 9%, co jest dużo jak na system Władimira Putina i pokazuje też taką skalę rodzącego się niezadowolenia wśród Rosjan, że nie tak to miało wyglądać.
2: Ostatnio pewien menadżer rosyjskiego w Naszekonom Banku wypowiedział się na ten temat, mówiąc, że Rosji grozi kryzys społeczny porównywalny z tym z rewolucji bolszewickiej, kiedy to te niepokoje społeczne doprowadziły do zmiany władzy w Rosji. Nie wiadomo, czy tak rzeczywiście będzie, czy zwykli ludzie podniosą głowy kiedyś w Rosji, bo naprawdę tego nie było od 100 lat około, czyli właśnie od tej rewolucji, która skończyła się nie zmianą na lepsze, tylko zamianą jednego reżimu carskiego na reżim komunistyczny. I w ten sposób elity wymieniły się tylko rolami. Natomiast w tym momencie z punktu widzenia analityki w sektorze energetycznym czy szerzej analityki polityki rosyjskiej są większe nadzieje pokładane w tym, że elity skupione wokół Władimira Putina, który nie jest jedynowładcą, który jest pewnym reprezentantem tychże interesów, przekalkulują sobie, czy warto trwać w tym konflikcie, czy opłaci się na końcu, czy to Rosjanie będą się śmiali ostatni. Jeżeli te elity uznają, że warto jeszcze wytrzymać, że warto zaciskać pasa, bo na końcu to Rosja zwycięży, to Rosjanie nie ustąpią. Muszą widzieć w kalkulacjach, że to się w ogóle nie opłaca. I dlatego z dużą nadzieją należy patrzeć na propozycje nowych sankcji wobec Rosji, cła, które mają wynosić 100% i obejmować 5 największych klientów na ropę rosyjską, by dalej rugować baryłki z Rosji z rynku. Wszystko jest przygotowane, ale na końcu będzie zależało od podpisu prezydenta USA. Dzisiaj widać, że te pomysły na przekonanie Władimira Putina do rozmów dały tylko możliwość gry na czas Kremlowi, kiedy dalej bombardował Ukrainę, kiedy kontynuował inwazję, nie rezygnował z żadnego celu tak zwanej specjalnej operacji wojskowej. Widać, że potrzebne jest inne podejście zamiast marchewki i więcej kijów i miejmy nadzieję, że właśnie taka będzie konkluzja także w Białym Domu.
1: A to zależy ta sytuacja od Białego Domu, a na ile jest tak, że Ukraina już wytworzyła własny, niezależny od Waszyngtonu system budowy dronów albo realizacji swoich uderzeń lotniczych.
2: Ukraina radzi sobie jak może i ma coraz większe możliwości, natomiast wciąż polega na pomocy z Zachodu i ta pomoc z Zachodu pochodzi także ze Stanów Zjednoczonych. Nie wiemy tego na pewno, możemy podejrzewać, że ważnym elementem wsparcia amerykańskiego wobec Ukrainy są dane wywiadowcze, również pozwalające lokalizować cele, dlatego też wciąż potrzebne jest zaangażowanie Amerykanów, oprócz rosnącego zaangażowania europejskiego. Do tego Amerykanie, których dolar wciąż dominuje na rynkach, mają największy wpływ, jeśli chodzi o sankcje. Dają także przykład, nadają ton sankcjom europejskim. W historii było widać, że kiedy Amerykanie szli pierwsi z różnymi rozwiązaniami, dużo łatwiej je było przyjąć w Europie. Przykładem niech będzie fakt, że te sankcje, które są przygotowywane przez Parlament Amerykański, mogą potencjalnie objąć Słowację i Węgry, czyli jednych z pięciu największych klientów na ropę rosyjską. Niestety wciąż te kraje ropę rosyjską sprowadzają, ale ten przepis zakłada, że jeżeli te państwa pokażą plan porzucenia surowców rosyjskich, to zostaną z sankcji zwolnione. Tu widać, że problem z tym, że są jeszcze klienci na surowce rosyjskie, może zostać rozwiązany w Europie z pomocą Amerykanów, którzy jeszcze chętnie sprzedadzą własne surowce i dlatego też ta współpraca transatlantycka, być może już oklepana, być może jawiąca się jako oczywista oczywistość, to jest wciąż rozwiązanie, które pomoże zakończyć ten konflikt i przynieść pokój na Ukrainie.
1: Chociaż do tego pokoju na razie wydaje się jest daleko. Na koniec zapytam jeszcze o sytuację globalną na rynku ropy. Mamy oczywiście ciśnienie Ormus, mamy sytuację z Iranem. Na ile to jest tak, że trudno będzie dojść także z sankcjami na Rosję, dopóki Zatoka Perska będzie zamknięta?
2: Rosja nie zarabia, nawet miała spadek przychodów z węglowodorów przez to, że chociaż ceny ropy rosną przez wojnę w Iranie, to Rosjanie muszą sprzedawać baryłki nieraz z przeceną nawet $30 na jednej baryłce. Potem muszą odkopywać drogo paliwa, bo im brakuje tych paliw na własnym rynku. I z danych ekonomicznych, które analizowałem, wynika, że ta górka wynikająca z wojny w Iranie nie pomaga Rosjanom, chociaż niestety powoduje, że to Amerykanie grzęzną w kolejnym konflikcie i ich możliwości mogą być ograniczone w innych miejscach na świecie, także na wschodniej flance NATO. I to jest bardzo zła wiadomość dla Polski. Widać to przy sporach z Amerykanów z Koreą Południową. Widać, że Amerykanie pokazują zachowawczą postawę wobec Korei Północnej, która właśnie angażuje się w konflikt u naszych granic. Koreańscy żołnierze z północy są niedaleko Polski i mimo to Amerykanie na razie nie chcą rozpalać kolejnych konfliktów, czy to z Koreą Północną, czy to z Chinami. I to jest niedobry sygnał. Miejmy nadzieję, że Biały Dom przezwycięży ten problem i wróci do normalnej współpracy w ramach wspólnoty transatlantyckiej.
1: A relacje między Chinami, bo to może Chiny są teraz tym państwem, które wygrywają, powoli mogą konsumować politycznie i ekonomicznie Rosję.
2: Chiny ratują Rosję, bo dają Rosjanom niezbędne zasoby, pomagają omijać sankcje, ale oczywiście za wysoką cenę. Przykładem może być fakt, że projekt gazociągu z Rosji do Chin o nazwie Siła Syberii 2, czyli nowy gazociąg, który pozwoliłby przekierować gaz niechciany w Europie właśnie na rynek chiński, jest przedmiotem trudnych negocjacji. Chińczycy domagają się takiej ceny jak na rynku wewnętrznym w Rosji. Nie chcą pomagać, nie chcą pożyczać na niego pieniędzy. Mówią, że Gazprom musi sfinansować sobie wszystko sam i to jest recepta na sprzedaż ze stratą do Chin, czyli jest to uścisk przyjaźni, ale taki żelazny, chłodny uścisk Pekinu, który wykręca ręce niedźwiedziowi rosyjskiemu, no i zyskuje tam coraz większe wpływy. Rosja staje się zapleczem surowcowym, junior partnerem Chin na własne życzenie przez to, że poszła w wojnę w Nowym Afganistanie XXI wieku, czyli właśnie nad Dnieprem.
1: O czym mówił Wojciech Jakubik, dziennikarz, publicysta. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. A my jeszcze do Odysei Wyborczej dzisiaj wrócimy. Tymczasem czas na piosenkę Lady Punk, a zaraz potem serwis informacyjny.

0: Odyseja wyborcza.
1: Radio Wnet uszami słuchaczy.
2: Bo co jest ważne, proszę Państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No. Dlatego ja uruchomiłem już wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy. No to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak Państwo.
0: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
3: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Czy Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zastąpi Donalda Tuska na stanowisku premiera? 10 osób zginęło na Ukrainie na skutek rosyjskiego ataku. Niższe ceny paliw na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Opozycyjny PiS domaga się przedłużenia obniżki i mówi o, tu cytat, łupieniu Polaków.
1: Wiadomości wnet.
3: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka może być szykowana na kandydatkę na premiera, spekulował w poranku Radia Wnet poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka.
4: Ja bym nie wykluczał takiego scenariusza, że w momencie, kiedy Donald Tusk zdecyduje się, żeby znowu czmychnąć do Brukseli, tu postawić panią Sobkowiak-Czarnecką, która, powtórzę to jeszcze raz, na przestrzeni ostatnich tygodni, miesięcy jest bardzo sprawnie prowadzona. My możemy się z niej śmiać.
5: Ale jest...
4: Donald Tusk potrzebuje kogoś, kto będzie twarzą na kampanię w 2027 roku. I dlatego jest taka promocja pani Sobkowiak.
5: A te głosy, które się pojawiają...
4: I to jest straszne dla polskiej polityki, bo to świadczy o tym, że niekompetencja, tylko po prostu marketing polityczny.
3: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka jest wiceministrem obrony narodowej. Wcześniej była między innymi dziennikarką Polsat News i TVP. Według doniesień medialnych może zostać premierem jeszcze przed wyborami albo kandydatką na premiera. Rano Rosjanie dokonali uderzenia na Peczenichy w obwodzie charkowskim. Zginęło 10 osób, wiele jest rannych. Na skutek ataku uszkodzonych zostało 10 budynków mieszkalnych, restauracja, poczta, sklep i 7 samochodów. Ukraińskie drony poleciały na Moskwę. Mer rosyjskiej stolicy Siergiej Sobianin napisał, że w kierunku miasta wystrzelono 620 dronów. 180 z nich miało zostać zestrzelonych. Był to jeden z największych ukraińskich ataków na Moskwę. Bezzałogowce uszkodziły między innymi magazyn największego sklepu internetowego Rosji, Wildberries, który stanął w płomieniach. Magazyny tego sklepu są w ostatnich tygodniach celami ukraińskich dronów, ponieważ służą do zaopatrywania rosyjskiej armii na froncie. Ukraińcy atakują magazyny paliw w Rosji. Ceny na rosyjskich stacjach są rekordowe, mówił Wojciech Jakubik z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego.
6: To jest wojna na wyniszczenie i w tym momencie, kiedy mamy letni szczyt zapotrzebowania na paliwa przez turystykę, przez pracę na roli, to Ukraina ma przewagę z tego względu, że niszczy infrastrukturę paliwową, przyprawiając Rosjan o kryzys, o rekordowe ceny, o kolejki na stacjach, czyli już nie tylko niszczy fundamenty wysiłku wojennego, ale też pokazuje zwykłym mieszkańcom Rosji, że jednak ta w cudzysłowie trzydniowa operacja specjalna się nie udała, nie osiągnęła żadnych celów i płacą za to cenę coraz wyższą zwykli Rosjanie.
3: Dzisiaj cena maksymalna benzyny 95 wynosi 6 zł i 41 groszy za litr, a oleju napędowego 7,37. Od wczoraj do końca sierpnia obowiązuje program CPN. W tym czasie paliwo ma być tańsze o złotówkę. Rząd powinien obniżyć ceny paliw znacznie wcześniej, mówił na konferencji prasowej kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek.
7: Cały lipiec i połowa sierpnia Polacy byli zmuszeni do kupowania paliwa bez CPN-u, czyli bez obniżki cen VAT-u z 23 do 8% i bez obniżki cen akcyzy do stawek minimalnych. Apelujemy do pana Motyki, do pana Tuska, do pana Kosiniaka, do pana Czarzastego, nie róbcie w balona Polaków, tylko obniżcie VAT i akcyzę na wiele więcej tygodni niż tylko na 2 tygodnie. Przestańcie łupić Polaków.
3: To były wiadomości, a za chwilę Odyseja Wyborcza z Łukaszem Jankowskim.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Autopromocja. You must
8: remember this. Nazywam się Gabriela Potrac.
9: A ja Jerzy Głuszek i łączy nas miłość do kina i muzyki, ale dzieli różnica pokoleń i z takich właśnie perspektyw przybliżać będziemy Państwu kulturę filmową, nie zapominając oczywiście o filmowej muzyce w audycji
8: Magia Kina, radiowy magazyn filmowy. W każdą środę o godzinie 19. As time goes by.
5: To była autopromocja.

0: Odyseja wyborcza.
1: I wracamy do Odysei Wyborczej, a teraz naszym gościem Michał Kolanko, dziennikarz, dziennik Rzeczpospolita. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie, dzięki za zaproszenie.
1: Ja bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Panie redaktorze, zacznijmy, zanim o tej dużej polityki, to na sekundę Warszawa. Tutaj trwa zbiórka oficjalna, już rozpoczęta zbiórka podpisów w sprawie referendum nad odwołaniem prezydenta miasta stołecznego Rafała Trzaskowskiego. Zebrano 20-kilka% potrzebnych podpisów. Tempo... No właśnie, różne są analizy. Kilka dni temu widziałem takie zdanie, że tempo jest dla ratusza, dla rządzącej platformy niepokojące. Z kolei inni mówią, że jest to pod kontrolą i raczej ta inicjatywa się nie uda. Jak to wygląda? Bo to inicjatywa oddolna, a partie polityczne opozycyjne raczej się przyglądają niż popierają ten proces.
2: Tak, to prawda. To jest, zauważyłem to też od wielu tygodni śledząc tą inicjatywę, no bo wszyscy mamy w pamięci mamy w pamięci obserwację kampanii referendalnej w Krakowie, która no też na początku gdzieś była tak pod radarami warszawskiej polityki, czy takiej centralnej polityki, no a w końcu eksplodowała już samym referendum i odwołaniem prezydenta Wiszalskiego, co wprowadziło Platformę czy Koalicję Obywatelską w tym roku w jeden z... No myślę, z dwóch najpoważniejszych kryzysów. Drugi też dotyczył miasta, ale dotyczył oczywiście szpitala południowego. Więc warto śledzić takie tematy pod radarami centralnych mediów, bo centralnej warszawskiej polityki sejmowej, bo one później mają takie przeniesienie na grunt ogólnokrajowy. Wracając do kampanii referendalnej w Warszawie, no to ona jest w tym momencie rzeczywiście inna niż ta kampania krakowska. Po pierwsze, to najważniejsze, co już pan zauważył, co też pisałem dzisiaj w Rzeczpospolitej, partie polityczne, te główne partie polityczne nie angażują się oficjalnie czy instytucjonalnie, jakbyśmy to nazwali, logistycznie i organizacyjnie, a to jest najważniejsze, w zbiórkę podpisów. To na razie jest akcja SOR, czyli to operacja ratunkowa, referendalna, przepraszam. Pojedynczy działacze PiS-u się w to włączyli, ale PiS jako taki nie. I no taki jest, w zasadzie jest dystans. Życzliwy, ale dystans, jak mi to w Prawie i Sprawiedliwości powiedziano. I to też wynika z tego, że sama akcja jest przedstawiana jako niepartyjna przez Macieja Wilka. No i PiS też trzyma dystans, ale uważam, że też trzyma dystans dlatego, że obawia się porażki. No bo jeśli PiS się zaangażuje, jeśli inne też organizacje, aktywiści, Lewica, Partia Razem, co mam na myśli, się zaangażują, a tych podpisów nie będzie, no to będzie też ich porażka. A teraz jeśli nie będzie podpisów, to będzie porażka tylko inicjatorów. Więc taka jest trochę gra moim zdaniem dzisiaj w Warszawie. Ale fakty są takie, że inaczej niż w Krakowie główne partie polityczne opozycyjne i oczywiście główne siły opozycyjne w wyraźny sposób nie są w tą akcję zaangażowane. To jest fakt.
1: Nie są zaangażowane, bo boją się porażki, nie są zaangażowane, bo myślą sobie, i tak w Warszawie nie ma emocji referendalnej.
2: Wiem, że wszystko naraz. W Krakowie warto zauważyć, że w Krakowie zanim w ogóle... Czy inaczej, w Krakowie myśli o referendum były wcześniej, zanim jeszcze pojawił się temat strefy czystego transportu. No bo w Krakowie była bardzo brutalna kampania prezydencka w 2024 roku. Kilka tysięcy głosów zdecydowało, że wygrał były prezydent Aleksander Miszalski z Łukaszem Gibałą, który był jednym z ważniejszych osób w całej akcji referendalnej. To w Krakowie przede wszystkich było jasne, chociaż sam Gibała nie był twarzą tej akcji referendalnej. Akcji twarzą był lokalny samorządowiec, polityk, teraz też kandydat na prezydenta Krakowa, Jan Hoffman. Do czego zmierzam, że w Krakowie no, ktoś miał taką, jakby to powiedzieć, no, agendę wyraźną, żeby próbować odwołać prezydenta Miszalskiego i też pojawił się temat, który... No, eksplodowały emocje w Krakowie wokół strefy czystego transportu, chociaż jakieś tam rozważania o referendum były już przed tą eksplozją, no, ale ta...
1: A tu mamy szpital realna, południowy, tak? To jest ta emocja, która na kanwie, której pojawił się SOR.
2: Ja o tym myślałem, będąc też na krótkim urlopie. I to nie jest to samo, ponieważ żeby też nie wchodzić w wszystkie szczegóły, żeby było jasne, też strefa czystego transportu w pierwotnej wersji w Krakowie, ona nie, i teraz też, no, ona nie obejmuje jako taka mieszkańców, ale tych, którzy wjeżdżają do Krakowa z gmin ościennych, czyli z takiego krakowskiego obwarzanka, no to już jak najbardziej, tych, którzy mieli starsze samochody, tak, i to generowało te emocje, tak? I to były powszechne emocje w tym sensie, że no, każdy mniej więcej, tam oczywiście były inne tematy, zatrudnienie w spółkach miejskich, podwyżki cen biletów komunikacji, strefy czystego, strefa płatnego parkowania i tak dalej, i tak dalej, ale no, strefa czystego transportu była taka takim katalizatorem, ale to jest inna emocja niż ten szpital południowy, tak? Oczywiście jest tak, że z ochrony zdrowia no, korzystają wszyscy lub prawie wszyscy, no ale sprawa szpitala była jednak zawężona no, właśnie do jednego szpitala, do jednego lekarza tak naprawdę. To nie było coś takiego jak akcja, która, jak emocja, która była w Krakowie. Ja to rozróżniam. W Krakowie no, doszło do tego, że w pewnym momencie jakieś oddolne grupy internetowe, nawet tam były wpisy w mediach społecznościowych chwalące się na przykład zrywaniem znaków drogowych z napisem SCT. To było bodajże w styczniu tego roku, tak? Więc to jest trochę coś innego. Ja mam takie wrażenie, że partie polityczne jakby się zaangażowały bardziej niż przez te incydentalne na razie przypadki. Utworzyłyby taką koalicję, jaka była w Krakowie od Konfederacji i Brauna po partię Razem i Łukasza Gibałę, antytrzaskowską, gdyby to było bardziej powszechne, tak? To jest jedna afera, która po prostu aż tak szeroko nie była tą samą emocją, którą wygenerowała strefa czystego transportu. Więc wydaje mi się, że tu jest też główny problem też samych inicjatorów tej akcji, która się nazywa SOR, tak? Zresztą.
1: Żeby było adekwatnie do tego impulsu, który się pojawił. Tak więc referendum w Warszawie, jak rozumiem, nie jest przez polityków spodziewane, a akcja nie namiesza. Pytanie, czy namieszają z kolei wybory w samym Krakowie?
2: Tak, znaczy jedna rzecz, żebyśmy też mieli jasność, że dzisiaj ja też bym powiedział, że w mojej ocenie sytuacji też raczej jestem sceptyczny, czy to referendum zbierze te podpisy, bo to nie trzeba 132 tysiące podpisów, tylko dużo, dużo więcej. Wydaje się, że bez wsparcia, silnego wsparcia PiSu przede wszystkim w Krakowie, w Warszawie, tego referendum po prostu tych podpisów nie będzie. Ale to się może zmienić, no w zasadzie dzisiaj świat działa tak szybko, że te emocje mogą się pojawić szybko przy jakiejś kolejnej sprawie, nie wiem, innej aferze. We wrześniu ta sytuacja za kilka tygodni, sytuacja może być inna, ale na dzisiaj rzeczywiście raczej w Warszawie panuje sceptycyzm i ja też mam takie sceptyczne podejście, czy to referendum dojdzie do skutku. W Krakowie ta kampania na razie jest bardzo niemrawa. Trochę tak jakby emocje przechwyciło same referendum. Faworytem jest chyba 24 czy 25 komitetów zarejestrowanych. To jest bardzo dużo. Teraz komitety mają czas, żeby zebrać po 3000 podpisów. Tam między innymi zarejestrował się, to jaka ciekawostka, tak? Komitet pani Marianny Schreiber.
1: Też jest taki pomysł.
2: 24 ale też komitety, tak. 24
1: pani
2: komitety.
1: Z Dobrego Radomia.
2: Marianny Schreiber to jako taka ciekawostka państwu podsyła. Państwu nie podsyłam, tylko opowiadam. No oczywiście są główni gracze, w tym faworyt Łukasz Gibała, Monika Piątkowska, która startuje też ze swojego komitetu. Nie startuje z komitetu partyjnego. To też w Krakowie odnotowano, oczywiście w całej Polsce również, no bo dzisiaj te kampanie lokalne i kampanie ogólnokrajowe, tak mówiliśmy na samym wstępie, tematy lokalne, no jak z Kłodzka, no mogą błyskawicznie 10 sekund dzięki paru tweetom stać się tematami ogólnokrajowymi, tak? Więc ta kampania w Krakowie na razie jest niemrawa, ale jestem pewny, znaczy jestem przekonany, że ona może nabrać pewnego rozpędu. Dzisiaj w Krakowie jest konferencja Michała Drewnickiego, kandydata PiSu, i Beaty Szydło i Przemysława Czarnka, z tego co pamiętam też. I myślę, że w ciągu najbliższych dni, tygodni ta kampania będzie nabierała trochę większego rozpędu też ogólnokrajowego. będą tam debaty i tak dalej, i tak dalej. Więc na razie faworytem moim zdaniem jest Łukasz Gibała, który, i to jest taka ciekawostka z Krakowa, która w Krakowie została odnotowana, ogłosił swoje kandydowanie ponad tydzień temu, w dzień dokładnie urodzin byłego prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
1: Żeby było jeszcze bardziej symbolicznie. Pytam o Kraków, bo dzisiaj w Krakowie ma być konferencja prasowa. Przemysław Czarnek, Beata Szydło i Michał Drewnicki, czyli kandydat PiS na prezydenta Krakowa, ale te dwie pierwsze osoby może w tym aspekcie ważniejsze, no bo to interesujący ruch w ramach rozgrywek na prawicy. Beata Szydło, która no niespecjalnie kibicowała, czy była zwolenniczką usunięcia, czy wypchnięcia Mateusza Morawieckiego z Prawa i Sprawiedliwości. No teraz na wspólnym spotkaniu z Przemysławem Czarnkiem to jest jakiś element budowania się PiSu, czy takiego scalania tej partii po tym, jak odeszła grupa Mateusza Morawieckiego?
2: No w Krakowie sytuacja jest tyle złożona, że po pierwsze Ryszard Terlecki, znany, znaczy teraz nie jest posłem z Krakowa, ale był wieloletnim posłem z Krakowa, szefem klubu parlamentarnego PiSu, poparł, utrzymał to poparcie dla Michała Drewnickiego już po rozłamie, a Terlecki jest, jak wiadomo, lojalistą Mateusza Morawieckiego i został z PiSu, jak rozumiem, bo to akurat było na urlopie, jak byłem wyrzucony razem ze wszystkimi innymi politykami, tymi z Rozwoju Plus, tak? Więc tam Drewnicki ma poparcie i Rozwoju, przynajmniej Terleckiego, i ma poparcie tego jakby rdzeniowego PiSu, i tutaj Rozwój Plus na pewno z tych 24 komitetów, żaden z nich nie jest to komitet Rozwoju Plus, tak? Więc Rozwój Plus tutaj no, może tylko poprzeć oficjalnie. Mateusz Morawiecki chyba jeszcze tego nie zrobił, z tego co widziałem też. Dzisiaj jest mój drugi dzień po urlopie, ale wydaje mi się, że Mateusz Morawiecki nie poparł Drewnickiego wprost, natomiast zrobił to na pewno Ryszard Terlecki. Więc ta sytuacja jest tam w Krakowie jest dosyć skomplikowana na prawicy. Myślę, że głównym problemem Drewnickiego nie jest rozłam, tylko to jest kandydat Konfederacji, który prowadzi bardzo intensywną kampanię. Ja w niedzielę byłem w Krakowie przejazdem, byłem kilka godzin w centrum miasta i widziałem nawet takie City Lighty Bartosza Bochańczaka pod hasłem Odzyskaj Kraków, więc on już prowadzi taką bardzo intensywną prekampanię wyborczą i myślę, że gdyby wygrał z Drewnickim, no to ogólnokrajowo byłby to ogromny temat, że PiS no, przegrywa z Konfederacją w drugim największym mieście. Te same problemy, które ma Platforma przez wybory w Krakowie, przez referendum i tak dalej, no będą też, są też problemami PiSu, tak, no bo nas w Warszawie, ja jestem z Krakowa, ale 15 lat już mieszkam w Warszawie, no nas w Warszawie, no sprawy krakowskie, ponieważ nie mieszkamy w Krakowie, no się rzeczy mniej interesują w sensie dróg, parkingów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no tematy ogólnokrajowe są tematami ogólnokrajowymi. Jeśli Monika Piątkowska przegra, no to będzie porażka premiera Tuska i prezesa Kosiniaka-Kamysza. Ale jeśli Michał Drewnicki przegra z Bartoszem Bochańczakiem, no to będzie ogromny problem dla PiSu i taki sygnał znowu powiedzą. Sam Bartosz Bochańczak w wywiadzie Rzeczpospolitej mówił mi, że on chciałby się przyczynić do końca PiSu.
1: I do tego, żeby Prawo i Sprawiedliwość przeszło do historii. Rzeczywiście ten bój o Kraków będzie takim testem dla prawicy. Bartosz Bochańczak, Michał Kmiecik, ale też właśnie Michał Drewnicki, co ciekawe, poparty także przez Rozwój Plus, czyli tutaj Mateusz Morawiecki nie postanowił tej szansy wykorzystać do promocji.
2: No to prawda, ale też gdyby Mateusz Morawiecki i Rozwój Plus wystawili swojego kandydata w Krakowie, który miałby 2%, a Drewnicki miałby 15% i wszedłby do drugiej tury, no to powiedzielibyśmy za parę tygodni na antenie Radia Wnet, że to jest pierwsza ogromna porażka Mateusza Morawieckiego. I no ja się nie dziwię więc, że relatywnie na trudnym terenie, no bo to jest taki mit, że Kraków jest konserwatywny, na relatywnie trudnym terenie Morawiecki mógłby ponieść pierwszą porażkę i ja się nie dziwię, że nikogo tam nie wystawił. Poparcie do Drewnickiego jest bezkosztowe i nie dziwię się, że Mateusz Morawiecki nie chciał się sprawdzać wyborczo już tak wcześnie, tak? Tak przed jeszcze swoją konwencją, która jest planowana na 15 października. Więc na pewno tak by byłoby to interpretowane, gdyby jego kandydat lub kandydatka mieli 2%, mógł 2% czy 3%, a Drewnicki miałby 15%. Ale no, tak jak mówiłem wcześniej, no, od tego kontekstu ogólnokrajowego się nie da uciec, chociaż wybory w Krakowie, no, one są lokalne, tam są, jest bardzo wiele lokalnych spraw i też oczywiście. No,

0: niż ucieka, bo jak mówił Łukasz Pawłowski, prawicy, patrząc na sondaże, jest więcej. Pytanie, czy prawica będzie w stanie się dogadać, ale sumarycznie jest jej więcej.
1: Prawica, znaczy to jest bardzo, bardzo paradoksalna sytuacja, że bardzo że rzeczywiście jest takie poczucie, że dzięki też prezydentowi przede wszystkim, to jest absolutny joker w tej talii prawicy. Znaczy on też nie jest, wiadomo, prezydent nie jest zaangażowany na przykład w żadną ze stron tego rozłamu w PiS-ie, ale no jest prawicowym politykiem i absolutnie jest, no chce chyba przeważyć szale, takie jest moje wrażenie też po tym jego przemówieniu 6 sierpnia, gdy zapowiedział tą narodową strategię rozwoju zresztą, jako taki chyba quasi program wyborczy dla prawicy, tak? No, prezes Kaczyński wezwał go do działania w celu zjednoczenia prawicy. Więc wydaje się, że prawica, wchodząc w ten nowy sezon polityczny, mimo tych ogromnych podziałów i napięć przecież między PiS-em a Konfederacją, ale też między PiS-em oczywiście a Rozwojem Plus, w samej Konfederacji, no i tym problemem, który cała prawica wydaje się ma z Grzegorzem Braunem, no, że prawica wchodzi jednak dzięki prezydentowi z taką lekką, przynajmniej psychologiczną, minimalną, tak jak mówił Pawłowski, Łukasz, sondażową przewagą, więc premier Tusk musi postawić na taką bardzo wyświetlane już słowo, które doskonale znamy z polskiej polityki, jesienną ofensywę. I mówię to trochę ironicznie, a trochę nie, no bo jednak jest oczekiwanie na być może jakąś rekonstrukcję rządu, być może na jakieś nowe propozycje podatkowe, zwłaszcza jeśli
0: ale sam o tym mówił bliscy ludzie Donalda Tuska. Nie wiem, czy Donald Tusk o tym mówił wprost, ale no, mówiono o wiosennej, też to było znacznie więcej spekulacji niż przekazów. Chyba na temat jesieni mamy nawet jakieś konkretne wypowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej, że taka ma się odbyć. Że ma być rząd na wybory, że ma być taki rząd, który rzeczywiście przygotuje i będzie sprawnie działał w kampanii wyborczej.
1: Czyli warto też jedno tylko zastrzeżenie, żebyśmy też mieli, ja się też nad tym trochę zastanawiałem ostatnio, że premier Tusk no nie robi i nie zrobi nic więcej niż jest naprawdę potrzeba, tak? To jest te zarzuty na przykład, że pani minister Pełczyńskiej na ONZ, że nie ma wielkich reform. No, premier Tusk się nie angażuje, bo ewidentnie uznaje, żeby wygrać wybory, no to takich reform nie trzeba, że to nie jest wbrew pozorom oczekiwanie większości Polaków, czy tych jego, nawet nie większości, tylko jego tych najważniejszych segmentów, jego elektoratu. Moim zdaniem Tusk, czy premier Tusk widzi, że potrzebna jest rzeczywiście jakaś korekta podatkowa. Na pewno premier Tusk widzi, że potrzebne jest w jakimś sensie domknięcie tego etapu rozliczeń i moim zdaniem to jest powszechna opinia, że wysłanie Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego no jest elementem tego szerokiego pakietu naprawa łamane przez rozliczenia Prawa i Sprawiedliwości, no bo no on tam ma, jak to mówią politycy PiS-u, wejść, politycy Platformy, no iść na ostro, tak? Tego oczekuje ten twardy elektorat i tutaj to jest też element tej jesieni, ten wyjście z rządu Macieja Berka do TK, no to nie jest przecież przypadek, tak, że to akurat teraz się dzieje. To oczywiście też wynika z kalendarza samych zmian w Trybunale, no ale też premier Tusk widzi, że to jest jakaś potrzeba części tego elektoratu Platformy, część elektoratu oczekuje rozliczeń, część zmian podatkowych i myślę, że premier Tusk będzie robił tak maksymalnie, znaczy, nie będzie robił więcej niż jest naprawdę potrzebne. To jest taka czysta pragmatyka. Więc jeśli premier Tusk uzna, że jakieś zmiany, korekty personalne są potrzebne, no to je dokona, ale nie będzie, myślę, jakichś wielkich, znaczy nie sądzę, żeby dzisiaj rozważał jakąś wielką rewolucję. Uważam, że premier Tusk ocenia też sytuację, że nikt dzisiaj w elektoracie, zwłaszcza tym twardym elektoracie Platformy, faktycznie nie oczekuje zmiany premiera. Więc ja uważam, że oczywiście nie jest to jakoś tak zupełnie wykluczone aż do wyborów, ale uważam, że to jest naprawdę ostateczność, bo jednak myślę, że twardy elektorat Platformy stoi murem za premierem Donaldem Tuskiem i za całą to, co się nie udało, to premier Tusk, że ten twardy elektorat uznaje po prostu, że to jest wina koalicjantów, Hołowni, a ewentualnie symetrystów, bo zawsze wiadomo, na kogo jest, można fajnie jest uderzyć, zwalić. Przyjemnie jest właśnie tam coś o symetrystach powiedzieć, o Hołowni, czasami o PSL-u, ale mniej, bo PSL jednak jest lojalnym sojusznikiem, więc ten twardy elektorat Platformy sobie wszystko to zracjonalizował i wina Tuska przysłowiowa jest naprawdę chyba na ostatnim miejscu.

0: jak sobie rozejrzymy, tak? No, zawsze są winni koalicjanci, ewentualnie właśnie symetryści, ale nigdy premier Tusk. Dlatego ja uważam, że premier Tusk no, w ostateczności tylko dokona jakichś zmian na stanowisku premiera, bo oczywiście mógłby to zrobić w każdej chwili, no nawet jutro. I też byśmy o tym nie wiedzieli, tak jak nikt nie wiedział o tym, że dr Berek będzie kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego.
1: O czym mówił Michał Kolanko, dziennik Rzeczpospolita. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: A teraz już czas na Studio Bejrut.
2: Odyseja wyborcza. www.wnet.fm

0: Sabah el khair, Abuna.
1: Sabah el nur.
0: Czyli dzień dobry z Bejrutu. A dzisiaj z Bejrutu pozdrawiają nas Abuna.
1: Miled el skajem.
0: I Kazimierz Gajowy. Tak, dzisiaj troszkę to przywitanie było inne, właśnie dlatego, że naszym gościem, zresztą nie po raz pierwszy, jest Abuna, czyli ojciec, ksiądz Milad z Gajem, był niejednokrotnie, a to z tego powodu, że jest opiekunem duchowym Patriarchalnego Biura Duszpasterstwa Osób z Upośledzeniem. Oczywiście to nie tylko jest jego jedyna działalność, bo jest też przełożonym klasztoru w Majruba i praktycznie zajmuje się tym wszystkim, co przełożeni zdecydowali, by się zajmował na polu duszpasterstwa. Chciałbym zapytać księdza Milada właśnie o tą sytuację w Libanie aktualną. Księże, od wielu, wielu lat Liban żyje w permanentnym kryzysie. Wojna za wojną, a te wojny prowokują biedę. Bieda niejednokrotnie zmusza do emigracji, a w tym wszystkim jeszcze nam towarzyszy strach. Zapytam się bezpośrednio, co ksiądz widzi dzisiaj w oczach Libańczyków? Jeszcze nadzieję, czy już przede wszystkim zmęczenie? Abuna, bychajłak tsa, lamabyczów, ujun, szabab, banat, nas, szubyczów, entabi, ujun, byczów, lannu, fiba, czwaj, amal, auchalas, bas, hauf, babarew, desperacją.
1: La, szuf, fiktir amal, fiktir szabab, anda tafeol, anda imen.
0: Mimo wszystko muszę powiedzieć, że widzę w ich oczach, że jednak jest jeszcze dużo nadziei, dużo takiego zaufania i patrzą mimo wszystko z wielkim jakimś takim otwarciem się na lepszą przyszłość.
1: Ufi ashkaz akid shway baid an al iman bsabab ktir mashakil bta'isha bil hayat al yawmiyya.
0: Oczywiście, co nie znaczy, że nie ma osób, którzy po prostu tracą wiarę. Powodem utraty wiary i tej nadziei, jak ksiądz Milad wspomniał, jest po prostu ta bardzo ciężka sytuacja. Oczywiście to dotyczy wszystkich Libańczyków, nie tylko chrześcijan, po jednej i po drugiej stronie, ale zarówno wśród chrześcijan, wśród muzułmanów, jest dość duża grupa osób z upośledzeniem. Jaka jest ich sytuacja właśnie w tych okolicznościach wojennych? Bas ben hadal ashaz fikaman grup nas zu yani wikaa yani mitel ma biulu antikape kifel wada tabaon yani bi hay waqt al harb.
1: أكيد في صعوبات كتير لأنه الدولة ما فيها تأمن كل شيء.
0: Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że ich sytuacja jest straszna, dlatego że praktycznie państwo nie istnieje w tej dziedzinie pomocowej dla tego typu ludzi.
1: وزارة الصحة ما بتقدر تأمن لهم الاستشفاء والأسيرونس غالية كتير عليهم لأنه ما بتاخذوا.
0: No i tak, Ministerstwo Zdrowia nie jest w stanie w żaden sposób wyjść naprzeciw ich potrzebom, a żeby mieć jakąkolwiek prywatne ubezpieczenie, to w tych przypadkach te firmy jeszcze bardziej stawiają warunki finansowe praktycznie nie do pokonania dla tego typu ludzi.
1: Mbierach hakeny ahad al-asdika zera kilwy. بده يعمل اسيرونس تقدر يغطي حياته اذا صار معه شيء جديد ما بتاخذوا الاسيرونسات بسبب لانه عنده هالكا.
0: Taki przypadek z wczorajszego dnia, proszę państwa, jeden z naszych podopiecznych miał przeszczep wątroby, zdobyliśmy na to pieniądze, ale w takiej sytuacji wszystko się może przed nim jeszcze zdarzyć. Chciał się ubezpieczyć na wszelki wypadek, gdyby były jakieś powikłania, żadna z firm ubezpieczeniowych nie chciała tego dokonać. Tak. A ogólnie rzecz biorąc, sytuacja zwłaszcza ludzi młodych, czy w jakiś sposób to ich przywiązanie do ziemi, do rodziny, do religii oczywiście też, może przezwyciężyć chęć emigracji, czy ta chęć emigrowania, opuszczania Libanu jest bardzo widoczna. Shabibe, yani za mabishufu damon mustakbal, yani hay hub al-ard, hub al-aile, awa nin irad til ta jiru biruhu la barra.
1: في كتير متمسكين بالأرض مهما كانت الظروف قاسية عليهم عم بيبقوا موجودين وعم يكتفوا بالشيء اللي بيطلعوا.
0: Trzeba przyznać, że bardzo dużo, zwłaszcza nawet i młodych ludzi, jest przywiązanych do swojej ojczyzny, do ziemi i za wszelką cenę chcą tutaj w ziemi ich ojców pozostać.
1: بس هيدا شيء ما بيأمن لهم مستقبل يعني عم يكتفوا بس انه يعيشوا يجيبوا دواء لهم ولأهلهم وبس مش عم بيعطيهم مستقبل.
0: Ale oczywiście tak ta sytuacja długo trwać nie może, bo po prostu też w tej sytuacji nie widzą przyszłości dla siebie. To, co mogą zarobić, to, co mogą zdobyć, praktycznie służy tylko i wyłącznie do utrzymania życia. No, szanowni państwo, przychodzi mi na myśl piosenka, być może usłyszycie ją po raz pierwszy, o tym przemijaniu życia. I tutaj właśnie w Libanie ja też to zauważam, że to życie tak przemija i niestety jest bardzo, bardzo blade. Posłuchajmy tej piosenki pana reżysera, o nią właśnie prosimy.

0: No tak, nie życzyłbym nikomu, nie życzyłbym sobie, a nawet najgorszemu wrogowi, żeby jego życie było blade. Żeby było blade, jak ta kartka wyświechtanego papieru, na którym już nikt nie chce nic napisać. A przecież życie jest swego rodzaju utworem, utworem jak utwór muzyczny, jak utwór literacki, jeszcze ważniejszym nawet bym powiedział, bo jest zawsze oryginałem, zawsze czymś wyjątkowym. I właśnie na tych ludziach, którzy dzisiaj cierpią z powodu nie swojej wojny, niech tutaj wszystkich ludzi, których znam, tej wojny nie chce i czeka tylko na pokój. I żeby oni nie byli pozostawieni, żeby właśnie poczuli się białą, piękną kartą, na której jeszcze jest tyle do zapisania, tyle wrażeń, tyle historii, założenie rodziny, to, żeby na świat przyszły też dzieci i żeby poczuli się, że rzeczywiście życie jest piękne, że życie jest piękne mimo wszystko. Tak jak w piosence, ludzie często tutaj wracają do tego, co już było, do tamtych lat. Wiemy tyle o Libanie, wiemy tyle o Bejrucie, o jakim był miastem Paryżem Bliskiego Wschodu, o Libanie jako takim, że Szwajcaria Bliskiego Wschodu. Ale to wszystko już było. To wszystko już nie należy do tych Libańczyków, którzy dzisiaj mają 18, 19, 20 lat. No cóż, chcemy uczynić wszystko, żeby właśnie ten Liban, taki właśnie Liban Szwajcaria, Liban Paryż, Liban otwarty na każdego człowieka, niezależnie od jego religii, po prostu wrócił. Ja zapytam księdza Milada, ojca Milada, czy on pamięta chociażby jeden rok bez wojny, czy pamięta ten Liban właśnie świetny? Abuna amnech kiktirnech nanan lubnan suisra kanat kan lubnan Beirut, Paris, ta Balszaw Kielausa. Ente byt zakarchat al ajam helwe, pichajetak, a u kif ente uzrir, kif byt zakar Lubnan?
1: Ana malachat al ajam helwe.
0: Niestety, nie pamiętam tych pięknych lat Libanu. No, ale to w takim razie zapytam, zobaczymy, czy się na to naciągnąć, ile ma lat. Fajzan, a też umra kapuna.
1: أنا عمري 58 سنة
0: 58 czyli ksiądz Milad ma 58 lat i nie pamięta w ogóle, że Liban był taki piękny, że Bejrut był takim cudownym miastem. Proszę Państwa, to nam mówi bardzo dużo. Ile to już pokoleń, można by powiedzieć, no przynajmniej dwa, które nie zaznało w ogóle pokoju, nie zaznało tego piękna, z którego słynął właśnie ten skrawek kraju cedrów. Zapytam, co pamięta w takim razie? Jakie już było jego dzieciństwo, czy jego młodzież? Fajzan lamakan omrak jany tnasz hamstasz, cetasze scenę, siukan bisir bichaj ajam bilubnan.
1: Ata alejna chorób ktir, chorób dechylije, a chorób men elcheryż, jany.
0: Niestety doświadczałem, mówi ksiądz Milad, zarówno wojen wewnętrznych, domowych, jak tych wojen zewnętrznych. W takim razie ksiądz nie zna w ogóle, co to znaczy żyć w pokoju. Fazenente maptar psiumana salam by lubnan.
1: A kiedy atana bezrów ktir sa'wi, wa tsakaret l-manate l-masihi wa muslim, u saret dabah ala l-hawiyy, l-atil ala l-hawiyy, l-anu masihi, l-anu muslim.
0: Niestety z mojej młodości, mówi ksiądz Milad, pamiętam najgorszy chyba okres, kiedy to były wojny pomiędzy poszczególnymi wspólnotami libańskimi, kiedy Liban był podzielony na muzułmański, na chrześcijański i kiedy to zapis w dowodzie osobistym, bo wtedy zapisywano, kto do jakiej grupy religijno-etnicznej należy, taki zapis wystarczał, żeby po prostu na takim bloku, na drodze po prostu zginąć, być rozstrzelanym albo często więzionym przez lata. No cóż, no w tym kontekście nie mogę nie zapytać, co trzeba teraz w takim razie zrobić? Czy w to wszystkim, co się dzieje, te rozmowy Stanów Zjednoczonych z Iranem, Libanu z Izraelem, no czy przynajmniej ksiądz czuje, że jest jakaś nadzieja, że w końcu przynajmniej te dzieci, które się teraz rodzą albo mają po kilka lat, będą miały ten Liban świetny, wspaniały, jaki był? Fajzan ente shura, jak bichaj wada halla ben haki ben Jan USA, u Iran, u Izrael, Lubnan, Jan Wilnihaje Fisi na tydzień, te byczów, Jan Udamna Fisalam.
1: نحن منصلي تيصير في سلام يعني ما منفقد الأمل رغم أنه أعطانا كتير بصعوبات بحياتي أنا على أيامي شفنا أكتر صعوبات بس اليوم الحرب تطورت أكتر.
0: No cóż, z mojego punktu widzenia mogę tylko mówić, że się możemy modlić o ten pokój, że możemy mieć nadzieję i ja osobiście, mój ksiądz Milat, w zasadzie tylko wycierpiałem w moim życiu z powodu wojny i pokoju, jak dotąd, nie zaznałem. Ale konkretne pytanie. Za miesiąc, za dwa, będziemy w końcu mieli ten pokój w Libanie? Jany si hek sual jaddy. Jany baciach er siachren. Munken bikun salam w Lubnan hasa penem biczufen telwada?
1: إن شاء الله إذا بدأ أمريكا والدول الكبرى يصير في سلام بيصير دغري بسرعة كبسة زر دغري بسرعة.
0: Zdaniem księdza Milada to wszystko zależy od właśnie potęg międzynarodowych, od krajów, które decydują o wszystkim i te kraje też mogą bardzo szybko zadecydować o tym, że pokój ma być albo tego pokoju ma nie być. Nam zależy na tym, żeby ta decyzja była, że pokój ma być. My jesteśmy narodem, który czuje ból innych. My jesteśmy narodem, mówię o Polakach, którzy potrafią być też wdzięczni za to, co kiedyś inni im uczynili. Nasi słuchacze na pewno dobrze znają historię Polaków w Libanie, zwłaszcza podczas II wojny światowej. Wiedzą, jak tutaj byli nasi rodacy przyjmowani z honorami wręcz i z wielką, bym powiedział, nawet miłością do tych naszych rodaków, dzieci, młodzieży, kobiet, starszych ludzi, którzy z Syberii przez Iran, Ziemię Świętą dotarli tu do Libanu. I na pewno też dzięki studiu Bejrut Radia Wnet, które współpracuje prawie że na co dzień z Fundacją Fenicjanin Świętego Szarbela, my ten dług wdzięczności już spłaciliśmy. Pamiętamy tą wielką zrzutkę, dzięki której tyle już pomocy na południe Libanu, tam gdzie koczują w swoich wioskach i miastach chrześcijanie, dotarło i będzie docierać. Oczywiście to wszystko można sprawdzić. Można sprawdzić na stronie fenicja.org.pl. To, co na co dzień robimy. Również w takich mediach jak Facebook można nas odnaleźć jako Fundacja Fenicja i prawie że codziennie jakieś wydarzenie związane z tą pomocą ma po prostu miejsce. Ale dopytam, zwłaszcza, że ksiądz Milat bezpośrednio jest zaangażowany w pomoc tym, którym jest najciężej. No, to jest w ogóle sytuacja nawet w bardzo dobrze zorganizowanym kraju. Ludzie z upośledzeniem, z różnymi kłopotami zdrowotnymi, zwłaszcza tymi ciągłymi, jest im źle, jest im ciężko i wszystkim współczujemy i wszystkim chcielibyśmy jak najwięcej pomóc. Ale w warunkach wojennych jest to po prostu tragedia. Zapytam, jakie są takie potrzeby w jego codziennym życiu, w jego codziennym kontakcie z rodzinami, gdzie te przypadki ludzi z niesprawnościami jest dużo. Abuna, ente bishurda kam bishuf ktir ahel endon nas, jany mal antikape bisubat, jany aliom mitelion, shu aktar shi hekfi talabat. Mindak, ta siu bycadon, bisiu, hek jany, a ty nasi masalentlete.
1: Fiktir bihaży la siezru ląd.
0: Bardzo często spotykamy się z zapotrzebowaniem na wózki inwalidzkie.
1: Bihaży ktir awet la ishia mustalzamet tubije, mytel hfad, mytel mawed mutahira lal żruh.
0: Jak również z wszystkimi tymi rzeczami, które są potrzebne do codziennej higieny, osobistej, zwłaszcza tym najbardziej poszkodowanym, którzy potrzebują opieki stuprocentowej, którzy leżą na łóżkach?
1: في اوقات بحاجه لادويه واوقات بحاجه لمصاري مشان يتطببوا.
0: Często również jest potrzeba konkretnych lekarstw, a niejednokrotnie po prostu środków finansowych, żeby opłacić takie codzienne rzeczy jak mieszkanie, jak energia elektryczna.
1: وفي ناس مشكلة إذا تحط أولادها بالمؤسسات حتى المؤسسة مكلفة كتير غالية عليهم ما بيقدروا يحطون وإذا حاطينهم بالبيت كمان بيكلفهم كتير هذا الشيء الاهتمام فيهم والعناية.
0: Tylko niektóre rodziny jest stać po to, aby ich członków z niesprawnościami skierować do instytucji specjalizujących się w obsłudze tego typu przypadków. Najczęściej ci ludzie zostają w domu, co wcale nie umniejsza ich trudności, a wręcz przeciwnie, często nie mając odpowiednich instrumentów, odpowiednich urządzeń, jest to bardzo kosztowne i jest im bardzo, ale to bardzo, bardzo ciężko. Szanowni słuchacze, szanowni państwo, studia Bejrut, Radia Wnet, no cóż, kończąc tą audycję dzisiejszą ze studia Bejrut, po prostu przekazuję podziękowania. Przekazuję podziękowania od tych rodzin, które dzięki waszej szczodrości, a wiadomo, że to można zrobić przez fenicja.org.pl, po prostu ta pomoc dociera. Również, mogę to śmiało powiedzieć, dzisiaj ksiądz Milat nie wróci do siebie, do biura z pustymi rękami, a to oczywiście dzięki wam, szanowni darczyńcy. Bardzo dziękujemy i za to, że o nas myślicie, że myślicie o tych ludziach, że pomagacie, jak to ja często mówię. Oddam słowo na koniec. Jedno zdanie. Żumle wachidelal polandyje.
1: Libne behebkon.
0: Liban was bardzo kocha.
1: لأنه دائما أنتوا بجنبه.
0: Bo zawsze jesteście po prostu u jego boku. No i przynajmniej dwa słowa po polsku. Kilm ten tete bil poloni. Kilm ten tete bil poloni.
1: Dziękuję bardzo.
0: Czyli dokładnie było dwa słowa, jak poprosiłem, czyli dziękuję bardzo. Ja też dziękuję. Dzisiaj żegna się z państwem ze studia Bejrut ojciec Milat Skajem i Kazimierz Kajowy. Do usłyszenia za tydzień. Najprawdopodobniej studio Bejrut będzie na krakowskim Przedmieściu. Do usłyszenia.

0: Jak idzie zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w Warszawie? Czy Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zastąpi Donalda Tuska na stanowisku premiera? Wspomnienie Joanny Rawik. Dzień dobry, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości wnet.
0: Mamy już ponad 40 tysięcy podpisów, poinformował Maciej Wilk, prezes Stowarzyszenia Tak dla CPK i lider stołecznej operacji referendalnej. Jesteśmy dobrze zorganizowani, konsekwentni i zdeterminowani, aby do 28 września zebrać wymagane 130 tysięcy podpisów i to z bezpiecznym zapasem, napisał. Jak mówił w Radiu Wnet Michał Kolanko z Rzeczpospolitej, partie polityczne trzymają dystans do tej inicjatywy.
2: Partie polityczne nie angażują się oficjalnie czy instytucjonalnie, logistycznie i organizacyjnie, a to jest najważniejsze, w zbiórkę podpisów. To na razie jest akcja SOR, w zasadzie jest dystans, życzliwy, ale dystans, jak mi to Prawie i Sprawiedliwości powiedziano. I to też wynika z tego, że sama akcja jest przedstawiana jako niepartyjna, ale uważam, że też trzyma dystans dlatego, że obawia się porażki, no bo jeśli PiS się zaangażuje, jeśli inne też organizacje, aktywiści, Lewica, Partia Razem, tu mam na myśli, się zaangażują, a tych podpisów nie będzie, no to będzie też ich porażka.
0: Organizatorzy mają 60 dni na zebranie ponad 130 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum o odwołanie prezydenta Warszawy. Zaczęli zbierać 31 lipca. Powodem inicjatywy jest afera Kacprzyka. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka może być szykowana na kandydatkę na premiera, spekulował w poranku Radia Wnet poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka.
3: Ja bym nie wykluczał takiego scenariusza, że w momencie, kiedy Donald Tusk zdecyduje się, żeby znowu czmychnąć do Brukseli, tu postawić panią Sobkowiak-Czarnecką, która, powtórzę to jeszcze raz, na przestrzeni ostatnich tygodni, miesięcy jest bardzo sprawnie prowadzona. My możemy się z niej śmiać. Donald Tusk potrzebuje kogoś, kto będzie twarzą na kampanię w 2027 roku. I dlatego jest taka promocja pani Sobkowiak.
4: Głosy, które się pojawiają.
3: I to jest straszne dla polskiej polityki, bo to świadczy o tym, że niekompetencje, tylko po prostu marketing polityczny.
0: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka jest wiceministrem obrony narodowej. Wcześniej była między innymi dziennikarką Polsat News i TVP. Według doniesień medialnych może zostać premierem jeszcze przed wyborami albo kandydatką na premiera. Dobrym premierem byłby prezydencki minister Zbigniew Bogucki, mówił w poranku Radia Wnet poseł Rozwoju Plus Marek Jakubiak.
5: W sytuacji takiej, kiedy dojdzie już do kryzysu, a pewnie dojdzie do kryzysu na prawicy, no bo przecież te dobermany się pogryzą, trzeba będzie po prostu zwyczajnie kogoś, kto uporządkuje tą scenę prawej strony politycznej. I to będzie Karol Nawrocki, człowiek najsilniejszy politycznie w tej chwili w Polsce. I on musi zaproponować swojego szeryfa na tym podwórku. I bardzo dobrym tym szeryfem będzie wtedy pan Zbigniew Bogucki i myślę, że wicepremierzy z każdego ugrupowania będą bardzo dobrym rozwiązaniem.
0: W poranku Radia Wnet wspominaliśmy naszą zmarłą koleżankę redakcyjną Joannę Rawik. Dziennikarka i piosenkarka zmarła w sobotę w wieku 92 lat. Jej życie to miłość do sztuki, mówił Witold Pilarowski, wydawca i partner Joanny Rawik.
6: Jak odpowiedziała mi Joanna ostatnio, Jasia, mój Jasik, na pytanie, dlaczego różnica w miłości do kultury, twoja, a nawet tych, którzy bardzo ją kochają, jest tak wielka między tymi miłościami. Ona mi powiedziała błyskawicznie, bo ja ją kocham w 7 językach. I to było to, co mnie po prostu zwaliło z nóg kompletnie, bo ja sobie uświadomiłem, jak ona musiała na sztukę, na kulturę patrzeć.
0: Powstanie mural Joanny Rawik w Warszawie, zapowiedział Witold Pilarowski.
6: Joasia uwielbiała murale. Parę dni przed jej odejściem szepnąłem jej na ucho, żeby sobie nie myślała, że jej muralu to w Warszawie nie będzie. Ano będzie jej mural w Warszawie. Ja nawet już wiem, gdzie on będzie, ale jeszcze właściciele budynku o tym nie wiedzą, więc pozwólcie państwo, że poinformuję najpierw właścicieli budynku, na którym to bym chciał, żeby było.
0: Joanna Rawik urodziła się w 1934 roku w Czernichowicach w Rumunii. Debiutowała w latach 50. w kabarecie Kaczka, gdzie wykonywała francuskie utwory. Śpiewała niskim, charakterystycznym głosem. Do jej najsłynniejszych piosenek należą między innymi Po co nam to było, Romantyczność oraz Nie chodź tą ulicą. W Radiu Wnet od kilku lat prowadziła audycję Sztuka jest magią.
1: Prognoza pogody.
0: W Warszawie deszczowo i do 19 stopni, w Krakowie do 20, we Wrocławiu do 21, w Białymstoku do 18. To były wiadomości, a za chwilę audycja redaktor Małgorzaty Kleszcz.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Wnet tu i tam, czyli
2: wakacyjne podróże, małe i duże.
3: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
4: 7 minut po godzinie 12, audycja Podróże Małe i Duże w Radio Wnet, która trwa oczywiście wakacyjnie, chociaż niektórzy wiem, że mają skrytą nadzieję, że jeszcze potem trochę się przeciągnie. Małgorzata Klesz, dzień dobry Państwu. Słońce wyszło nad Warszawą, a my wyszliśmy razem ze słońcem. Jesteśmy na ulicy Freta i pewnie tak sobie wyobrażamy starówkę, rynek danego miasta, a zwłaszcza w okresie wakacyjnym, pełno wycieczek. Słyszymy język hiszpański akurat teraz przy nas. Gdzieś tam zdaje się, że do uszu dochodzą także włoskie słowa. I tą ulicą zmierzamy, drodzy Państwo, do galerii Manifesto, która czynna jest od środy, ale dzisiaj Radio Wnet tam wejdzie i Państwu będzie opowiadać o wystawie najnowszej, czyli Mury Troi. Galeria Manifesto to adres Freta 45 przez 47 i oczywiście wszystkiemu dowodzi Piotr Bernatowicz, który o tej wystawie będzie nam opowiadał, który będzie przybliżał tematykę, ale będzie takie, dzisiaj będzie takie właściwie pomieszanie, bo gdzieś już w drodze do Łazienek Królewskich zapewne znajduje się Konrad Mędrzecki. Wybiera się na troszkę inną wystawę, bo to z kolei francuska awangarda i arcydzieła z tego okresu nabiści. Ponad 90 obrazów, grafik i rysunków stworzonych u schyłku XIX wieku, to właściwie była taka rewolucja dla europejskiego malarstwa i o tym na pewno także usłyszymy po godzinie 13. Tymczasem my wędrujemy. Już kilkanaście kroków zostało, żeby zobaczyć wystawę, która zdaje się być bardzo dzisiaj aktualna. Mury Troi, no nie tylko jeżeli chodzi o najnowszy film, który został bardzo także skrytykowany, ale przez niektórych doceniony. Chodzi mi o Odyseję Nolana. Bardzo Państwa serdecznie zachęcam do wysłuchania rozmowy Andrzej Libera, który rozmawia w tym momencie, muszę sobie przypomnieć, czy Antoni, oczywiście, że Antoni Libera, ponad godzinna dyskusja z Piotrem Goćkiem na YouTubie, krytykują Odyseję. Antoni Libera, który przetłumaczył Homera, na pewno ma wiele na to argumentów. Państwu nie będę opowiadać, tylko zaproszę do tego, żeby tej rozmowy wysłuchać. A teraz my, bo zostało nam jakieś 200 metrów, przemierzmy to razem z wycieczką. Where are you from? Where are you from?
5: Germany.
4: Ah, okay, thanks. No, tak jak myślałam, drodzy Państwo, Hiszpania, Włosi także są, ale jest Meksyk i przemierzamy. Już za chwilę wejdziemy do galerii Manifesto i opowiemy o wystawie Mury Troi, ale wcześniej z nami Fela Kuti, niech rozpocznie tę popołudniową audycję.

0: Africa. Never should we learn to wage war against each other. Let Nigeria be a lesson to all. We have more to learn towards building than destroying. Our people can't afford any more suffering. Let's join hands, Africa. We have nothing to lose, but a lot to gain. War is not the answer. War has never been the answer, and it will never be the answer. Fighting amongst each other, one nation indivisible. Long live Nigeria, viva Africa.
1: Wnet tu i tam, czyli
2: wakacyjne podróże, małe i duże.
3: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
4: Podróże małe i duże i nie wiem, czy te tutaj na Freta 45 z redakcji Radia Wnet Krakowskie Przedmieście 79 zaliczyć możemy do małej czy wielkiej podróży, ale tak to też jest ze sztuką, że ona nas przenosi. Zdaje się, że ta wystawa przenosi nas dość daleko. Mury Troi, Galeria Manifesto, od jutra czynne, więc Państwa zapraszamy. Piotr Bernatowicz, który jest kuratorem tejże wystawy, a także założycielem tego miejsca, Galerii Manifesto, młodej galerii. Jest już ze mną, światła zapalone. Za chwilę wstaniemy i wystawę będziemy oglądać ja po raz pierwszy. Pan Piotr tutaj właściwie patrzy na te obrazy od rana do wieczora. Wręcz co nowego też można zobaczyć po tak długim przeglądaniu się. O to się zapytamy, ale przede wszystkim dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
4: Skąd ten pomysł? Mury Troi? Czy to jakoś jest w odniesieniu do filmu, który trochę chyba wywołał komentarze Christophera Nolana?
5: To chyba przypadek, jakiś taki szczęśliwy zbieg okoliczności, że ta wystawa została otwarta 16 lipca, a premiera filmu miała miejsce 17 lipca, ale wystawę planowaliśmy od pewnego czasu, od kilku miesięcy. Właściwie jak otworzyliśmy galerię w styczniu tego roku, to już jakby ten plan nasz był znany. Więc zbieg okoliczności. Ale Mury Troi tutaj nie tyle chodzi o to, żeby opowiadać historię Odysei, Iliady czy Eneidy, ale żeby potraktować Troję jako symbol i Mury Troi jako symbol pewnej granicy, na której miejsc, które bronimy, ale nie tylko miejsc, ale też wartości, też wszystkiego tego, co dla nas jest ważne. No bo właściwie o tym tak naprawdę opowieść o obronie Troi jest, że właśnie jakby są tacy, którzy próbują zdobyć, podbić nasze miasta, naszą cywilizację, a my też możemy zająć różne stanowisko, możemy bronić na przykład tego, co dla nas ważne. To wydaje się oczywiste, chociaż dzisiaj wcale takie oczywiste nie jest. I ta wystawa właściwie o tym opowiada. Opowiada poprzez, to jest wystawa 12 artystów, artystek, głównie polskich, ale też są artyści z zagranicy, z Wielkiej Brytanii i ich prace w różnych technikach, bo jest malarstwo, jest też wideo, są rzeźby, grafiki opowiadają, czy nawiązują właśnie do tego toposu murów Troi, jako właśnie miejsca, które jest miejscem, jakby aktualizacją frontów dawnych i współczesnych. Część prac odnosi się do Warszawy, jako takiej współczesnej Troi, czy dwudziestowiecznej Troi, do powstania warszawskiego. Jak zaczniemy tutaj oglądać te pracy, to pewnie więcej o tym powiem. Ale właśnie są prace, które odnoszą się do Powstania Warszawskiego. Są też prace, które odnoszą się do bardziej współczesnych spraw i współczesnych wojen kulturowych, tak mówiąc wprost, czyli jakby do tych granic, które dzisiaj przebiegają może nie tyle przez jakieś konkretne miejsca na ziemi, ale bardziej przez umysły i dusze ludzi. I tam ta walka się toczy i też jakby obrona też ma miejsce.
4: Czyli na tę walkę nie jest już za późno, według pana?
5: No to jest pytanie, czy za późno, czy nie. Dla mnie zawsze walka ma sens. Jeżeli jest prowadzona o coś, jeżeli coś ważnego mamy, co chcemy ochronić, to wydaje mi się, że walka zawsze ma sens. Nawet jeżeli wydaje się przejściowo przegrana. No tak było na przykład z Powstaniem Warszawskim, które przecież było jako militarne wydarzenie porażką i też doprowadziło właściwie, czy no nie doprowadziło, to nie Powstanie Warszawskie doprowadziło do zniszczenia Warszawy, no ale w jakiś sposób sprowokowało ten fakt. Natomiast no Warszawa jest, istnieje, powstała, więc też można było się wtedy zastanawiać, czy ta walka ma sens. Ja myślę, że zawsze walka właśnie, kiedy jest toczona w obronie rzeczy najważniejszych, ma sens.
4: To słowo walka to takie, no niestety brzmi tak trochę krwawo też. Czy może jest tylko jedno wyjście albo drugie, czy może jest szansa, żeby to jakoś zharmonizować? Bo tak człowiek jeździ trochę po świecie, rozmawia z tymi różnymi ludźmi. Pana również o to podejrzewam, w związku chociażby z artystami. Myśli pan nad nowymi wystawami, chociażby tutaj w Galerii Manifesto jest ta rozmowa z ludźmi pewnie z całego świata. Czy to zawsze musi być walka? Czy to jakaś harmonia się nie może tutaj jednak odbyć?
5: Ja myślę, że to jeżeli jesteśmy w galerii i pokazujemy pracę artystów, to warto jakby do tych prac się odnieść. Bo to, co ja myślę, to jest jedno, ale sama wystawa jest zbiorem głosów różnych osób, artystów, którzy poprzez swoje prace opowiadają. Tutaj takie padło pytanie, czy będąc w galerii od, może nie od rana do wieczora, no bo to jest przesada, ale kilka godzin przynajmniej dziennie, patrząc na te prace, czy coś nowego można zobaczyć. No i to jest jakby fenomen sztuki, że zawsze można coś nowego zobaczyć, że na tym polega istota dzieła sztuki, że ono jest gęste i różne sensy odkrywa stopniowo, nie od razu. Tak jak człowiek. Trochę z dziełami sztuki jest jak z ludźmi i patrzenie, obcowanie z dziełami sztuki to jest tak jak obcowanie z drugą istotą ludzką, której nie da się od razu przejrzeć. No może są tacy, którzy potrafią przejrzeć człowieka na wylot w mgnieniu oka, natomiast człowiek jest zbyt skomplikowany i zawsze ma wiele, wiele różnych poziomów, warstw, więc tak jest też dziełami sztuki. Ten upór, walka, to chyba dobrze komentuje w jakiś sposób i wypowiada się na ten temat Jacek Adamas. Tutaj pokazujemy jego pracę. To jest właściwie instalacja rzeźbiarska, taki land art, złożona z odbitych w betonie, w betonowych blokach fragmentów wiersza Zbigniewa Herberta Przesłanie Pana Cogito. Bo to Przesłanie Pana Cogito, jak pamiętamy, jest właśnie takim wezwaniem.
4: Odnośnie pytania, czy ta walka ma sens. Nawet jeżeli może nie ma, to i tak może należy.
5: Tak, no tak to przesłanie brzmi. To jest taki testament właściwie, który zachęca może do walki, która chyba przejawiać się ma w takim trwaniu przy tym, co jest no, podstawowe, niezbywalne, czego nie powinno się poddać, czyli bardziej obrona czegoś. No Jacek odlał odbił właściwie w betonie, w betonowych blokach te fragmenty i one są można powiedzieć, rozbite. Tak? Bo to są dłuższe lub mniejsze kawałki, które na niektórych jest cały wers, na innych tylko słowo, na innych tylko fragment słowa, więc ten wiersz jest rozbity. To są jakby trochę takie, nawiązując do dekalogu, no bo przesłanie pana Cogito jest pewnego rodzaju takim dekalogiem. To jest taki testament, wskazanie, co należy robić, czego należy bronić. I te fragmenty wiersza są rozbite. Trochę tak jakby Jacek Adamas mówił o tym, że ten wiersz dzisiaj jest właśnie tak jak takie strzaskane mojżeszowe tablice. Nikomu niepotrzebne już, tak? Czy może nie jesteśmy godni jako społeczeństwo właśnie tego przesłania i zostało ono rozbite. Jacek umieścił te fragmenty wiersza zmaterializowane w lesie, w takim, tworząc z tego taki właściwie leśny cmentarz, taki zapomniany cmentarz. My pokazujemy i wybrane, przywieźliśmy kilka takich właśnie bloków, żeby pokazać, jak to wygląda. I zrobiliśmy też dokumentację na miejscu, no bo trudno właśnie taką rzeźbę związaną, instalację rzeźbiarską związaną z konkretnym miejscem pokazać, więc zrobiliśmy taką rzetelną dokumentację filmową i ten film pokazujemy. To jest taka wędrówka do wnętrza lasu, gdzie właśnie odkrywamy na początku właśnie coś takiego, co wygląda jak taki zapomniany cmentarz, jakiś kirkut, który obrasta mchem, gdzie nagrobki obrastają mchem, a potem dopiero jakby zaczynamy czytać, że to jest właśnie sfragmentaryzowany wiersz Zbigniewa Herberta, który z jednej strony właśnie jest zapomniany, a z drugiej jednak trwa i czeka na to, że ktoś go kiedyś odkryje, więc to pytanie, czy to ma sens, no tutaj jest takie trochę dwuznaczne, tak, bo z jednej strony ten wiersz jest jakoś już odrzucony, ale z drugiej strony jest cały czas trwa i cały czas to przesłanie jest jakby aktualne, ale może nie w takim wymiarze masowym. Może właśnie to jest dla pewnych nielicznych osób. Może ten elitaryzm tutaj nie jest jakimś wartościowaniem, ale bardziej adresowaniem tego do osób, które zechcą to podjąć. Zresztą takich ludzi, którzy chyba realizują przesłanie pana Cogito, nigdy nie było dużo.
4: Tak, chociaż ja myślę, albo bardzo chcę tak myśleć, że taki potencjał do tego, żeby to odkrywać i realizować, to chyba jednak ma każdy. O to chodzi w tej pierwiastku boskości w każdym z nas, mam nadzieję. Trochę a propos, patrzę się teraz na obraz, który właściwie bardzo się rzuca w oczy, ale ja też tak siedzę, pan akurat jest odwrócony, to może nim rozpoczniemy, jeżeli pan pozwoli. Piotr Bernatowicz, który też jest kuratorem tej wystawy. Co to jest za obraz? Może tak słowo opisu i też bardzo ciekawe jest to, że on jest tak stworzony, jakby się zwijał. Właściwie się trochę zwija.
5: Bruta Paruzja, tytuł tego obrazu. Zaczęliśmy od końca, no bo Paruzja to jest ostatnie przyjście. Apokaliptyczny temat. Tadeusz Boruta, malarz, który w latach 80. debiutował, był związany z ruchem, czy właściwie współtworzył ruch kultury niezależnej, kuratorował wiele wystaw, malował też wiele ważnych obrazów wówczas, które są w istotnych kolekcjach polskich przechowane. Tutaj pokazujemy duże płótno, pokazujące właściwie taką współczesną wersję Paruzji, czyli mamy w tle tego obrazu współczesną Warszawę, taką bardzo nowoczesną, wieżowce, ale widać też Pałac Kultury, aczkolwiek on jest specyficznie tutaj ukazany. Natomiast głównym tematem tego obrazu jest przedstawienie postaci Chrystusa, wzorowane na najstarszej płaskorzeźbie romańskiej w Polsce, czyli właśnie płaskorzeźbie ukazującej Chrystusa tronującego, właśnie Pantokratora, tak, z tumu pod Łęczycą. A więc jakby takie połączenie czasów. Z jednej strony widok tej rzeźby Chrystusa wzorowanego na najstarszej polskiej rzeźbie, a z drugiej strony panorama współczesnego miasta i czy takiego najbardziej nowoczesnego miasta polskiego, właśnie współczesnej Warszawy. I te obrazy się jakoś przenikają, bo ten Chrystus jest taki malowany laserunkowo.
4: Na ulicy.
5: Tak, i to się dzieje wszystko na ulicy. Widok jest z prawego brzegu Warszawy, czyli właśnie jakby z takich z tego placu przy Stadionie Narodowym. Tak to można umiejscowić, więc jakby ta perspektywa jest właśnie taka z prawego brzegu na lewy brzeg Warszawy, nowoczesny i oglądamy jakby ten prawy brzeg właśnie przez tą figurę Chrystusa. Natomiast sam Chrystus jest ukazany w tęczowej mandorli, czyli symbolu, który

0: Stworzeni.
1: Zostali stworzeni, więc jakby wszystko to, cały ten sztafasz, można powiedzieć, współczesności opadnie, czy odpadnie, zniknie i będziemy tylko jakby w tym, czym jesteśmy. No tutaj jest to symbol takiej szczerości, otwartości, tak, że jesteśmy po prostu, stykamy się jakby z tymi czasami ostatecznymi. Oczywiście ta tęcza tutaj też w kontekście Warszawy jest takim nawiązaniem do...
0: Dlaczego nam się wydaje, że się stykamy z czasami ostatecznymi?
1: Może każde pokolenie, czy w różnych momentach historii takie mieliśmy wrażenie. Dürer, który tworzył swój słynny cykl Apokalipsa cum figuris, tworzył to pod koniec połowy drugiego tysiąclecia. I wtedy ludzie też mieli takie przeświadczenie, zawsze przy jakichś okrągłych datach mamy takie przekonanie, że właśnie jakby świat się już kończy, że już to ostateczne przyjście Chrystusa jest blisko.
0: Ale to by świadczyło tutaj, o tym, przepraszam, że my mamy świadomość tego, że chyba jakoś jest źle, bo ta myśl o tym, że to są czasy ostateczne, to jest łącząca chyba się ze świadomością jakiegoś upadku naszego, czy niekoniecznie.
1: Pewnie tak, to znaczy my czujemy, że mamy czas ostateczny, a co mieli powiedzieć ludzie na przykład w czasie II wojny światowej, zawsze jakby różne sytuacje tragiczne, wojny i tak dalej wzmagają takie poczucie ostateczności, ale ja myślę, że w tym obrazie bardziej chodzi o taką pamięć, bardziej takie memento mori, też zderzenie właśnie z tym, że dla nas to ostatnie przyjście może być w każdej chwili tak naprawdę. I te zwinięte fragmenty obrazu, bo tutaj pani redaktor o tym wspomniała, że mamy właśnie takie brzegi obrazu się zawijają. Nieprzypadkowo do tego Dürera się odniosłem, bo on też w cyklu Apokalipsy ukazywał bardzo tak, że tak powiem, namacalnie czy bezpośrednio ten czas, kiedy niebo się zwija, jakby kończy się ten nasz świat, właśnie jakby poprzez takie fragmenty zwiniętego pergaminu, jakby niebo zwijało się jak pergamin. I Boruta do tego się odnosi, on też właśnie tutaj jakby zawija te brzegi, pokazując, że to jest właśnie ten czas ostateczny, kiedy nasz horyzont, płótno, obraz wyznacza jakby ten nasz współczesny horyzont, no ale jednocześnie jakoś tam dotyka takiego horyzontu absolutnego. To płótno zwinięte właśnie jest takim momentem, kiedy no właśnie ten czas i przestrzeń zanikają. Tak? To jakby co znamy, w czym poruszamy się na co dzień, właśnie jest bliskie kresu. To jest taki eschatologiczny wymiar tego obrazu. No tutaj widać, właśnie mówiłem o tym Pałacu Kultury, bo on jest widoczny przez jakby w tle, czy poprzez podniesioną prawicę Chrystusa. Więc jakby ten symbol przekształca się, taki właśnie symbol, który nam się kojarzy z czasem stalinizmu, komunizmu, no tutaj jest jakby przekształcony czy przekryty dłonią Chrystusa, tak jakby można powiedzieć został zaadaptowany przez tą symbolikę religijną. I symbolika też jest w tym obrazie istotna, bo ta tęcza w Warszawie, no dzisiaj tęcza nam się kojarzy z innymi sytuacjami. Ten symbol został przejęty jakby przez ruch LGBT i dzisiaj, jeżeli funkcjonuje gdzieś, to funkcjonuje w takim kontekście. Natomiast Boruta trochę jakby chce wrócić do tradycji, pokazać, że to wszystko właśnie ma swoje źródło w symbolice chrześcijańskiej, że te symbole w pewnym stopniu ułomne, bo ten symbol LGBT to jest tęcza sześciokolorowa, więc on jest jakby ma pewną skazę, zostaje przejęty, żeby pokazywać, symbolizować coś zupełnie innego, tak? Jakby żeby pokazywać zupełnie inny zestaw wartości niż ten, który pierwotnie tęcza symbolizowała, więc Boruta jakby wraca do tego. I ten obraz jest cyklem takich obrazów, które ukazują jakby powrót czy odzyskiwanie symboli, które współczesność
0: zagarnia.
1: Trochę tak jak właśnie w Apokalipsie, tam też jest ten motyw taki, że właśnie smok strąca 1/3 gwiazd z nieba, który można też tak tłumaczyć, że właśnie jakby te autorytety jakby spadają, tak? To znaczy jakby następuje odwrócenie wartości. I wydaje mi się, że no tutaj też mamy gwiazdy w tym obrazie. Też jakby ten motyw jest wykorzystany, więc

0: myślę, że tutaj przejmowanie tych symboli, czy jakby odwracanie znaczeń, przejmowanie symboli chrześcijańskich, symbolem na przykład ruchu komunistycznego był gołąbek, tak? Czy gołąbek z gałązką oliwną, ten symbol promował Stalin. To już jest symbol chrześcijański, jest to par excellence chrześcijański symbol. Więc jakby mamy do czynienia dzisiaj z ruchami, które proponują zupełnie inne wartości, a przejmują, karmią się właśnie tą dawną symboliką. Tu jeżeli pani redaktor pytała o czas ostateczny, to właśnie może to jest właśnie taki też symbol pewnych czasów ostatecznych.
1: Tak, chociaż ja też jeszcze nawiązując do filmu Nolana, też sobie myślę, że tam Christopher Nolan robi w Odysei też dużo takiego próby odwrócenia jakichś symboli, czy jakiejś walki z tym. Nie zawsze myślę, że to musi być złe, bo na przykład dobiera z roli syna Odysa, Telemacha, raczej bohatera, raczej takiego aktora, który jest drobniejszy, który nie jest bardzo wysoki, czy a jednak daje mu, mimo że może na pierwszy rzut oka tego męstwa nie widać tak wizualnie, daje mu takie cechy charakteru i zachowania, które świadczą o jego bardzo dużej odwadze, sile i takim rozsądku. Więc to jest trochę też tam takiej zabawy, ale to może już tak w to nie wchodźmy. Chociaż
0: jeżeli mówimy o tej troi historycznej, to tutaj mamy takie dwie prace, które w jakiś sensie nawiązują do bezpośrednio do właśnie opowieści o wojnie trojańskiej, czyli postać Laokona. A jak wiemy, kapłan, który ostrzegał Greków, Trojan, przed prezentami od Greków, przed tym, żeby owego konia trojańskiego, który tak jest bardzo spektakularnie w filmie Nolana ukazane, żeby go nie przyjmować, że to jest pułapka, za co spotkała go kara. Wypełzły z morza dwa węże, które zesłali bogowie sprzyjający Grekom i właśnie ten najpierw synowie Laokona, potem Laokon został przez te węże zabity. No tutaj mamy można powiedzieć współczesną wersję Laokona, czyli te węże zmieniają się w paragrafy. I to jest takie praca Jacka Adamasa, taki kolaż cyfrowy, gdzie właśnie jest odniesienie do tego tradycyjnego Laokona poprzez rzeźbę antyczną i właśnie jakby te węże zmieniają się tutaj w takie paragrafy, które pytanie, czym jest dzisiaj prawo? Prawo, które jest czymś, można powiedzieć, fundamentalnym dla cywilizacji i społeczeństwa. Czym dzisiaj to prawo się staje? Czy jakby w co to prawo jest zmieniane, czy ono służy, czy ono jest właśnie jakby takim gwarantem sprawiedliwości, czy raczej jakby czymś, co jakby zmienia sprawiedliwość w bezprawie, czy zbrodnie. Więc to jest, myślę, takie pytanie, które w tym kolażu pobrzmiewa, ale mamy jeszcze jedną
1: pracę. W kontekście Polski też wymiaru sprawiedliwości to oczywiście mnożą się pytania, ale a propos też symboliki i symboliki węża, to chyba kiedyś to był taki symbol, który bardziej jakoś był postrzegany jako coś złego, kuszącego i z czym może lepiej nie igrać. Dzisiaj z kolei, jak też tak właśnie mówimy o współczesności, to bardzo wiele biżuterii, ale też tatuaży. Ja zauważyłam, że taki wąż przechodzący przez przedramię to jest bardzo częsty wzór, na który się decydują nie tylko młodzi, więc to też jest trochę takie odejście, to wręcz paradygmat w rzeczy, jakby się troszeczkę zmienia i kobiety noszące węże, które tam oplatają im szyję jakoś tam błyszczące i kolczyki i na koszulkach też. I to też się zmienia, trochę się zmienia postrzeganie tego symbolu.
0: Tak jest, te symbole. Ja myślę, że dzisiaj w naszej kulturze właśnie wszystkie symbole mieszają się, bo żyjemy jakby coraz bardziej w cywilizacja chrześcijańska. Niektórzy mówią, że to już jest postchrześcijańska epoka. Zaczyna sąsiadować z takimi powrotami różnych pogańskich czy przedchrześcijańskich wierzeń, więc ta symbolika dzisiaj się nam miesza w przestrzeni publicznej. Ale chciałem jeszcze tylko może takie nawiązanie do tego Laokona, bo tu mamy obraz, który nie jest przedstawieniem Laokona, ale jakoś może się z tym Laokonem wiązać. To jest rzeźba, pomnik, znany każdemu mieszkańcowi Warszawy, ale też chyba Polakowi, czyli Chrystus niosący krzyż, przed rzeźba stojąca przed kościołem Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu. Taka dosyć symboliczna poprzez chociażby zdjęcia z Powstania Warszawskiego, kiedy ona została zrzucona w wyniku działań wojennych. Tutaj jest obraz Zbigniewa Tubisza, malarza z Bydgoszczy. To jest tak naprawdę stacja Drogi Krzyżowej. Druga stacja, Chrystus bierze krzyż na swoje ramiona, ale tutaj widzimy właśnie ukazanego tego Chrystusa jako takiego współczesnego Laokona w otoczeniu aktywistek, bo to jest obraz wzorowany na wydarzeniach, które miały miejsce w czasie strajków kobiet, kiedy właśnie ten symbol Chrystusa niosącego krzyż i wskazującego też pewien kierunek został, można powiedzieć, w symboliczny sposób zaatakowany przez uczestników strajków, tych tak zwanych strajków kobiet, aktywistów LGBT i tak dalej, którzy próbowali właśnie jakieś własne symbole tutaj dokleić do tej postaci. Tubisz ten motyw wykorzystał i w jaki sposób właśnie ukazał tego Chrystusa jako takiego współczesnego Laokona, który, można powiedzieć, ostrzega, jest takim znakiem jednak wskazującym na, czy ostrzegającym przed kierunkiem zmian, w jakich podąża współczesne społeczeństwo, przed przyjmowaniem prezentów, to już jest moja interpretacja teraz, przed przyjmowaniem prezentów, które do nas przychodzą z różnych stron, tych prezentów licznych czy myślowych, które nie zawsze są prezentami, które nam w czymś pomogą. No właśnie, no jakby może za karę ten współczesny Laokon jest właśnie tak atakowany, tak jakby miał być zaraz po prostu zburzony. Czy właśnie jakby zostaje ten krzyż, który jest przecież, jak wiemy, ręki, więc trochę tak symbolicznie tutaj się ten obraz splata.
1: Jakby mu wkładały, pomagały nieść, tak jak też przecież stacja, jedna ze stacji Drogi Krzyżowej, Chrystus pociesza płaczący, prawda?
0: To właśnie.
1: O, tu odwracamy się i...
0: Zbigniewa Tubisza, który właśnie taki tytuł ma. To znaczy Chrystus, bo to jest stacja siódma, żebym teraz nie pomylił, zawsze mi się to, jak się, że tak powiem, nie... Wędruje, tak? Nie wędruje stacja po stacji, to zawsze potem to się myli, ale Chrystus spotyka niewiasty jerozolimskie. I właśnie to wiemy, tak? Mówimy o tym, żeby płakał raczej nad sobą niż nad nim. Zbigniew Tubisz tutaj wykorzystał znowu współczesną ikonografię. To jest też ciekawe, że on maluje te stacje Drogi Krzyżowej, ale trochę tak jak malarze dawni to robili, czyli poprzez tą Drogę Krzyżową opowiada o współczesności. Tak, znamy słynny obraz Petera Bruegla, Droga na Golgotę, gdzie właściwie też jakby więcej tam jest współczesności niż, no oczywiście jest temat tego obrazu główny, natomiast jakby jest to raczej pretekst do pokazania tego, co w ówczesnych Niderlandach miało miejsce w znaczeniu i takim codziennym, i też politycznym. Tutaj jest grupa postaci współczesnych kobiet, czy takich dziewczyn właśnie, które można spotkać na ulicach Warszawy, ale można było też spotkać w czasie tych protestów.
1: Alternatywki trochę.
0: I tutaj jest taki motyw, który, bo ja rozmawiałem z artystą na ten temat i on pokazuje, na twarzach tych kobiet są takie łezki. Tylko, że no to nawiązuje do stacji ósmej, tak? Tutaj słusznie pani redaktor skorygowała, czyli płaczących niewiast, natomiast to są tatuaże. Taki tatuaż jest to właśnie Zbigniew Tubisz o tym mówił, że właśnie znalazł zdjęcia, że dzisiaj się stosuje taki tatuaż. Ja przyznam się...
1: Kojarzy się z kryminałem po prostu.
0: Kojarzy się z kryminałem, tylko że on w takiej grypserze więziennej, bo artysta też się zastanawiał, co właściwie to znaczy. Jemu to bardzo przypasowało do wizerunku tych płaczących kobiet. Tak? Właśnie jakby taka łza, nie łza. Tak? Czyli taki współczesny obraz. Natomiast w więziennej grypserze, co on zaczął zgłębiać, malując ten obraz, ta łza znaczy mordercę, zabójcę, człowieka, który ma kogoś na sumieniu. Tak? A więc jakby ten obraz przez to może jeszcze się taki robi bardziej wieloznaczny, tak? Jakby dodatkowe znaczenia tutaj się pojawiają. Tak. Ale są też inne tatuaże, tak? Bo są jakieś serduszka, także nie jest to tylko tak, że mamy tylko tą
1: łezkę. Tak, ale jest też, tak, są kolorowe włosy, ale też jest dużo fioletu, to też może być jakiś symbol. Jesteśmy na końcu, ale chyba idziemy na początek. Ludwika Ogorzelec widzę, w sensie pracę na pewno.
0: To praca już... też jest bardzo ciekawa, to jest praca nieprzestawiająca, tak można powiedzieć, rzeźba z cyklu Krystalizacji Przestrzeni i ona właściwie jakby tak też odnosi się do tych murów Troi, bo to jest z kolei praca, która wskazuje na taką cechę sztuki istotną, że sztuka może różne mury przekraczać, że może przebijać różne granice, może przechodzić ponad tymi czy przez te granice, bo ta praca właściwie przechodzi przez okna galerii, wychodzi na ulicę. No i tam zderza się z pewnym murem, którego już nie mogliśmy przekroczyć, a to jest mur, można powiedzieć, taki biurokratyczno-urzędniczy.
1: Jest twardy mur.
0: Okazuje się, że to są takie paradoksy współczesnej Warszawy, że na przykład zdaje się przed redakcją Radia Wnet jest taki kolorowy, plastikowy symbol Warszawy, który ostał się po dekoracjach świątecznych. Tam była chyba, nie wiem, choinka
1: była
0: czy gwiazda.
1: Choinka, bombki, a teraz zrobili z tego coś bardziej na okres letni.
0: Lepiej było nie demontować tego, tylko zostawić, tylko zaktualizować. Ale coś takiego może na przykład stać w mieście. Nie powiem, żeby to jakby we mnie budziło jakieś estetyczne, wzniosłe uczucia. Natomiast zrealizowanie rzeźby Ludwiki Ogorzelec przez pewien czas na Nowym Mieście okazuje się niemożliwe. Więc to są takie paradoksy urzędnicze, że pewne rzeczy, że przestrzeń publiczna, właśnie mówi to nam trochę o przestrzeni publicznej, bo dużo się mówi o sztuce w przestrzeni publicznej. Natomiast ja mam dzisiaj wrażenie, że ta sztuka, że są niewidoczne mechanizmy, granice, niewidoczne mury, które powodują, że jedni artyści mogą realizować pracę, a inni artyści są z tej przestrzeni wykluczeni. I jak te mechanizmy przebiegają, jakie są kryteria, tego można powiedzieć zwykły śmiertelnik się nie dowie. To są o wiele trwalsze, właściwie to są takie abstrakcyjne mury, niewidoczne, które są o wiele trwalsze niż rzeczywiste mury. Ale praca Ludwiki o tym trochę opowiada, bo historia powstania tej pracy, pierwotnie to miała być rzeźba, która wychodzi z galerii, przechodzi przez ulicę Freta i ma swój finał na rynku Nowego Miasta. No ale właśnie te, można powiedzieć, niewidoczne mury, mechanizmy spowodowały, że tak naprawdę ona tylko jest w niewielkim stopniu, wychodzi przed galerię, tak symbolicznie przebija ten mur fizyczny, ale już tego muru urzędniczego przebić nie zdołała, więc ale praca bardzo fajna, ona jak wszystkie rzeźby Ludwiki Ogorzelec, która tworzy własną przestrzeń, wchodzi w tą przestrzeń, jakby ją materializuje. Bardzo tutaj dzieci lubią zwłaszcza tą pracę. Wchodzą do galerii. To jest też taki mechanizm, że czasem właśnie przychodzą dzieci. Rodzice też ciekawieni, co tu jest. Taka właśnie ciekawa, bardzo przestrzenna praca. A następnie przechodzą do innych prac, które są trochę w innym. I taki motyw zadumy się pojawia. Często mam takie głosy, że prace, bo tutaj mówię już o tych pracach Jacka Adamasa czy Ignacego Czwartosa, które są w głębi, są dosyć ciężkie. One podejmują bardzo ciężkie tematy, ale to ważne. I czasem właśnie ludzie, którzy wchodzą tak jakby zachwyceni pracą bardzo taką widowiskową Ludwiki Ogorzelec, potem idą do innych prac i jakby, można powiedzieć, wchodzą głębiej i wychodzą z refleksją i rozmawiamy często, ale są też tacy, którzy widać mają pewne oburzenie tym, co obejrzeli, jakoś nie mogą się na to zgodzić.
1: No tak, bo to wchodzimy teraz właśnie, tak jak pan powiedział, trochę głębiej. Nazwisko Czwartos może wywoływać u niektórych na pewno pewne oburzenie.
0: Bramą są dwa plakaty Stephena Kennego, artysty brytyjskiego, który można powiedzieć, robi takie współczesne plakaty orwellowskie. Tutaj mamy plakat zatytułowany Thought Crime, czyli zbrodniomyśl po polsku. który jest zrobiony, jak głosi podpis, na rozkaz Policji Myśli. Więc artysta w jakiś sposób aktualizuje tą nomenklaturę orwellowską, więc jakby wchodzimy symbolicznie do przestrzeni zbrodniomyśli. Czyli wchodzimy do miejsca, które według dzisiejszych standardów nie wszyscy pozwalają, żebyśmy myśleli o tym, co tutaj się znajduje. A tutaj głównym takim elementem jest oprócz pracy Jacka Adamasa, wspomnianego instalacji rzeźbiarskiej poświęconej wierszowi Zbigniewa Herberta, przesłanie pana Cogito, czyli taki, można powiedzieć, testament, który też dzisiaj, no, można powiedzieć, według kryteriów współczesnej kultury, jaki ma sens obrona tradycyjnych wartości, tak? I jakby opór przeciwko rzeczom, które wydają się dzisiaj już nieadekwatne, tak? do współczesnych realiów zmieniającego się świata. Dawne prawdy powinny ustąpić nowym, powinniśmy jakby przyjmować nowe, nie karmić się przeszłością, mówiąc prosto, ale patrzeć w przeszłość. Natomiast Ignacy IV patrzy w przeszłość, nie w przyszłość, ale może to jest więcej nam mówi to spojrzenie w przeszłość, o przyszłości, niż takie wzniosłe hasła. To są dwa obrazy z tak zwanego niemieckiego cyklu Ignacego IV. Obraz Co u pana słychać, albo po niemiecku Wie geht es Ihnen, pokazujący kata Warszawy, generała SS Heinza Reinefarta, który tutaj, że tak powiem, negatywnie zasłynął w Warszawie chociażby rzezią Woli, bo on był wtedy odpowiedzialny za te wydarzenia, za mordy dokonane na ludności cywilnej podczas Powstania Warszawskiego. Natomiast po wojnie ten człowiek no, wiódł spokojne życie. Sąd go uniewinnił. Sąd niemiecki go uniewinnił, więc był niewinny, czuł się niewinny i tak też opowiadał polskiemu reporterowi, pisarzowi Krzysztofowi Konkolewskiemu, który go odwiedził w 1973 roku.
1: Zresztą to jest tytuł też reportaży Krzysztofa Konkolewskiego.
0: Ten tytuł, tak? Co u pana słychać? Krzysztof Konkolewski, polecam tę lekturę, bo dzisiaj trochę zapomniana, ale jest przerażająca, to znaczy porażająca, jeżeli ją czytamy. Bo tam znajdziemy, to taka dygresja, ale tam znajdziemy odniesienia do wszystkich współczesnych zagadnień, którymi się dzisiaj zajmujemy. Czyli na przykład do energii słonecznej, alternatywnych źródeł energii, innego myślenia o zwierzętach niż dotychczas to robiliśmy. To wszystko byli SS-mani, byli naziści, o tym wszystkim mówią. Wtedy to były, można powiedzieć, prorocze słowa w latach 70., ale oni wszyscy się zmienili właśnie w takich bardzo postępowych ludzi. No więc Heinz Reinefarth, też jakby człowiek wrażliwy, jak się okazuje, jak to rozmawia z nim Konkolewski, w tej rozmowie to wychodzi, bardzo umuzykalniony, czuły na sztukę, na kulturę. I na obrazie IV właśnie z jednej strony mamy tego Heinza Reinefartha w mundurze SS, a z drugiej strony już w takim, można powiedzieć, garniturze, ubraniu, uniformie prawnika, szanowanego prawnika. Zresztą on był burmistrzem przez pewien czas na tej wyspie Sylt. Potem był wybrany jako poseł do miejscowego parlamentu, lokalnego parlamentu, więc no i niewinny. On się uważał za człowieka niewinnego, skoro sąd go uniewinnił. To jest taka ciekawa fraza, która w tych reportażach się pojawia. Skoro sąd mnie uniewinnił, to byłoby niewłaściwe podważać wyrok sądu. Więc to są ludzie
1: piękne zrzucenie odpowiedzialności.
0: Mamy niewinnych i obok drugiego człowieka, niewinnego, to jest Hermann Schaper. Schaper był dowódcą specjalnego komanda SS w Ciechanowie, które było odpowiedzialne za organizację i prowokowanie pogromów ludności żydowskiej na terenach pozyskanych przez Niemcy po ataku na Związek Radziecki w 1941 roku. W Zambrowie, Piątnicy, Wiźnie, Wąsoczu, Borkowie. Jedwabne też tutaj się pojawia, no bo to jakby ten pogrom się wpisuje dokładnie w ten cykl wydarzeń. No właśnie, a to był człowiek, który został przez władzę, przez Himmlera postawiony, aby właśnie to wszystko realizować. Tak? Chodziło o to, żeby właśnie jakby ludność żydowską eliminować z tych obszarów i odpowiedzialność zrzucać na lokalną ludność. Więc to jest taki
2: człowiek niewinny. To się częściowo udało.
0: To jest człowiek niewinny. Tak, to się właśnie paradoksalnie...
2: To widzimy właściwie dziś też.
0: Paradoksalnie tak, paradoksalnie udało. Więc natomiast pamięć o Hermanie Szaperze, pamięć o, czy jakby mówienie o polskich sprawcach, tak zwanych, dzisiaj właściwie no, na całym świecie o tym się mówi. Natomiast Herman Szaper jakby zniknął. Ten właśnie główny diabeł, można powiedzieć, szatan, który za tym stał, zniknął. On dożył późnej starości, w 2002 roku zmarł. W 2001 próbowano go jeszcze, polski IPN próbował go przesłuchać, właśnie w związku z mordem w Jedwabnem, ale już sąd niemiecki na to się nie zgodził. Więc sądy niemieckie uniewinniały zbrodniarzy działających na terenie Polski, SS-manów i też nie pozwalały, aby krzywda, czy nawet w takim kluczowym momencie, no bo to było dosyć ważne śledztwo, żeby tutaj ich nie niepokoić.
2: I na koniec, i audycji, bo zostały nam 4 minuty.
0: Bo dzisiaj już o tym mówimy, ale też jakby zaczyna być coraz bardziej podważana ta wiedza. To są prace gwasze, prace na papierze, akwarele, tak możemy powiedzieć, żeby było prościej, brytyjskiego artysty Aleksandra Adamsa, poświęcone właśnie zbrodni w Katyniu, mordowi w Katyniu dokonanemu przez, jak wiemy, przez Sowietów z rozkazu Stalina. One są wzorowane na dokumentacji, którą zgromadził Józef Mackiewicz w swojej książce. Aleksander Adams właśnie maluje obrazy historyczne, opierając się czy posiłkując się dokumentacją, którą no, delikatnie modyfikuje, jakby uwypuklając pewne elementy. To chyba jest jedyny przypadek artysty zagranicznego, który podjął taki temat, czym mnie zupełnie zaskoczył. Na wystawę były planowane inne obrazy Aleksandra Adamsa, ale miesiąc przed Aleksander przesłał mi e-maila, mówi, że zobacz, to jest mój nowy cykl, tym się zająłem teraz. To są gwasze, to są szkice właściwie do obrazów olejnych, które powstaną na temat Katynia. No to była też taka zbrodniomyśl przecież, klasyczna zbrodniomyśl przez wiele, wiele dekad, ale dzisiaj mówiliśmy o Niemcach, ale też może tutaj powiedzmy o Rosji putinowskiej, która coraz bardziej wypiera się tej zbrodni, czy zaczyna znowu wracać jakby w te kolejne stalinizmu i jakby no można powiedzieć wybielania się przez oskarżenia Polaków. To jest chyba taki modus operandi, który dla tych naszych sąsiadów niestety jest wspólny.
2: To jest też ciekawe zainteresowanie tym punktem w historii Anglika. Jak
0: tak
2: to się stało, że tak postanowił w to wejść mocno?
0: Myślę, że stało się dlatego, że to są rzeczy ważne i ciekawe, o których powinniśmy my, jako Polacy i polscy artyści, bo poza filmem Wajdy, to nie wiem, czy są jakieś dzieła sztuki ważne, zrobione przez polskich artystów, którzy by właśnie ten temat podejmowali. Natomiast jest to temat no, szalenie interesujący już poza wagą dla nas, dla naszego narodu. Aleksander Adams po prostu od pewnego czasu przyjechał tutaj na zaproszenie moje najpierw do Warszawy. Dużo rozmawialiśmy, bo to jest artysta, który jest bardzo wrażliwy, interesuje się historią nowo odwiedzanych miejsc, więc rozmawialiśmy o Warszawie, rozmawialiśmy też jakby o w ogóle historii Warszawy, no bo będąc w Warszawie, zaczynamy rozmawiać o różnych innych sprawach, tak, związanych z polską historią. Tematów jest taki gąszcz, że właściwie te rozmowy były bardzo długie, ale Katyń no chyba jest takim tematem najbardziej dramatycznym i najbardziej przemilczanym w XX wieku. Tak? No przecież dosyć tragicznym. Tak? No tutaj jakby nie chcę wchodzić w taką historyczną analizę, ale Niemcy to ogłosili, którzy nie byli naszymi wrogami przecież, tak? A jednocześnie w tym akurat aspekcie propaganda niemiecka mówiła prawdę, dlatego nikt na Zachodzie w to nie wierzył, dlatego nazywano nas faszystami. Przecież armia Andersa, dzisiaj się mówi to słowo faszyzm znowu jako taka obelga i etykieta zaczęło być używane, a przecież po II wojnie światowej, czy jeszcze w trakcie II wojny światowej, to było powszechnie stosowane i wobec żołnierzy Andersa, wobec samego Andersa, wobec Józefa Czapskiego, który był nazywany właśnie jakimś propagandzistą faszystowskim przez francuskich komunistów. Także myślę, że ta historia paradoksalnie nie jest jeszcze skończona, tak, Katynia.
2: I to jest chyba kropka, którą...
0: Kropka nad i to są plakaty Wojtka Korkucia domagające się reparacji. Reparacje, następna zbrodniomyśl. Dzisiaj właściwie mówienie o reparacjach coraz bardziej jest w przestrzeni publicznej traktowane jako taka nowa zbrodniomyśl, nie można się tego domagać. Temat został zamknięty przez nasze władze, a artysta robi swoje. Artysta, który na własną rękę właśnie miasto czy mury Warszawy, tej współczesnej Troi, na tych murach wykleja swoje hasła i domaga się sprawiedliwości.
2: I to wszystko, drodzy Państwo, w Galerii Manifesto jeszcze przez jakiś czas, wcale nie znowu aż tak długi, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak ten czas biegnie ostatnio, a słońce wyszło, to jest miłe.
0: Karoliny Lizurej o powstaniu warszawskim, o tym nie powiedzieliśmy, więc może to zostawmy
2: dla proszę zobaczyć, Karolina Lizurej, tak, też znana z Radia Wnet, opowiadała akurat o swoim projekcie ze studentami Akademii Sztuk Pięknych w Muzeum Żołnierzy Wyklętych, a więc dzisiaj tutaj też można oglądać jej pracę. Freta 45 przez 47.
0: Galeria Manifesto.
2: Galeria Manifesto. Od jutra, od której godziny?
0: Od 13 do 18. Od środy do soboty.
2: Dokładnie tak, a Piotr Bernatowicz o tym wszystkim opowiadał i to wszystko, drodzy Państwo, przygotował. To są zawsze bardzo ciekawe wystawy. Po drodze można zajrzeć też do Muzeum Archidiecezji. Wszystko jest na tej samej trasie, jakby Państwo z redakcji Radia Wnet szli. Ale do nas też zapraszamy chociażby na kawę. To była audycja podróżnicza, mimo że ta podróż dzisiaj blisko. 2 minuty po godzinie 13, a więc już teraz jak najszybciej pędzimy do wiadomości, a później Łazienki Królewskiej, Konrad Mędrzecki i też o pewnej wystawie, ale troszeczkę inna tematyka. Ja się nazywam Małgorzata Kleszcz, do usłyszenia wnet.
3: Wnet tu i tam, czyli
4: wakacyjne podróże małe i duże.
5: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.

0: Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski jest w Naddniestrzu, powiedział premier Donald Tusk. Jak idzie zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w Warszawie? 10 osób zginęło na Ukrainie na skutek rosyjskiego ataku. Dzień dobry, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości wnet.
0: Służby innych państw z regionu potwierdziły, że pan Romanowski na 99% znajduje się w Naddniestrzu, w Tyraspolu, powiedział premier Donald Tusk przed posiedzeniem rządu.
2: Jest bardzo dużo, pojawiło się różnych spekulacji i dezinformacji na temat pana Romanowskiego i jego miejsca pobytu. Ja mogę powiedzieć, że służby innych państw z regionu, z którymi współpracujemy, potwierdziły nam tę informację, że pan Romanowski znajduje się na 99%, tak na wszelki wypadek to mówię, w Naddniestrzu, w Tyraspolu.
0: Tusk mówił też, że Gdańsk stał się 6. największym portem w Unii Europejskiej.
2: Gdańsk w lipcu, port w Gdańsku, osiągnął absolutnie rekordowy wynik w całej swojej historii. 7,9, a więc prawie 8 milionów ton w ciągu jednego miesiąca. Gdańsk w ciągu dwóch ostatnich lat prześcignął w Europie takie porty jak Amsterdam. Jest większym portem niż Marsylia. Jest 6. portem w Unii Europejskiej. Na Bałtyku jest największym portem, jeśli nie będziemy liczyli jednego z rosyjskich portów nastawionych na masowe przeładunki.
0: Mamy już ponad 40 tysięcy podpisów, poinformował Maciej Wilk, prezes Stowarzyszenia Tak dla CPK i lider stołecznej operacji referendalnej. Jesteśmy dobrze zorganizowani, konsekwentni i zdeterminowani, aby do 28 września zebrać wymagane 130 tysięcy podpisów i to z bezpiecznym zapasem, napisał. Jak mówił w Radiu Wnet Michał Kolanko z Rzeczpospolitej, partie polityczne trzymają dystans do tej inicjatywy.
3: Partie polityczne nie angażują się oficjalnie czy instytucjonalnie, logistycznie i organizacyjnie, a to jest najważniejsze, w zbiórkę podpisów. To na razie jest akcja SOR, w zasadzie jest dystans, życzliwy, ale dystans, jak mi to w Prawie i Sprawiedliwości powiedziano. I to też wynika z tego, że sama akcja jest przedstawiana jako niepartyjna, ale uważam, że też trzyma dystans dlatego, że obawia się porażki, no bo jeśli PiS się zaangażuje, jeśli inne też organizacje, aktywiści, Lewica, Partia Razem, co mam na myśli, się zaangażują, a tych podpisów nie będzie, no to będzie też ich porażka.
0: Organizatorzy mają 60 dni na zebranie ponad 130 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum o odwołanie prezydenta Warszawy. Zaczęli zbierać 31 lipca. Powodem inicjatywy jest afera Kacprzyka. Dzisiaj cena maksymalna benzyny 95 wynosi 6 zł 41 groszy za litr, a oleju napędowego 7,37. Od wczoraj do końca sierpnia obowiązuje program CPN, w tym czasie paliwo ma być tańsze o złotówkę. Rząd powinien obniżyć ceny paliw znacznie wcześniej, mówił na konferencji prasowej kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek.
4: Cały lipiec i połowa sierpnia Polacy byli zmuszeni do kupowania paliwa bez CPN-u, czyli bez obniżki cen VAT-u z 23 do 8% i bez obniżki cen akcyzy do stawek minimalnych. Apelujemy do pana Motyki, do pana Tuska, do pana Kosiniaka, do pana Czarzastego. Nie róbcie w balona Polaków, tylko obniżcie VAT i akcyzę na wiele więcej tygodni niż tylko na 2 tygodnie. Przestańcie łupić Polaków.
0: Rano Rosjanie dokonali uderzenia na Peczenichy w obwodzie charkowskim. Zginęło 10 osób. Wiele jest rannych. Na skutek ataku uszkodzonych zostało 10 budynków mieszkalnych, restauracja, poczta, sklep i 7 samochodów.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: Ubezpieczenie samochodu w banku?
7: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
5: O reklamie.
8: Autopromocja. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
9: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam. Sławek Gorwat.
10: To była autopromocja.

0: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem Móżdżek na wynos. Występują Żyrafa Kleszcz, Premierka, Janko Łuk, czyli Łuk Janka, albo Zakuty Łeb. Zakuty Łeb.
1: Au, au, przestań, przestań.
2: Dotarło?
1: Au, au, a, au, zaraz mi łeb pęknie.
2: Ojej, rozlało się. Ale może to i lepiej. No to dajmy jeszcze czegoś czerwonego do smaku, czyli chili?

0: dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
1: Jestem paruletnim wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, że się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem Państwu nawet takie rzeczy, uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne, każde wsparcie, każda złotówka.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: wnet tu i tam, czyli
1: wakacyjne podróże małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: No, jestem, proszę Państwa, z przygodami 503. Jechaliśmy autobusem tutaj z Hanią Tracz do Łazienek. Później był deszcz, jak żeśmy tutaj biegli, później wyszło słońce. No i jesteśmy przed podchorążówką w Łazienkach Królewskich. Piękny plakat na biści. I to jest, proszę Państwa, taki podtytuł Prorocy Nowej Sztuki. Obejrzeliśmy wystawę, bardzo czekamy na panią kurator, która, no takie komunikacyjne, bo z kolei pociąg z Krakowa się spóźnił i pani kurator biegnie do nas z Krakowa. Właśnie idzie tutaj pierwsza, właśnie wspaniała nasza koleżanka redakcyjna, która obejrzała obrazy. Proszę powiedzieć, jak się pani podobały, Nina Biści.
4: Bardzo się podobali, bardzo kolorowi, dużo takich przedstawień życia domowego, macierzyństwa, dziewczynek idących do komunii, dużo kolorów, jest to takie nie do końca przedstawienie, jest po prostu przyjemne. To są takie obrazy, które bym sobie powiesiła w pokoju, w domu. Dużo kolorów, właśnie nawiązanie do Paula Gauguina, o czym na pewno redaktor Mędrzecki będzie Państwu opowiadał i dużo takich po prostu scen z życia codziennego, ale takich przez oczy artysty przepuszczonych i to są przez takie oczy, które przyjaźnie patrzą na te sceny, bo to nie są jakieś wynaturzenia, smutne sceny, tylko właśnie eleganckie, ładne, ciepłe. Ciepło płynie z tych obrazów, tak chyba bym podsumowała to, co można zobaczyć tutaj na wystawie.
3: No właśnie, tutaj będziemy teraz pędzić do kolejnej osoby. Poprosimy może, czy możemy panią prosić o dwa słowa do Radia Wnet? Bardzo proszę, dzień dobry. A pani Ewa, właśnie witam serdecznie, ale tam okazało się, że mieliśmy kłopoty z zasięgiem wielkie. Aha. No właśnie, pani kurator Ewa Bobrowska, dzień dobry, witam serdecznie. Będziemy mówić w ten sposób, bo tam się zasięg tutaj nie ten. Pani Ewo, no właśnie,
5: dzień dobry.
3: Właśnie,
5: dzień dobry,
3: niech pani opowiada o tych napisach prorocy. Dlaczego prorocy?
5: Dlatego, że chcieli prorokować, chcieli widzieć nową współczesną sztukę, wymyślić nową sztukę i dlatego byli jak gdyby jej prekursorami, czyli prorokami.
3: Koniec XIX wieku.
5: XIX wieku, tak. 1888 dokładnie.
3: No i skąd się w ogóle wzięli? Bo w ogóle, szczerze mówiąc, ja się interesuję sztuką, ale o nich tak za wiele nigdy nie słyszałem. Generalnie rzecz biorąc, to były czasy przecież Renoira, tak?
5: Czasy po Renoirze, jeśli można tak powiedzieć. To jest właściwie kolejna zmiana w sztuce po impresjonistach. Ostatnia wystawa impresjonistów to są lata 1886. I wtedy zmienia się, jak gdyby przychodzi Gauguin, przychodzą nowi reformatorzy sztuki. No i właśnie w kręgu Gauguina, który po raz pierwszy jedzie do Brytanii w 1886 roku, dwa lata później spotyka go tam bardzo młody wówczas student Akademii Julien, takiej prywatnej Akademii Sztuk Pięknych w Paryżu i pod wpływem Gauguina maluje obraz, który się nazywa Talizman, którego niestety nie mamy na wystawie, mamy tylko reprodukcję, żeby już nikt nie był rozczarowany, ale obraz jest bardzo cenny i właśnie bardzo trudno uzyskać jego.
3: On w Orsay jest, tak?
5: On jest w Muzeum Orsay, które skądinąd wypożyczyło nam aż 8 obrazów ze swoich kolekcji, więc musimy to docenić, że i tak jest to bardzo dużo. Ostatnie takie duże wypożyczenie to było 10 lat temu, czy ponad 10 lat temu na wystawie Buznańskiej. Mieliśmy tylko 7, tym razem mamy 8 obrazów z Orsay. A tak, to wypożyczenie tego rodzaju to było na początku lat 2000. Także cieszmy się, że mamy chociaż tak, w ten sposób. No i właśnie, Serizier maluje ten talizman w miejscowości bretońskiej Pont-Aven. Widzi wspaniały pejzaż lasu miłości, bo on to maluje w Bois d'Amour. I Gauguin mu mówi, słuchaj, maluj nie, to, nie do końca to, co widzisz, tylko maluj to, co czujesz i wybieraj najpiękniejsze według ciebie farby z twojej palety. I powstaje właściwie obraz, który jest prekursorem sztuki abstrakcyjnej. Natomiast na wystawie w tym samym duchu mogą Państwo zobaczyć obraz Maurice'a Denis, który się nazywa Czerwona Plama Słoneczna, nie czerwona, plama słoneczna na tarasie. Dlaczego mówię czerwona? Ponieważ obraz jest cały czerwony, który Denis namalował pod wpływem właśnie talizmanu i tego, co Serizier opowiedział o swoich kontaktach z Gauguinem, bo Serizier właśnie namalował ten obraz, malutki, ten talizman, i pokazał go swoim kolegom ze szkoły artystycznej. I oni wszyscy nagle uznali, że to jest właśnie nowe malarstwo i w ten sposób to nowe malarstwo się będzie rozwijać. I faktem jest, utworzyli grupę, jak to młodzi studenci często mają tendencję do jednoczenia się, do grupowania się, więc utworzyli grupę, wymyślili tą nazwę właśnie nabiści, czyli Le Nabi, i przez 12 lat działali wspólnie, wystawiając w rozmaitych galeriach.
3: No właśnie, ale w ogóle wystawa jest imponująca. Ja jeszcze nie zdążyłem wszystkich, zaraz będę kończył tą wystawę. To jest mnóstwo obrazów samych nabistów, ale też ludzi, którzy tworzyli pod wpływem nabistów.
5: No, chcieliśmy przede wszystkim przypomnieć, to jest pierwsza wystawa tej grupy w Polsce. Jeżeli grupa przestała istnieć praktycznie w 1900 roku, a my mamy rok 2026, to może była już pora ją pokazać, zwłaszcza że nabiści stanowili podstawę dla następnych kierunków artystycznych, takich jak fowizm, jak chodzi o kolor, i jak kubizm, jak chodzi o formę. W związku z tym polskiemu widzowi należy się gdyby takie przypomnienie z historii sztuki, żeby zobaczyli, jak to się tam we Francji wtedy, która była centrum jakby artystycznego świata, czy w Paryżu dokładnie, ale w Brytanii też, która się jakby to wszystko tam się działo. Więc chcieliśmy, żeby polski widz mógł zobaczyć, nie jeżdżąc po tych pięciu krajach, z których wypożyczyliśmy dzieła, bo wypożyczenia są nie tylko z Francji, ale także ze Szwajcarii, z Holandii, z Węgier i z Polski. I zapewne czegoś jeszcze zapomniałam, w każdym razie ma być pięć. I w związku z tym postanowiliśmy również pokazać, że nabiści mieli wpływ na polskich twórców, czy inaczej może Polacy patrzyli na to, co się dzieje we Francji, a ponieważ było ich wtedy sporo we Francji, więc jedni patrzyli na to, że tak powiem, z lokalnego punktu widzenia, a inni patrzyli na to za pośrednictwem, no, różnymi pośrednictwami. To już Państwo zobaczą na wystawie.
3: Tak, a założyciele w ogóle grupy, to czy inspiratorzy, no to mieli pochodzenie polskie przecież.
5: No nie, sami inspiratorzy to byli absolutnie Francuzi, to był Paul Serizier, a potem jego koledzy. Także tu akurat nie zgodzę się, że
3: nie,
5: byli.
3: Nie, a tych dwóch panów N?
5: O których dwóch...
3: O
5: Natansonach. Nie, Natansonowie jak gdyby do tej historii gdzieś tam dobiegli nieco później, chociaż z niektórymi nabistami chodzili do tego samego liceum, bardzo prestiżowego liceum Condorcet w Paryżu, ale jednak potem jedni działali w sferze jak gdyby finansowo-literackiej, inni działali w sferze artystycznej. Niemniej rzeczywiście bracia Natansonowie, czyli Aleksander Tadeusz i Alfred, czy Aleksandr Tadej i Alfred, ponieważ wychowali się we Francji, nawet jeżeli dwaj pierwsi urodzili się w Warszawie, rzeczywiście pomogli nabistom za pośrednictwem pisma, które jakby przejęli, bo samo pismo było założone przez kogo innego, pisma, które się nazywało La Revue Blanche, czyli Biały Przegląd, które było bardzo ważnym pismem artystyczno-literackim końca XIX wieku. Głównie było taką trybuną symbolizmu, głównie w literaturze, ale od 1893 roku rzeczywiście zaczęli publikować ilustracje, które głównie robili nabiści.
3: Właśnie, ale na okładce widziałem tu Lautreca.
5: No tak, no bo to nie można, to się, oczywiście oni wszyscy się znali przecież, mimo że

0: kolegowali. I dlaczego mówię o misi? Dlatego, że misie z kolei bardzo często z jednej strony portretował zakochany w niej na umór Edouard Vuillard, który był nabistą, ale również malował ją na przykład Auguste Renoir.
1: No i był, no ja widziałem taką kolekcję zdjęć nabistów i oni wszędzie tam są. I misia też jest, ale to też ciekawe, no bo pamiętam taką opowieść, to było na jednym z wykładów, który wysłuchałem. To jeszcze porozmawiamy na temat towarzyszących wydarzeń, że misia była niedopuszczana do poważnych rozmów o sztuce.
0: Wie pan, no rola i pozycja kobiety były troszkę inne pod koniec XIX wieku. Niemniej sądzę, osobiście sądzę, że nie wiem, nie mam zdania na temat tego, czy była dopuszczana do rozmów poważnych o sztuce. Niemniej miała ogromny wpływ. A jakoś nie pamiętam, no parę biografii mi się zdarzyło mi się przeczytać. No
1: to ja wysłuchałem jednej z pań tutaj wykład taki. Aha. Tutaj właśnie przy okazji. Tak, o braciach Tansonach i była właśnie taka.
0: Niemniej ja będę zwolenniczką zdania, że misia może w oficjalnych rozmowach.
1: Ale nabistki żadnej nie ma.
0: Nie, nabistki żadnej nie ma. To zresztą wyjaśnia esej naszej koleżanki z Muzeum Orsay, Leili Jarboe, że nie było co prawda nabistki, natomiast kobiety otaczające nabistów miały dużo do powiedzenia, jak gdyby, bo z jednej strony były oczywiście podporą moralną, psychiczną, często finansową tych malarzy, tych młodych malarzy. Były oczywiście żonami, siostrami, matkami i tak dalej, więc to wynikało samo przez się. Były inspiratorkami, na przykład Maurice Denis i Pierre Bonnard malowali najpierw swoje towarzyszki, potem żony, prawda? W szczególności tutaj mamy chyba co najmniej dwa portrety Marthe Denis. Jedno w postaci macierzyństwa, a drugie Marthe grająca na fortepianie, czy właśnie przerywająca grę na fortepianie, ale również jako wykonawczynie pewnych projektów, przede wszystkim projektów haftów. One haftowały to, co mężowie czy towarzysze wymyślili.
1: No to bardzo ładnie. To porozmawiamy też jeszcze o wykładach towarzyszących, o oprowadzaniach, bo to też się dzieje. Widziałem cała lista wspaniałych wykładów i można się bardzo wielu ciekawych rzeczy dowiedzieć.
0: Absolutnie wszystkie wykłady polecam. Mój własny również, który odbędzie się 16 września tutaj w Łazienkach, właśnie na temat relacji pomiędzy polską sztuką, czy polskimi artystami a nabistami, ale wszystkich moich kolegów i koleżanki absolutnie również gorąco polecam, bo chyba to jest miejsce, gdzie będzie to moment, w którym można się dowiedzieć o rzeczach, o których się właściwie rzadko mówi. Czyli na przykład o Akademii Julien.
1: Akademii Julien. Właśnie, no nie, ja też się bardzo wielu ciekawych rzeczy dowiaduję i dowiedziałem się bardzo wielu ciekawych z wykładu. No i w ogóle tak szczerze mówiąc, to była taka biała plama i dla wielu osób, które pytałem, i nabiści, no nawet artystów. Nabiści, kto to nabiści? Nie wiem, no zobaczę, sprawdzę. To ciekawa sprawa.
0: Nabiści byli grupą dyskretną, umówmy się. Nawet za czasów swojego istnienia byli grupą dyskretną, także na przykład pomoc La Revue Blanche, o której mówiliśmy, była dla nich bardzo ważna jako taka narzędzie promocji, prawda? Jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli. Natomiast potem grupa przestała istnieć w 1900 roku, jak mówiłam. Każdy z tych artystów poszedł swoją drogą. Natomiast nastąpiło jakieś takie, to często tak bywa w historii sztuki, że potrzeba pewnego czasu, żeby jakby ocenić rzeczywiście wkład artystów czy w pewnych formacji, pewnych tendencji. W związku z tym nastąpiło ożywienie wokół nabistów mniej więcej w latach 80. XX wieku i ostatnio. Także ostatnio było.
1: Ale to dzięki pani.
0: Nie. Ja mam tylko moją maleńką zasługę tutaj w Łazienkach, natomiast trzeba powiedzieć, że to dyrekcji Łazienek należy podziękować za sam pomysł zrealizowania wystawy.
1: No właśnie, bo w ogóle Podkolną Żubkę to nie jest takie oczywiste miejsce. No, ja byłem tu na kilku wystawach, między innymi Wyspiańskiego, ale, no, ale to nie

0: Jest mi pierwsze miejsce, które przychodzi do głowy, jeżeli chodzi o wystawy, świetne wystawy.
1: No, łazienki są wielkie, to nie do mnie należy o tym mówić. Ja jestem jakby tak zwaną kuratorką zewnętrzną, więc nie mam tutaj żadnych moich konfliktów, nie ma konfliktu interesów, ale też nie mam żadnych, tak powiem, zasług innych niż ta wystawa. Natomiast myślę, że łazienki chcą pójść w bardzo dobrym kierunku, czyli organizowania wystaw, które wychodzą z pewnego schematu myślowego. Jak mówimy łazienki, to na ogół myślimy o XVIII wieku, o królu Stanisławie Augustie i tak dalej, a to jest dużo więcej. Tu jednak się działy, jest to miejsce kultowe, bym powiedziała, i tu się działy różne ważne rzeczy, no właśnie związane na przykład z powstaniem listopadowym i z podchorążówką, prawda? W związku z tym można ten schemat, należy ten schemat absolutnie rozszerzyć i myślę, że łazienki idą w tym kierunku. A poza tym tu jest potencjał, jest ogród, jest wspaniały park, więc wie pan, akurat nabiści się znakomicie nadają, ponieważ oni byli bardzo związani z naturą, z naturą bretońską. I tak jak powiedziałam w pewnym momencie, że no w tym razem nabiście wybrali, zamiast pojechać na wakacje do Brytanii, to przyjechali do łazienek.
0: Przyjechali do łazienek, a była pani w Krakowie, to co w Krakowie, jakieś, bo to jest audycja dotycząca różnych wydarzeń kulturalnych, widziała pani jakąś wystawę?
1: Nie widziałam jeszcze żadnej wystawy, przyjechałam do Krakowa po to, żeby przyjechać do Warszawy. Wiem, że kończy się wystawa Aliny Szapoczników i to chyba trzeba na nią pobiec. Natomiast no niestety żałuję bardzo, że wystawa, którą widziałam dwukrotnie w Krakowie, czyli wystawa Grupy Pięciu, która też to była grupa rewolucjonistów w sztuce i która absolutnie historia Grupy Pięciu przypomina mi nabistów. Grupa Pięciu jak gdyby działała niewiele później niż nabiści, czyli jak gdyby wszystko się zgadza, no ale niestety już jest zamknięta.
0: Czy mają państwo do zaproponowania widzom i tutaj uczestnikom jakiś katalog?
1: Jak chodzi o nabistów, tak, istnieje bardzo pięknie ilustrowany, niewielki, bardzo powiedziałabym poręczny katalog, który jak gdyby systematyzuje wszystko to, co jest na wystawie.
0: Bardzo pani dziękuję uprzejmie. Teraz będę na wystawę. Może jeszcze uda się złapać jakiegoś wida.
1: Przechodnia wystawowego.
0: Przechodnia wystawowego. Tak czy inaczej, póki co posłuchajmy Ireny Jarowskiej, dzisiaj urodziny. No i piękna nasza polska muzyka jest. To ukłon w stronę słuchaczy, którzy się domagają polskiej muzyki. A pani Ewie Bobrowskiej bardzo, bardzo dziękuję i do zobaczenia na kolejnych wystawach.
1: Melamuter w Muzeum Villa Lafleur w Konstancinie. Robię reklamy już dziś od września.
0: Od września, bo to znane miejsce, bywamy tam w tej galerii. To jest wspaniała, prywatna galeria.
1: Na pewno nie... Prywatne muzeum już teraz. To już nie galeria, to już prywatne muzeum.
0: Taka niesamowita w ogóle historia, bo ja pamiętam rozmowę właśnie Villa Fleur z właścicielami, którzy jakby z niczego, praktycznie z zapadającego się po prostu budynku, w którym był sklep jakiś taki, no i zrobili po prostu jedno z najpiękniejszych miejsc. I też, no nie są to łazienki, ale Konstancin piękny.
1: Od połowy września jest dla państwa.
0: Dziękuję bardzo. Pani jest też kuratorem tej wystawy?
1: Też, współkuratorem, tak.
0: To wspaniale. No to się widzimy w Villa Fleur we wrześniu, a teraz Irena Jarocka i do usłyszenia za chwilę.

0: Reklama.
1: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
0: Po reklamie.
3: Wnet tu i tam, czyli
4: wakacyjne podróże małe i duże.
5: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
6: No już jesteśmy, tak? Mili Państwo, właśnie wyszła cudowna para tutaj z wystawy nobistów. Dzień dobry, jak Pasz na imię?
7: Letycja.
6: Letycja, a Pani jak Pana imię?
8: Mama Ola.
6: Mama Ola, witam serdecznie, czyli całe pokolenia oglądają nobistów. No jak się podobały w ogóle obrazy?
8: Dziadkowie
6: pobiegli. Tak. Pobiegli dziadkowie, bo parking się kończy, tak? Tak. A niech Pani dwa słowa o wrażeniach.
8: Z racji oczekiwania na rodzeństwo, szczególnie nas, ta część intymistyczna.
6: Pani w stanie błogosławionym jest.
8: Tak, pod koniec. Więc ta część związana z macierzyństwem, z tymi intymnymi portretami ukazującymi życie codzienne, ale w takiej jednak trochę tajemniczej, metafizycznej formie. Co tobie się podobało najbardziej?
6: Proszę bardzo, który obraz się tobie najbardziej podobał?
7: Tutaj. Martwa natura.
6: Martwa natura.
8: Była martwa natura, tak nie pamiętam z czym, z owocami. I ta dziewczynka, która siedziała na plaży i w tle widać było dwie postaci w białych strojach. Prawda? Ten światłocień.
6: No sztuka to w ogóle w stanie błogosławionym dobrze robi, prawda?
8: Sztuka dobrze robi w każdym stanie, myślę, i w błogosławionym, i przed, i po, i w wieku lat 6, i w wieku lat 40, także chodzimy, kiedy możemy, i bardzo się cieszę, że udało się jeszcze przed rozwiązaniem zajrzeć na wystawę, tym bardziej, że niektóre obrazy tylko do 27 sierpnia, widziałam, są dostępne.
6: No to trzeba się spieszyć.
8: Będzie zmieniało, trzeba się spieszyć, proszę Państwa. I zarezerwować sobie około godziny, żeby na spokojnie przejść.
6: Sporo ta wystawa, nie?
8: Tak.
6: Nie tylko nobistów, ale i właśnie tych, którzy się od nich, że tak powiem, uczyli, inspirowali.
8: Tak. Co jeszcze możemy powiedzieć?
6: Ale lubisz sztukę, tak? A sama malujesz może?
7: Tak.
6: No to czekamy.
8: Babci, która jako pani doktor zawsze marząca o tym, żeby nauczyć się rysować i malować, zaczęła w okolicy 60 roku życia uczęszczać na przeróżne warsztaty. I teraz, jak się dziewczyny spotykają, to wykorzystują różne techniki, i akwarele, i malowanie solą
7: i
8: kawą ostatnio, i kolaże, i malowanie namoczoną bibułą. Akryl i olej niekoniecznie, bo za dużo potem jest sprzątania, ale sztuka w naszym życiu jest obecna.
6: To jest wspaniale, no bo sztuka jest bardzo ważna. To już nie będę trzymał Państwa, bo Pani...
8: Gonimy dziadków.
6: Dziękuję bardzo.
8: Zachęcamy do odwiedzenia na Bistu.
6: Ale Państwo w ogóle z Warszawy?
8: Tak, dziadkowie 400 kilometrów stąd, z Nowego Sącza.
6: Z Nowego Sącza. No to wspaniale. Tu łączy pokolenia sztuka, można powiedzieć. Dziękuję bardzo uprzejmie. Do wszystkiego dobrego. Pa, pa!
8: Dziękujemy
6: wzajemnie. Mili Państwo, jeszcze teraz dwa słowa, to ja Państwu przypomnę, jakie wykłady czekają Państwa tutaj. Między innymi mam tutaj ściągaweczkę właśnie pani Ewy Bobrowskiej, z którą rozmawialiśmy, pani kurator artyści wobec Polscy, wobec ruchu NABI, przyjaźnie i inspiracje. I to będzie 16 września o 17:00. Pałac na Wyspie. No miejsce fantastyczne do słuchania wykładów, naprawdę. No i będzie między innymi o Wyspiańskim, Meli Mutter i będzie o właśnie o Ślewińskim i Gabrieli Zapolskiej. Także bardzo ciekawe inspiracje. Następnie, proszę Państwa, nie mamy jeszcze terminu dokładnego, ale będzie wykład René Saillarda, kuratora wystawy Nobiści. On będzie online w języku angielskim, ale to jest taka postać, która jest o tyle ważna, że odnalazła wiele obrazów nabistów i no, dzięki nim możemy je oglądać. A na stronie muzeum będzie dokładna data, także proszę sobie zajrzeć. Ale już mamy dokładną datę wykładu Przemysława Głowackiego, 22 września o godzinie 17, również w Pałacu na Wyspie. No i będzie to o Feliksu Vuitton. Poza nabizm, bardzo ciekawe. A później ostatni wykład w ramach tej imprez towarzyszących wystawie to wykład Wojciecha Głowackiego z kolei Być artystą w Paryżu, rynek sztuki i jego aktorzy, czyli będzie taki szerzej troszeczkę. Mili Państwo, to może do Paryża też można się wybrać autostopem. Karin Stanek nas zabierze do Paryża autostopem. Jestem przed podchorążówką, piękna pogoda, ale słońce wyszło, ale 15 minut temu padał deszcz, więc to jest takie koło Wojtek, proszę Państwa. No i pięknie kolejni ludzie wchodzą, no ale nie będę pytał wchodzących, bo jeszcze nic nie powiedzą, także póki co mówię pa, pa.

0: Troszkę się pospieszyłem. Proszę Państwa, siedzę przed podchorążówką, gdzie w podchorążówce w warszawskich łazienkach wystawa na biści. Opowiadaliśmy już, była rozmowa z panią kurator. Bardzo miła była opowieść o wykładach. Były głosy osób, które odwiedzały, ale jest tutaj jeszcze wielka, fantastyczna oferta dla najmłodszych. Najmłodszych i dzieci mogą uczestniczyć w wielu bardzo ciekawych wydarzeniach. I to już, proszę Państwa, będzie taki warsztat fotografii alternatywnej dla ciebie. Zatrzymać światło. Zatrzymać światło w starej oranżerii, proszę Państwa, będzie można tam zgłębić razem z dziećmi, bo opiekunowie też tajniki luksografii, czyli takiej techniki fotografii alternatywnej. Będzie można na papierze fotograficznym odciskać różne rośliny, no a inspiracją dla pracy właśnie dzieci będą dzieła nabistów. Malowanie muzyką, to będzie 19 września, to w sali balowej w Pałacu na Wyspie, no ma pomalować muzyką, to będzie no ciekawa sprawa, no malowanie muzyką, muzyka, malarstwo, wspaniałe. To będzie 19 września w sali balowej, odbij obraz, wzór jak u nabistów, warsztaty graficzne również dla dzieci, to jest z kolei grupa wiekowa 7-12 i wiele innych wydarzeń będzie miało miejsce. Proszę, na wszystkich nie będę wymieniał, bo bym to nie musiał tego mówić jeszcze godzinę, w związku z tym nie będę mówił godziny, ale będę, proszę Państwa, jeszcze już teraz zachęcał Państwa jeszcze bardzo serdecznie do wizyty na wystawie nabistów. Takiej grupy, której no, mało kto wie, że jest, a pojawiły się plakaty w Warszawie i wiele osób się głowiło, kto to byli nabiści. Nabiści, przypominam, to oznacza prorocy i to byli prorocy nowej sztuki na przełomie XIX i XX wieku. A prorokami nowego radia jest oczywiście Radio Wnet, w związku z tym pamiętajcie o nas, bo żebyśmy prorokowali, to potrzebujemy, proszę Państwa, żebyście Państwo odwiedzili Patronite Radio Wnet i wsparli nasze płynięcie i w ogóle. Całuję bardzo serdecznie z Łazienek Królewskich. Jest tutaj nieprawdopodobnie pięknie. No, łazienki to jest coś. Widziałem wiewiórkę, pozdrawiam wiewiórka Państwa słuchaczy. Ja Państwa pozdrawiam i wszyscy tutaj przechodzący. No to pa, teraz już całkowicie. A na koniec, proszę Państwa, tak, chyba Grieg. Griega chyba wybrałem, a jak się pomyliłem, to trudno.
1: Wnet tu i tam, czyli
2: wakacyjne podróże małe i duże.
3: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.

0: Dzień dobry
1: Państwu. Dziś kabaret to w pełnym składzie. Bardzo się cieszymy.
2: Tak, jest to duże święto.
1: Wiesław Tupaczewski, Ryszard Makowski oraz Andrzej Tomanek, czyli kabaret Otto.
2: I dzisiaj dzięki pani Ksenii Parmańczuk widać nas i słychać od początku, bo w zeszłym tygodniu były pewne problemy, bo pani Ksenia była na urlopie, no i nie dawało się tego wszystkiego technicznie zorganizować. A wróciła pani Ksenia i wszystko jest zorganizowane.
0: I wszystko działa.
1: Ale można było, ale dzięki twoim staraniom udało się jakoś tę zeszłotygodniową audycję, można było ją obejrzeć, prawda? No z pewnymi kłopotami, ale...
2: Od pewnego czasu.
1: Od pewnego czasu, tak jest.
2: Także, proszę państwa, no w każdym razie jesteśmy tutaj. No, wypada nam też jakiś taki, no, krótki memoriał na temat pani Joanny Rabik, która miałem okazję poznać, która była naszą, no można powiedzieć, koleżanką z anteny, chociaż, no, między nami też była duża różnica wieku, tu jest bardzo młoda załoga, to była też jeszcze większa różnica wieku, ale pani Joanna zawsze była osobą na tyle otwartą, na tyle sympatyczną, na tyle miłą, że tej różnicy wieku się nigdy nie czuło.
1: Absolutnie się nie czuło tego i zawsze uśmiechnięta, zawsze z pogodnym głosem.
2: Poza tym miała coś, co w tych czasach nie zawsze jest nagminne, miała po prostu klasę.
1: Tak.
2: Miała wielką kulturę, była wielką erudytką, znała, nie wiem, 5 czy 6 języków, zresztą twierdziła, że angielski zna najsłabiej.
1: 7 języków.
2: No już tego już nie będziemy tam teraz liczyć, bo nie mamy liczydeł. Także, no ale w każdym razie, no miałem okazję poznać panią Joannę. Kiedyś byliśmy razem jurorami na takim przeglądzie dla, no chyba dla zespołów już takich bardziej zaawansowanych wiekowo. Tu w Warszawie w jednym z domów kultury i tam się zetknęliśmy ze sobą, a potem była moim gościem w programie Kafe Piosenka. Mhm. I rzeczywiście wtedy, no bo panią Joannę oczywiście pamiętamy z lat 70., kiedy była zawodową piosenkarką. Tylko, że zawsze była taka dosyć poważna, ten repertuar miał tą romantyczną, tak była trochę patetyczna i to tak może nie zawsze tak dla nas wtedy, w tamtych czasach tak przemawiało, woleliśmy na piosenki wesołe. Natomiast oczywiście była bardzo, bardzo dobrą, wybitną wykonawczynią. Także no, miałem okazję ją poznać właśnie podczas nakręcania tego programu Kafe Piosenka i rzeczywiście no, była osobą, która zajmowała się wieloma rzeczami. Była dziennikarką, pisała książki. No i tutaj w Radiu Wnet na pewno wnosiła wiele, wiele słońca przede wszystkim spod dachów Paryża, tak. czy z naddachów Paryża, bo pod
1: dużą wiedzę o piosence francuskich, tak, to przybliżyła nam bardzo, tak.
2: I to jest no właśnie tą Edith Piaf, która była też, no kiedyś w radiach się słuchało piosenek różnojęzycznych, teraz w zasadzie przeważają angielskie, oprócz Radia Wnet oczywiście, chociaż w Radiu Wnet angielskich też nie brakuje, natomiast no wtedy jak było rozgłośnie radiowe, to słuchało się piosenek w różnych językach. Bardzo modna była piosenka francuska, szczególnie właśnie Edith Piaf. I no, to jest wielka praca, że pani Joanna tę piosenkę francuską nam tutaj przybliżała. I klasyczne, bardzo ładne inne piosenki. Także no, bardzo się cieszymy, że mogliśmy dzielić antenę razem z panią Joanną.
1: Tak.
0: Ale powiedziałeś naprawdę, nie odzywałem się, ponieważ bardzo słabo znałem panią Joannę Rabik.
1: No tyle, co spotykaliśmy tu w radiu.
0: Spotykaliśmy, trudno mi. Pamiętam z lat młodych, z lat 70. pamiętam ją jako piosenkarkę.
1: Mówię, słuchałem tych audycji, które miała w sobotę. Bardzo ciekawie opowiadała rzeczywiście o tych piosenkach francuskich.
0: Nie bez powodu dzisiejsze nasze spotkanie z Państwem zaczęliśmy piosenką Śpiewam po polsku, bo jestem Polakiem, bo tąże piosenkę śpiewaliśmy, nie tylko tę, ale dwie piosenki śpiewaliśmy na takim dużym koncercie w Ergo Arenie. To był festiwal Prosta Droga do Boga i tam zostaliśmy zaproszeni. Kabaret, trochę nas zdziwiło, że kabaret został zaproszony na taką imprezę, ale przygotowaliśmy dwie piosenki, które tak naprawdę nie są typowo, ja wiem, kabaretowymi w sensie takim, że są śmieszne albo wesołe.
1: Tak jakby dziś patrzono na to, że jak piosenka kabaretowa, to od razu ha, ha, ha.
0: Tak, kiedyś inaczej odbierano to.
1: A w kabarecie przecież zawsze było miejsce i na piosenkę spokojniejszą, refleksyjną.
2: No ale weźmy też piosenki z kabaretu pod egidą. Nie tylko, że Polska była Polską, no. Nadzieją i wiele innych piosenek Jana Pietrzaka. No, nie było humorystycznymi piosenkami. No.
1: Zresztą pamiętacie, jak na finał śpiewaliśmy Pamiętaj Warszawo, dopóki nas masz.
2: No tak. No, no to już była taka bardziej kabaretowa, tak, bo nie, tak, nie dam
1: ale też była taka, wiesz.
2: Nie, no, oczywiście, no, piosenki po prostu kabaretowe często coś wyrażały.
0: No. No i w każdym razie my z piosenkami pieśni o, zaśpiewaliśmy Pamięć o Legionach, taką napisaną przez Ryszarda na płytę Marsz Niepodległa.
2: Tak, to taki groźny tytuł, ale piosenki nie są tam aż tak groźne.
0: No i zaśpiewaliśmy tę piosenkę 15 sierpnia w rocznicę Cudu nad Wisłą. Bardzo nam to pasowało.
1: No, festiwal się odbywał też dlatego, między innymi, że też zbierano tak zwane cegiełki na film, który ma powstać
0: o Maksymilianie Kolbe.
2: No, ale wspomnijmy, no, że przede wszystkim tam największą gwiazdą był Padre Guillermo, czy Guillermo, tak, bo ja nigdy nie pamiętam. To jest, no, to jest taki DJ, ksiądz DJ z Portugalii, który rzeczywiście porywa tłumy, serwując odpowiednie rytmy, odpowiednie bity, odpowiednie melodie, no, ale też występowało sporo artystów tutaj dosyć znanych. Była Roxana Węgiel, była Anne-Marie, był Edzio, raper, ale szczerze mówiąc nie znałem przedtem Edzio rapera, dopiero potem wszedłem do internetu.
1: Ja też potem posłuchałem.
2: Zobaczyłem, co śpiewa Edzio raper, bo tam podczas to nie byliśmy w stanie dobrze usłyszeć, bo się przygotowywaliśmy sami do naszego występu.
0: Prowadził Marcin Kwaśny.
2: Tak.
0: I właśnie
2: ja tego nie pamiętam, ale to jest ta pani, która występuje razem z Łukaszem Jankowskim w telewizji w Polsce.pl, ale ja nie pamiętam jej nazwiska, bo nawet, chyba dobrze nawet nie poznałem, więc tutaj, no, będziemy tacy autorami pewnego foppa i pewnej niewiedzy. Ale trudno. Ale wiesz, kto tak opowiada, ale nie opowiada najważniejszej rzeczy, że odnieśliśmy tam ogromny sukces. No. To jest tak, że w tym naszym krótkim występie złożonym z dwóch piosenek, no szczególnie piosenka Śpiewam po polsku, bo jestem Polakiem, chociaż Legiony też tam miały taki moment, że miały pleciony tekst My pierwsza brygada i to akurat tego dnia, 15 sierpnia, to zagrzmiało w tej Ergo Arenie, bo oczywiście do nas się przyłączyli, do tego śpiewania przyłączyli się widzowie, których było z 10 tysięcy. No ale oczywiście piosenka Śpiewam po polsku, bo jestem Polakiem zrobiła tak ogromne wrażenie, że mieliśmy taką owację, o której nie wiedzieliśmy, bo zeszliśmy ze sceny, tam były takie, no, kurtyny, przepierzenia takie pluszowe, czy tam nie wiem, z czego są dobrze kurtyny, i nie wiedzieliśmy, że publiczność nas tak owacyjnie fetuje. I dopiero jak zostaliśmy zaproszeni na scenę, żeby się jeszcze raz ukłonić, to się okazało, że odnieśliśmy tam ogromny sukces. Zresztą na naszej stronie na Facebooku czy na YouTubie można zobaczyć, są fragmenty nagrane, tylko będzie dostępna pewnie całość, ale to pewnie za jakiś czas.
0: Będzie dostępna całość.
2: Pani Anna Pawelec. Także Jędrek, korzystając z umiejętności posługiwania się telefonem, no, nie tylko i internetem.
1: Nie, w trakcie sobie już przypomniałem. Tak.
0: Aha, no pani Anna Pawelec prowadziła i Marcin Kwaśny, który też jest autorem filmu, który niebawem miał...
2: Ocalony.
1: Odzyskany. Tak, przepraszamy. I chyba miał premierę parę dni temu.
0: Premierę niedawno miał.
2: Także proszę Państwa, a z Marcinem Kwaśnym też miałem kiedyś przyjemność robić wywiad jeszcze do Tygodnika w sieci, także też kiedyś miałem okazję się z nim poznać. Zresztą, no, dzięki tej mojej działalności jakiejś takiej, no, dziennikarskiej, trochę to jednak sporo tych ludzi, gdzieś tam się z nimi kiedyś zetknąłem, miałem okazję ich poznać i to są przeważnie dosyć bardzo interesujące osoby.
0: No i chciałem powiedzieć, że piosenka Śpiewam po polsku, bo jestem Polakiem, zrobiła duże wrażenie na słuchaczach i myślę, że udowodniła, że przed każdą publicznością, gdybyśmy z tą piosenką wystąpili...
2: No właśnie, to przed każdą polską publicznością,
0: to by takie zrobiła wrażenie.
2: No tak, no, bo rzeczywiście to jest to, co z jednej strony, no, mamy to poczucie sukcesu i poczucie radości, że to, co robimy ostatnimi laty, no, jakoś tam trafia na tak zwany podatny grunt, no i ma dobry odbiór, ale mamy też niedosyt, że żyjemy w kraju tak dalece posuniętej cenzury, że ta sama piosenka zgłaszana do Polskiego Radia nie miała szansy ukazać się na antenie i ta sama piosenka zgłaszana na festiwal do premier do Opola też nie miała szansy się ukazać. Więc proszę Państwa, no, jedno jest pewne, że to nie o to chodzi, żeby się żalić, bo tak jak mówię, odnieśliśmy ogromny sukces, ale chodzi nam o uświadomienie tego, że żyjemy tu w kraju naprawdę wykoślawionym. To jest taki kraj, że jak śpiewamy o Polsce, to nie bardzo to jest dobrze widziane w tych mediach. No.
1: Tu się bardzo dużo dziwnych rzeczy dzieje. Mogliśmy właśnie podczas parady żołnierskiej usłyszeć, że to wszystko, co tam się pokazało, te całe sprzęty wojskowe, to już jest zasługa
0: pożyczki safe.
1: Safe, nie wiem, bo to nawet...
2: Safe.
1: Ale tak zabrzmiało safe. Ale nie wiem, czy widzieliście, że również były rozlepione takie wielkie na jezdni napisy safe, żeby to właśnie safe.
0: Czyli żeby spokojnie, bezpiecznie jechać
1: żeby
0: na
1: bezpiecznie
0: ulicy.
1: Jechać. Tak, potem to takie miejsce żołnierze w ramach swojego święta, a potem
0: zrywali, tak? Zrywali żeby jednak nie jechać bezpiecznie.
1: No, pani, która jest w tej chwili wiceministrem obrony narodowej, zaznaczyła, że to wszystko jest w zasadzie już jej zasługą, no bo ona odpowiada za ten program SAFE.
2: Do wypinania piersi po ordery to ta władza jest pierwsza. Wszędzie, gdzie nie pojadą, coś otworzą, no, tak to tylko samo, ich, tak samo jak...
1: Tak samo jak to wszystkie, nie wiem, jak to miecznik, się nazywa, korweta, czy inaczej to okręty.
2: To jest program miecznik, tak. czy
0: tego, fregata, że... Fregata.
1: Fregata, czy te samoloty, które... No naprawdę to nie trwa
2: nawet
1: o tak, że to się załatwi.
2: Łomatko chrzestna.
1: Tuż to.
2: Bo przecież też te F-35 zostały szybko ochrzczone przez żonę pana ministra obrony. No bo któż mógłby dostąpić takiego zaszczytu, jak nie żona pana ministra obrony? Tam jeszcze trochę bijej do...
0: Przez tygrysice?
2: No coś takiego.
1: No skoro pan tygrys...
2: Tak, są to, proszę państwa, czasy smutne na wesoło, tak sobie powiedzmy. Bo jesteśmy kabaretem, gdzie staramy się wpadać w jakieś tam za duże stresy.
1: Poczekaj tu, pajczon jeden kabaret, to czekam na występ przed meczem lub w trakcie przerwy, najlepiej na meczu zwycięzców, czyli siatkarzy.
2: Ale na meczu siatkarzy...
0: No właśnie,
1: czasami, podobno. Tak
2: na meczu siatkarzy jako przerywnik, czasem takie, bo tam są takie przerywniki puszczane, no pomiędzy... No nawet tak...
0: Jak DJ są, taki.
2: Tam. No jest DJ, no i nawet jak jest tam jakaś krótka przerwa, albo na czas dla trenera, albo nawet jak jest jakaś zmiana dłuższa, albo jakiś tam challenge, trwa dłużej, to wtedy idą takie najbardziej nośne przyśpiewki i tam czasem pojawiają się wakacje. Bo akurat ja siatkówkę oglądam dosyć namiętnie z tego powodu, że Hania ogląda dosyć namiętnie, no i ja też.
1: Czyli razem.
2: Czyli razem. Oglądamy.
1: To piosenka?
2: Piosenka.
0: No to może daj mi lajka. Daj mi lajka.

0: Proszę Państwa, tu kabaret, czyli Wiesław Topaczewski, tutaj rozśpiewany.
1: No wiesz, zdęskniony za obecnością w radiu, nie ma się co dziwić.
0: Tutaj Andrzej Tomanek.
1: Oraz Ryszard Markowski, który dziś pięknie opowiada i zaraz nam też coś opowiesz, jakąś historię.
0: No pewnie tak, ale jeszcze przedstawię może pan Adam Czerpak,
1: tak,
0: tutaj
1: jest,
0: dzisiaj z nami wytrzymuje. No jakoś tam czasem się uśmiechnie nawet, no chociaż nie bardzo chyba do tej pory było z czego, ale to dobrze, że pan jest uśmiechnięty, to zawsze nam trochę pomaga prowadzić audycję. No. Proszę Państwa, ja może powiem, bo jeden kolega mi powiedział, że mnie załatwiał na antenie swoich prywatnych spraw.
1: A załatwisz.
0: I on ma rację. No. Okay. Ale ta sprawa jest taka, według mnie, półprywatna, ponieważ no, mam samochód. Tak się złożyło. Tak, poznacie ten samochód. No, ten, zresztą no, kiedyś tu na antenie nawet ktoś nas pytał, jakie mamy samochody, więc nawet
1: było, mówimy. Tak, też, rzeczywiście.
0: To jest Kia Sportage. No. I z tego samochodu generalnie jestem zadowolony. Ale zaczął mi się...
1: My też jesteśmy zadowoleni, bo nas wozi po kraju na koncerty.
0: Jeździmy tym samochodem. Tak. W sumie jest prawie służbowy kabaret.
1: Ale rzeczywiście.
0: No i jest tak, że coś mi się tam zepsuło w ten sposób, że nagle wysiadają mi jakieś tam wszystkie czujniki bezpieczeństwa z przodu samochodu.
1: Czyli zapala się choinka.
0: Tak, zapala się jakaś taka choinka na żółto. No i to mi się zapaliło po raz pierwszy w kwietniu. No
1: więc... Tego roku.
0: No więc oczywiście, jak to wiadomo, że facet bardziej dba o samochód niż o swoje zdrowie, nie? Ale no to chociaż u nas jakoś dbamy też i o zdrowie, no to pojechałem od razu do serwisu. No w serwisie tam coś pomajstrowali, mówią, no jak się nie będzie włączać, to będzie fajnie. No niestety się włączało. No to już pod koniec kwietnia zadzwoniłem do serwisu, że jednak się włącza. Proszę pana, bo teraz jest weekend majowy, to my pana po weekendzie przyjmiemy 21 maja. No weekend był oczywiście 1-3, no więc to, no ale dobrze, zresztą w serwisie są bardzo mili dla mnie, tam gdzie jeżdżę, nie będę mówił gdzie. No i pojechałem, no okazało się rzeczywiście jakiś moduł, i to tak groźnie brzmi, bo to jakiś tam moduł związany z poduszkami powietrznymi, że jest do wymiany. No dobrze, no to go zamówili 26 maja. No i zamówili ten moduł, no i tego modułu nie ma. Nie ma. Wreszcie pod koniec lipca się zainteresowałem, co z tym modułem. No to pojechałem do nich, no proszę pana, no nie wiemy, no nie mamy odpowiedzi żadnej tutaj z centrali. Złożyliśmy do centrali. Nie ma. No ja już mówię tak dowcipnie, no wie pan, no, przez ten czas to go z Korei można by na rowerze przywieźć, nie? No tak, ale modułu jak nie było, tak nie ma. No więc w zeszłym tygodniu napisałem, zadzwoniłem tam, proszę pana, no wszelkie uwagi, no, to jest tak, że jest infolinia, prawda? No jest infolinia, no i tam siedzą osoby Bogu ducha winne, bo za nic nie odpowiadają, tylko muszą odpowiadać na telefony takich właśnie zdenerwowanych klientów, jak ja, prawda? No i tam, chociaż staram się zawsze być miły, zawsze mówię, że ja osobiście do pani, tam czy tam do pana, to nie mam żadnych zastrzeżeń. No, no i tam mówię, no ale proszę pana, no wszelkie tylko uwagi można tylko mailem. To niby rozmowa jest nagrywana, nie? No więc jest nagrywana, to mogliby sobie z nagrania odsłuchać, ale nie. To trzeba wszystko mailem. To jest tak samo, jak masz telefonię komórkową. Umowę możesz zawrzeć przez telefon, ale zrezygnować możesz tylko mailem, pisemnie. Przynajmniej w tej sieci, w której ja jestem. No ale to nieważne, bo to taka dygresja w dygresji, no, się robi. Natomiast no wysłałem, no to zabrałem się na tym maila, tam napisałem, co ja o was sądzę, łączę adekwatne wyrazy, Ryszard Makowski i tak dalej. No. To mnie Janusz Głowacki nauczył, żeby tak pisać, wtedy łączę adekwatne wyrazy. Zamiast łączę wyrazy szacunku, nie? Bo za co to szacunek? No, to było w zeszły wtorek. Dzisiaj zadzwoniłem. No proszę pana, my nie dostaliśmy od pana żadnego maila. Ja mówię, no ale jak to? Ja napisałem dobry adres. Czytam tej pani ten adres. No tak, adres jest dobry. Ale nie dostaliśmy żadnego pana maila. Ja mówię, no ale jak to możliwe? Wysłałem do państwa tego maila. No więc mogę nawet go jakoś tutaj zeskanować, pokazać, że wysłałem. Ale my nie dostaliśmy. Nie mamy pana maila. I co pan nam zrobi? To jest wszystko na takiej zasadzie. Dlatego o tym opowiadam, że to z jednej strony no, zachęcają człowieka, żeby kupił samochód, żeby tam tego. I z tego samochodu, tak jak mówię, jestem zadowolony. Natomiast ta sytuacja jest po prostu jakaś abstrakcyjna, że nagle nie ma części i nie ma z kim gadać. No, wysłałem jeszcze raz tego maila, okazało się, że tym razem doszedł. Zobaczymy, jaka będzie reakcja. Także już po 3 miesiącach jest szansa, że dostanę część zamienną. A jeszcze samochód, bo ta usterka jest taka, że ona się pojawia. Pojawia się i znika. No ale no jest to momentami niebezpieczne, bo na przykład nie ma, tam jest hamulec tylko taki elektryczny, nie ma takiego ręcznego, żeby tam...
1: Żeby zaciągnąć.
0: Zaciągniesz. My, jak ta usterka się pojawia, nie mam hamulca postojowego, tylko oczywiście i tak zawsze zostałem na biegu, no ale już mógłbym o tym jeszcze długo. W każdym razie, no teraz wy coś opowiedzcie.
1: Bez kija nie podchodź.
0: No nie, no ale to jest takie, no to jest takie trochę marne, no bo chociaż powinni powiedzieć, no część będzie, nie wiem, za pół roku, za rok, za 2 lata, tym bardziej, że to jest naprawa na gwarancji, żeby to było
1: jasne. Tym bardziej, że uważam.
2: Za dwa lata będzie. No, pasuje panu?
0: Bardzo.
1: No to widzi pan. Jak pan się zapali, to niech pan tam na pobocze zjedzie i poczeka.
0: To tak nie działa.
2: Wie pan co, ja mam taką sytuację, że jak jeżdżę samochodem, to w jednym miejscu samochód podskakuje i wyłącza się system odpowiadający za hamowanie, to jak to się tam, ABS, tak?
1: ABS.
0: No
1: ABS
0: to, to u mnie podobno. No,
2: w jednym miejscu tak się robi.
0: Ale ja też, ja mam
1: gdzieś po drodze, tak?
2: Jak jadę, wracam do domu, w jednym miejscu podskakuje samochód, wyłącza się ABS.
1: Próbowałeś ominąć to miejsce?
2: Próbowałem wolniej pojechać.
1: Zawsze tak samo. Sam czary mary.
2: I robię tak, że jak się zatrzymam, wyłączę silnik, uruchomię ponownie samochód, to system się włącza.
0: A u mnie tak nie ma.
2: Widzisz, jest bardziej nowoczesny. I nie próbowałem zamęczać serwis.
1: Przepraszam cię, Wiesław. Ale to jest tak, przecież prowadziliśmy ten samochód i pamiętasz, jak wracaliśmy z koncertu jakiegoś nocą i nagle to się wszystko włączyło.
0: Jak teraz wracaliśmy z Wieśkiem?
1: Ja się przestraszyłem przecież.
0: Nagle się wszystko
1: zapala.
0: Jak jeszcze raz mi się włączyło, to też byłem troszeczkę...
2: Ale jak wracaliśmy teraz
0: z Gdańska z Wieśkiem, tą samą drogą, to w tym samym miejscu też się włączyło.
2: A widzisz, no czyli jednak. Są jakieś miejsca,
0: nie wiem, tam
2: gdzie jest specjalne promieniowanie jakieś, albo coś tam. Żyły wodne, albo coś.
1: Nie, chyba nie. Przechodzą jakieś, wiesz, podziemne kable, jakieś
0: coś. To jest związane z jakąś tam elektroniką, która jest obok.
2: Elektronika jest bardzo wrażliwa.
0: Elektroniką, która tam jest gdzieś obok, bo to czasem są takie panele słoneczne. Ja zauważyłem, że tam miałem też takie miejsce w Alejach Jerozolimskich, żebym się włączał przy panelu słonecznym.
2: A widzisz, tam może ten panel słoneczny może
1: promieniował.
0: Ale teraz się tam nie włącza, więc ten samochód się przyzwyczaił do tego. Ale a propos Alej Jerozolimskich, to jej motoryzacji, to jeszcze muszę powiedzieć, że tam był... Ale nie, poczekajcie. Sami pamiętacie, tam był taki fotoradar.
2: Fotoradar, który
0: był taki, najwięcej
2: robi.
0: Tutaj miał, znaczy, najwięcej wyświetleń w Europie.
1: Ale on, znaczy inaczej, on bywa. Nie, pojawia się.
0: Chyba po trzecim razie zniknął
2: na stałe.
0: Dwa razy, ktoś go potraktował się kierą raz, no to jakoś doszli do wniosku, że po jakiejś reparacji czy ściągnęli nowy, wstawili jeszcze raz ten fotoradar, no to znowu ktoś go potraktował się kierą jeszcze raz, to go wstawili sprytnie w drugą stronę. Pomyśleli,

0: Tak, tak, był postawiony z przyczyn takich, żeby naciągać. No.
1: Ale jeździmy przecież trochę po kraju. Widzimy, jeździmy drogami szybkiego ruchu czy autostradami i prawda, pojawiło się coraz więcej tych takich tabliczek, że teraz będzie ten odcinkowy pomiar prędkości. Tak. I zauważyliście jedną rzecz, że nigdzie nie jest podana informacja, z jaką prędkością będzie można jechać na tym odcinku.
2: Nawigacje oszukują, bo jedna mówi, że 90, a druga mówi, że 120. I teraz nie wiadomo, jaką szybkością.
1: A tam
2: chyc
1: cię sfilmują i nagle dostajesz nie wiadomo skąd informacje.
2: Ale cyrk, naprawdę. No na razie,
1: ale cyrk, to cyrk.
0: Ale to przecież, bo przecież, to nie, bo przecież kierowca to jest zawsze taki ktoś, z którego należy ciągnąć.
2: No i nie tylko kierowca, ale jeszcze też nie abstynent.
1: No dobrze.
2: To też z niego należy ciągnąć, z nieabstynentów.
0: Boże, bo nie rozumiem. No, pogubiłem.
2: Że rząd zarabia na podatkach, na akcyzie, na alkohol i na papierosach. No, alkoholicy przyjmują to państwo.
1: Ale spaliłem, fajny numer wycięli. Nie poczekali, aż się długi weekend skończy jak już będzie po żniwach, jak już wszyscy wrócą, to wtedy ciach, ale tylko na 2 tygodnie.
0: Nie, to cynizm i hipokryzja, żeby tutaj jakoś tak, to dosadnie skomentować. No przecież rzeczywiście, no wracaliśmy z Gdańska, ty wracałeś 1, my wracaliśmy 7 i na obu
2: razem 8.
0: I na obu tak, i na obu tych
1: nitkach. Czyli od to.
0: I na obu tych nitkach był taki, no w zasadzie był prawie korek, no bo były takie momenty, że się pojawiała żółta linia na tej nawigacji i się stało i nie było żadnego wypadku, nie było nic, tylko po prostu nagle się te samochody tak zbierały, że trzeba było stanąć. No dobrze, zagrajmy może jakąś piosenkę, to do tego pasuje piosenka Jaki piękny cyrk.

0: za klanem, klan. Bardzo, bardzo lubię tę piosenkę. Zawsze to powtarzam.
1: A tu za klanem, klan.
2: No tak, ale to w każdym razie, proszę Państwa, przecież można kupić nasze płyty. Zapominamy o tym, że te nasze płyty no, są cały czas w sprzedaży.
1: A nie zapomniałeś kogoś pozdrowić?
2: To ja wszystko pamiętam.
0: Ryszard ogarnia wszystko, wiesz. Tak jak kije.
2: W każdym razie no, te nasze płyty można

0: sobie tam zamówić w takim miejscu, gdzie, znaczy to miejsce jest na naszej stronie na Facebooku.
1: Na naszym profilu można, tak.
0: Profilu. No to też, ale, no i, ale można oczywiście podobno w różnych miejscach, w tak zwanych dobrych sklepach, Jędrek nawet w Łodzi widział to
2: w Empiku.
0: No więc, proszę Państwa, to szaleństwo. Na punkcie szaleństwo. Jakoś w Empiku jest. A nie, chciałem tutaj bardzo pozdrowić.
1: A jednak.
0: Co jednak? Dlaczego mam nie pozdrowić?
1: No bo zapomniałeś.
0: Nie zapomniałem.
2: Ryszard by zapomniał.
0: To jest tacy państwo, którzy tutaj sygnują się, podaj dalej, podziel się balówka, którzy często chodzą na nasze koncerty. No i tutaj ta pani ma pewne ostatnio jakieś tam zdrowotne perypetie, więc życzymy jak najszybciej powrotu do zdrowia. I wiem, że nas słucha, bo mówi, że właśnie, że w tych różnych życiowych momentach akurat ta nasza audycja się podoba, więc mam nadzieję, że dzisiejsza też. I serdecznie panią pozdrawiamy.
2: Słuchajcie, tu takie bezpośrednie pytanie do nas.
1: Jakie?
2: Pan Marcin Sosin pyta. A mam takie pytanko. A ile tak bierzecie za występ godzinny, powiedzmy?
0: Tyle samo, co za dwugodzinny. Ponieważ my nie gramy na czas.
2: No, ale proszę bardzo, to jeszcze takiego pytania.
0: No to pytanko, ale to pytanko, łatwo znaleźć na nie odpowiedziunkę. Wystarczy wejść na naszą stronę na Facebooku, tam jest telefon, wystarczy zadzwonić i można
2: ale
0: się
2: nie tyle zapytać, dorozmawiać. Ale dorozmawiać, przedstawić, no tak, jest tak, że oferta.
1: Czyli jesteśmy wszystko bardzo elastyczni.
0: Tak, nie jest tak, że mamy jedną cenę, nawet tam jakąś imprezę prywatną w Konstancinie graliśmy, nie za duże pieniądze, ale było sympatycznie bardzo, bo ktoś nas zaprosił na swoje 80. urodziny. Także to było no to jest tak, że my oczywiście jakiś tam cennik mamy eventowo-festynowy, ale jeśli chodzi o inne imprezy, to gramy na innych zasadach. O! Właśnie, jeśli chodzi o inne imprezy, to mogę już zapowiedzieć, że 14 listopada będziemy grać w dobrym miejscu. Także już możecie...
1: O, to nie wiedzieliśmy. Zaprosisz nas?
0: Bo ja dzisiaj się dopiero z panem Karolem jakoś tam porozumiałem.
1: Doszliśmy do
0: porozumienia, że 14 listopada to będzie ten dzień.
2: A dzisiaj mamy 18 i dwa dni po urodzinach Ryszarda.
0: Nie, to proszę. Prosiłbym tego... 100!

0: To już jest impreza coraz bardziej
1: żyje nam.
0: Coraz bardziej hermetyczna, ponieważ wycofałem na wszystkich tych profilach swoją datę urodzenia, żeby nie bulwersować.
1: Nie bulwersuj, nie bulwersuj. Ale no, poczekajcie, coś wam mogę zaśpiewać.
0: No dobra, to
1: piosenka z naszego mini koncertu życzeń, która się kompletnie się nie starzeje. No.
2: To coś to takiego.
1: A Ferrari nie zabiorą mi tak.
0: Chodzi o Porsche Panamera.
1: Mam dwie wille w Konstancinie i w Aninie, brata w gminie. I jak dotąd kara mija afera.
2: Ojej, tutaj które to były lata, słuchajcie?
1: To był początek lat 90. I się nic nie starzeje.
2: Nic się nie, zmieniło.
0: Z tym, że Porsche Panamera by bardziej pasował. No. Afera. A do tego Porsche Panamera.
2: Ale podobno był pan Dawid, był zauważony i właśnie trzy punkty zdobył jakieś karne za przekroczenie prędkości, czy coś takiego.
0: Myślę, że to jest jego najmniejszy problem.
2: Nie, to padła jako informacja, że nareszcie został ukarany.
1: Trzy punkty mu zabrali.
0: Czyli wszystko się zgadza. Ja tutaj jeszcze taki temat, który może nie jest jakimś tam tematem z pierwszych szpalt. Taki temat mi tam gdzieś się obił o wzrok i o uszy, bo to wiadomo, że człowiek teraz jest tym obrazkowcem, patrzy na te obrazki i na te wpisy, że był taki wywiad pana ministra, nawet nie wiem, czego jest, chyba od rolnictwa ten pan jest, nazwisko pamiętam, ale już może nie będę tego nazwiska tutaj propagował. No i spytano tego pana, że jak to będzie, bo w Unii Europejskiej podobno kawa zdrożeć o 300%.
2: Wow.
0: To już jest, to trochę jest, nie?
1: No tak.
0: I tak nie jest tania w tej chwili, bo już zdrożała. No i ten pan powiedział, że przecież to nie ma problemu, bo przecież można pić kawę z żołędzi. No. Że on pije kawę z żołędzi, kawa
2: co
0: z żołędzi.
2: Ale to przecież kiedyś było chyba z
0: tak,
2: tego,
0: w czasie II wojny światowej ludzie chętnie pili kawę z żołędzi. Więc to są takie fajne rady, tym bardziej, że ten pan ma pewnie kawę służbową i wątpię, że mu służbową podawali z żołędzi. No.
2: Na zdrowie, Ryszardzie. No, ale co, jaką kawę chcesz
1: zaśpiewasz?
0: Kawę, tak. Proszę bardzo, tak.
1: Dawaj, a to Jędryk zagra.
0: To dawaj, zagram. Mamy taką przyśpiewkę, zrobimy ją.
2: Szybciutko, tak? Dawaj. Dam ci akord, dobra?
0: No.
1: Czarny chleb, czarna kawa, lecz tym razem to z żołędzi. Pan dla ministra wielkie brawa, że tak dobrze nam radzi.
2: Ale zawsze, wiem, że zawsze rymowałeś.
1: Dobrze. Że tak dobrze nam smędzi, całkiem spokojnie wypiję trzecią kawę.
2: Chyba z żołędzi właśnie.
0: A nie? Jeszcze mam kawę z kawy. No to są przecież takie żarty.
1: Tak?
0: Z zapasów jeszcze. Z cioci Undry.
1: Mieliśmy duże dostawy. Refren był smędzi żołędzi, tak?
2: Smędzi żołędzi, smędzi
0: żołędzi.
1: Rym był.
0: Smędzi żołędzi, smędzi żołędzi.
2: Bonanza.
0: No dobrze, to może jakaś piosenka, bo rzeczywiście czas ucieka. Co tam? To może jakaś piosenka, bo rzeczywiście czas ucieka. Co tam mamy teraz? Dobre słowo.
1: Dobre.

0: Bardzo potrzebne są nam dobre słowa.
1: To... No tak, no chociaż czasem cisną się na usta słowa mniej dobre. No, szczególnie za kierownicą, jak już tu mówiliśmy, co by tam za kierownicą.
0: Ale o tym msza.
2: Zwracam ci uwagę.
0: Tak, nucisz wtedy dobre słowa, są potrzebne.
1: Tak jest. Jak jadę za kierownicą, to często mi się coś tam wyryba, ale kiedyś, znaczy to nie aż tak strasznie, bo kiedyś pamiętam zawsze jeszcze, jak już dawno temu, jak jeszcze jeździłem, moja córka była mała, no i ja tak zawsze tam mówiłem, to baran, jak on pojechał, to baran. I tak jedziemy, a Weronika tak mówi tam, tatusiu, widziałeś? Co? Baran pojechał.
0: Widzisz? No, dobrze użyłeś słowa baran. No.
2: Nauczyłeś dziecko i tak masz teraz. No
1: może i tak. No. Proszę Państwa, no my jednak to... A propos naszych koncertów, bo to było pytanie koncertów. No to my mamy trochę terminów jesiennych. Jeżeli ktoś rzeczywiście ma zapotrzebowanie na nasz koncert. Tutaj pojawił się ten wątek przy okazji naszego występu w Ergo Arenie, który naprawdę był bardzo udany. Jeden z fajniejszych występów w całej naszej działalności. No nie ma co...
2: Powiem wam, że mi się przypomniało, jak występowaliśmy na festiwalu w Opolu w 91 roku.
1: I
2: publiczność, w sensie takim, że publiczność, że nie spodziewaliśmy się, że tak mocno publiczność to przeżyje. I tak mocno się to spodoba. I tak właśnie tak się poczułem w sobotę
0: w tej Ergo Arenie. Ale w tej Ergo Arenie w ogóle było tak, że i prowadzący, i organizatorzy się nie spodziewali. To było dla nich wszystkich zaskoczenie.
2: My też się nie
0: spodziewaliśmy. No nie, no bo to było niesamowite. Słuchajcie, no te 10 tysięcy ludzi, wy też widzieliście przecież ten zapał, radość niesamowite w oczach tych ludzi i powstali potem z miejsc. Rzeczywiście widać, bo i śpiewali z nami też. Śpiewam po polsku, bo jestem Polakiem. W Legionach to samo przecież.
1: Ale tam jeszcze była też jedna rzecz, bo tam wyszliśmy na podpisywanie, co nie było łatwe, bo to mieliśmy gdzieś na trzecim poziomie, czy na trzecim.
0: No tam jest wiele.
1: Jest wiele poziomów i między tymi poziomami praktycznie nie ma
0: Nie było komunikacji. Tak.
1: Więc to jest tak, że tam zanim się dostaliśmy, bo to żeby wsiąść do windy, to trzeba było jakieś tam mieć przepustkę, która tam pikała i dopiero się wsiadało. No w każdym razie, ale musieliśmy kawał drogi przejść w jedną stronę, w drugą stronę. I pojawiło się tam takie jakieś nowe pojęcie przyśpiewek balkonowych.
0: My żeśmy właśnie, tak ktoś o tym nie myśleli. Ładnie określił.
1: Dwa razy
0: było to przyśpiewki balkonowe.
1: A to w sumie to jest to balkon Radia Wnet, na którym to nagrywamy. Czasem jest to inny balkon, ale przede wszystkim jest to balkon Radia Wnet. I właśnie to takie nawet to przyśpiewki
2: balkonowe.
1: To, co
2: panowie na balkonie nagrywacie.
1: Tak. I to przyśpiewki takie tam, że
0: tak,
1: to...
0: Bo jak nagrywamy, to zawsze tam się staramy jeszcze turystów pozdrowić z tego balkonu, bo tak przystają i słuchają. No, ktoś tam sobie gra i śpiewa.
1: Ale tak jakoś to jest to, że to no, w sumie jakieś tam przypadkowa sytuacja, no bo nie zakładaliśmy, że tutaj na balkonie, ale na balkonie jest fajnie, bo tam jest przestrzeń, jest sympatycznie, no i na ten balkon wychodzimy
0: pieśni
1: i zaśpiewać.
0: Przyśpiewki balkonowe.
1: Tak. Także myślę, że mieliśmy to dobre przyjęcie, oczywiście jest zasługą przede wszystkim piosenki, którą Wiesiek napisał, ale też tego, że gdzieś cały czas w tym internecie działamy, że gdzieś nas ludzie jednak w tym internecie widzą, że to jest tak, że i tak nawet podkreślam, że w naszym wieku dosyć słusznym zrobienie jakiegoś
2: tam... W pierwszym wieku.
1: No też. Zrobienie popularności przez internet nie jest takie proste, no. A nam się jednak to udało zrobić, że w sumie no, jesteśmy to odsunięci od różnych takich ważniejszych wydarzeń, które organizuje na przykład miasto Warszawa, dlatego też jest mi przykro, że moglibyśmy spokojnie wyjść na Wiankach i świetnie zabawić ludzi naszymi piosenkami letnimi. Moglibyśmy wyjść na imprezie Lata z Radiem, też moglibyśmy ludzi świetnie zabawić, ale nie możemy, bo tam jest tam taki pan Juliusz Likwidator i on ma na nas jakąś tam tą, że on nas bardzo nie lubi, zakazał naszych piosenek puszczać. Proszę Państwa, też w trzeci rok w Lecie z Radiem nie mogą puścić To już lato, ani Wakacji. No bo chociaż To już lato było napisane dla Lata z Radiem. A co najśmieszniejsze, wydane jest na płycie z 23 roku, na aktualnej płycie. To nie jest tak, że to jest jakieś tam już archiwalia, które tam nie warto odgrzewać.
0: Ale a propos polskiej telewizji, polskiego radia, to będzie jedna z dłuższych likwidacji.
2: A ile już trwa?
0: No, 3 lata.
2: 3 lata już
0: likwidują. No, ta likwidacja.
1: No, tak. Niedługo będzie 3-lecie likwidacji.
0: 3-lecie i cały czas likwidacja.
1: Podobało mi się, bo
0: wczoraj, słuchajcie, obejrzałem sobie, byłem ciekaw, co tam Kwiatki Polskie, bo to jest taka audycja satyryczna.
1: Ty to masz zdrowie.
0: Mam, oglądam i tam mi się podobało, bo tak to rzadko kiedy można w tej telewizji usłyszeć, że jest likwidacja. Tam było tak, że można przysyłać SMS-y, opłata jest taka, ale tamten, według stawek, ten Polskie Radio, Polska Telewizja, w likwidacji i było napisane.
1: Nie, bo to musi być, bo to jest tak, jak oni się ogłaszają, to już mówiłem to z 15 razy, ale jak oni się ogłaszają w Polskim Radiu, tu jedynka, Polskie Radio. Ale jak dostaje na przykład, no bo tam wydaliśmy te płyty i czasem no, bierzemy te płyty, no, żeby mieć czasem coś tam dla siebie z tych płyt, no to zawsze dostaje rachunek Polskie Radio w likwidacji.
2: Śmieję się, bo
0: Mexi Creation napisała: Juliusz Likwidator brzmi jak John the Revelator.
1: No bo już nie chciałem do tego pana, który zresztą ten pan zasłynął ostatnio, bo była jakaś taka sytuacja, że jakiś pan, bodajże król, nie dokładnie pamiętam nazwisko, wziął 300...
2: Nazwisko król.
1: Nazwisko pamiętam, król tak. Tylko król imieniem. Znaczy to
2: Wojciech.
1: Można powiedzieć, że to funkcja król, no ale też raczej to chodzi o nazwisko. No, to, że tam,
2: jest
1: no,
2: zamieszany nie wiem, w jakiś...
1: Tak, jest zamieszany i tam chodzą kwoty nawet 340 tysięcy euro. No jeden...
2: Łapówki.
1: No...
0: 300 tysięcy łapówki ci dam, żyć nie umierać.
1: Nagrody za załatwienie czegoś, tam łapówki od razu, łapówka to już mi nieładnie, no po prostu, no, to jest był jakiś tam procent.
2: Prowizja.
1: Czegoś, prowizja, o, na przykład.
2: O, prowizja,
1: no.
2: Ładnie.
1: No i on tam właśnie gdzieś biesiadował na jakichś kolacjach z jakimś panem, który mu to tam umożliwiał i tam biesiadował z nimi też pan Juliusz Likwidator.
2: Podobno.
1: Tak, podobno, to jest wszystko podobno.
2: Pamiętaj, że podobno, no, nic nie wiemy, nie byliśmy świadkami, nie wiemy.
1: Nie biesiadowaliśmy z nimi. No.
0: Ale mamy to szczęście, że tutaj mamy kontakt z naszymi słuchaczami, piszą do nas i bardzo fajne pytanie, które jakie? Wam zadam w imieniu jakie? Pana Mariusza Parkow, czy osiemnaście. Trzymać tego, proszę panowie, ale że jeszcze piosenki nowe może, ale płytę nową za jakiś czas panowie wydadzą?
2: Proszę dopiero,
0: pana.
1: Nie, wydadzą. Ja już piszę piosenki. No. Już mam,
0: już piszę piosenki.
1: Już mam ze 2 pomysły, albo ze 3. Ale to ja bym chciał, żeby to była taka płyta rock'n'rollowa jakaś, żebyśmy zrobili tak? Takie, tak, mocną płytę rock'n'rollową, albo rockową nawet. Takie siódemki już bardziej niż prawdziwa inteligencja, żeby było jeszcze bardziej siódemkowo niż...
0: No dobrze, Ryszardzie, ty już wiesz, jako dziecko rock'n'rolla, bo taką to, płytę też wydałeś.
1: No tak. Ale
0: już teraz możesz wydać jako starsze dziecko rock'n'rolla.
1: Jako brat rock'n'rolla.
2: Może być jako, albo ojciec rock'n'rolla.
1: Wujek rock'n'rolla.
0: Ojciec rock'n'rolla.
1: Proszę państwa, jak zawsze, nie wiadomo, kiedy zbliżamy się do końca naszej audycji.
0: Nie połączyliśmy się
1: krokami.
0: Z Wiesławem. A nie, bo Wiesław jest.
1: A no tak.
2: A no tak, nie dzwoniliście dzisiaj
0: do mnie. Dzwoniliśmy dziś do mnie.
2: Kurczę, no.
1: Proszę państwa, także w przyszłym tygodniu też będziemy we 3.
0: Wiesław?
1: Tak, będziemy we 3 w przyszłym tygodniu. Tak. Także to, proszę państwa, to nie dzisiaj było tylko święto, ale będzie święto jeszcze będzie w przyszły wtorek. No i tych świąt pewnie jeszcze będzie dużo. Taką mam nadzieję, bo we wrześniu to już będzie 2 lata. Będą 2 lata. Czy będziemy 2 lata w Radiu Wnet. No. Także tutaj to będzie trzeba chyba jakiegoś szampana otworzyć na
0: no
1: wizji.
0: Koniecznie.
1: Bezalkoholowego.
0: Dla
1: oczywiście
0: dzieci.
1: Takiego kinder szampana. Otworzymy, no i nikt go nie będzie chciał.
2: Ale widzisz, jaki to jest, tak dzieci przyzwyczajają najpierw takim bezalkoholowym, żeby później jak dorosną, żeby piły już to normalne
0: i takimi małymi samochodzikami. No, przyzwyczaj, żeby tym większymi.
1: Tak.
0: No dobrze.
1: Tak,
0: i lalkami.
2: I uczą, jak się obraża tych innych kierowców. Mówią na przykład baran albo coś takiego.
1: No, no, tam obraża
0: się.
1: Określa się, nie obraża.
0: Proszę dogu. To popcornie. Ty Malboro, ty Kamelu,
2: ty Wielbłądzie.
1: No właśnie, więc to jest jakieś tam są długoletnie tradycje. To nie jest tak, że to się coś tam od nowa wymknęło dobre słowo.
2: No.
1: Proszę państwa, no bardzo się cieszymy, że możemy tutaj w Radiu Wnet bywać. Polecamy 14 listopada bilety w dobrym miejscu. Będziemy grać repertuar z prawdziwej inteligencji cały czas. Był taki koncert, zrobiliśmy tam, wystąpiła nawet pani, która śpiewa piosenkę Przy Tobie, która zaraz
0: bardzo
1: będzie...
0: Bardzo fajnie, bardzo się państwu słyszeć, że ta piosenka spodobała.
1: Był bis, nawet
0: państwo, którzy byli
2: Karolina
0: wtedy.
2: Śpiewała.
0: Tak, rewelacja.
2: Karolina Goźlińska.
1: Tak jest, pani Karolina Goźlińska śpiewała.
2: Z nami.
1: No i Być może też zaśpiewa jeszcze, to już tam zależy od jej terminarza i od tego, czy Wiesiek ją dobrze namówi. Także proszę Państwa, no także bardzo dziękujemy. Kabaret Otto, czyli Andrzej Tomanek,
0: Wiesław Tupaczewski oraz Ryszard Makowski.
1: Tak, proszę Państwa, i żegnamy się właśnie z Państwem piosenką Przy Tobie, z płyty Prawdziwa Inteligencja, którą polecamy. Przy Tobie.

0: Kabaret Otto w Radio Wnet. Zapraszamy.
1: Reklama.
2: Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
3: Słuchajcie, kolejny dzień. Rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry na warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1? Tam przy wejściu do Amizomarki Diecezji Warszawskiej? Co tam się dzieje? Mikrofon podchodzi tam do tłumu.
4: Więcej sztuki!
5: Więcej sztuki! Arcego! Wiesław Szamborski! Tragedia i gesty! Fuga i inwencja!
3: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sacrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
1: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam. Sławek Horwat.
6: To była autopromocja.
8: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
9: 2 minuty po godzinie 15:00 serwis międzynarodowy nadzwyczajny.

0: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
1: Jestem paroletnim, wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, że się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem Państwu nawet takie rzeczy, uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne, każde wsparcie, każda złotówka.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Radio Wnet. Więcej niż radio.
1: 15.06 Radio Wnet.
2: Wiadomości Wnet.
1: A przed nami serwis międzynarodowy. Tomasz Wybranowski, dzień dobry. Polska blisko licencji na patrioty, Berlin w tyle, a Ukraina w ogóle poza grą. Polska jest o krok od historycznej decyzji wywalczenia licencji na produkcję patriotów, czyli pocisków do amerykańskich systemów obrony przeciwlotniczej. Wiceszefowa Ministerstwa Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka poinformowała, że w Warszawie trwają kluczowe rozmowy ze stroną amerykańską. Ostateczna decyzja Waszyngtonu może zapaść ekspresowo, bowiem nawet do końca września tego roku. W wyścigu o tę strategiczną inwestycję zbrojeniową Warszawa rywalizuje przede wszystkim z Berlinem, zaś pomysł umiejscowienia fabryki na Ukrainie został ostatecznie odrzucony przez USA. Faktycznie dzisiaj będę rozmawiała w Warszawie ze stroną amerykańską na ten temat, powiedziała Sobkowiak-Czarnecka dla Radia Tok FM. Dodała także, że Polska zabiega o to, by produkcja pocisków do wyrzutni Patriot została ulokowana właśnie nad Wisłą.
0: Radio Wnet. Więcej niż radio.
1: A ta rywalizacja dotyczy w pierwszej kolejności Niemiec, ale to Warszawa ma przewagę. Bezpieczna lokalizacja to raz, dwa, bliskość frontu ukraińskiego i po trzecie już podpisane w lipcu w Ankarze porozumienie o serwisowaniu w Europie pocisków PAC-3 do wyrzutni Patriot. Dla ludzi w Europie i w Europie, a w Polsce przede wszystkim, to nie tylko kwestia prestiżu, to realne bezpieczeństwo i realne miejsca pracy. Fabryka Patriotów w Polsce oznaczałaby nie tylko produkcję dla polskiej armii, ale także dla całego NATO, w tym dla Ukrainy, która od miesięcy domaga się systemów obrony powietrznej. No a wreszcie warto pamiętać o tym, że Stany Zjednoczone chronią swoje fabryki i inwestycje na całym świecie, więc Polska byłaby jeszcze bardziej bezpieczniejsza. A teraz Turcja. Prezydent Erdogan naciska na prezydenta Trumpa maksymalne działania dyplomatyczne z Iranem. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan wezwał Donalda Trumpa do kontynuowania rozmów z Iranem w celu deeskalacji napięć. Podczas rozmowy telefonicznej turecki przywódca zaapelował o wsparcie Ankary w procesie pokojowym. Apel pojawia się w momencie, gdy negocjacje między Waszyngtonem a Teheranem utknęły w martwym punkcie, a Iran zapowiedział przyjęcie w pełni ofensywnej podstawy działań militarnych. Erdogan oświadczył, że niezwykle ważne jest podjęcie maksymalnych działań dyplomatycznych w związku z napięciami między Iranem a Stanami Zjednoczonymi i że Turcja będzie nadal wspierać wysiłki pokojowe. Tak napisano w oświadczeniu biura prezydenta Turcji. Ankara, która dysponuje drugą co do wielkości armią w NATO i często się o tym zapomina, i graniczy z Iranem, już wcześniej wielokrotnie apelowała o zakończenie konfliktu. Dla ludzi w Turcji, Iranie i całym regionie Bliskiego Wschodu to nie jest tylko dyplomatyczna gra. To realne bezpieczeństwo i realne istnienia ludzkie. Turcja jako sąsiad Iranu jest bezpośrednio narażona na eskalację wojny od ataków rakietowych po falę uchodźców. A to z kolei przekłada się na to, jak stabilny będzie cały region, ale także Europa, by niechciani uchodźcy też przedostali się do krajów Unii Europejskiej. Tymczasem niemiecka prasa o tym, że Donald Trump jest mistrzem w niszczeniu sojuszy. Niemiecka prasa skomentowała politykę zagraniczną prezydenta USA na Bliskim Wschodzie i Dalekim Wschodzie takoż. Nasi zachodni sąsiedzi nie ukrywali poruszenia. Cytat: jeśli Ameryka będzie dalej zwlekać, Iran zwycięży, tak pisze dziennik Die Welt. I inny cytat: w kwestii wojny z Iranem Donald Trump zatrzymał się w połowie drogi. Jego odmowa wysłania wojsk lądowych grozi wzmocnieniem Teheranu i osłabieniem pozycji USA jako światowej potęgi. To już napisali dziennikarze Süddeutsche Zeitung, którzy zwrócili także uwagę na to, że prezydent Trump, to też cytaty, zamierza w przyszłości ograniczyć wspólne ćwiczenia wojskowe Korei Południowej i USA, które od czasu wojny koreańskiej są bliskimi sojusznikami. Przede wszystkim jednak jest to zły znak dla Korei Południowej, ale także dla Japonii, Niemiec i właściwie całego demokratycznego świata. Napisali niemieccy dziennikarze, że prezydent USA lekceważy każdą umowę wykraczającą poza jego rozumienie polityki lub historii, nawet jeśli w ten sposób trwale szkodzi swojemu krajowi.
0: Radio Wnet. Więcej niż radio.
1: Ale sięgnąłem też do Frankfurter Allgemeine Zeitung, gdzie zaznaczono, że, cytat, również w Azji prezydent Trump pozostaje mistrzem niszczeń niedawnych sojuszy Stanów Zjednoczonych. Podczas niedawnej wizyty w Pekinie dał do zrozumienia, że ma wątpliwości co do wsparcia dla Tajwanu. Teraz ogranicza wspólne ćwiczenia wojskowe z Koreą Południową, krajem, z którym od dziesięcioleci stacjonują amerykańskie oddziały. Dla obserwatorów i polityków Niemczech, Korei Południowej, Japonii i całej Europie to nie tylko medialne komentarze. Tak piszą dziennikarze Frankfurter Allgemeine Zeitung i wieszczą tak oto w finale. To realne sygnały, że USA mogą już nie być tak niezawodnym sojusznikiem jak kiedyś, a to z kolei przekłada się na to, jak bardzo kraje te będą musiały polegać na własnych siłach i szukać nowych partnerów od Chin po Rosję. Taka oto groźba, natomiast w niemieckich mediach ani słowa o tym, że Polska jest liderem wyścigu o to, by to właśnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej były produkowane rakiety Patriot. Tymczasem patrzymy na to, co dzieje się pod niebem Stanów Zjednoczonych, bo poparcie dla prezydenta Trumpa w rekordowym dołku 33%, więc wojna z Iranem rzeczywiście drożeje. Poparcie dla prezydenta USA spadło do 33%, osiągając najniższy poziom w jego drugiej kadencji. Z najnowszego sondażu agencji Reutera i Ipsos wynika, że jest to efekt przedłużającego się konfliktu z Iranem, który doprowadził do wzrostu cen paliw. Większość Amerykanów obawia się, że wojna potrwa długo. Cytat stosowny. Działalność Donalda Trumpa pozytywnie ocenia 33% badanych, a 64% wyraża dezaprobatę dla jego działań w Białym Domu. Tak wynika z sondażu. Spadek poparcia jest bezpośrednio związany z konfliktem z Iranem, który zakłócił globalny handel ropą i obciążył budżety amerykańskich gospodarstw domowych. Po raz pierwszy od około dekady wyborcy w USA częściej ufają demokratom niż republikanom w kwestii zarządzania amerykańską gospodarką.
0: Radio Wnet, więcej niż radio.
1: W USA to nie tylko liczby w sondażach, to realne koszty życia i realne wybory. Rosnące koszty życia to problem dla republikanów, którzy w listopadowych wyborach uzupełniających będą starali się utrzymać większość w kongresie. Prezydent Donald Trump w kampanii wyborczej obiecywał ograniczenie inflacji i unikanie długich wojen, a obecny konflikt miał potrwać zaledwie kilka tygodni. Iran zablokował jednak transport surowców przez cieśninę Ormus. W sondażu wynika, że około 80% Amerykanów uważa, że zaangażowanie USA w regionie będzie trwało przez dłuższy czas, a tylko 16% badanych wierzy w zakończenie działań w ciągu kilku tygodni. Zaledwie co piąty obywatel Stanów Zjednoczonych uważa, że wojna była tego warta.
2: Wiadomości wnet.
1: A propos tego, o tym, że gaz drożeje i statki znikają, jak wojna uderza w portfele. Prezydent Trump wprost powiedział Amerykanom, że niewielki wzrost cen ropy to bardzo mały podatek w zamian za powstrzymanie Iranu przed bronią jądrową. Ale dla zwykłych ludzi ten mały podatek przekłada się na droższe jedzenie, transport i ogrzewanie. W Europie, Azji i Afryce rządy już sięgają po rezerwy strategiczne ropy, a niektóre kraje rozważają nawet racjonowanie paliw. W Polsce, gdzie ceny paliw są wrażliwe na globalne trendy, każdy wzrost cen ropy o 10% przekłada się na wzrost cen detalicznych o około 30 do 50 groszy za litr. Dla rodziny, która miesięcznie tankuje 100 litrów, to oznacza wydatek od 30 do 50 zł. Niby niewiele, ale w skali roku to kilkaset złotych, które mogłyby pójść na jedzenie, leki czy edukację, ergo dokarmianie zaprzyjaźnionych ptaków, co słychać na naszej antenie.
0: Radio Wnet. Więcej niż radio.
1: W krajach rozwijających się, gdzie wydatki na paliwo stanowią większą część budżetu domowego, skutki są jeszcze dotkliwsze. W Nigerii, Indiach czy Pakistanie wzrosty cen ropy oznacza droższy transport publiczny, co z kolei uderza w najbiedniejszych, którzy nie mają alternatywy, a to rodzi napięcia społeczne od protestów w Lagos po strajki Karachi. No i jeszcze bardziej niż ważna rzecz, bo trzeba też spojrzeć w rejon Kusra, wioska na zachodnim brzegu. Palestyńskie rodziny od ponad 7 miesięcy żyją w strachu przed atakami żydowskich osadników. Jeden z mieszkańców, Józef, nie spał we własnym domu od 7 miesięcy, sypia w samochodzie nerwi, by ostrzec rodzinę w razie ataku. Jego córki boją się odejść od rodziców nawet na krok. To nie jest wyjątek, to codzienność tysięcy Palestyńczyków, którzy nie czują się bezpiecznie nawet we własnych domach. No i coraz częściej tego typu reportaże pojawiają się w telewizjach, czy to w Ameryce Północnej, czy też w Europie.
0: Radio Wnet. Więcej niż radio.
1: I tutaj rodzi się pytanie, panie i panowie, w finale dzisiejszego międzynarodowego serwisu. Czy prezydent Trump zaryzykuje eskalację przed listopadem, bo w listopadzie odbędą się wybory do kongresu, tak zwane midterms, to kluczowy moment dla prezydenta Trumpa, bo jeśli republikanie stracą większość, prezydent może utracić zdolność do prowadzenia swojej polityki zagranicznej. Dlatego pytanie brzmi, czy Trump zaryzykuje eskalację wojny z Iranem przed wyborami, czy jednak nie ma czasu i woli czekać. Bo prezydent Stanów Zjednoczonych twierdzi, że midterny nie mają nic wspólnego z jego myśleniem o polityce i że nie jest w pośpiechu. Ale jego groźby pod adresem Omanu, cytat, jeśli Oman stanie nam na drodze, to zbombardujemy ich, sugerują, że eskalacja jest wciąż na stole. Ale z drugiej strony były dyplomata Joy Hood przyznaje, że administracja prezydenta Trumpa ma szczęście, że ceny ropy nie wystrzeliły jeszcze wyżej, co sugeruje, że Waszyngton nie chce dalszych destabilizacji przed wyborami. Dla ludzi na całym świecie oznacza to, że najbliższe 3 miesiące mogą być decydujące. Jeśli Trump zaryzykuje eskalację, ceny ropy mogą wystrzelić, a wojna może rozlać się na cały region. Jeśli jednak wybierze negocjacje, może dojść do przełomu, ale tylko pod warunkiem, że Iran zgodzi się na kompromis.
0: Radio Wnet. Więcej niż radio.
1: Był to serwis informacyjny Radia Wnet, serwis międzynarodowy. 17 minut po godzinie 15. Radio Wnet to muzyka warta słuchania. Krzysztof Skowroński mawia, że...
0: Radio Wnet. Więcej niż radio.
1: Dziękujemy też wszystkim słuchaczom i zacnym słuchaczom za nasze wsparcie. Wszystkim dobrodziejkom i wszystkim tym, którzy sprawiają, że na nasze konto trafiają te grosiki albo szeleszczące banknoty. Przypominam.
3: Wspieraj Radio Wnet patronite.pl / Radio Wnet.
1: Kłaniamy się nisko, bo 70% paliwa, mówiąc o tych konfliktach na Bliskim Wschodzie, to państwa wsparcie, to państwa pieniądze, to państwa odruch serca, by Radio Wnet wciąż trwało. I dla was, panie i panowie, to nagranie niezwykłe Marka Knopflera z albumu Call. To już przeszło 42 lata. The Long Road, długa droga. Słuchacie Radia Wnet, muzyczne studio 37.

The Long Road, długa, długa, wyboista, kręta droga. Trochę ten tytuł pasuje do tego, co dzieje się z radiem wnet, ale jest nam raźniej, piękniej, kiedy wiemy, że mamy tak piękne słuchaczki. I zacnych patronów, patronite.pl/radiownet, bo dzięki wam istniejemy. The Long Road, długa droga z albumu The Call. A ostatnia płyta One Deep River wielkiego Marka Knopflera. Natomiast teraz powracam na pewną płytę grupy The Rolling Stones. Back in Your Life, Mick Jagger, Keith Richards z albumu Foreign Tongues.

0: w roku pańskim 2025. Natomiast za chwilę trochę rocznicowa, panie i panowie. 40 lat minęło od czasu wydania tej płyty. Formacja Big Country. No, Stewardzie Adamsonie nieraz i nie 7 w tym roku opowiadałem. Także dwukrotnie w programie Cienie w jaskini czerwcową porą. Najpierw The Look Away, 40 lat mi od płyty wydania, płyty The Seer, Widzący, Jasnowidz. Na 42 lata minęło od czasu wydania płyty grupy Aha, Hunting High and Low. Pomyślałem sobie, że do tego maxi singlowego Look Away, The Sun Always Shines on TV. Pod warunkiem, że to nie jest polska telewizja.
1: Radio Wnet.

0: trochę wakacyjne nagranie w muzycznym studiu 37. Morten Harket, Magne Furulholmen, The Sun Always Shines on TV. Oczywiście z płyty Hunting High and Low, wersja maxi singlowa. A przed nami
1: czas na Często graje.

Nagrania banały i Leopik z płyty. Polska płyta tygodnia w Radiu Wnet. Ten album o tytule Bez zakłóceń towarzyszy nam do końca sierpnia. Lechosław Pik z Serca Borów Tucholskich. Pamiętaj, kim jesteś z albumu Bez zakłóceń.

0: z albumu Bez zakłóceń Leo Pick. Sobotnią porą podcast i długi artykuł. Ale Chosławie Piku, autorze płyty, która króluje nam do końca miesiąca sierpnia. Polska płyta tygodnia, Leo Pick bez zakłóceń.
1: Czas na Częstograje.
0: A przed nami Kuba Wasylkowski, nasz Częstograj. Lato.

Kuba Wasylkowski, nasz Częstograj sierpniowy. Nagranie Lato i zwiastun jego najnowszej płyty, która prawdopodobnie styczniową porą, panie i panowie, w tym tygodniu i w następnym będziemy przypominać naszą różę, jak to Włoduś mawia, umiłowany Włoduś naszej Joasi Rawik. W finale dziś za mało mamy siebie dla siebie.

Dzwonią w ulicach nocne tramwaje, w bramie śpi nocny stróż. Wraca do domu zmęczony grajek z bukietem zwiędłych róż i znów

0: Za mało mamy siebie dla siebie, nasza Joasia Rawikę. Adam Oczerpak zostaje z Państwem. Ja mówię do usłyszenia za chwilę, godzina 16 i popołudnie.
1: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
2: Autopromocja.
3: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
2: Sofa Surfing. To była autopromocja.

0: Popołudnie Wnet.
1: 16:07 na zegarach. Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na Popołudnie w Radiu Wnet. Jak zawsze pojawi się rozmowa z doktorem Józefem Orłem, ale to jeszcze chwilka. Dzisiaj porozmawiamy między innymi o najnowszych sondażach, o tym, jak wygląda polska scena polityczna, jaka przyszłość czeka prawicę, ale także o centralnym porcie komunikacyjnym i trochę o tym, co dzieje się na świecie, więc dużo tych ważnych tematów przed nami, chociaż cały czas wakacyjnie i cały czas w takim klimacie, a ja, drodzy Państwo, dzisiaj nie z Warszawy, a jeszcze z okolic Szczecin. A skoro Szczecin, to zespół Hej, Kasia Nosowska i jeden z największych hitów. I wydaje mi się, że muzykę do tej piosenki, a także słowa napisał nie nikt inny jak absolutna legenda rockowej tej szczecińskiej sceny muzycznej, czyli Piotr Banach, dzisiaj doskonale Państwu znany jako połowa zespołu Baika. I tutaj też pozdrawiamy Kafi, ale teraz słuchamy zespół Hej i Teksański.

No i tak, drodzy Państwo, to zespół Hej, utwór teksański, to jest utwór z 1993 roku, czyli to już 33 lata i tutaj dostałam informację, że jednak to Kasia Katarzyna Nosowska napisała tekst do tej piosenki, a muzykę faktycznie skomponował Piotr Banach, więc tylko połowicznie wprowadziłam Państwa w błąd, z którego już Państwa wyprowadziłam, ale wspomniałam też o tym formacie, o zespole Baika, no to teraz cały czas w twórczości Piotra Banacha, ale już w tej aktualniej jeden z utworów z ich najnowszej płyty, o której zresztą opowiadali bardzo ciekawie na antenie Radia Wnet. No to teraz posłuchajmy duetu Kafi i Piotr Banach.

I to, drodzy Państwo, zespół Baika, jeśli tylko to będzie możliwe, a teraz przed nami kabaret Otto i ich radość życia, zaraz po nich zespół Mysłowic.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania. Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
1: Dlaczego? No, bo odpowiem najkrócej, bo tak chcę i tak czuję po prostu, że tak trzeba, że taka jest powinność po prostu i tyle, no tyle jeśli mogę zrobić dla Państwa, no to ja się bardzo cieszę, że Państwo też się z tego cieszą i wspólnie tutaj myślę, że jakaś symbioza jest między mnie, między Wami i między słuchaczami i między personami.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Jacek Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet przedstawia spektakl gastronomiczno-polityczny pod tytułem Wyżerka nad Bałtykiem.
1: Jaki cudowny jest ten wiatr od morza. A może zamówimy jakąś rybkę?
2: O, zaraz, zobacz, rybko. Mam tutaj karty dań. Zobaczmy.
1: O matko, mała porcja dorsza w cenie 5 patronów. Spływamy stąd.
3: Nie namawiamy, żeby w czasie wakacji głodować. Niemniej jednak polecamy optymalizację wydatków z uwzględnieniem wolności słowa. Wejdź na patronite.pl/radiownet i dołącz do naszej załogi.
4: Popołudnie Wnet.
5: Drodzy Państwo, punktualnie godzina 16.30 na zegarach i mamy wtorek, a to oznacza, że pora już na nasz program. Ze mną jak zawsze dr Józef Orzeł, współgospodarz programu, ale także jeden z założycieli i prezes klubu Ronina. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, Jaśmina. Dzień dobry Państwu.
5: No właśnie, i podesłałeś mi jako jeden z pierwszych tematów najnowsze sondaże. Ja tylko próbowałam odszukać konkretnie tego, który mówi o tym, że 54% dla prawicy, bo znalazłam taki
6: bo to trzeba policzyć.
5: Sondaż.
6: W Rzeczpospolitej był wczoraj sondaż podany i był bardzo zabawny, dlatego że tytuł był Duża przewaga Koalicji Obywatelskiej nad PiS-em. No to dobrze. Ale potem podliczyłem punkty procentowe partii prawicowych i zakładając, że Morawiecki to partia prawicowa i koalicji rządzącej i się okazało, że jest duża klęska koalicji rządzącej, bo jest 54-46 dla prawicy. To jest najwyższy wynik od 3-4 lat chyba. Znaczy w każdym razie sprzed wyborów z 23 roku.
5: Moglibyśmy teraz zastanawiać się, z czego to wynika, ale myślę, że tutaj nie starczyłoby nam czasu podczas tej audycji, ale to, o czym mówisz, ten dobry wynik, on jest warunkowy w tym sensie, że prawica musi się dogadać. Ale czy ta prawica się dogada?
6: Tak. To najpierw jeszcze do tego twojego pierwszego, co to może znaczyć. Tam najważniejszą liczbą

0: pokonany.
1: Reklama.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
1: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Dzień dobry. Mówi Milo Kurtis. Sekcja lewacka Radia Wnet. W każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
3: To była autopromocja.
5: Bydgoszcz 104,4 FM.

zalaje słońca blask. W domu dzieci oczekują nas. Pomyśl, ile to już lat idziemy przez ten świat. Spostrzegłem dzisiaj pierwszy siwy włos na twojej skroni i widzisz nie

We mgle zginęło Portofino, w zaroślach ostro krzyknął ptak, w zatoce księżyc się rozpłynął i w Portofino szeptałam tak.

0: Autopromocja.
1: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
0: Sofa Surfing. To była autopromocja.
2: Tu Marcin Styczeń. Polecam Wam wszystkim słuchać Radia Wnet. Dla mnie to przestrzeń wolności, naturalności i prawdy. patronite.pl/radiownet

Dobry wieczór. Przy mikrofonie Justyna Miguła, za konsoletą Adam Czerpak. Jest wtorek, minęła godzina 21, a więc w Radiu Wnet jest to czas na przystań wędrowców. W tym wędrowaniu, w tym zmienianiu miejsca jest ten wyjątkowy, moim zdaniem, czas pokonywania tych odległości. I z mojej perspektywy jest to taki czas zawieszony, ten właśnie czas w samolocie, w pociągu, w autobusie. Szczególnie, gdy ten czas się nam rozciąga, bo pociąg ma na przykład 80-minutowe opóźnienie. Właśnie dzięki takiemu opóźnieniu miałam ostatnio okazję w pociągu relacji Warszawa Centralna Bydgoszcz Główna spotkać bardzo ciekawego człowieka, Łukasza, który jest niewidomy i który zgodził się opowiedzieć o sobie, a także o świecie postrzeganym z perspektywy pozbawionej perspektywy wzroku. Więc dziś, drodzy Państwo, zapraszam na opowieść o wędrowaniu, tym metaforycznym przez życie, ale też tym codziennym przez Polskę, ale bez korzystania ze wzroku. Ale najpierw może chwila muzyki. Dzisiaj towarzyszyć nam będą utwory Mieczysława Kosza, genialnego pianisty, kompozytora, który w wieku 12 lat stracił wzrok. Więc Mieczysław Kosz i Stella by Starlight.

0: Stella by Starlight, Mieczysław Kosz, a ze mną już zapowiadany Łukasz Stanik. Może zaczniemy, Łukaszu, od opowieści o miejscu, w którym pracujesz. Czym jest niewidzialny dom i czym ty jako osoba niewidoma się w nim zajmujesz?
1: Niewidzialny dom to jest miejsce, w którym się tak naprawdę poznaje w pewnym sensie perspektywy osób niewidomych, ale też nie do końca, ponieważ poprzez oprowadzanie w całkowitej ciemności po różnych pomieszczeniach poznajemy to, co nas otacza i używamy do tego innych zmysłów. Przeważnie dotyku, ale można też poczuć, że wyostrzają się inne zmysły. Ja trafiłem tam poprzez szukanie pracy po prostu. Jestem przewodnikiem w niewidzialnym domu i złożyłem tam dawno temu CV, bo niewidzialny dom w Toruniu powstał w 2018 roku. Ja tam złożyłem CV, ale dopiero 3 lata temu gdzieś tam zostało ono rozpatrzone. Zadzwoniono do mnie, czy dalej poszukuję tam pracy. Wymyślił to nasz szef, Artur Kasprowicz, który był na niewidzialnej wystawie w Warszawie paręnaście lat wcześniej. Tak mu się spodobał ten pomysł, że postanowił sam otworzyć coś takiego właśnie w Toruniu. Z czasem otworzył też we Wrocławiu, ale ja pracuję w Toruniu. Jestem jednym z przewodników, bo pracuje nas tam ileś osób.
2: Wszyscy przewodnicy są niewidomi albo niedowidzący?
1: No właśnie, tego nie mogę powiedzieć. To musi poznać. Jedni widzą, inni nie widzą. Zupełnie widzące są osoby na recepcji. Natomiast osoba, która przyjdzie, nie wie, a przynajmniej nie powinna wiedzieć, czy wejdzie z osobą widzącą, czy niewidomą. Każdy przewodnik sam decyduje, kiedy ujawni się jakby, czy jest osobą, która widzi, czy nie. To zawsze wychodzi gdzieś w rozmowie z podopiecznym, w którym się wchodzi.
2: A czy możemy tutaj powiedzieć, że tak naprawdę nikt nie widzi, kiedy tam wchodzi?
1: Dokładnie,
2: bo niewidzialny dom polega na tym, że jest po prostu całkowicie ciemno tam, gdzie wchodzimy. I jesteśmy w stanie poznać perspektywę, poczuć perspektywę osoby niewidomej właśnie chodząc. Nie będziemy mówić, gdzie dokładnie, bo to raczej chodzi o to, żeby tutaj słuchacze też mogli przyjść do tego niewidzialnego domu. Ale rzeczywiście jest to taka namacalna, konkretnie w tym słowa znaczeniu,
1: dokładnie.
2: Zmiana absolutnie perspektywy. I jest to doświadczenie wyjątkowe.
1: Tak, ja uważam, że każdy człowiek powinien tego spróbować. I jeżeli nawet nie chodzi tylko o poznanie perspektywy osoby niewidomej, to tak naprawdę chodzi właśnie o poznanie samego siebie. Poznanie tak naprawdę, ile nam ucieka w całym życiu, bo ludzie są wzrokowcami bardzo często i to, co ich otacza, definiują wzrokiem. Oczywiście fajnie jest widzieć. Ja sam jestem osobą niewidomą. Kiedyś widziałem troszeczkę lepiej, nigdy nie widziałem 100%, a jednak walczę o to, żeby tym okiem jeszcze coś widzieć, więc super jest widzieć. Ale tak naprawdę dobrze jest też dostrzec to, co nas otacza innymi zmysłami. Taki prosty przykład. Jesteście na straganie, na przykład na targu czy w sklepie i widzicie dynię. O, dynia, ale właśnie widzicie ją. Czy kiedykolwiek wzięliście dynię do ręki, dotykaliście jej i zastanawialiście się nad jej kształtem. Na przykład dynia, która jest kulą. Ja nie znam się za bardzo na warzywach i owocach, ale dynia chyba ta, która jest kulą, to jest ta Hokkaido, chyba tak? Dobrze mówię?
2: Hokkaido.
1: Właśnie. I jak ona fajnie wygląda, bo właśnie jest kulista. I sama kula, jako przynajmniej mnie kula zawsze fascynuje jako figura geometryczna, bo jest taka fajna, bo jest idealnie okrągła, tak? Jest właśnie... Czy kiedykolwiek się zastanawialiście, trzymając tą dynię w ręce nad jej kształtem? Nad tym, co czujecie pod palcami? Jaką ma fakturę? Nie, zawsze pierwsze co? O, patrzymy na tą dynię. Nawet jest taki termin jedzenie wzrokiem, tak? Że jemy coś, że patrzymy na jakieś jedzenie wzrokiem i od razu oceniamy to jedzenie po tym, jak ono wygląda.
2: Albo zapach. Zapach selera na przykład dzisiaj poczułam. Pierwszy raz tak mocno. Właśnie.
1: No właśnie. No seler zwykle nam się kojarzy z jakąś sałatką, tak? Czy nawet nie wiem w sumie, do czego selera można używać. Ja bardziej pietruszki używam do rosołu na przykład. Ale no właśnie o to chodzi, nie? Że świat nie jest taki jednowymiarowy. I to jest właśnie warte poznania w naszym niewidzialnym domu.
2: Mhm. A jaka jest twoja historia związana już nie tylko z pracą, nie tylko z tym, czym się zajmujesz? Teraz jesteś w takim momencie, jak było wcześniej.
1: Jak starałem się, jak się znalazłem w takim momencie.
2: Bo tutaj warto powiedzieć o tym, że ty jesteś osobą, która sobie też świetnie radzi. To znaczy walczysz o taką niezależność, o samodzielność. Mogę tak powiedzieć?
1: Tak, oczywiście.
2: Jesteś bardzo samodzielny. I jak się z tobą przebywa, albo gdzieś się z tobą idzie, to no, można naprawdę ciebie podziwiać, bo świetnie sobie radzisz. I to nie są tylko te kwestie techniczne, ale to jest kwestia jakiejś takiej odwagi w tym wszystkim.
1: Ja jestem osobą, poza tym, że jestem osobą niewidomą, jestem wcześniakiem, jestem urodzony prawie dwa miesiące za wcześnie, tak? Miałem się urodzić w maju, urodziłem się w marcu. Poza tym, że jestem wcześniakiem, jestem też dzieckiem po MPD, czyli mózgowym porażeniu dziecięcym. No po prostu na skutek takiego odbierania mnie przez poród, że tak mniej więcej po prostu zostałem wyciśnięty. Porażenie mózgowe polega na tym, że czaszka jest w jakimś tam stopniu zmiażdżona. Tam do tego jeszcze krwiaki okołooponowe doszły. W każdym bądź razie jako dziecko zostałem umieszczony w inkubatorze, no bo wcześniaka zawsze się umieszcza w inkubatorze. W tamtych czasach, ja jestem z 93 roku, raczej w Polsce świadomość, jak powinno się obchodzić ze wcześniakami, może i była, ale dochodziły różne inne kwestie. Dziecko w inkubatorze powinno mieć osłonięte oczy. Ponieważ poprzez to, że dziecko jest naświetlane bardzo mocnymi lampami, przez to, że jest też podawany dziecku tlen, jeżeli oczy nie są chronione, dochodzi do odwarstwienia siatkówki, czyli odklejenia się po prostu siatkówki. I to nazywa się retinopatią wcześniaczą. U mnie doszło do odwarstwienia siatkówek w obu oczach. Udało się w prawym oku tą siatkówkę mi przykleić w jakimś stopniu. Lewe nigdy nie widziało. No ale to była kwestia wzroku, pozostała kwestia porażenia mózgowego. Ja do półtora roku życia praktycznie byłem roślinką, warzywem, nie ruszałem się. Zostałem, mówiąc krótko, z tego porażenia mózgowego wyprowadzony poprzez to, że trafiłem na dobrego neurologa. Były to rehabilitacje Wojta, to jest taka metoda Wojty, to jest metoda właśnie ćwiczenia, która polega na wymuszaniu ruchów mięśni poprzez uciski na punkty spustowe na mięśniach. Polega to na właśnie, jak mówię, wymuszaniu akcji mięśni. Do tego też dochodziła metoda NDT, Bobata, to różne takie właśnie ćwiczenia, trochę też poprzez zabawę, laseroterapia, akupunktura. I zostałem z tego porażenia mózgowego wyprowadzony, że dzisiaj jako osoba, mam 33 lata, ludzie mówią, że po mnie nie widać, że jestem po porażeniu mózgowym. No, ja sam nie wiem, ale skoro ludzie tak mówią, to tak jest. Jako dzieciak chyba rozwijałem się całkiem nieźle, jak już to porażenie mózgowe gdzieś tam zostałem z niego wyprowadzony. Moi rodzice starali się mnie wychowywać, jakby to powiedzieć, nie miałem nad sobą takiego parasola ochronnego. Miałem poza tym jeszcze trzech braci, znaczy wtedy dwóch. Później urodził mi się trzeci brat. Więc tak naprawdę rodzice pracowali, a jednocześnie zajmowali się opieką nad naszą trójką. Starali się mi jak najbardziej ten świat przybliżać. Ja byłem dzieckiem, które zadawało 1000 pytań na minutę. Gęba mi się nie zamykała. Mama się zawsze śmiała z ojcem, że jak mi robili tą laserostymulację właśnie na całe ciało, to pani neurolog bardzo dużo mi tego też przykładała do buzi, na język. I zawsze mama mówiła, za dużo ci doktorka tego na język dała, bo za dużo mówisz. Ale u mnie w domu zawsze mi się tłumaczył. Nie było, tak jak to teraz można zaobserwować, nie rób tego, bo nie. Mi się zawsze tłumaczyło, nie możesz tego zrobić, bo. I tłumaczyło mi się, dlaczego. Zatem nawet jeżeli się nie tłumaczyło, to ja zadawałem pytania. I rodzice jak mogli, to starali mi się ten świat przybliżać, żebym jak najwięcej tego świata poznał, doświadczył, dotknął, zobaczył. I tak naprawdę dużo w tym tata bardzo mi, dużo tata mi w tym bardzo pomógł, ponieważ On starał mi się ten świat pokazać. On na przykład uwielbiał chodzić po górach. Ja nie widziałem tych gór, więc jakby nie podzielałem jego jakby tej pasji, ale za to przekazał mi pasję do oglądania filmów. Jak niewidomy może oglądać filmy? Czy w ogóle może? Oczywiście, że może. Za moich czasów, zresztą myślę, że za twoich też, było coś takiego jak wypożyczalnie kaset wideo, prawda? Przynosiło się kasetę i się oglądało. Oczywiście, wiadomo, były filmy, których dziecko oglądać nie mogło, ale po moim entem pytaniu, mamo, o co jest pokazane? Mój ojciec mówi, to żeż słuchaj tego filmu, słuchaj dialogów, słuchaj muzyki, słuchaj kwestii, kto do kogo mówi, wczuwaj się emocjonalnie w ten film. No ja tak zacząłem. I taka pierwsza, myślę, ciekawa historia była taka, że mój ojciec poszedł na noc do pracy, mama zasnęła i ja natrafiłem na film, który do dzisiaj po prostu bardzo lubię, Karmazynowy przypływ. No, jaki wojenny film tam opowiadał o jakiejś tam wojnie między Stanami a Rosją. W każdym bądź razie obejrzałem ten film cały z wypiekami na twarzy. Dodajmy, że byłem wtedy w przedszkolu. Na drugi dzień poszedłem do przedszkola i pani przedszkolance opowiedziałem cały film. No i rodzice zostali wezwani do przedszkola, co dziecko ogląda. A druga sytuacja była z Obcym. Bodajże drugą część Obcego, ojciec zostawił tą kasetę w magnetowidzie, gdzieś poszli z mamą, ja zostałem w domu, obejrzałem sobie tego Obcego i potem był obiad, jemy, a ja do mamy czy ojca mówię, tato, a jak ten Obcy z nich wychodził, a on, ty Boże, skąd ty wiesz? No w magnetowidzie zostawiłeś. I tak się zaczęło moje oglądanie filmów.
2: Czyli nie oglądasz filmów z audiodeskrypcją?
1: Powiem tak, zaraz do tego dojdę. W dzisiejszych czasach nowe filmy, niestety, jest tam mniej dialogów, a więcej pokazywania. Dlatego jak jest film z audiodeskrypcją, to wolę obejrzeć z audiodeskrypcją. W starych filmach nie muszę. Pamiętam taką sytuację, ojciec gdzieś na jakimś kanale leciały kiedyś Gwiezdne Wojny z audiodeskrypcją. Ja jeszcze pamiętam, tata przychodzi, ty patrz, Gwiezdne Wojny z audiodeskrypcją. Włącza mi te Gwiezdne Wojny, tak patrzę. Połowa filmu, a ojciec tak mówi, co ty masz taką minę? Mówię, tato, tam nie ma nic nowego, ja to wszystko wiem. A on mówi, no co ty byś chciał? Ja mówię, no nie wiem, jakiś głębszy opis tej postaci, jak to wygląda. Nie, że ja to, wszystko to wiem, to, tego nie potrzebuję. Natomiast nowe filmy, które wychodzą, tak jak mówię, mniej się mówi, więcej się pokazuje, dużo więcej jest na mimice twarzy bohaterów i ja już tutaj niestety obejrzę ten film, oczywiście, ale wiem i mam poczucie, że dużo tracę.
2: Tej muzyki też jest mniej.
1: Tej muzyki też jest mniej.
2: Muzyka nie oddaje atmosfery. Tak,
1: tak, nie oddaje. No poza tym, mówimy tutaj o dobrą muzykę do filmu musi zrobić dobry kompozytor, tak? To też jest to. Ale dużo filmów jest z audiodeskrypcją. Fakt, że po angielsku, ale ja tam angielski w miarę umiem, no tak wiecie, kali chcieć, kali rozumieć, ale generalnie zrozumiem tą audiodeskrypcję, bo to jest bardzo prosty język.
2: A jeśli chodzi właśnie o twoje wykształcenie, to jak wyglądała twoja edukacja? Byłeś w przedszkolu?
1: Tak, poszedłem do przedszkola w Sosnowcu. Ja pochodzę ze Śląska, przecież mianowicie śląskich i w Sosnowcu było przedszkole, które było zwykłym przedszkolem, ale miało też klasę, które zrzeszało niewidomych z całego Śląska. Wszystkie dzieciaki. Więc mieliśmy normalnie zajęcia z innymi dzieciakami w przedszkolu, również się bawiliśmy. To przedszkole było pod tym kątem fajne, że miało duży jakiś tam ogród i tak dalej, więc nie było tak, że byliśmy odcinani od innych dzieci, ale mieliśmy też zajęcia stricte nakierowane na osoby niewidome, czyli na przykład uczenie się alfabetu Braille'a w przedszkolu. I to było bardzo dobre. Po skończeniu przedszkola w tamtych czasach raczej jedyną opcją dla dzieciaka było pójście do szkoły dla osób niewidomych. Szkoły integracyjne wtedy jeszcze, nawet jeżeli istniały, to nie chciały osób niewidomych, bo bardzo niewielu nauczycieli miało wykształcenie tyflo. W szkół dla niewidomych w Polsce troszeczkę jest, ale nie są w każdym mieście w Polsce. Są w miastach wojewódzkich, a więc mamy Kraków, mamy Dąbrowę Górniczą, teraz mamy też Chorzów, ale wtedy nie było. Mamy Warszawę, mamy Łódź, mamy Lublin, mamy Poznań, mamy Wrocław, mamy Bydgoszcz. Do Dąbrowy Górniczej rodzice mnie nie posłali, bo mówiąc krótko, poziom był słaby. Do Warszawy też nie, dlatego że tam jest to szkoła prowadzona przez siostry zakonne, jest to szkoła w Laskach. Wtedy był tam dość duży rygor, który niestety zabraniał zabieranie dziecka w weekendy. Dziecko zabierało się tylko na święta.
2: Ojej.
1: I więc ojciec powiedział, że chyba ich straszy, że dziecko tak pośle. Więc poszedłem do szkoły do Krakowa. Do szkoły dla osób niewidomych. Była to szkoła z internatem. No więc miałem te 7 lat, no to musiałem niestety być na internacie od poniedziałku do piątku, a w weekend w domu. No i szkoła dla niewidomych. Poza tym, że jest to szkoła z internatem, była też to szkoła, gdzie mieliśmy materiały dostosowane do nas, czyli w alfabecie Braille'a. Albo jeżeli mówimy o osobach słabowidzących, to był to druk powiększony.
2: Czyli program tak naprawdę jest taki sam.
1: Niczym się nie różni. Program jest taki sam, jeżeli chodzi o osoby widzące czy niewidome. Jedyna różnica jest taka, że osoby w szkole dla osób, że dzieciaki w szkole dla osób niewidomych mają więcej tych materiałów do nauki. Ale podstawa programowa jest taka sama. I na egzaminach, na testach mamy więcej czasu.
2: Ale właśnie, jak na przykład zdawałeś maturę, czy zdawałeś jakiś któryś z tych egzaminów tam?
1: Ale kurze miałem w Braille'u.
2: Aha.
1: Mogłem mieć, już jeżeli mówimy o czasach bliżej egzaminu zawodowego i matury, mogłem mieć nauczyciela wspomagającego, który by mi czytał pytania i mogłem notować albo na maszynie, czyli pisząc w Braille'u, na maszynie brajlowskiej, albo na komputerze. Ja nie miałem nauczyciela wspomagającego i zapisywałem na komputerze. Tylko matematykę zapisywałem zawsze w Braille'u, bo na komputerze zapis matematyczny w alfabecie Braille'a jest troszeczkę skomplikowany.
2: Czyli tak naprawdę wszystko jesteśmy w stanie zapisać w Braille'u, tak?
1: Tak, wszystko.
2: No dobra, ale powiedz mi w takim razie na przykład, jak osoby niewidzące albo bardzo słabowidzące łobuzują w podstawówce?
1: Jezu,
2: jakie mieliście sposoby łobuzowania?
1: Nie wiem, jak robią i nie mogę powiedzieć, co ja wyprawiałem.
2: Co wyprawiałeś?
1: Zacznijmy od tego, że wylazłem na dach szkoły z kolegami. A najpierw to w ogóle, od tego dachu może zacznę. Była to piąta klasa. Tak? Piąta? Szósta? Piąta klasa chyba, bo szósta, już nie pamiętam. W każdym razie historia zaczyna się dość niefortunnie, ponieważ w naszej szkole były takie stare metalowe okna, które nie otwierało się normalnie od prawej do lewej, tylko tak jakby od góry do dołu to okno się otwierało. Tak jakby się je odchylało do siebie. Efekt był taki, że z naszej klasy można było wyjść na taki, powiedzmy, daszek, taki ganek, a z tego ganku były takie klamry i można było nimi wyjść na dach. Ja postanowiłem wyjść przez to okno. Niestety, jak byłem mały, przyjmowałem leki na astmę i byłem dość gruby. Więc utknąłem w tym oknie. Nogi były na zewnątrz, brzuch był po środku, głowa była w środku, w klasie. No ja ani w jedną, ani w drugą mówię do kumpla, weź mi pomóż. A kumpel w swojej mądrości zaczął ciągnąć mnie za włosy. Wyrwał mi tych włosów sporo. Ja powiedziałem sobie, nie, to już jest za dużo, muszę wyleźć na ten dach. Efekt był taki, że wyremontowali nam okna, wymienili na piękne, plastikowe, fajnie otwierane okna. No i wymyśliliśmy sobie pewnego dnia, że po południu pójdziemy na dach. Jako że zadania domowe odrabiało się w klasie, nie na internacie, i każdy dyżurny w klasie miał klucz i mógł do tej klasy wejść, kiedy tylko chciał. Więc wziąłem dwóch moich kolegów i stwierdziliśmy, idziemy na dach. No to dawaj. Poszliśmy, wyleźliśmy na ten dach, łaziliśmy sobie po tym dachu, a ja jeszcze po tych klamrach wylazłem na górę, na dach szkoły. Czy zastanawiałem się, że mogę spaść, że mogę się zabić? I w życiu.
2: Ale ty miałeś naprawdę taki pomysł, żeby wejść na dach.
1: Tak, dokładnie. I to jest dopiero połowa zabawy. Bo myśmy się wrócili i jako głupki polecieliśmy do naszej wychowawczyni na internacie i pani Marysiu, byliśmy na dachu, a pani Marysia popatrzyła się na nas z przerażeniem, mówi, Boże drogi, wy jesteście, jak mogliście, jesteście nieodpowiedzialni. I tam się zdenerwowała, krzyczy i w ogóle, ale popatrzyłem na chłopaków, mówię, idziemy jeszcze raz? No i poszliśmy. I tu się zabawa skończyła, bo ktoś nas zobaczył. Każdy nauczyciel mógł nas zobaczyć, nawet uczeń mógł stwierdzić, że Jezus Maria, łażą po dachu.
2: No dobrze, ale powiedz mi w takim razie, ty wtedy widziałeś więcej niż teraz, tak?
1: Trochę tak, ale nie będę ściągniał, sporo więcej widziałem. Ale jakbyś mi teraz powiedziała, czy bardziej posługiwałem się okiem? Właśnie widzisz, jako osoba dorosła, zdaję sobie sprawę, ile jako młody przepieprzyłem, że nie używałem tego oka tak, jak powinienem. Tak jak rodzice zawsze prosili i chcieli, żebym używał tego oka. Bardziej szedłem właśnie w dotyk, w sensoryczność, a to oko, gdzieś tam było tym dodatkiem, ale nie używałem go tak dobrze, jak mogłem. I na tym dachu wtedy nie za bardzo patrzyłem tym okiem. Chociaż może patrzyłem, a sobie nie zdaję z tego sprawy. Nie wiem, to było już tak dawno, że nie pamiętam. W każdym bądź razie, tylko ci dokończę, historia skończyła się na tym, że wylądowaliśmy u dyrektora, dostaliśmy nagane z pisem do akt. W każdym razie ja się przyznałem, żeby nie było, zapytał was, kto wymyślił, powiedziałem, że ja. Co było prawdą. To była taka jedna moja przygoda, miałem ich jeszcze trochę.
2: Ale to powiedz, w takim razie tam nauczyciele, też jakoś inaczej są przystosowani do tej pracy, tak? I szkoła musi
1: tak,
2: być
1: każdy nauczyciel,
2: w jakiś sposób...
1: Każdy nauczyciel ma skończoną kierunek tyflo. Kierunek tyflo to jest kierunek, który pozwala nauczycielowi pracować właśnie z osobami niewidomymi.
2: Mhm. Więc jej słuchaliście na lekcjach?
1: Nie, pisaliśmy. Aha. Na maszynach brajlowskich. Maszyna brajlowska wygląda mniej więcej... Pamiętasz stare maszyny czarnodrukowe, na które się pisało? I maszyna brajlowska jest mniejsza. Klawiatura wygląda jak sześciopunkt, czyli mamy trzy punkty po lewej, trzy punkty po prawej. I jak naciskamy, tak jak pisałem na telefonie dzisiaj w niewidzialnym, jak układamy palce w znak, naciskamy, to on się pojawia wybity na kartce. Papieru. Więc my pisaliśmy normalnie na maszynach w Braille'u. Mieliśmy zeszyty. Zeszyty trzeba było sobie samemu uszyć. Pisaliśmy na papierze brajlowskim. Dlaczego nie na zwykłej kartce? Bo zwykła kartka jest cienka, a papier brajlowski jest grubszy. Nie jest tak gruby jak blok techniczny, ale nie jest tak cienki jak zwykła kartka. Dzięki temu znaki brajlowskie na tym papierze wytrzymają dłużej.
2: A szkoła też była przystosowana, tak?
1: Szkoła była przystosowana, mieliśmy książki w alfabecie.
2: Tak, ale jeśli chodzi o budynek na przykład, bo to jest ciekawe, że byliście w stanie wyjść na dach, gdzie byli w tym czasie nauczyciele. Czy wy byliście trochę bardziej kontrolowani, czy może jednak nie?
1: Nie, byliśmy, tylko trzeba było umieć urwać się z łańcucha.
2: A, no dobrze.
1: To tak, nie, byliśmy pilnowani, szkoła była zamykana, mieliśmy wydzielony teren, to nie było tak. Nauczyciele tutaj nie zawalili. Dodam, że po naszej akcji byliśmy pilnowani jeszcze bardziej. To też nie chodziło o to, żebyśmy byli uwięzieni, żeby się za nami łaziło, tak? No, ja miałem duży kredyt zaufania i w domu. Ze wszystkich moich braci miałem tego zaufania najwięcej. Jak się w domu wydało, to mój tata zrobił najgorszą rzecz, którą mógł. On na mnie jednak krzyczał. On mi powiedział, że się na mnie zawiódł. A to, ojoj, to bolało bardziej.

0: Oprócz tego, że pracujesz w niewidzialnym domu, to też prowadzisz szkolenia dla firm, które to szkolenia polegają na tym, że z perspektywy osoby niewidomej opowiadasz o, no na przykład o tych potrzebach osób,
1: tak, osób niewidomych.
0: No właśnie, i powiedz mi w takim razie, jak oceniasz obecny stan rzeczy w Polsce jako osoba niewidoma?
1: W Polsce dużo zaczęło się zmieniać. Bardzo dużo zaczęło się zmieniać poprzez to, że jest dyrektywa unijna do spraw dostępności. Co to znaczy dostępność? Dostępność to jest termin, który polega na tym, że instytucja, podmiot, strona internetowa ma być dostępna dla osoby z niepełnosprawnościami różnymi. My skupiamy się na niepełnosprawności wzroku. Na przykład dostępność strony internetowej. Co to znaczy, że strona internetowa ma być dostępna? To znaczy, że osoba niewidoma posługująca się czytnikiem ekranu może sobie z tej strony skorzystać. Czyli ta strona nie może być jakaś animowana, nie może mieć jakiś karuzel, nie może mieć jakichś rzeczy, które uniemożliwiają czytnikowi ekranu korzystanie z tej strony. Czytnik ekranu to jest program, który za pomocą syntetycznej mowy odczytuje cały ekran. Odczytuje to, co jest na ekranie. Więc ja dzięki temu mogę skorzystać z komputera. I moje zadanie polega na uświadomieniu ludzi, jak stronę internetową uczynić dostępną. I tak naprawdę w Polsce, kiedy została ta dyrektywa unijna wprowadzona, gdzie starają się uczynić jakby to otoczenie bardziej dostępne dla osób niewidomych. Na przykład prosta rzecz. Zapowiedzi przystanków w tramwajach czy autobusach. Jest tego coraz więcej, a jest to forma dostępności. Przyciski w windach, na przykład w alfabecie Braille'a. Wiadomo, właściwie piętro. To jest forma dostępności. Możecie spotkać też, kiedy się poruszacie, takie linie na chodnikach, na dworcach. Wyglądają jak takie jakby tory. Nazywamy to linią naprowadzającą. Osoba niewidoma porusza się wzdłuż tej linii. Linie są często na środku. Trzyma w niej białą laskę i dzięki temu trafi bez problemu do danego punktu. Na przykład do wejścia na peron, do przejścia dla pieszych, nawet do niektórych sklepów. Ważne jest, żeby ta linia była wyraźna, wyczuwalna. No i ważne, żeby ktoś mi na tej linii po prostu nie stał, bo już spotkałem się z sytuacją, że ktoś z walizką stwierdził, fajnie się będzie walizką po tym jechało. Niestety nie. Ja pamiętam czasy, kiedy tych linii prowadzących nie było. Albo druga rzecz.
0: A wiele jest takich linii prowadzących teraz? Czy to raczej
1: jest tego
0: chodzi...
1: coraz więcej. Ale prosta, bo jeszcze jeden przykład. Takie kulki na krawędziach peronu, na krawędziach przystanku, czy na krawędziach przejść dla pieszy. Takie żółte, żółto-czerwone pola z wypustkami. Nazywa się to pole uwagi. Na każdej krawędzi peronu, teraz na wyremontowanych stacjach, mamy właśnie te kuleczki, które możemy wyczuć pod nogami. I dzięki temu wiemy, że zbliżamy się do żółtej linii na krawędzi peronu. Kiedyś tego nie było. Kiedyś była tylko ta żółta linia i dziura. Ja pamiętam, jak te kulki się pojawiły. Strasznie mnie to wkurzało. Bo ja jeszcze byłem w czasach, uczyłem się chodzić z laską, kiedy tych rzeczy nie było. Linii prowadzących, kuleczek.

0: którą powiedziałeś na początku, ja jestem samodzielny, sobie super, świetnie radzę. Teraz sobie radzę. Ja nie zawsze byłem taki do przodu. Ja kiedyś byłem... Wiadomo, każdy jest młody, ma swoje prawa i tak dalej, ale ja nie chciałem być samodzielny. O nie! Ja w pewnym momencie miałem taki bunt, że ja nie będę samemu robił, niech rodzice robią za mnie. Wzięło się to prawdopodobnie niestety właśnie z tych szkół dla niewidomych, bo niestety w takim Krakowie bardzo dużo za nas w szkole robili wychowawcy, opiekunowie. I jak potem poszedłem do techniku, właśnie do Chorzowa, bo zamarzyłem sobie być technikiem masażystą, to tam nagle było inaczej. Przede wszystkim zakomunikowano mi, że będę miał lekcję orientacji przestrzennej, czyli będę uczony właśnie chodzenia z białą laską. I do dzisiaj pamiętam 1 września, właśnie poszedłem pierwszy raz do tej szkoły, pierwsza techniku, a mama mówi, mam świetną wiadomość, będziesz miał lekcję orientacji. Ja byłem strasznie na mamę obrażony, że jak to ona mi każe chodzić z laską, ja nie będę z tym kijem chodził, ja się go wstydzę. Obraziłem się na mamę na 3 dni, nie chciałem, bo się nie odzywałem.
1: No to czekaj, to wcześniej nie chodziłeś z laską?
0: Nie, do technikum nie poruszałem się z laską. Ktoś mnie praktycznie wszędzie prowadził. A w technikum, no, trzeba już było. Oczywiście mogłem dojeżdżać do szkoły takim jakby dowozem, tak? To miasto organizowało, bo Chorzów, właśnie Bienowice Śląskie, to już jest 40 minut autobusem. No ale żeby w ogóle jakkolwiek zacząć się poruszać, musiałem chodzić z laską. Ja z tą laską nie chciałem chodzić. Wstydziłem się tej laski. Uważałem, że ludzie będą zawsze patrzeć na ten kij, a nie na mnie. Tym bardziej, że rodzice zaczęli mieć taki właśnie moment, że no Łukasz i tak będzie zawsze z nami mieszkał i tak dalej. Ja trochę myślałem, że się z tego po prostu nie wyrwę. No ale natrafiłem na panią Bożenę. Pani Bożena była moim nauczycielem WF-u. No i była właśnie nauczycielką orientacji przestrzennej. Pani Bożena no, miała taki charakter, jaki miała, taka dość ostra kobieta. Ale jak zaczęły się lekcje ze mną, to myśmy potrafili na siebie drzeć gębę przez pół godziny. I pamiętam jedną taką lekcję właśnie, kiedy ja po prostu już zmęczony po całym dniu, już nie wiem, już mnie to nie interesowało, po prostu się na nią wydarłem. Tak, po co ja się mam uczyć chodzić z tym cholernym kijem, jak nawet nigdzie, nawet ze szkoły, to nie będę mógł nigdzie wyjść samemu. A pani Boże to do mnie, a kto ci tak powiedział? A ja w tym momencie, ona mówi do mnie, Łukasz, jeżeli twoje rodzice zobaczą, że jesteś samodzielny, napiszą ci zgodę, to ty po lekcjach możesz sobie wyjść z internatu na miasto. Musisz tylko wrócić o 9. Możesz robić, co chcesz. Ja nie uwierzyłem, więc postanowiłem, pani Bożena nauczyła mnie drogi trafiania do sklepu, zwykłego sklepu, który był zaraz koło szkoły. Był po tej samej stronie ulicy, co szkoła. A więc ja postanowiłem na przerwie obiadowej po prostu dać dyla ze szkoły. Wyszedłem ze szkoły, poszedłem do sklepu. Do dzisiaj pamiętam, kupiłem sobie pączka z serem, z białym serem. A najlepszy pączek, jakiego w życiu jadłem. Wróciłem do szkoły z miną zdobywcy, stoję na środku podwórka szkolnego, wcinam tego pączka i nagle zza pleców słyszę: i jak było? Ja mało się nie udusiłem tym pączkiem. Odwracam się do pani Bożeny. Mówię, to pani wiedziała, że ja poszedłem? No mówi, tak. Ja mówię, to czemu pani nic nie zrobiła? A po co? Przecież dobrze sobie radziłeś. I uwierzcie mi, że ten moment, że poszedłem sam i nie zostałem za to w żaden sposób ukarany, dał mi takiego kopa, że ja do pani Bożeny mówię, proszę pani, ja się chcę uczyć. I zaczęliśmy chodzić z tą laską. Pierwsza co? Droga ze szkoły na przystanek i jazda do domu. Wtedy to było 18 przystanków. Jechało się pół godziny autobusem. W 2007-2008 roku, kiedy ja poszedłem do szkoły, do technikum, no to, nie, przepraszam, w 2009 roku na Śląsku autobusy i tramwaje nie mówiły jeszcze przystanków, więc trzeba sobie było te przystanki liczyć na paluchach. Mama się śmiała, że będzie węzełki robić na sznurku, ale w sumie z węzełków nic nie wyszło. No i pamiętam,

0: pamiętam, że tak od października, październik, listopad, grudzień żeśmy wałkowali tę drogę. Straszny miałem problem, żeby ze szkoły na ten przystanek autobusowy trafić. Od przystanku do domu było łatwo, bo szło się praktycznie 3 minuty jedną drogą i już byłem przy moim domu rodzinnym. No ale nastąpił ten wiekopomny dzień, że miałem samemu pojechać do domu. Pamiętam, że lekcję miałem do 16:25. Autobus miałem 16:48. No dawaj na ten przystanek. Idę z duszą na ramieniu. Siadę w ten autobus. Jadę. Jeszcze chciałbym tylko dodać, że te 18 przystanków to były chyba 3 przystanki na żądanie wtedy. Jeszcze w tym samym, w tej trasie. Wysiadam na tym moim przystanku. Przystanek nazywał się Hutnicza. No i idę na górę. Idę. Wchodzę do klatki, wyciągam klucze, wchodzę do mieszkania i za pleców mama. No, fajnie ci poszło. A tak się obracam, mówię, mamuś, ale ty nie szłaś za mną od przystanku, a mama, nie, Łukasz, szłam za tobą od szkoły. Tylko drugą stroną ulicy, żebyś się nie skapnął. I ja byłem taki, no, weź, jak mogłaś. Ale mówi, a wiesz, jak było mi trudno się nie odezwać, jak się nieraz pogubiłeś i się musiałeś znaleźć. Ale to był jedyny raz, kiedy mama mi coś takiego zrobiła. Od tego momentu już, no, miałem fraj. Mogłem robić, co chciałem. Ale to poczucie tego zwycięstwa to było coś tak pięknego, że potem ja jestem fanem kolei, więc w Chorzowie wszystkie stacje kolejowe, wszystkie perony, wszystkie jakieś stare, wiecie, rozwalające się dworce, jakieś, wiecie, zasikane, menele. A ja i tak każdy peron chciałem ogarnąć. I to była pierwsza technikum, doszło do końca roku.
1: Czyli to zmieniło twoje myślenie,
0: tak.
1: Poczułeś, że jesteś w stanie, że możesz.
0: Mogę.
1: I to poczucie sprawczości sprawiło, że świat się otworzył.
0: Tak, że mogę. I Pani Bożena mi też to powiedziała. Łukasz, jak ty będziesz chodził, to ty jesteś nie do powstrzymania. Możesz wszystko. Tylko czy będziesz chciał?
1: Takich nauczycieli nam trzeba, absolutnie.
0: No, Pani Bożena już jest na emeryturze, ale to była... Charakter miała twardy, ale gdyby nie ona, to nigdy bym nie uzyskał tej samodzielności. Nie byłbym dzisiaj tym człowiekiem, kim jestem. Nie byłbym w stanie samemu jeździć po Polsce, po świecie w celu ratowania wzroku. Nie byłbym w stanie jeździć do Czech samodzielnie po pierwszym przeszczepie rogówki. Jeździłem do Czech, do szpitala. Jeździłem przez cały rok, co miesiąc samemu na kontrolę. Gdzie czeski znałem, tak wiecie, 5/10.
1: A powiedz mi w takim razie, już kończąc ten temat dostosowania przestrzeni, szczególnie tej właśnie przestrzeni publicznej dla twoich potrzeb, dla potrzeb osób niewidomych, powiedz mi, czego brakuje, bo powiedziałeś na razie o tych plusach, ale chyba nie jest jeszcze aż tak kolorowo.
0: No nie jest. Czego brakuje? Przede wszystkim takiego projektowania tej przestrzeni i myślenia. I prosty przykład. Automaty do butelek na kaucję. Te automaty mają dotykowy panel, a nie mają przycisków. Nie są w żaden sposób udźwiękowione, nie ma komunikatów głosowych. Jak osoba niewidoma ma z tego skorzystać? Albo w Warszawie automaty do kupowania biletów do metra. Oczywiście, osoba niewidoma może mieć kartę miejską, warszawską kartę miejską i otworzyć sobie bramkę, tą kartę. No ale wyobraźmy sobie, że do Warszawy przyjeżdża osoba niewidoma z zagranicy. Musiałaby iść do punktu ZTM-u, wyrobić taką kartę. I teraz jest na stacji metra i musi prosić ochronę o pomoc, żeby obsłużyć automat biletomatem.
1: Czyli wystarczyłoby, żeby ten biletomat mówił.
0: Tak. I miał guziki. Albo miał taki system jak iPhone, że dotknięcie tego ekranu nie powoduje od razu aktywowania jakiejś funkcji, tylko trzeba by 2 razy stuknąć ten ekran. Także czego brakuje? Przede wszystkim konsultacji z osobami niewidomymi, czego potrzebują. Nie myślenie za te osoby, bo wydaje nam się, że tak będzie dobrze. Zapytanie. Wiadomo, ktoś może powiedzieć, ale każdy niewidomy ma swoje potrzeby. Tak, ale są pewne uniwersalne schematy, które się sprawdzają. Na przykład, jeszcze jeden przykład. Kiedy PKP zaczęło zmieniać tabory w pociągach, to zaczęto opisywać brajlem fotele w wagonach bezprzedziałowych i wejścia do przedziału w wagonach przedziałowych. Także mogę sobie palcem odczytać numer miejsca. Wszystko pięknie. Tylko, że to zrobiono ileś lat temu. I w tych składach te oznaczenia w brajlu się już poprzecierały, poniszczyły, poodpadały. Ich nie ma. I fajnie by było, żeby ktoś z PKP się zainteresował, sprawdził i może je poprawił. To taki jeden z przykładów, bo tak jak powiedziałem, myślę, że najlepszym odpowiedzią jest to, co powiedziałem, konsultacja, czego potrzeba. Miasto ma jakiś pomysł, coś chce zmienić, dobrze, ale zapytać osobę niewidomą.
1: A jeśli chodzi o społeczeństwo, to właśnie chciałabym osobę niewidomą teraz zapytać, co powinniśmy wiedzieć jako ludzie, spotykając ciebie w sklepie, na ulicy, gdzieś na dworcu, na przykład.
0: Przede wszystkim wiedzieć, że jestem normalnym człowiekiem, takim jakby. Nie bać się zapytać. Często, gęsto, jeżeli człowiek widzi osobę niewidomą, to oczywiście często chce pomóc. Ale mam często wrażenie, że ludzie mają dużo pytań, widząc osobę niewidomą, a boją się pytać. Nie chcą urazić, bo nie wiedzą, jak zapytać. I to, co powiem, jest dość mocno niepopularną tezą, ale uważam, że to my, osoby niewidome, musimy wejść do osób widzących i chcieć pokazać ten nasz świat. Ja akurat nie mam problemu, chyba nie mam problemu z nawiązywaniem kontaktów z ludźmi. Jeżeli chcecie pomóc osobie niewidomej, pytajcie, czy potrzebuje pomocy. To, że ktoś nie widzi, to jedno, ale gdybym ja podszedł do kogoś na ulicy, złapał go za rękę i dopiero powiedział, ej, pomogę ci, no to pierwszy oddech takiej osoby no zaraz dostanie w zęby, no bo nikt nie lubi, jak się go dotyka i ciągnie, więc pytamy, czy potrzebuje pomocy. Nie dotykamy, tylko pytamy. Czy to jest dobra odpowiedź?
1: Tak, tak, tak. I też myślę o takich wyrażeniach, bo ty bardzo często mówisz o tym, że zobaczyłem, że do zobaczenia, tak. Że nie powinniśmy się zastanawiać nad tym, czy teraz mamy zmienić język.
0: Nie mamy. Mhm. Jak się będę z tobą żegnał, to ci nie powiem do pomacania, tylko do zobaczenia. Ja oglądam film. Jeżeli słucham nawet audiobooka, to nie powiem słucham książki. Czytam książkę. Powiedzenie do zobaczenia nie jest żadnym faux pas. Tak po prostu jest. Czy czegoś dotkniemy, czy coś usłyszymy. Jeżeli poznajemy jakąś rzecz, poznajemy jakąś czynność, to równie dobrze możemy powiedzieć, że widzimy. Jeżeli dajesz mi... U mnie w domu zawsze tak było. Mama mi coś dawała do pokazania, czy babcia, czy tata. No zobacz. I od razu się dotykało ręką. I to było zobacz. A nie było się, to pomacaj. Nie wiem. Niewidomi czasami mają swój żargon, który doprowadza mnie do pasji. Typu, ja za to muszę obrajlować. Ja za to muszę obmacać. Bo niewidomy nazywa widzącego widzak. To mnie doprowadza do szału po prostu. To jest takie stygmatyzowanie po prostu. I ja jestem bardzo wrażliwy na czymś takim. Wiadomo, ja czasami się wygłupiam, że moja laska biała to jest moja koleżanka. Albo coś takiego, ale no to, to są jakieś tam wygłupy, tak? Także, jak mówię, normalnie po prostu.
1: A powiedz mi, jak zatem widzisz ludzi? W jaki sposób?
0: Chodzi ci o to, jak poznaję człowieka? Czy...
1: Tak, chodzi mi o to, jak go odczuwasz, skoro fizycznie nie możesz go zobaczyć. to...
0: Ale mogę go usłyszeć. Mhm. Jeżeli utracimy jakiś zmysł jako ludzie, to inne zmysły wyostrzają się. Tak bywa. Nie jest to regułą, ale zdarza się. Mózg jest neuroplastyczny, więc poprzez utratę jednego zmysłu zdarza się, że inne się wyostrzają. Nie wiem, jak jest z innymi niewidomymi. Jest taka teoria, że każdy niewidomy ma super słuch. Nie. Tak jak powiedziałem, każdy jest inny. Moje dominujące zmysły są trzy. Dotyk, słuch i węch. Dla mnie, kiedy wchodzę w kontakt z człowiekiem, ważny jest jego głos i ważny jest jego zapach. Doświadczamy emocji. Chodzimy z różnymi emocjami, ukrywając je czy nie, one sprawiają, że mamy odpowiedni zapach. Czy ja potrafię ofem głośno nazwać, jak ktoś pachnie? Nie. Ten zapach tak głęboko jest w mojej głowie, że w połączeniu z głosem danej osoby dużo mi o takiej osobie powie. Ja dużą uwagę zwracam właśnie na zapach osoby, na głos osoby. No wiadomo, na charakter, nie? No ale tak jak mówię, te dwa zmysły najbardziej.
1: Ze względu na to, że to jest audycja podróżnicza, to chciałam się ciebie zapytać właśnie na koniec o to, czym dla ciebie z twojej perspektywy jest podróż.
0: Wiadomo, że jeżeli podróż, że przemieszczanie się z jednego miejsca na drugie, to raczej nie o to chodzi.
1: Ja już wchodzimy głębiej. Już jesteśmy pod koniec, więc już wchodzimy.
0: No dobrze. Słuchaj, powiem tak. Ja bardzo lubię podróże. Podróży możemy spotkać bardzo wiele osób i ja bardzo lubię w podróży rozmawiać z ludźmi. Często, kiedy jadę gdzieś pociągiem, a jeżdżę często pociągami, robię tak, że idę do Warsu i siedzę, obserwuję ludzi. Czasami napiję się piwa, czasami herbaty. Tak obserwuję ludzi, słucham rozmów tych ludzi. Obserwuję. Przemieszczam się, jestem w ruchu. Jakby przenoszę się gdzieś w przestrzeni i jakby nigdy nie wiem, kogo spotkam. Czy moje spotkanie wywrze wrażenie na danej osobie? Czy może zmieni los danej osoby? A może spotkam kogoś, kto mi coś powie, co zmieni mnie? Podróż dla mnie jest czymś niewiadomym, bo nie wiem, jak się skończy. To jest tak naprawdę rzecz, nad którą do końca nie panuję. I bardzo lubię ten stan, bo nie wiem, gdzie mnie zaprowadzi. Inaczej jest, kiedy podróżuję z kimś, ktoś mi bliski, bo wtedy, jeżeli to jest osoba niewidoma, która jest przy mnie, to muszę jeszcze, że tak powiem, czy nie muszę. Ja mam taki charakter, że troszczę się o kogoś mi bliskiego, więc zawsze gdzieś tam pilnuję. A kiedy jestem sam, wiadomo, muszę zatroszczyć się o własne bezpieczeństwo. Typu jestem na peronie, pilnować, żeby z tego peronu nie spaść. Ale tak naprawdę na drugi plan odchodzi to, że dotrę do tego celu, że jadę gdzieś tam, kiedy jestem w trakcie tej podróży, tego przemieszczania się, to najważniejsze właśnie dla mnie jest, że każdy moment jakby kształtuje to, co się za chwilę stanie. A może to samo to, że no właśnie nie miałem pojęcia, że na przykład poznam ciebie, a tak się stało, tak? Że nigdy nie wiem, kogo pozna i gdzie mnie to zaprowadzi. Teraz już nie mam na tyle siły, ale jak byłem młodszy, to uwielbiałem gdzieś pojechać pociągiem, z kimś porozmawiać. Ale mam wrażenie, że kiedyś ludzie byli bardziej otwarci. Teraz ludzie się chowają. Chowają się za smartfonem, wkładają słuchawki na uszy, odcinają się od tego świata. Jest to smutne. A nawet ja wchodzę do przedziału i mówię dzień dobry. Zawsze tak robiłem. Czasami ktoś odpowie, czasami ktoś się patrzy na mnie, jakbym z byka spadł po prostu. Nie wiem, o co mi chodzi. Ja podróż traktuję zawsze głęboko, a mam wrażenie, że ludzie coraz częściej traktują podróż jako...
1: zło konieczne.
0: Tak. O Boże, muszę gdzieś pojechać. Nie czują tej głębi.
1: Rozpoczęliśmy od niewidzialnego domu, to może taką klamrą zakończymy. Czy masz może jakieś takie informacje zwrotne od osób, które oprowadzasz? Czy ktoś mówił ci, co zmieniła w nim ta wizyta?
0: To znaczy, czasami rozmawiam z kimś już po wejściu. Czasami ktoś powie, że zmienił postrzeganie na osoby niewidome. Często słyszę stwierdzenie, że cieszę się, że widzę. Jak to fajnie nie widzi. Boże, jak to dobrze, że nie jestem osobą niewidomą.
1: Naprawdę? Tak ludzie tobie mówią?
0: Oczywiście, jak najbardziej. Bardzo często się zdarza. Wszystko zależy od tego, kto przyjdzie i po co.
1: Ja pytam dlatego, bo wiesz, ja miałam inne wrażenia.
0: Jakie?
1: Ja miałam takie poczucie, że bardzo mi dobrze było w tej ciemności. To znaczy, że chodziło o to, że chętnie bym tam jeszcze posiedziała. W ciemności i w ciszy, bo tam rzeczywiście ta ciemność jest zupełna. I ja miałam to poczucie, że w tym czasie właśnie wyostrzyły mi się zmysły. Że ja nagle zaczęłam słyszeć inaczej niż słyszę na co dzień. Albo czuć ten zapach inaczej niż go czuję na co dzień. Czy ten dotyk, właśnie samo dotykanie tych przedmiotów i czucie tych struktur. Nie wiem, miałam wrażenie, wiesz, że to było takie silniejsze bycie tu i teraz niż kiedy właśnie mamy to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Odbieramy świat wszystkimi zmysłami.
0: Czyli wzrok, dokładnie. No, spotkałem się kiedyś z taką opinią. Też ktoś powiedział coś podobnego. Także zdarzają się. Tak jak powiedziałaś, zdarzyło mi się, że też parę osób tak powiedziało, ale tego jest mnóstwo, więc tak naprawdę jak ja bym miał zapamiętać każde doznanie osoby, która się z tym ze mną podzieliła, to chyba by mi głowę nie starczyło.
1: No dobrze, to na zakończenie może takie pytanie osobiste. Mm. O czym marzysz?
0: O czym marzę? Kurczę.
1: Jedna rzecz.
0: Mnie fajnie, chciałbym widzieć, jeżeli by się udało chociaż trochę lepiej. Jak by się udało.
1: Bardzo ci dziękuję. Moim gościem był Łukasz Stanik. I zapraszamy bardzo państwa do niewidzialnego domu w Toruniu. W Toruniu akurat Łukasz oprowadza, można tak, też
0: na ulicy Strumykowej 5 tak. I mamy też niewidzialny dom we Wrocławiu. Niestety nie pamiętam ulicy.
1: Ale to sobie można znaleźć, także bardzo, bardzo serdecznie polecamy, a ja najbardziej polecam właśnie zwiedzić niewidzialny dom z Łukaszem. Bardzo ci dziękuję.
0: Nie ma za co.
1: Dziękuję też państwu. Dziękuję za ten wspólny wieczór, za wysłuchanie tej bardzo osobistej opowieści. Tak jak wspominałam, towarzyszyła nam dziś muzyka Mieczysława Kosza. Mogli państwo usłyszeć też utwór Przed burzą, a już zaraz pożegnamy się kołysanką z filmu Dziecko Rosemary, czyli słynną kołysanką napisaną przez Krzysztofa Komedę, a tutaj również w wykonaniu niewidomego Mietka Kosza. Jest to taka wersja live, wersja koncertowa. Nazywam się Justyna Miguła, zza konsulety pozdrawia państwa Adam Czerpak. Życzymy państwu przepięknego wieczoru. Do usłyszenia za tydzień.

0: разом.
1: Звичайно разом.
0: Програма для українців у Польщі.
1: Аудиція для українців в Польщі.
0: Разом ми сильніші.
1: Разом єстешми сильніші.
2: Автопромоція.
3: Дзień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
2: To była autopromocja. Nocne powtórki Wnet.
4: Zaczynamy od spojrzenia i na polską sytuację, ale także niemiecką. Razem z nami na początek poranka Wnet Aleksandra Fedorska, redaktor naczelna Radio Debata. Dzień dobry, pani redaktor.
5: Dzień dobry. Witam państwa o poranku. Bardzo zachmurzone niebo w północnych Niemczech, niedaleko Hamburga.
4: A właśnie, bo pani redaktor nie w swoim rodzinnym Poznaniu, tylko na obczyźnie, można powiedzieć, w Niemczech, Hamburg, ale to nie chyba Hamburg w tej chwili najbardziej przykuwa uwagę niemieckich obserwatorów, a raczej te wschodnie landy. Za chwilę, za pasem, we wrześniu wybory landowe. No i wydaje się, że niemiecki establishment toruje drogę do władzy AfD we wschodnich landach.
5: No, tam już niewiele brakuje. Mamy 7 września te bardzo ważne wybory w Saksonii-Anhalt i tam faktycznie właściwie chodzi już tylko, mówimy tutaj o danych sondażowych, prawda, bo to wielkie sprawdzam, to dopiero są wybory, ale w danych sondażowych właściwie chodzi już tylko o liczby po przecinku. Tamten Landtag, to znaczy parlament landowy, to jest liczba 83 posłów, tak, więc trzeba mieć 42. I obecnie sytuacja właśnie waha się między tą liczbą posłów, mówię tutaj o liczbach sondażowych, dla AfD i dla całej reszty, bo trzeba z pewnością będzie wyglądało to tak, że właściwie wszystkie inne partie, które znajdą się w tym Landtagu, staną jakby murem lub kordonem sanitarnym przeciw AfD. Tak wygląda ta sytuacja i te wahania są maleńkie. Raz udaje się przeskoczyć AfD przez tą cieniutką linię, a przy drugim sondażu już wygląda to gorzej. Szef tamtejszej landowej AfD to taki ciekawy sunny boy. On miał w ostatnim czasie też wiele internetowych, bardzo długich wywiady rzeki, można powiedzieć. Był też, można powiedzieć, gościem czy twarzą okładki Szpigla. Najbardziej niebezpieczny człowiek w Niemczech. Zastanawiam się, czy to ma sens, żeby jego tak diabolizować. Czy jest to korzystne, czy raczej niekorzystne? Z pewnością mamy do czynienia z olbrzymią przesadą w ramach tutaj niemieckiej opinii publicznej, ale troszeczkę jest to także po prostu maniera mediów, no, z takim lekkim skrzywieniem lewicowo-zielonym.
4: Jest to maniera atakowania, ale maniera, która chyba już nie działa. Coś się nie tylko w Niemczech, ale właśnie na przykładzie Niemiec, bo to bardzo dobrze widać, skończyło.
5: Jakby to się mogło skończyć? To jest bardzo ciekawe zagadnienie, bo są już przygotowania na taki, można powiedzieć, taki scenariusz. I jest mowa o tym, że AfD nie będzie miało dostępu do pewnych zakresów służb, prawda, ten Urząd Kontroli Konstytucji, tam ich dostęp ma być podobno ograniczony. Wielkie tutaj darcie szat dotyczy na przykład szkolnictwa, ponieważ szkolnictwo to należy stricte do kompetencji landowych. Więc tu na przykład AfD mogłoby położyć rękę, łapsko swoje, na przykład nauczanie historii w szkołach podstawowych, czy tych do matury, to byłoby z pewnością oczywiście niekorzystne. I będzie tutaj, mi się zdaje, że jeśli faktycznie AfD osiągnęłaby większość w Saksonii-Anhalt, Myślę, że wywoła to dramatyczną debatę w Niemczech i na pewno będą próby, żeby do tego rządu nie doszło.
4: Ale próby demokratyczne czy pozademokratyczne?
5: Tak z tą demokracją, jak wiemy, tradycyjnie bywało różnie. Jest tu te historyczne głosy demonizujące AfD, atakujące właśnie tego wręcz lajtowego lidera landowego, który wcale nie ma takiego dużego znaczenia, ale jest bardzo sprytny w marketingu politycznym. Piękne zdjęcia ze strażą pożarną i po prostu piękny uśmiech, świecące oczka. To robi swoje i oni demonizując go, robiąc z niego chodzącego diabła, no już stwarzają pewien ferment, pewną atmosferę, która może się na przestrzeni września naprawdę może doprowadzić do tego, że podejmie się jakieś takie nagłe, dziwne ruchy. Państwo sobie przypominają wiele lat temu w Turingii wybrany został premier głosami AfD. Może Państwo sobie to przypominacie, taka była głośna afera. To był kandydat z ramienia FDP wtedy, liberałów. I na telefon wtedy pani kanclerz Angeli Merkel, ten pan odłożył wszystko i podał się do dymisji. Więc czy coś jest demokratyczne, czy niedemokratyczne, to tu w Niemczech jest bardzo uznaniowo traktowane. Więc nie wiem, co się wtedy mogłoby wydarzyć. Czuję się jednak, że atmosfera jest bardzo napięta i w tej wypaczonej co nieco i na pewno niezbyt demokratycznej dyskusji, także medialnej, myślę, że może się wydarzyć jeszcze bardzo wiele, czego nie przewidujemy.
4: Patrzymy na sytuację w Niemczech, to jeszcze jedna informacja do omówienia. Niemcy się pochwaliły, że mają najwięcej żołnierzy od 13 lat. Wydawało mi się, że to będzie jakaś najwięcej żołnierzy od 80 lat, żeby być trochę złośliwy, na przynajmniej od upadku muru berlińskiego, to od 13 lat. Jak niemieckim władzom idzie ta deklarowana przynajmniej odbudowa sił zbrojnych?
5: Ten miesiąc, to znaczy, mówimy tutaj o liczbach z lipca, bo mamy co miesiąc takie podawane liczby z miesiąca na miesiąc. Ten miesiąc wcale nie był taki zły. Można powiedzieć, że należał do tych lepszych, ponieważ do kosza trafiło 1500 żołnierzy. To jest już coś. Miesiące wcześniejsze były nawet wręcz ujemne. Więc z pewnością jest to związane z tym, że skończyła się szkoła i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest teraz te miesiące letnie będą na pewno lepsze dla Bundeswehr. Zobaczymy, jakie będą też wyniki na jesieni na rynku pracy. Bo to też będzie oczywiście rzutowało na podpisywanie kontraktów w Bundeswehrze z pewnością. Oni mówią, że są w przedziale jeszcze, że są zadowoleni. No ale nie jest to, oczywiście to jest PR, no co mają powiedzieć, to ta dobrowolna służba wojskowa, to znaczy, że młodzi ludzie w wieku 18 lat, kobiety i mężczyźni, dostają list do domu, czy zgadzają się na tą służbę, czy chcą podjąć służbę wojskową w Niemczech. Młodzi mężczyźni w wieku 18 lat są zobowiązani, żeby taką deklarację wypełnić. I z tym jest szalony problem. Po pierwsze, młodzi ludzie to lekceważą. Bardzo mało z tych listów w ogóle jakby wraca do MON-u. I na razie udało się z tej grupy, tymi listami, zdobyć zaledwie mniej niż 1000 osób. Zobaczymy, jak ten system w drugiej połowie roku, czy to jakoś ruszy. Jak to będzie wyglądało. Tam jest wiele biurokratycznych, organizacyjnych także problemów, ale widać, że ta młodzież 18-letnia, tu młodzi mężczyźni bardzo ospale podchodzą do tego wszystkiego. To, o czym się, mi się zdaje, za mało dyskutuje, ponieważ nie jest to takie gładkie politycznie, to jest to fakt, że w tych rocznikach już ponad połowę młodych ludzi to są dzieci migrantów. Często albo już urodzone w Niemczech, z rodzin migranckich, albo jako małe dzieci, które przyjechały do Niemiec. Więc tu gdzieś ten system niemiecki w przypadku służby wojskowej mówi to wielkie sprawdza. Jesteś tak naprawdę lojalny? Czy korzystasz tylko z tego, co w Niemczech piękne?
4: No dobrze, ale dzieci imigrantów chcą już do niemieckiej armii, czy się nie palą? I pytanie, czy jeżeli by się zaczęli palić i wchodzić do niemieckiej armii, to czy na pewno byliby lojalni wobec tej armii, czy byliby lojalni wobec innych zwierzchności, chociażby religijnych?
5: Po tym pierwszym półroczu, tak, od wprowadzenia tych całych listów, które trafiają do tych młodych ludzi, trzeba przyznać, że na razie podchodzą w ogóle cała młodzież, czy migrancka, czy niemigrancka, podchodzi bardzo ospale do tego, aby w ogóle odpowiadać państwu na to pytanie. Na razie oni, jakby powiedzieć, uciekają od tej deklaracji, na razie jeszcze nie wypełniają z tych listów, lekceważą je. No dobrze, no ale można powiedzieć, że to są takie problemy na starcie. Jest taki pomysł, żeby tych młodych ludzi zmusić do odpowiedzi na ten list, bo oni też mogą odpowiedzieć negatywnie. Mogą odpowiedzieć, że nie chcą służyć. Na razie jest to jeszcze możliwe. I jeśli by w ogóle uchylali się przed odpowiedzią, to można nałożyć na nich mandat. To już jest oczywiście w debacie. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało jeszcze w drugiej połowie tego. Czy młodzież niemiecka, już często migrancka młodzież, czy ona jest i będzie lojalna? To jest, mi się zdaje, to wielkie pytanie ogólnie tego społeczeństwa o lojalność tej części napływowej. Ta część napływowa składa się oczywiście z osób z Bliskiego Wschodu, ale składa się także z osób z Polski, z Rosji. Tu są olbrzymie problemy. Na niemieckich ulicach są protesty właśnie niemiecko-rosyjskim kontaktom, więc tu chodzi o więcej. To pytanie o lojalność faktycznie, Łukaszu, jest moim zdaniem czymś bardzo, bardzo ważnym. Niemcy się tej odpowiedzi jak na razie też boją. Nie chcą jej forsować za mocno, bo nie są jej pewni.
4: Bo nie są pewni tego, czy wpuszczać dzieci migrantów do armii, to by było pewnym podsumowaniem eksperymentu czy projektu politycznego pod tytułem Multi-społeczeństwo, Multi-kulti. To już na koniec zapytam o Ceutę, zapytam o to, jak sobie radzi i w Ceucie, ale też w Holandii. Wpis na platformie X, pani redaktor, że Unia Europejska na dwóch krańcach się kruszy się na peryferiach jak Ceuta, ale też kruszy się w centrum, chociażby Holandia, protesty rolników, a do rolników dołączają kierowcy ciężarówek.
5: Tak. Ceucie mi się zdaje, że te problemy już także tutaj u was na antenie były wielokrotnie dyskutowane. Mamy tam po prostu załamanie się bezpieczeństwa jako takiego. Nie tylko, że na teren tych enklaw, które są terytorium hiszpańskim, były dziesiątki tysięcy ludzi, oni do końca nie opuścili tych terenów. Powiedziano, co prawda, że oni wyjeżdżają, ale nigdy nie podano właściwych liczb, prawda? Ludzie nadal tam są, jak reporterzy, także polskich mediów, niemieckich mediów są tam na miejscu, to widzą tych ludzi po prostu na ulicach. To jest bardzo groźna sytuacja, bo pokazuje, że taki kraj na przykład jak Hiszpania w ogóle nie radzi sobie z podstawowym zadaniem zapewnienia bezpieczeństwa swoim mieszkańcom. Przecież tam mieszkają na tych terenach enklaw normalnie Hiszpanie. I państwo nie jest w stanie zabezpieczyć ich podstawowych jakby potrzeb bezpieczeństwa. To jest właściwie bankructwo. Bankructwo Unii Europejskiej w tym wymiarze. A co chodzi o Holandię, to jest właściwie dylemat w pigułce braku skuteczności kolejnych już rządów, bo wokół tych protestów holenderskich rolników właściwie to jest już długoletni konflikt. Rolnictwo holenderskie jest strasznie intensywne i właściwie też nie tylko energochłonne, także pod kątem właśnie azotu też, też te uprawy są bardzo uprzemysłowione. Z pewnością można by było tutaj wyrazić wiele krytyki ze strony tych, którzy chcą chronić nasze środowisko czy klimat, z pewnością. Z drugiej strony gospodarka Holandii po prostu od tego sektora no jest też w dużej części uzależniona, prawda? No bo jednak wiele prowincji holenderskich żyje z tego intensywnego rolnictwa. I oni już wcześniej walczyli przeciw tym ostrym granicom, właśnie tutaj chodzi o nawozy takie jak azoty, i oni chcieliby, żeby te normy nie były takie wywindowane, które nakłada im Bruksela. Oni już wielokrotnie protestowali. Już nawet powstała w międzyczasie także taka partia polityczna składająca się właśnie z tych protestujących rolników, która nawet weszła w skład jednego z rządów. Ale teraz ten nowiuteńki rząd, właśnie taki liberalny, który wypłynął na fali antywilderskiej. Przypominamy sobie tego Gerda Wildersa, blondyna taką, z taką czupryną. Jemu nie udało się na stałe swojego rządu utrzymać. No i właściwie po nim, po rozpadzie rządu Wildersa, który nie był wtedy szefem rządu, on musiał być schowany, ale de facto dużo miał tam do powiedzenia. Nadszedł czas młodego człowieka, Rob czy Bob Jetten. Interesująca postać się także medialna. I on miał ten nowy wiatr wprowadzić, tak? Ten poprawicową, lewicową falę prowadzić, ale właściwie już na starcie mu się nic nie udało. Stworzył tylko mniejszościowy rząd, bardzo nieskuteczny. Rząd, któremu brakuje aż 10 głosów w parlamencie holenderskim. Nic mu się nie udaje, nic. I w tym w gruncie rzeczy z braku sukcesu, to jest dla mnie niezrozumiałe posunięcie, przykręca śrubę tym rolnikom. To znaczy tak jakby prowokował protest ulicy. Ponieważ teraz wprowadza takie prawo, że nie tylko już te normy, prawda, tych nawozów będą jeszcze bardziej dotkliwe. Nie, oni będą mieli także prawa do zamknięcia zakładów rolniczych. I teraz właśnie to jest odpowiedź holenderskiego, w międzyczasie także już belgijskiego rolnika. Nie zabierajcie nam naszych zakładów, wy nie macie do tego prawa. No i znowu właśnie Holendrzy blokują autostrady. Możliwe, że jest to jednak ich ostatni taki zryw. Już wielokrotnie próbowali protestów. Mam nadzieję, że dzisiaj w tych dniach uda im się osiągnąć więcej. Dołączyły ciężarówki wczoraj i chyba też jeszcze jakiś inny sektor transportu. To jest bardzo ciekawe.
4: Jak ten protest będzie w Holandii, w Niderlandach się rozwijał. Naszym gościem była Aleksandra Fedorska, redaktor naczelna Radio Debata. Dziękuję bardzo za rozmowę.
5: Może następnym razem ze Szwecji, bo tam będę w następnym tygodniu i może uda nam się także połączyć, bo Szwecja w kampanii wyborczej. 13 września Szwedzi wybiorą nowy skład swojego parlamentu.
4: To też protest, który warto obserwować. Dziękuję bardzo za rozmowę. What are you looking at?

0: Nocne powtórki w net.
1: Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
2: Godzina 7:32, w naszym studiu Witold Pilarowski, wydawca, partner, przyjaciel Joanny Rawik. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Witusz.
2: Nie wiem, czy to dobre słowa na przywitanie. 15 sierpnia odeszła od nas nasza redakcyjna koleżanka, dla ciebie osoba niezwykle bliska, Joanna Rawik. No i cóż powiedzieć? Osoba, która była i piosenkarką, aktorką, dziennikarką, naszą redakcyjną koleżanką, niezwykła audycja Sztuka jest magią, ale też sztuka, a też audycja o Edith Piaf, o jej twórczości i ta fascynacja. Osoba tak wielu pasji i tak wielu zainteresowań, że nie wiem, czy łatwo przyjdzie nam to opisać w rozmowie.
3: Myślę, że w paru rozmowach nie będzie łatwo, ale ja może powiem, jak odpowiedziała mi Joanna ostatnio, Jasia, mój Jasik, jak mi odpowiedziała na pytanie, dlaczego, ja jej zadałem pytanie, dlaczego ty, Joasiu, tak mi odpowiedz szybko, dlaczego różnica w miłości do kultury twoja, a nawet tych, którzy bardzo ją kochają, jest tak wielka między tymi miłościami. Ona mi powiedziała błyskawicznie, bo ja ją kocham w 7 językach. I to było to, co mnie po prostu zwaliło z nóg kompletnie, bo ja sobie uświadomiłem, jak ona musiała na sztukę, na kulturę patrzeć. Ja to widywałem codziennie praktycznie, bo ona albo leżała i czytała, tak zresztą jak sama mówiła, albo siedziała i pisała, czasami jadła. Czasami przyjeżdżała do radia i prowadziła przepiękne programy. Nie wiem co mówić, może zadaj mi pytania, jest, wiesz, konkretne.
2: Jak się spotykało Joannę Rawik, trudno w ogóle przejść do czasu przeszłego tej wedy, to było niezwykłe zaangażowanie, to był niezwykły pietyzm też w działaniu, bo każda audycja przygotowana, zawsze dzień albo dwa dni wcześniej dobrana playlista, to wszystko było rzeczywiście, nawet audycje radiowe, to czasami robi się zbiegu, czasami robi się w pewnym wirze innych wydarzeń, czasami się improwizuje. U Joanny Rawik wszystko było dopięte i gotowe i przemyślane wcześniej.
3: Tak, Joanna, jeżeli nie miała do czwartku danego tygodnia przemyślanej i napisanej w punktach rozmowy na następny czwartek, czy na następną sobotę, to nie była w stanie robić innych rzeczy. Ona to musiała skończyć. Ja natychmiast wtedy wiedziałem, że mam od pana Krystiana odebrać wydruki. Te wydruki były zrobione tak, jak ona chciała i jak od wielu, wielu lat były robione, dokładnie tą czcionką, która miała być. Ona sobie na tym robiła notatki i perfekcyjnie przygotowana. Zawsze wiedziała, w którym momencie co ma, z czego ma skorzystać.
2: Ja tak patrzę na to bogactwo, mamy tylko kilka chwil, żeby to bogactwo, ale też czasu. 92 lata.
3: 92 lata.
2: To rzeczywiście i ta niezwykła
3: to
2: historia,
3: bo
2: urodzona gdzieś, nawet nie wiem gdzie, w Czerniowcach, ale to jednak Rumunia, z Rumunii do Polski, te losy niezwykłe.
3: Tak, coś nieprawdopodobnego, a my nawiązaliśmy ze sobą tak nieprawdopodobną bliskość z tego powodu, że wbrew pozorom mieliśmy bardzo podobne życie jako dzieci, bo ona w wieku 13 lat, wiedzą wszyscy państwo, że z powodów historycznych musiała się przeprowadzić, ojciec wybrał Wrocław i tam się w wieku 13 lat pojawiła, nie znając języka polskiego. Tak jak ja w wieku 13 lat zostałem wywieziony z Polski przez rodziców na placówkę do Czechosłowacji. I z dnia na dzień dowiedziałem się, że mam inną historię, teraz się uczyć, mam wszystko robić na nowo. Mało tego, jeszcze muszę się nauczyć tych języków dwóch, słowackiego i czeskiego. I dokładnie uświadomiliśmy sobie z Joasią kiedyś, że ona miała tak jak ja, a ja tak jak ona. I dzięki temu mogliśmy rozmawiać na wiele takich tematów wielogranicznych. A pytanie było jakie, bo uciekłem? To pytanie.
2: Pytanie to było pierwsze o to dziedzictwo, ale pytanie kolejne to jest o twórczość, bo mamy muzykę, mamy film, mamy aktorstwo, ale mamy też to, co chyba w ostatnich miesiącach, czy nawet kwartałach, latach zajmowało najbardziej Joannę Rawik, czyli pisanie.
3: Pisanie.
2: I Osia... Wydaje się, że to w tym okresie było bardzo istotne, bo i tłumaczenie mojego księcia, które udało się wydać, no ale podobno też idzie, czy trwała praca nad

0: zapytam na koniec o przyszłość właśnie, no bo to jest i ta książka napisana w dużej części i inne projekty i całe dziedzictwo, które tych audycji radiowych, ale innych jeszcze nieujawnionych projektów, które z nami zostaje.
1: Będę to kontynuował. Na pewno mam plan na najbliższy czas. Nawet Joankę poinformowałem o tym, a państwa teraz poinformuję. Joasia uwielbiała murale. I parę dni przed jej odejściem szepnąłem jej na ucho, żeby sobie nie myślała, że jej muralu to w Warszawie nie będzie. Ano będzie jej mural w Warszawie. Ja nawet już wiem, gdzie on będzie, ale jeszcze właściciele budynku o tym nie wiedzą, więc pozwólcie państwo, że poinformuję najpierw właścicieli budynku, na którym to bym chciał, żeby było.
0: Joanna Rawik zostawiła nam i piosenki, i audycje radiowe, nam jako słuchaczom Radia Wnet, i książki.
1: I piosenka, którą...
0: Ale to jeszcze zanim piosenka, to jeszcze chciałem tylko zapytać, bo to się narzuca się samo przez się, chociaż o tym też trudno pytać o pożegnanie. Czy my już wiemy, jak to będzie wyglądać, kiedy, jaki będzie charakter, w którym będziemy mogli się z Joanną Rawik spotkać?
1: Nie będzie to na pewno w tym tygodniu. Będzie to pogrzeb państwowy, ale szczegóły są jeszcze w tej chwili dopiero dogrywane, domawiane, więc nie chciałbym mówić kiedy. Ale myślę, że wszyscy zdążą wrócić z wakacji.
0: Inne radio Wnet także taką informację przekaże. Po żegnaniu naszej redakcyjnej koleżanki Joanny Rawik, no właśnie to, co nam zostawia, to bogactwo twórczości. Cóż, na koniec wyłówmy jedną perełkę z tego oceanu.
1: A chciałem jeszcze powiedzieć, że mówię już, Joanna nie cierpiała, jak się mówi, że chciałbym powiedzieć. Mówię, że wygrzebię, nie przychodzi mi żadne ładniejsze słowo niż takie trochę plebejskie, wygrzebię wszystko, co gdziekolwiek jest do wygrzebania i wydam to na płytach i będzie można słuchać Joasi. Długo, długo, długo.
0: I na to czekamy. Na teraz piosenka, którą chyba ty wybrałeś, o ile dobrze mam informację. Joanna Rawik, tytuł utworu Tych Dwoje.

0: Nocne powtórki w net.
1: W naszym studiu Andrzej Śliwka, poseł na Sejm, Klub Parlamentarny i Partia Prawo i Sprawiedliwość.
2: Wszystko się zgadza, dzień dobry.
1: Jesteśmy po 15 sierpnia, po uroczystościach Święta Wojska Polskiego, które oczywiście z jednej strony uroczystość i podziękowania dla żołnierzy, ale z drugiej strony polityka, która bardzo wyraźnie wychodziła z tych uroczystości i polityka pewnego konfliktu między rządem, między MON-em a panem prezydentem w kontekście mechanizmu SAFE, no i bohaterki tego mechanizmu, czyli pani Sobkowiak-Czarneckiej, która coraz częściej jest wymieniana jako osoba, która może odgrywać bardzo ważną rolę w obozie liberalno-lewicowym. Jakie pan wyciąga wnioski z tych uroczystości polityki? Jak pan czytał te uroczystości, te wystąpienia, które miały miejsce przy okazji Święta Wojska Polskiego?
2: Że to upało negatywnie wpłynęły na rządzących, no bo nie mam bladego pojęcia, ale kto wpadł na ten pomysł, żeby w Święto Wojska Polskiego, Święto Polskiego Żołnierza, w 106. rocznicę zwycięstwa nad bolszewikami, przecież to była jedna z ważniejszych bitew w Europie, jeżeli nie na świecie. I to nie są opinie polityków w Polsce, tylko historyków na całym świecie. Kto wpadł na pomysł, żeby ta defilada, to wydarzenie było tak naprawdę nazwane w oparciu o nazwę pożyczki z Unii Europejskiej czy pożyczki z Brukseli. A już nie wspominając o tym, że w Święto Polskiego Żołnierza różne naklejki zostały przecież naklejone na Bisłostradzie, gdzie później ci żołnierze w swoje święto musieli to zrywać. Wszyscy widzieliśmy te zdjęcia. No to jest coś poniżej jakiekolwiek. Już nawet nie chcę tego krytykować, bo naprawdę tu bym musiał użyć nieparlamentarnych słów, a nie chcę o poranku w Radiu Wnet ich używać. I trzeba sobie zadać pytanie, jakby po co ci ludzie coś takiego robią? Znaczy od czasów świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego wróciły defilady. I to jest ważne wydarzenie także dla polskiego żołnierza. I po co dodawać ten komponent polityczny do tego, ten unijny, nie mam bladego pojęcia, chociaż mogę się domyślać, ponieważ mamy w rządzie ludzi, którzy się czują bardziej Unijczykami niż Polakami. I to widzimy na przykładzie wielu decyzji, które podejmowali na przestrzeni ostatnich 3 lat. A można by powiedzieć, że takim politycznym tworem, żeby tu w żaden sposób proszę nie odbierać tego, że kogoś odczłowieczam, ale no jednak mówimy o pewnym produkcie politycznym, no jest pani Sobkowiak, która związana tam z Pawłem Grasiem politycznie, który Paweł Graś i Donald Tusk promowali.
1: Ale też podobno z Władysławem Kosiakiem-Kamyszem, którego szkoliła medialnie w trakcie jego próby zostania prezydentem w roku 20 i stąd się wzięła jej...
2: Być może tak było, ale wszyscy wiemy o tym doskonale, że pani Sobkowiak jest produktem europejskim, który został tutaj wysłany i coraz więcej się mówi o tym, że ona w swojej działalności, to jest jeden z etapów jej kariery politycznej i też nie boję się tego powiedzieć, jej kwalifikacje i kompetencje do zasiadania w resorcie obrony narodowej są zerowe. Zerowe. Zresztą...
1: A te wszystkie plotki, które mówią, że być może zastąpi Kosiniaka-Kamysza, a może zastąpi Donalda Tuska, że to jest jakiś rozpisany szerzej projekt.
2: Nie jest tajemnicą, że w dyskursie medialnym, ale nie tylko, nazwijmy to takim kuluarowym, jest mowa o tym, że Donald Tusk, mając na względzie fatalne sondaże i też te ryzyko, które jest, no bo trzeba sobie jasno powiedzieć, Donald Tusk wiele złego zrobił przez te 3 lata i myślę, że już nauczeni doświadczeniem poprzednich rządów, prawica będzie miała świadomość tego, że trzeba takie rzeczy rozliczyć. I zresztą nawet profesor Antoni Dudek mobilizował wczoraj Tuska, mówiąc o tym, że albo on się weźmie do roboty i wygra wybory, albo swoją starość będzie musiał spędzić poza Polską. I trzeba sobie realnie powiedzieć, że Donald Tusk ma tego świadomość i być może spędzenie starości przez Donalda Tuska poza Polską nie jest dla niego jakąś trudną perspektywą i mówi się o tym, że Donald Tusk chciałby powtórzyć manewr z 2013-2014 roku, kiedy by wylądował na ważnym stanowisku w Unii Europejskiej. Spekuluje się o różnych stanowiskach. I myślę, że będzie Donald Tusk chciał powtórzyć manewr, który powtórzył wtedy, czyli wziąć taką Ewę Kopacz 2.0 na stanowisko premiera. Tylko wtedy oczywiście Ewa Kopacz...
1: Ewa Kłośniak była poseł, polityk, minister,
2: marszałek.
1: Może nie najbardziej skuteczny polityk, ale jednak no, jakoś tam istniejący w tym obiegu.
2: I to było, panie redaktorze, tak z perspektywy czasu na chłodno oceniając, wadą tej decyzji. Dzisiaj pani Sobkowiak jest prowadzona politycznie. No proszę zobaczyć. Zaczynało od PSL-u, od Kosiniaka-Kamysza, czyli PSL-owcy, chociaż ja się uśmiecham, bo z konserwatyzmem i z centroprawicą nie mają nic wspólnego, ale jest jakaś grupa ludzi w Polsce, która uważa PSL za partię centroprawicową. Co prawda nie jest, no ale część ludzi tak się identyfikuje. Z drugiej strony zajmowała się polityką europejską. Teraz trafiła na bardzo ważny odcinek związany z bezpieczeństwem. Poza tym, jeżeli się spojrzy na jej wykształcenie, no to jest dziennikarką, ale chyba także jakoś tam związana z finansami była. No, na papierze wszystko się zgadza. Jest to pewna opowieść, którą oni będą chcieli zrobić, sprzedać, opowiedzieć, pokazać ten taki nowy start. Więc ja bym nie wykluczał takiego scenariusza, że w momencie, kiedy Donald Tusk zdecyduje się, żeby znowu czmychnąć do Brukseli, tu postawić panią Sobkowiak-Czarnecką, która, powtórzę to jeszcze raz, no ona w perspektywie, znaczy na przestrzeni ostatnich tygodni, miesięcy, no jest bardzo sprawnie prowadzona. My możemy się z niej śmiać.
1: A jest sprawnym politykiem? No bo z drugiej strony jest jednak obiektem krytyki, że nie wypada w mediach, chociaż jest było dziennikarzem. Chociażby telewizji Polsat News tak sprawnie, jakby się...
2: Ale to jest, panie redaktorze, wytwór pewnego marketingu politycznego. Znaczy, pani Sobkowiak, powtórzę to jeszcze raz, nie ma kwalifikacji do tego, żeby zasiadać w resorcie obrony narodowej. Nie ma bladego pojęcia na temat polityki zbrojeniowej, bezpieczeństwa, obronności. Nie ma wiedzy w tym zakresie. Przerabialiśmy to wielokrotnie na komisjach obrony narodowej. Zresztą więcej, ona się do tego przyznała w wywiadzie dla Gazety Wyborczej, że ona się na tym nie zna. I tu jakby u Donalda Tuska nie trzeba się znać. Nie trzeba się znać. Donald Tusk potrzebuje kogoś, kto będzie twarzą na kampanię w 2027 roku. I dlatego jest taka promocja pani Sobkowiak.
1: Głosy, się pojawiają.
2: I to jest straszne dla polskiej polityki, bo to świadczy o tym, że nie kompetencje, nie pewna strategia działania, nie realizacja pewnych planów jest istotna, tylko po prostu marketing polityczny. I to jest z perspektywy Polski, w tych czasach, w których żyjemy, z tymi ryzykami, zagrożeniami, które są, no to jest po prostu bawienie, no to jest bawienie się przez dziecko zapałkami.
1: Na ile jest tak, że w tej chwili to może nie być jesień roku przyszłego, ale być może szybciej, chociażby Jacek Tarnowski, wczoraj dziennikarz Telewizja w Polsce 24, portal w polityce, napisał, że jego zdaniem jest możliwy scenariusz wcześniejszych wyborów. Że Tusk będzie starał się uciekać do przodu, no chociażby w kontekście sytuacji w służbie zdrowia, ale także w kontekście budżetu Polski. Poznaliśmy zadłużenie od miesiąca stycznia do lipca, to jest prawie 150 miliardów złotych deficytu w tym roku.
2: Jacek Karnowski jest jednym z dziennikarz, redaktor Jacek Karnowski, żeby być tutaj precyzyjnym, jest jednym z bardziej przenikliwych i takich analitycznych umysłów na polskiej scenie politycznej, ale tu z panem redaktorem się nie zgadzam. Nie zgadzam się z dwóch powodów. Przede wszystkim dlatego, żeby skrócić kadencję, potrzeba 2/3. W moim przekonaniu my jako Prawo i Sprawiedliwość z pewnością byśmy zagłosowali za skróceniem kadencji. To Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, ale uważam, że w Koalicji Obywatelskiej, w całej koalicji 13 grudnia nie ma takiej woli, to po pierwsze, a po drugie, wybory by musiały się odbyć w listopadzie, więc tak z perspektywy marketingu politycznego wybory w listopadzie, no już w takim bardzo depresyjnym czasie, trudnym czasie, gdzie są pewne, no zawsze ten okres końcówki roku jest jakby trudniejszy, te zaufanie, emocje społeczne, no są troszeczkę inne, bardziej negatywne. Uważam, że Donald Tusk, a z pewnością jego zaplecze, nigdy by nie poszło na taki numer.
1: Ale może sobie... sytuacja, bo to jest tam sytuacja jest tak trudna, służba zdrowia, afery, które wychodzą kolejne niemalże dzień.
2: Ale nie wykluczam innego scenariusza, panie redaktorze.
1: Dzisiaj mamy kolejną aferę, to z kolei Dziennik Gazeta, Gazeta Polska codziennie, Dziennik Gazeta Prawna, tam akurat było o budżecie, a tu mamy Piotra Nisztora tekst, drugi wielki wyciek danych Polaków, 2 lata temu też zhakowali dane zdrowotne. Okazuje się, że tak, co kilkanaście miesięcy z polskich ministerstw, z polskich urzędów, z polskich firm wyciekają wrażliwe dane Polaków. 19
2: panie redaktorze, bo my mamy systemowy problem. Znaczy na przestrzeni ostatnich dni można powiedzieć, że ujawnił nam się czwarty jeździec apokalipsy. No, mamy Tuska, mamy Kierwińskiego, mamy Kosiniaka-Kamysza, a teraz za czwarty bardzo newralgiczny odcinek pan minister, pan wicepremier Gawkowski, no i ci panowie są skrajnie niekompetentni. Ja zresztą to komentowałem chyba na X-ie, gdzie napisałem, co musi się stać jeszcze? Czy musi dojść do prawdziwego zamachu, do ataku na Polskę? Czy muszą zginąć nasi obywatele, żeby ta władza przejrzała na oczy, że ci ludzie, którzy pełnią tę rolę na tych odcinkach, czyli Kosiniak-Kamysz, Kierwiński, Tusk i czy Gawkowski teraz, muszą podać się do dymisji, tylko wtedy już będzie za późno. Wtedy już będzie za późno. Dlatego też mówię to, bo przestrzegam, bo ja nie, bo naprawdę ja uważam, że istnieje realne zagrożenie. I to, co robią rządzący, to jest po prostu bawienie się w politykę w czasach, kiedy polityk powinien być odpowiedzialny, który powinien budować odporność państwa, a niestety nasi politycy, znaczy mówię o tych rządzących, nie budują tego. Oni są skupieni na tym, żeby atakować swoich oponentów, atakować prezydenta. To jest ciekawe. Zaczęliśmy od defilady. Panie redaktorze, wsłuchał się pan w wystąpienie pana premiera Donalda Tuska, pana premiera Kosiniaka-Kamysza i pana prezydenta Nawrockiego. Czym ono się różniło? Różniło się tym, że Tusk z Kosiniakiem-Kamyszem atakowali pana prezydenta. No, co prawda Tusk bardziej. A pan prezydent w swoim wystąpieniu skupił się na polskim żołnierzu. Na tym, co zrobić, żeby zadbać o polskiego żołnierza.
1: Sam pytanie sobie zadał, na nie odpowiedział posła Andrzej Śliwka, ale to jeszcze dokończę ten element z możliwym przyspieszeniem w polskiej polityce już na tej, już tej jesieni.
2: Na wiosnę jest to realne, panie redaktorze. Bo ja uważam, panie redaktorze, i to też w kuluarach sejmowych jest taka dyskusja, mówiąca o tym. To są moim zdaniem dwa realne scenariusze. Znaczy są trzy scenariusze teraz. Pierwszy, najbardziej prawdopodobny, to też trzeba sobie jasno powiedzieć, że oni dojadą do końca kadencji w takim układzie, jakim jest.
1: Drugi, że Tusk wyjeżdża
2: do Brukseli i
1: wtedy... być może pani Sobkowiak-Czarnecka.
2: Bardziej Sobkowiak niż Sikorski. To trzeba sobie też jasno jakby powiedzieć, ale no to jest jakieś pewnie rozdanie. I trzeci scenariusz to jest to, że Donald Tusk na wiosnę robi rząd mniejszościowy. To znaczy wypycha Hołownię po przyjęciu budżetu, znaczy nawet można powiedzieć wczesną wiosną, wypycha Hołownię, robi rząd mniejszościowy. A po co? A po to, że oni i tak nie rządzą, w sensie takim nie podejmują, nie procedują projektów ustaw, nie zmieniają otaczającej rzeczywistości, ale wtedy powiedzą, no to jesteśmy rządem mniejszościowym, nie możemy przeprowadzić tam, nie wiem, 100 konkretów czy innych rzeczy, uniemożliwiono nam, pokazaliśmy, że rządzący, znaczy, że tam rządziliśmy w bardzo trudnych warunkach i to daje Tuskowi takie spektrum działania, tłumaczenia się do swojego elektoratu, czemu tego nie
1: dobrze, ale może jest też taka kalkulacja, że zróbmy wybory szybko, czyli zanim prawica się jakoś uszereguje.
2: Tylko w moim przekonaniu...
1: Jak wyglądają wasze relacje z Mateuszem Morawieckim, z jego ugrupowaniem, z jego partią, z Konfederacją, czy chociażby z kroną Grzegorza Brauna? 4 formacje na każdej linii wojna.
2: Nie sądzę, że zdanie, które przez pana redaktora zostało wypowiedziane, odzwierciedla prawdę.
1: Chce pan mnie przekonać, naszych słuchaczy, że nie ma wojny między Jarosławem Kaczyńskim a Sławomirem Mentzenem? Chce mnie przekonać, że nie ma rywalizacji, nie ma walki między wami a Grzegorzem Braunem? Chce mnie przekonać, że nie ma walki z Mariuszem
2: Morawieckim, doradcą Tuska? Rywalizacja jest czymś naturalnym i szczerze powiedziawszy, chciałbym, żeby na polskiej prawicy była rywalizacja na program polityczny, żebyśmy dyskutowali. Często nawet możemy to, zresztą padały te propozycje i zarówno z naszej strony, jak i Konfederacji, że na wielu płaszczyznach możemy się spotkać, dyskutować, żeby siły, które mogą przejąć władzę w Polsce po 2027 roku, żebyśmy już ucierali te zdanie, co możemy zrobić wspólnie, a co na przykład, gdzie mamy protokół rozbieżności. Ja bym nie chciał mówić o tym, panie redaktorze, że jest na prawicy wojna, bo jeżeli jest na prawicy wojna, to jest kolejna kadencja Tuska. I to jest też apel do moich wszystkich kolegów, koleżanek na prawicy o tym, żebyśmy, jeżeli mamy inne poglądy, żebyśmy rozmawiali, żebyśmy dyskutowali, a żebyśmy nie atakowali siebie. Jeżeli pan redaktor mówi o panu premierze Mateuszu Morawieckim, ja powiem wprost i to jest moje zdanie. Ja jestem rozczarowany postawą Mateusza Morawieckiego. Jestem rozczarowany postawą moich kolegów. Powiem czasem, nawet jest mi przykro, chociaż w polityce może to jest naiwne, ale uważam, że oni popełnili duży błąd, bardzo duży błąd, bo rozbijają prawicę, ich projekt polityczny spokojnie, to, co chcieli realizować, mogliby spokojnie realizować w ramach Prawa i Sprawiedliwości, tak jak robili to przez 8 lat. Tak jak robili to przez, a niektórzy robili przez więcej. Więc tu naprawdę jest wyciągnięta dłoń, ale dziwię się, bo tu poszło o pewne ambicje. Tu poszło o pewną, nazwijmy pewne może ambicje, pewne swoje plany. Spokojnie w ramach dużej formacji można byłoby to realizować. Liczę na jakąś refleksję. Jeżeli tej refleksji nie będzie, no to widzimy o tym, że sondaże dla stowarzyszenia, dla tej partii politycznej, no one oscylują w granicy progu wyborczego, to jest mniej więcej 4-5%. Jeżeli to jest start z 4-5%, to nie wróży sukcesu. Ale tak jak mówię, my się nie skupiamy na Mateuszu Morawieckim. To nie jest dla nas, jakby uważam, że to był błąd ze strony Mateusza. Uważam, że jest to rozczarowujące, szczególnie dla wyborców. Wie pan, panie redaktorze, ja ostatnio miałem spotkanie w Działdowie, w Suszu, teraz w poniedziałek będę miał spotkanie w Nowym Mieście Lubawskim.
1: A za chwilę sezon dożynkowy. Więc...
2: Tak, i to, co pada na tych spotkaniach, panie redaktorze, to jest to, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, wyborcy prawicy, którzy głosowali na prezydenta Karola Nawrockiego, głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, są rozczarowani tymi decyzjami. Dla mnie szokujące jest to, że ja nie jestem w jednej partii z Pawłem Jabłońskim, albo z Markiem Jakubiakiem, który jest to, będzie o 8:30. To znaczy spokojnie ci panowie mogli startować na listach Prawa i Sprawiedliwości w 2023 roku. Paweł na przykład był wiceministrem, nie wiem, Marcin Horało odpowiadał za ważny projekt CPK. CPK, które było w propozycji programowej Prawa i Sprawiedliwości w 2011 roku. W związku z powyższym spokojnie można to robić w ramach Prawa i Sprawiedliwości i ta decyzja o rozbiciu prawicy Prawa i Sprawiedliwości przez te środowisko uważam za, powtórzę też raz, uważam za błędną, ale liczę na refleksję i decyzja o przyspieszonych wyborach, mam nadzieję, żeby spowodowała, że ta refleksja byłaby szybsza. I głęboko jestem przekonany, że na prawicy potrzeba jedności. Jeżeli by się udało, panie redaktorze, zbudować pakt senacki, zresztą o tym mówię i pan redaktor wie o tym, mówię to o tym od samego początku, byłem chyba jednym z pierwszych polityków, który mówił o potrzebie budowy takiego paktu obozu patriotycznego, to raz, ale jeżeli by się udało zbudować szeroką listę do Sejmu, to ja jestem wielkim zwolennikiem tego, wielkim, ogromnym zwolennikiem.
1: A czy mówił Andrzej Śliwka, poseł na Sejm, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, jak szerokiej? Całej prawicy z Braunem włącznie, czy bez Brauna?
2: My z Braunem, panie redaktorze, mamy zasadniczy protokół rozbieżności i to jest to coś, co w moim przekonaniu jest oczywiście trudne, ale powtórzę to jeszcze raz, panie redaktorze, ludzie zmieniają poglądy, ludzie zmieniają pewną perspektywę. Uważam, że na przykład Grzegorz Braun w wielu wypowiedziach, na przykład dotyczący prywatyzacji służby zdrowia, prywatyzacji edukacji. Tu fundamentalnie się różnimy. Ale także co do kwestii relatywizowania...
1: Brauna, nie macie władzy.
2: Relatywizowania zbrodni.
1: Przynajmniej na razie.
2: No panie redaktorze, ale w polityce nie chodzi o to, żeby mieć nad kimś władzę. Znaczy ja tak nie pojmuję polityki, bo w zaletą wielonurtowych formacji, czy nawet komitetów wyborczych jest to, że mamy ten sam core, mamy te same wartości. W pewnych detalach możemy się różnić, ale chcemy Polski suwerennej, Polski rozwijającej się, Polski dobrobytu, Polsce, gdzie przedsiębiorcy nie są dociskani, ścigani, gdzie w polskich szkołach nie ma ideologii. No chyba tu jesteśmy w stanie znaleźć porozumienie w tym zakresie.
1: No, czy mówiąc, jeśli tylko dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję panie redaktorze, pozdrawiam radiosłuchaczy.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Tym gościem Poranka Wnet Jacek Serusz-Wolski, doradca prezydenta Karola Nawrockiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: I patrzymy na Unię Europejską, ale patrzymy także na pomysły, które płyną z Polski. Wiceszef polskiego rządu, szef MSZ-u Radosław Sikorski zaproponował, aby powołać Legion Europejski złożony w większości albo zgoła i w całości z weteranów wojny na Ukrainie, obywateli tegoż państwa. Cóż to jest za pomysł, kolejny pomysł, który ma aspirować do budowy w jakimś sensie siły zbrojnej Unii Europejskiej?
2: Po pierwsze pytanie, czy rzeczywiście z Polski ten pomysł płynie. On rzeczywiście został przedstawiony już dwukrotnie przez ministra Radosława Sikorskiego, natomiast jest genetycznie związany z ideą Unii jako superpaństwa, Unii scentralizowanej, Unii wyposażonej w atrybuty państwa, między innymi takie jak własna armia. Także to jest jak gdyby ciąg dalszy tej samej filozofii centralizacyjnej, quasi państwowej, którą żywi się Unia Europejska i elity, której wyrazem jest projekt nowego traktatu, która się prezentuje w postaci tak zwanej pełzającego zawłaszczania kompetencji, czyli ciągłego wkraczania Unii i zawłaszczania kompetencji państw członkowskich. Także trzeba to w tym szerszym kontekście widzieć. Rzeczywiście to jest pomysł po pierwsze niebezpieczny dla bezpieczeństwa, ponieważ on wcale nie zwiększa bezpieczeństwa, tylko je zmniejsza. Po drugie, znajduje się w tym długim ciągu pomysłów konkurencyjnych wobec NATO, mających osłabić NATO i z takim ukrytym w tle dążeniem do tego, żeby wyprzeć Amerykanów z Europy. Także to nie jest więcej bezpieczeństwa, tylko mniej bezpieczeństwa. I po drugie, czy po pierwsze wręcz, jest to sprzeczne z traktatem unijnym. Dlatego, że traktat wyklucza wkraczanie Unii w jakiekolwiek obszary bezpieczeństwa narodowego, które pozostają w wyłącznej odpowiedzialności każdego państwa członkowskiego. Wyraźnie już nie można tego powiedzieć w artykule 4, ustęp 2. Co jak co, ale bezpieczeństwo to jest wyłączna kompetencja państw członkowskich. I traktat dodaje w artykule 41, ustęp 2 tegoż traktatu Unii Europejskiej, zakazuje wręcz finansowania z budżetu Unii wydatków operacyjnych wynikających z operacji o charakterze wojskowym lub obronnym. Także jest to nietraktatowe czy antytraktatowe wbrew traktatowi i również niebezpieczne jako pomniejszające bezpieczeństwo i konkurencyjne, czy osłabiające NATO, summa summarum, odkładając na bok całą serię argumentów, czy jest to wykonalne i z punktu widzenia wojskowego, a one są. I cztery takie zagrożenia wskazuje generał Broński. Czyli w zasadzie powinno to spaść z agendy, ten projekt. Natomiast został poparty, o dziwo, czy nie o dziwo, przez byłego ambasadora Niemiec w Polsce i byłego wiceszefa niemieckiego wywiadu BND. Czyli można sądzić, że z Niemiec ten pomysł widziany jest pozytywnie.
1: Czyli że polski wicepremier wprowadza na agendę, dokładnie mówiąc wprost, Radosław Sikorski wprowadza na europejską agendę pomysł, który jest wygodny dla Niemiec, ale dla Berlina wygodniej, żeby nie niemieccy politycy go zgłaszali, tylko właśnie w tym wypadku Polsce.
2: A to tak można odczytywać, że w Niemczech ten projekt jest forsowany, promowany.
1: jakie będą konsekwencje dla polskiego bezpieczeństwa, jeżeli Unia Europejska uzyskałaby jakiś własny legion, no właśnie złożony nawet nie to, że z Niemców, Francuzów, Polaków, tylko właśnie z weteranów wojny na Ukrainie.
2: Po pierwsze, sama idea formacji zaciężnej, złożonej z obcokrajowców, nie jest nowa historycznie. Takie były legiony rzymskie, zwłaszcza te składające się wówczas z barbarzyńców, czyli podbitych ludów przez Imperium Rzymskie, i wiemy, jak to się dla Rzymu skończyło. Podobny charakter ma Legia Cudzoziemska Francuska, złożona za ciężek obcokrajowców. Ale również podobny charakter miały oddziały Waffen-SS, takie jak SS Galicien. Także mamy różne i niekoniecznie chwalebne przykłady. Jeszcze dodam do tego oddziały Wagnera rosyjskie, grupa Wagnera. Także formuła wojskowa zaciężna, opłacana i posłuszna rozkazom płatnika, zwierzchnika, jest historycznie znana i chyba nie przesadzę, mówiąc, że nie kończyła się historycznie dobrze. I jeżeli tutaj w ogóle jakiekolwiek analogie są na miejscu. Natomiast z punktu widzenia Unii Europejskiej, no bezsilność Unii wobec tego, co się dzieje w jej otoczeniu. Przypomnę, że sąsiedztwo południowe i wschodnie to miało być krąg przyjaciół, Ring of Friends. Stał się, jak mówią, Ring of Fire, czyli kręgiem ognia. Unia Europejska na całej linii zawiodła jako dawca i promotor pokoju, chociaż za to dostała Nagrodę Nobla. No więc zarówno poszukuje się jakichś rozwiązań w tej sytuacji i nie chce się powiedzieć do końca, że to tylko jest formuła NATO, czyli to transatlantycka ze Stanami Zjednoczonymi razem, która jest czymś, co działa, jest sprawdzone, istnieje i może działać. W imię pewnych geopolitycznych koncepcji samodzielności strategicznej, autonomii strategicznej, błędnej koncepcji Europy od Lizbony do Władywostoku. No długo by mówić o tych snach geopolitycznych elit zachodnioeuropejskich głównego nurtu. Dlatego się po to sięga, a dwa to jest, wypisz, wymaluj, część tej doktryny Unii Europejskiej jako państwa, która ma takie atrybuty, jakie mają państwa członkowskie, a przecież traktaty nie dają prawa Unii stać się państwem, a ona wkracza w takie dziedziny jak granice, skład etniczny ludności, waluta. To już jest elementem państwowości, jest własna armia. Także klarownie to się wpisuje w ten pomysł federalistów, w cudzysłowie, bo tak naprawdę to są centraliści, a nie federaliści europejskich. To jest ogromna, potężna i dzisiaj wręcz rządząca siła w Unii Europejskiej.
1: To panie doktorze, panie ministrze, naszym gościem Jacek Seriusz-Wolski, spójrzmy trochę szerzej przez chwilę na Unię Europejską i na procesy, które zachodzą. Zdaniem części polityków, obserwatorów, elity brukselskie będą miały w przyszłym roku jeden z najtrudniejszych testów: wybory w Polsce, wybory w Hiszpanii, wybory we Francji, ale też za chwilę, bo jeszcze w tym roku pierwsze ważne wybory landowe, o tyle ważne, że mogące dać koniec pewnego systemu ostracyzmu wobec alternatywy dla Niemiec, szczególnie tu się patrzy na Saksonię-Anhalt. Czy na naszych oczach politycznie kończy się pewien konsensus polityczny w Brukseli poprzez zmiany w państwach członkowskich?
2: Już odpowiadam, ale jest jeszcze do poprzedniego wątku chciałbym dodać, że ta kwestia, o której w tej chwili rozmawialiśmy, Legionu Europejskiego, sytuuje się w tym samym nurcie, co inny, będący na na stole projekt, czy w zasadzie już realizacja SAFE. Dlatego, bo SAFE również zmierza do tego, żeby Unia stawała się również potęgą wojskową, siłą wojskową. Również dzieje się z pogwałceniem wyżej wymienionych artykułów 4 ustęp 2 i 41 ustęp 2 traktatu, czyli jest jedno i drugie, i SAFE, i pomysł regionu, to jest wkraczanie w kompetencje wyłączne państw członkowskich wbrew traktatowi i ustanawiające jedną z konstytucyjnych cech państwa jako takiego, kompetencje w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, który jest i prawnie nadal pozostaje monopolem państwa i, jak mówią prawnicy konstytucjonaliści, rdzeniem suwerenności narodowej, czyli nie tylko bezpieczeństwa, ale szerzej mówiąc suwerenność. Także oba te projekty, oba te plany sytuują się w tym samym nurcie, którym jest budowa superpaństwa, która to budowa jest w toku, jest zapisana w planie traktatów, toczy się poprzez liczne ingerencje, kompetencje państw członkowskich, długo by je wymieniać, ale pokrewnym jednym z takich jest, że w Brukseli, w Komisji Europejskiej powstał embrion wywiadu, którym dysponować by miała instancja Unii Europejskiej. No to jest bardzo podobne do dążenia do posiadania własnej armii. Także w tym szerszym kontekście chciałbym zaproponować, żeby to widzieć. Teraz wracając do pańskiego pytania. No po pierwsze mamy to, o czym pan wspomniał, prawdopodobieństwo narastające, że AfD, siła skrajna i z polskiego punktu widzenia niebezpieczna, może przejąć władzę w landach, a docelowo, ponieważ ten mur, kordon sanitarny wobec kruszeje, jak mówią obserwatorzy, to źle rokuje, szerzej mówiąc, Europie, ale na pewno stosunkom polsko-niemieckim, co powinno być w tej chwili już wpisane i zaliczone do jednego z głównych parametrów sytuacji i zagrożeń geopolityczno-geostrategicznych dla Polski. A konkretnym tego przejawem jest, i to nie jest wymyślone, to jest realne, rząd niemiecki obawia się, że jeżeli we wschodnich landach będzie rządziło AfD, to wtedy ewentualny ruch wojsk natowskich państw zachodnioeuropejskich po to, żeby przyjść Polsce na pomoc w ewentualnej, oby nie, wojnie z Rosją, może zostać zatrzymany i utrudniony przez te wschodnie landy rządzone przez AfD. I to już nie są przelewki, to nie są obawy na wyrost, bo to jest autentycznie kłopot, z którym się boryka dzisiaj rząd niemiecki. Przewiduje konkretne rozwiązania, które mogłyby przeciwdziałać temu, żeby na terenie, mówiąc w skrócie, dawnego NRD, gdzie jest tak popularna i dochodzi do władzy AfD, nie nastąpiła blokada. To wprost by podcinało zdolność reagowania NATO na zagrożenie i ewentualną wojnę napastniczą ze strony Rosji, czy prowokacje hybrydowe nawet, ale idące dalej w kierunku wojny konwencjonalnej ze strony agresywnej Rosji. Także to ma również, poza tymi ogólnopolitycznymi parametrami, jakie wynikają ze zmiany sceny politycznej niemieckiej, gdzie się już otwarcie mówi, że w zasadzie era Merca się kończy, gdzie na słówkach sondaży AfD wyprzedza rządzącą CDU-CSU sytuację. to nie Przelewski, tak bym skomentował to. I coś, co Anglicy nazywają game changer, coś, co może odwrócić radykalnie sytuację geopolityczną, geostrategiczną i wręcz militarną w naszej części Europy, a nas nie stać na to, żeby najmniejszy przejaw tego typu zagrożenia zlekceważyć.
1: Panie doktorze, panie ministrze, to skoro przy Niemczech jesteśmy, nie jest tak, że jednak ta zmiana mogła być pewną szansą dla Polski, że to rozhermetyzuje i no i wprawi Berlin w pewne takie rozdygotanie, jeżeli AfD zacznie przejmować władzę w Landach, to może być proces z punktu widzenia możliwości ruchu, działania polskiej dyplomacji, polskiej polityki, także wewnątrz Unii Europejskiej, korzystne.
2: Znaczy ja widzę tylko i wyłącznie zagrożenie w tej kwestii, tą zmianą sceny politycznej niemieckiej. Nie widzę żadnych korzyści.
1: A ewentualny triumf Marine Le Pen w wyborach prezydenckich we Francji to też zagrożenie dla polskiej pozycji czy szansa?
2: To jest całkiem inna kategoria. Pani Marine Le Pen po pierwsze potępia agresję rosyjską na Ukrainę, popiera terytorialną integralność Ukrainy, żeby od razu ten punkt wyjaśnić, który kłamliwie jest przedstawiały przez rządzących i sprzyjające im media. Po drugie, pani Marine Le Pen wyrzuciła AfD z poprzedniej formacji politycznej, parlamentarnej w Parlamencie Europejskim, który się nazywało ID, tożsamość i demokracja, czyli się odcięła od pani Weidel i AfD. I dzisiejsze Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen jest w dużych obszarach zbieżne w swoich wyborach politycznych z linią polskiej prawicy, jeśli chodzi o wagę suwerenności w tych zmianach, czy próbach zmiany ustroju Unii. Przypomnę wypowiedź przyszłego prawdopodobnie w wypadku zwycięstwa lepenistów premiera Giordano Bardelli, który złożył wizytę w Polsce, z którym rozmawiał prezydent Nawrocki, który powiedział, że jego pierwsza wizyta będzie wizyta w Brukseli, gdzie będzie chciał postawić tamę hegemonii Niemiec w Unii Europejskiej. To brzmi dla polskiego ucha, które tęskni za równowagą, a obawia się hegemonii niemieckiej, bardzo dobrze. I w jakimś sensie nawiązuje też do przesłania geopolitycznego młodego Charlesa de Gaulle'a, który w dobie wojny polsko-bolszewickiej spędził 16 miesięcy w Polsce jako młody porucznik i w wykładzie w polskiej szkole wojskowej mówił o tym, że Polskę i Francję powinna łączyć strategiczny sojusz, który powinien móc się przeciwstawiać zakusom imperialnym i hegemonicznym zarówno Niemiec, jak i Rosji. Widzę daleko idącą zbieżność geostrategiczną i geopolityczną między myślą i praktyką dzisiejszą polityczną Ruchu Zjednoczenia Narodowego, który w zasadzie w dużej mierze żywi się ideami gaullizmu francuskiego, do którego dołączył jeden z odłamów republikanów pod wodzą Erika Ciottiego, którego szerega, chociażby szef lepenistów w Parlamencie Europejskim, to są byli republikanie i goliści, a nie przypadkiem w centrum Warszawy stoi pomnik Charlesa de Gaulle'a.
1: I to może być, jak rozumiem, podobna sytuacja. To już, panie ministrze, zupełnie na koniec wróćmy do Berlina, ale też przez Berlin do Warszawy informacje, jak to Niemcy wpływały na wybory w Polsce. Chyba staje się już oczywiste, że poprzednie wybory parlamentarne były pod bardzo silnym wpływem interesów, pieniędzy, ale także innych instrumentów zewnętrznych.
2: No, wiadomo, że był ten wpływ i że był potężny. Natomiast nic tak nie przekonuje polskiej opinii publicznej, jak sytuacja, w której Berlin to potwierdza. No i rzeczywiście publikacja Berliner Zeitung, ale przywołująca raport brukselski, raport Tomasa Faziego, który egzemplifikuje i podaje szczegóły i konkrety tegoż wpływu, kto kogo opłacał, w jakich kwotach, cytuję również polskie podmioty, a chodzi po polskiej stronie, które były elementem tego pasa transmisyjnego wpływu. Chodzi o NGO, organizacje pozarządowe, pobierające pieniądze z Zachodu, jak i media. No i z opóźnieniem niestety, bo ten raport się pojawił w Brukseli i o tym pisałem, ale był zero reakcji, dopiero artykuł Berliner Zeitung obudził polską opinię publiczną i polskie media, chociaż jest przemilczany przez media głównego nurtu polskie i potwierdził i dzisiaj w zasadzie jest to szeroko komentowana teza o tym, że Bruksela zachęcana, pytanie przez kogo i pod jakim wpływem, wpłynęła na zmianę rządu i coś, co się w politologii nazywa regime change, czyli zewnętrzne dokonanie zmiany politycznej, która by się nie dokonała, gdyby tej zewnętrznej zmiany nie było. Także mamy do czynienia z pewną nową fazą. Nie co do faktów, bo one dla znających materię były oczywiste od początku. Natomiast mamy do czynienia z pewną nową fazą świadomości publicznej, społecznej i również dyskursu medialnego na ten temat, że te wybory były pod wpływem zewnętrznego wpływu. Zresztą podobnego, co zresztą przyznał szef komisarza Breton poprzedniego składu, pani von der Leyen, podobnie jak na oczach całej Europy zakwestionowano i uważniono wyniki wyborów prezydenckich w Rumunii. I dzisiaj, kiedy Unia Europejska, czyli ważne kraje wkraczają w rok 2027 wyborów, przypomnę, to będzie Francja, Polska, Hiszpania, Włochy. No, ten temat suwerenności wyborów i ich autonomii i niewkraczania weń obcych, zewnętrznych podmiotów, w tym unijnych, w tym również nie tylko poza finansowanie, ale przez cały wielki mechanizm wpływu na środowisko wyborcze, to osobny temat, ma szczególną nową aktualność i wymaga zwiększonej uwagi.
1: O czym mówił na naszej antenie Jacek Sariusz-Wolski. Będziemy tą uwagę także jak Radio Wnet kierować, bo przed nami kolejne wybory i pytanie, na ile one będą odbywały się pod dyktando tych, którzy wpływają z zewnątrz na głos i na decyzje polskich wyborców. Panie ministrze, panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.

0: Nocne powtórki w net.
1: Jacek Serusz-Wolski był naszym gościem, a my, mam nadzieję, w tej chwili płynnie przejdziemy do kolejnej rozmowy, bo razem z nami Marek Jakubiak, poseł na Sejm, klub parlamentarny, ale też za chwilę Partia Rozwój Plus. Klub Parlamentarny Rozwój Plus, a Partia Wolni Republikani. Teraz wszystko się zgadza. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Mamy to za sobą.
1: Mamy to za sobą. Już chciałem przyłączyć, a to zdaje się nieprawda, bo Wolni Republikanie, jak rozumiem, do samej partii Mateusza Morawieckiego nie wchodzą.
2: Zobaczymy, pewnie nie. Ale to... No, co to dużo mówić, panie redaktorze, zobaczymy, jak to będzie. No, dziś mamy spotkanie z Mateuszem Morawieckim, rozmawiamy na forum. U nas po kontakt się nie rozmawia, tylko rozmawia się na forach, więc myślę, że dojdziemy do jakiegoś wspólnego porozumienia.
1: A właśnie, to a propos prawicy, zanim wejdziemy do tego programowego pomysłu Mateusza Morawieckiego, patrzę na okładkę tygodnika Sieci. Czy prezydent zjednoczy prawicę? Tak jest pytanie. Pan poseł ostatnio wskazywał, że dobrym kandydatem na premiera byłby Zbigniew Bogucki, że to Pałac Prezydencki powinien jakoś szeregować polską prawicę i przed, ale też po wyborach do parlamentu, do Sejmu i Senatu.
2: Swoje rozważania opieram o pewnego rodzaju kręgosłup logiczny. To jest tak, że może nie teraz, natomiast jeżeli chodzi o Zbyszka Boguckiego, ministra prezydenckiego, to jest to bardzo dobry kandydat na premiera, który łączy namiot republikański. To jest tak, że w sytuacji takiej, kiedy dojdzie już do kryzysu, a pewnie dojdzie do kryzysu na prawicy, no bo przecież to te dobermany się pogryzą, no to trzeba będzie po prostu zwyczajnie kogoś, kto uporządkuje tą scenę prawej strony politycznej. I to będzie Karol Nawrocki, człowiek najsilniejszy politycznie w tej chwili w Polsce. I on musi zaproponować swojego szeryfa na tym podwórku. I bardzo dobrym tym szeryfem będzie wtedy pan Zbigniew Bogucki. I myślę, że wicepremierzy z każdego ugrupowania będą bardzo dobrym rozwiązaniem. I Polska, każdy zajmie się swoją pracą, tam poświęci swoją energię i polityczną, i fizyczną, bo ja chcę tylko powiedzieć wszystkim tym, którzy uważają, że przed nami jest po prostu morze dobroci i ciepła, to są w błędzie. My idziemy na pole minowe, od 3 lat miny zakładają. Mówię tutaj o Donaldzie Tusku i powiem, że w każdej szafie będzie trup. To ja nie mam cienia wątpliwości, że za rządzenie Polską trzeba się wziąć po prostu w sposób zorganizowany. Być może prezydent dojdzie do takiej konstatacji na sam koniec, że Mateusz Morawiecki powinien podjąć się tego dzieła, ponieważ on jest najlepiej przygotowany ze wszystkich, proszę państwa. Zbigniew Bogucki to jest bardzo dobry polityk, bardzo dobry minister. Do tej pory był prokuratorem. Ma zwięzły umysł, ma bardzo, proszę państwa, jest erudytą. Pięknie przemawia, tylko tyle, że Polska jest korporacją, wielką korporacją i tym trzeba umieć zarządzać. No, ja przestrzegam wszystkich tych, którzy uważają, że to jest bułeczka z masełkiem. To nie jest bułeczka z masełkiem. To jest tyranie od rana do nocy. Mało

0: Do tego trzeba jeszcze pamiętać tysiące wątków. Więc ja myślę, że to i tak na końcu skończy się tym, że trzeba będzie topory zakopać, zapomnieć o COVID-zie, jakby tych wszystkich, którzy dziś cały czas wspominają COVID. Nie byliście, nie podejmowaliście decyzji. Miejcie szacunek dla tych, którzy te ryzyko podejmowali. Jeżeli dla uratowania choćby jednej osoby jakieś obostrzenia były wprowadzone i to było wszystko robione w ramach dobrej woli, no to ja chcę powiedzieć, że za to są odpowiedzialni ludzie, którzy byli lekarzami, czy są lekarzami, profesorami, którzy byli w radzie, specjalnie powołanej covidowej radzie przez premiera, żeby premier właśnie błędów nie popełniał. A te wszystkie inicjatywy typu maski, zamykania i tak dalej, to była inspiracja lekarzy i ich powszechnie szanowana wiedza, więc trzeba było być może wtedy, ale to kto dowiedział? Ja nie jestem lekarzem.
1: Ja też nie jestem lekarzem, zajmujemy się polityką i biznesem. To zanim do polityki wrócimy, no biznesem to pan poseł jako przedsiębiorca patrzę na gazetę prawną codziennie, a tam artykuł, który krótko, tak zdawkowo, trochę schowany na dole strony, opisuje deficyt budżetowy, pokazując, że w tym roku już państwo zadłużyło się do lipca o 141 miliardów złotych i 100 milionów, czyli średnio dziennie 600 milionów długu przyrasta. Codziennie 600, ponad pół miliarda, dzień w dzień. A jak się pewnie sumuje deficyt na koniec roku, bo to jest tak zły, także z końcem roku deficyty wyskakują, to będzie pewnie około miliarda złotych nowego zadłużenia dziennie.
0: Będzie około 2000 milionów, czyli 200, proszę Państwa, 2 miliardów dziennie. My mówimy o długu całościowym. My mówimy o tym, że oni przyjmują co do metody oficjalny dług i nieoficjalny dług. Razem to jest około 2000 milionów dziennie. 1700 to było kilkadziesiąt dni temu. To zadłużenie per capita, albo może przeliczając na jeden dzień, jest porażające, proszę Państwa. My będziemy mieli dług najwyższy w Europie. Dynamika zadłużania się jest najwyższa dzisiaj w Europie. I gratuluję Tuskowi, bo niszczy Polskę po prostu do kwadratu. A za to Domański będzie odpowiadał, bo oczywiście Tusk nie podpisuje niczego. On potem powie, że nie wiedział. Jak dwa dodać dwa, Donald Tusk, jak przed Trybunałem Stanu stanie, to będzie mówił, że ja nie wiedziałem, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, co się działo, tak? Więc jak sobie obejrzycie sądy norymberskie, to zobaczycie ludzi, którzy wszystko wiedzieli, a na koniec dostali amnezji. To samo jest tutaj, proszę Państwa. Gdzie te pieniądze są? Grom go jasny wie, bo to jest, panie redaktorze, jedna część, czyli tu mamy państwowy dług, natomiast zginęło nam 300 miliardów z rynku gotówki pomiędzy rozliczeń, pomiędzy przedsiębiorcami. Ktoś wyssał kasę z rynku. Więc ja myślę, że my jesteśmy po prostu w ten sposób, proszę Państwa, sitowani. My jesteśmy tak, jakby odzyskuje, te pieniądze się pozyskuje, nie oddając ich z powrotem w postaci inwestycji. Więc Polska idzie na skraj. Proszę Państwa, braku gotówki na rynku, braku potencjału rozwojowego, bo wiecie, gotówka to jest krwioobieg, to jest tlen dla człowieka. Jeżeli nie ma pieniędzy w rynku, to my nie będziemy mieli czym oddychać, bo jeden drugiemu będzie wszystko winien. Zapchają się sądy w sprawach gospodarczych ludzi, którzy nawzajem nie są niczemu winni. Po prostu jeden drugiemu nie płaci i to jest już ponad 300 miliardów. I Donald Tusk się cieszy, dlatego mówię cały czas o tym, żeby na litość boską politykę wyłączyć i jak przejmiemy władzę, a przejmiemy, to wstrzymamy to wszystko. Natomiast, proszę Państwa, wstrzymanie tego wszystkiego spowoduje, że po pierwsze, 40% z tych wszystkich pieniędzy to są kradzione pieniądze za pomocą umów, kontraktów, audytów i grom go jasny wie czego. To są dziesiątki tysięcy dokumentów. I teraz to wszystko trzeba będzie, że tak powiem, przepatrzeć. Ja uważam, że tu specjalny departament powinien zostać powołany, raz, dwa, ale proszę Państwa, wszystkie dane wskazują, że najłatwiej być w Polsce urzędnikiem. Więc chcę Państwu powiedzieć, że przyszły rząd musi ograniczyć koszty państwa, ponieważ one sięgają 40% budżetu.
1: I to jest tylko pytanie, gdzie tych kosztów państwa szukać i komu obcinać, panie pośle, cała i panie profesie, cała w tym filozofia i sztuka.
0: No, naprawdę?
1: No.
0: Musimy pójść w ryczałty, musimy pójść w proste państwo, musimy na przykład ilość urzędników zatrudnianych w powiatach i gminach, też uważam, że powiaty albo gminy do likwidacji, to jest powielanie władzy lokalnej, urzędy pracy, dziesiątki tysięcy ludzi pracujących tam, po jaką cholerę to wszystko, do MOPS-ów skierować obowiązki za pomocą jednej kartki, szukam pracy, dam pracę. Co tu kombinować w ogóle? OHP, czy pan wie, że OHP to już prawie miliard złotych? Po co to wszystko? Ochotnicze chówce pracy, wymysł Gomułki, no na litość boską, no. Bo to jest, dzisiaj lewica się tam pasie, bo tam są komendanci, niekomendanci, tytuły, kurna, mundurki se powymyślali. I po co to wszystko? Dupy zawracane za przeproszeniem. I teraz jest tak, że jeżeli mamy CIT, a CIT jest nie do naprawienia dzisiaj, to trzeba może spowodować albo przejść na zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych. Czyli 1%, 100 zł zarobiłeś, złotówkę oddałeś, do widzenia. I wtedy CIT się pojawia, czyli podatek zryczałtowany podatek dochodowy pojawia się zamiast CIT-u dwa razy tyle. Jak ja patrzyłem wczoraj w papiery państwa polskiego, no to ludzkie pojęcie przychodzi, proszę państwa. VAT spada, a podatek PIT rośnie. Co to znaczy? Że my, obywatele, coraz więcej podatków płacimy, dlatego że po pierwsze coraz więcej zarabiamy, coraz więcej płacimy, a wartość tych pieniędzy jest coraz niższa. Więc niech to łaskawie teraz mówi się o tym, że kawa 300% pójdzie do góry. Co? Zobaczyli dziurę i trzeba teraz pieniądze rżnąć? Zobaczcie, jak autostrada A2, najdroższa na świecie autostrada, 120 zł za 120 kilometrów.
1: Rzeczywiście te w różnych miejscach się pojawiają także coraz częściej głosów o tym, że kierowcy są dość na dużym, pod dużą uwagą rządzących. Ostatnio rozmawiałem z prawnikiem, który się tak zajmuje.
0: No, KPO miało iść dla nas, dla przedsiębiorców, po to, żebyśmy odkuli się trochę po COVID-zie. A na co idzie? Na odcinki pomiarowe, na radary takie odcinkowe, proszę państwa. To idzie z KPO, dla waszego dobra, żeby była sprawa jasna. A mówiłem, oddali środki KPO, które były na 1%, a wzięli SAFE, które idzie na grom go wie jaki procent. No to proszę państwa, 90% wszystkich środków, które wydała Polska, wydała na budżet, na przeżarli to po prostu. Zwyczajnie zmarnowali te pieniądze, no. Zamiast, wiesz Łukasz, to jest tak, pytają się mnie, no dobrze, a co ty byś zrobił, tak? Z tymi jachtami, z tymi innymi. Proszę państwa, po pierwsze SAFE to jest bardzo tani kredyt. Ja po prostu zwyczajnie bym zrobił w ten sposób. Otworzyłbym linię PGK kredytową, covidową, wszyscy ci, którzy ponieśli stratę, mieliby możliwość wzięcia kredytu na 1%. Na 1% na 40 lat, bo na tyle był ten cały ten. To by nie skorzystał. Wtedy byśmy poszli do przodu. My jako przedsiębiorcy. A oni przeżrą na te jachty, na te domy publiczne, na te śpiewania z balkonów i tak dalej, bo to barany są ogólnie, no.
1: To dobrze, to wróćmy od ekonomii, od gospodarki do polityki, chociaż jedno z drugim jest sprzężone. Nie jest tak, że te kłopoty gospodarcze będą powodować, że no właśnie, że ta władza będzie starała się jakoś szybciej pójść do wyborów. O to już pytałem dzisiaj w poranku wnet posła Andrzeja Śliwka, ale to się coraz częściej podnosi, że możemy być świadkami przyspieszenia politycznego.
0: Może tak być, dlatego że ta... Znaczy, proszę państwa, przed nami dopiero odkrycie Ameryki, do czego doprowadzili, tak? Oni to ukrywają. To, co my wiemy, to są szczątkowe dane wyrywane od nich siłą. Na przykład to, że pani minister w 25-26 roku zarobiła prawie 600 tysięcy złotych. Pani minister, Grenda z Ministerstwa Zdrowia. To dopiero wszystko wyłazić zaczyna. Te ich rady nadzorcze, które biorą sobie po 150 tysięcy, po 200 tysięcy miesięcznie, to wszystko zaczyna wychodzić. Natomiast szpitale i wszystko jedno, czy oni kradną na chorych, czy na powodzi, na krzywdzie ludzkiej, im wszystko jedno, aby kraść, tak? I oni papiery podkładają, że to wszystko było legalne. Zmieni się władza i my to sprawdzimy, proszę Państwa. Jak legalne, to legalne. Natomiast ja nie mówię w tej chwili o rewanżyzmie. Nie. Ja mówię o naprawie szkód. Ja mówię, że Polska doznaje szkód przez ten rząd. I te szkody muszą być naprawione. I nie interesuje mnie, czy Donald Tusk pokazuje swój majątek w oświadczeniu majątkowym, czy nie. Bo on oczywiście nic nie ma, nie wiem, czy państwo wiecie. Nawet mieszkania nie ma. Więc oni się szykują na przejęcie władzy przez nas. Natomiast powracając do tematu, oczywiście on może nawet jesieni, bo tam jest harmonogram, tak? Jeżeli Sejm ma tą możliwość nieuchwalenia budżetu, no i wtedy mamy wybory gdzieś tam na wiosnę przyszłego roku, ewentualnie teraz będzie miał powód i on pewnie Berka używa do tego, dlatego że na Berka nie zgodzi się Lewica i nie zgodzi się Centrum i nie zgodzi się tam PSL.
1: A to o co chodzi, bo to mamy, no, PSL mówi, chociaż Marek Sawicki to powiedział, Marek Sawicki też bywa w Radio Wnet, ale czasami jedno mówi, potem trochę inaczej głosuje niż zapowiada, więc to różnie tak bywa, no ale deklaracja, PSL, no. Tak, deklaracja jest jedna i Lewicy, prawie wszystkich koalicjantów, że to zła kandydatura, to o co chodzi z tym wistem, jeżeli chodzi z tym ruchem, jeżeli chodzi o wystawienie pana Berka, który już nie jest ministrem, już jest postanowienie prezydenta, został zdymisjonowany, a jego kandydatura już wpłynęła do Sejmu.
0: Czuję, jest tak, że jak się chce wiedzieć, to się właśnie wistuje jednym treflem. Więc myślę, że tutaj Donald Tusk wistuje niezbyt wysoko, tylko on chce się rozejrzeć, ale chce mieć pretekst do wcześniejszych wyborów. To może być tak, że ta koalicja padnie, on się zdenerwuje i powie, słuchajcie, spadają nam na łeb, mówi o zamkniętym spotkaniu w Koalicji Obywatelskiej, na łeb nam spadają, wykryją jeszcze 50, aż nam się to przyklei, 50 afer, aż nam się to przyklei i zejdziemy poniżej 10%. Chcemy tego? Nie. No to robimy teraz wybory. I wszyscy rękawy do góry i zapierniczamy po to, żeby wygrać przynajmniej te 190 mandatów, 150 mandatów w Sejmie. Cała reszta niech startuje sami, niech robią co chcą, jak nie chcą z nami i tyle. Ale teraz pogotowie ogłaszam. Dlatego, że ja po pierwsze nie mam siły szarpać się z tym, bo Tusk nie ma siły. Zobaczcie, jak Tusk, słuchajcie, on przychodzi we wtorek na spotkanie Rady Ministrów. To jest cała jego praca. On po prostu zwyczajnie, zobaczcie, jak wygląda. To, że on bredzi, to on jest politykiem, on ciągle kłamie, on ciągle gra na emocjach. On, moglibyśmy więcej mieć jeszcze w armii, prawda? Ja, tylko Karol Nawrocki. No, moglibyśmy mieć taniej paliwo, ale Karol Nawrocki. I tak dalej, i tak dalej. To po prostu stary dziad bredzi. Po prostu bredzi. Więc trzeba zmienić rząd. Po prostu wszyscy to już widzą, no.
1: No, operacja Berek może być taką przygrywką do wywołania celowego kryzysu w rządzie, że on był pretekstem do nowych wyborów.
0: Tak, to może być pretekst do nowych wyborów. Czyli Berek może być pretekstem do nowych wyborów, a Tusk powie, no z taką koalicją tu się nic nie da, proszę Państwa. Ja chciałem Wielką Polskę budować, chciałem tutaj inwestycje, rozpocząłem tu. To nie, że on wymienia wszystko, co PiS zrobił. To nie ma żadnego znaczenia. On do swojego elektoratu mówi. Nie odchodźcie ode mnie. Ja to zbudowałem. To. Głosujemy. Jest szansa jeszcze. Przykręcimy pieniądze Unią Europejską, bo SAFE, proszę Państwa, będzie przykręcone, jak przejmiemy władzę. To bądźcie przekonani o tym. Na Unię nie ma co liczyć i wtedy co zostajemy? Tylko z długami.
1: No to kto to wszystko będzie sprzątał? Jak rozumiem, pana zdaniem powinien to sprzątać Mateusz Morawiecki, ale innego zdania są pozostali politycy prawicy, jak chociażby Sławomir Mentzen, Grzegorz Braun, jak Krzysztof Bosak.
0: Ja rozumiem, że akurat o moich kolegów, bo szczerze powiem, jako współtwórca Konfederacji, no to powiem, że dumny jestem z chłopaków, że są tak bardzo poukładani, że Ruch Narodowy wypuścił na studia ludzi, którzy mają w ministerstwach pracować i uczyć się nowego zarządzania i tak dalej, i tak dalej. To bardzo jest imponujące myślenie. Gratuluję. Natomiast, proszę Państwa, Mateusz Morawiecki rządził w czasach, kiedy oni budowali swój elektorat na wyciąganiu błędów rządu Morawieckiego. I przed wyborami nie ma co liczyć na to, że się ktokolwiek z kimkolwiek dogada w tej sprawie. Dlatego, że oni wyborców wyszłoby na to, że oszukują wyborców. Natomiast po wyborach usiądziemy do okrągłego stołu, mam nadzieję, że w Pałacu Prezydenckim. Misję tworzenia rządu powierza prezydent. I teraz komu on to powierzy na samym początku? I to jest taka, wiecie, bo to może być tak, że ten Sejm rozwiąże się poprzez niewybranie rządu. To może mogą być takie trudne negocjacje. A potem pójdziemy, zweryfikujemy się ponownie w wyborach, aż jakaś stabilna większość powstanie naokoło spraw Polski. Natomiast ja uważam, że jeżeli chodzi o sprawy Polski, proszę Państwa, no to ja powiem tak, wszyscy powinni być z Grzegorzem Braunem. Ja na przykład widziałbym to tak, że Grzegorz Braun powinien wziąć się za rozliczanie Tuska. On ma bardzo dużo do załatwienia z Tuskiem spraw, bardzo dużo. I to jest tak, że ten departament cały, który powinien powstać przy rządzie Mateusza Morawieckiego, powinien objąć Grzegorz Braun właśnie. I już widzę Tuska, który siada naprzeciwko i słyszy: szczęść Boże, Donaldzie. Więc myślę, że to by było ciekawe rozwiązanie. Natomiast jeżeli chodzi o Mentzena i jego parcie na ministra finansów, może spróbować, ale to będzie stracony czas. Dlatego, że czym innym jest kancelaria prawna, a czym innym jest zarządzanie ministra. Nagle by się okazało, że no cóż, musimy podnosić podatki. No tak wyszło. Więc nagle się może pozmieniać. A ja jestem zdania, że Polska ma duży, bardzo duży potencjał. Tuskowi się przez 3 lata nie udało tego zwalić. Rośnie rola w moich wspomnieniach Edwarda Gierka, który budował przez tyle lat i nabudował tyle, proszę Państwa, że te gnoje nie zdołali tego sprzedać. No, nie dali rady sprzedać całego majątku. Jeszcze trochę jest. Więc powiem, że trzeba budować. Ale ten rząd się tym nie zajmuje. Nie budują, nie inwestują, przepłacają, przepalają pieniądze. Jeżeli ktokolwiek myśli, że więcej pocisków będziemy mieli 155 mm w magazynach, to jest w błędzie. Będziemy mieli tyle samo, tylko 3 razy drożej kupione. I tyle w tym temacie. To jest tak, jak dyletanci biorą się za wydawanie pieniędzy. Nie zarobił, nie szanuje. A że zajmują się wydawaniem ludzie, którzy nie mają pojęcia, jak się zarabia pieniądze, to oni dla tych pieniędzy w ogóle nie mają szacunku. Zero szacunku do pieniądza. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Taka jest idea Donalda Tuska.
1: O czym mówił Marek Jakubiak, poseł na Sejm, Klub Parlamentarny Rozwój Plus, Partia Wolni Republikanie. Dziękuję bardzo.

0: Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
0: Gdzie my się znajdujemy?
1: Znajdujemy się w szpitalu na chorób tropikalnych.
0: Dlaczego siostra tutaj jest dzisiaj?
1: A bo chciałam się sprawdzić. Ostatnio tutaj byłam albo w 89, albo w 93, jak byłam na urlopie. Już nie pamiętam dokładnie, w którym roku. A tak to, no, chciałam zrobić jakiś taki przegląd generalny może.
0: Ale dobrze się siostra czuje.
1: Mam tylko problem z bólem kręgosłupa, a tak to nie mam takich szczególnych problemów. No i w maju miałam malarię i to była ta malaria po kilku latach. No chciałam zobaczyć, czy są jakieś powikłania, bo na początku, jak byłam na misji, to miałam często malarię i miałam dosyć duże powikłania z wątrobą.
0: Może powiedzmy słuchaczom, siostra, w którym roku na misję wyjechała i dokąd?
1: Na misję wyjechałam w 1985 roku do Zambii.
0: Dlaczego siostra się zdecydowała w latach 80. do Zambii jechać? Nie bała się siostra?
1: A w ogóle, wstępując do zgromadzenia sióstr służebniczek, myślałam o tych misjach, bo słyszałam dużo, co misjonarze robią dla najbardziej biednych i potrzebujących ludzi.
0: Jak w 85 roku do Afryki, do Zambii siostra wyjechała, to jakie miała? Nie było wtedy tak internetu, nikt, przecież nie można było sobie sprawdzić na Google Maps, pochodzić, zobaczyć, jak ta Zambia wygląda. Co siostrę najbardziej zdziwiło, zaskoczyło? Miała siostra inne wyobrażenie, dokąd jedzie, a czy nie? Czy była siostra przygotowana na to, co tam na siostrę czekało?
1: Jak byłam w nowicjacie, to były czytane listy misjonarek, które tam pracowały, i to mnie bardzo zafascynowało. Właśnie będąc w nowicjacie, napisałam deklarację, jeżeli by była potrzeba, jestem gotowa jechać na misję. No i po kilku latach, jak zaczęłam już pracować w szpitalu, byłam pierwszą siostrą, która pracowała w szpitalu z naszego zgromadzenia i tak samo w całym województwie, bo to wtedy Solidarność dopominała się o powrót sióstr do szpitala. No i pracowałam już w szpitalu, fajnie mi było, no ale jak się zapytali, czy dalej myślę o misjach, no to od razu nie chciałam zaprzepaścić tej okazji i powiedziałam, że jestem gotowa cały czas.
0: Pierwsze miejsce, gdzie siostra była w Zambii, co to było za miejsce, czym się tam siostra zajmowała?
1: Pierwsza placówka to był szpital w Katondwe. To była placówka, gdzie były polskie siostry. To była mieszana wspólnota polskiej i zambijskiej. Tam byłam przez 3 lata. Tam dosyć dużo nabrałam praktyki. I później w 1988 roku zdałam egzamin po angielsku z pielęgniarstwa. No i później już pracowałam samodzielnie w takich, to się tam nazywa klinik, czyli taka przychodnia, taki mały szpital, no, z izbą porodową. I tam byłam, następna misja to było w Chingombe, to była bardzo oddalona za górami misja, z trudnym dojazdem. No i tam byłam jedyną osobą medyczną na bardzo duży teren.
0: Nie studiowała siostra medycyny, tylko z praktyki uczyła się i tak.
1: Jak się dowiedziałam, że mam jechać na misję, to poprosiłam generalną, czy by była okazja przejść praktykę przez oddział położniczy. No i wtedy matka generalna się zgodziła. Zapytałam się ordynatora, czy by była możliwość taka. No i on mówi, ja siostry nie puszczę bez żadnej wiedzy. I dał mi taką dużą książkę formatu A4. Zakreślił z tego spisu treści, tematy, które mam się nauczyć. I mi powiedział, kiedy siostra się to nauczy, to proszę przyjść. No i ja za miesiąc przyszłam. On mówi, wierzę, że się siostra nauczyła. Proszę książkę sobie zachować. pracować. No i wtedy byłam przez kilka miesięcy, więcej jak pół roku na sali porodowej. Jak były trudne przypadki, skomplikowane, no to pracowałam z tymi uczennicami z położnictwa. Każda uczennica brała obserwacje, ja tak samo. A jak były trudne przypadki, no to kazali tym uczennicom odstąpić, żeby ja to była przy tych trudnych przypadkach. I właśnie na tym położnictwie w Przemyślu dużo nabrałam praktyki. I później to mi się bardzo przydało, bo sama prowadziłam porody na pierwszej właśnie tamtej placówce, gdzie byłam 14 lat. Nie było dużo tam ludności, nie było dużo porodów, może gdzieś 80-90 rocznie. A później byłam na placówce w Cialabesa, gdzie rocznie odbierałam przeszło 500 porodów i tam byłam 10 lat.
0: To brzmi jak dużo pracy.
1: Dużo pracy, bo tak samo byłam tą całą administratorką, to prowadziłam i na administrację, i księgowość, i ciężarne kobiety, to odbierałam porody, tak samo jeździłam do dojazdowych takich punktów, gdzie badałam te kobiety ciężarne, tak samo szczepiłam małe dzieci na te wszystkie szczepionki. No to było bardzo dużo pracy.
0: Byłam siostra też na Jamajce, ale wróciła do Afryki.
1: Byłam na Jamajce od 14 roku do 16 roku i wróciłam z powrotem do Zambii.
0: Dlaczego?
1: Bo jak byłam na Jamajce, należałam do prowincji amerykańskiej, no i tam w Ameryce jedna siostra, która opiekowała się starszymi chorymi siostrami, złamała biodro i miała jechać do Polski na rehabilitację na 9 miesięcy. Ale później, jak tam przyjechałam, to kazali mi się spakować ze wszystkim, bo uznali, że się pielęgniarka marnuje na Jamajce. Tam nie robiłam pracy pielęgniarskiej. I później też zaszła potrzeba, bo z południowej Afryki siostra miała jubileusz 50-lecie i była przeszkodzona, bo druga współsiostra Polka miała mieć operację na raka piersi, a miejscowa siostra nie mogła zostać sama. No i zapytano się mnie, czy bym nie zastąpiła tej siostry, która miała jubileusz. To ja od razu spakowałam się. No i przyjechałam do południowej Afryki i potem z południowej Afryki wróciłam do Zambii.
0: Gdzie teraz siostra jest w Zambii?
1: W Zambii jestem w Mansa. To jest północna, zachodnia część Zambii. Najbardziej taka zaniedbana prowincja. To jest około 800 km od stolicy. No i tam pracuję w szkole średniej jako pielęgniarka szkolna.
0: I co to są? Co to jest za młodzież? Kto tam w tym internacie mieszka?
1: W ogóle, może ktoś powiem o tej szkole. Ta szkoła była wybudowana w 1964 roku i wybudowali ją Christian Brothers, ale później po kilku latach państwo przyjęło niektóre katolickie szkoły. I była dosyć długo, około 40 lat pod rządami państwa. No i później, nie pod rządami, tylko pod kierownictwem. No i później, jak wszystko było już tak zaniedbane, szczególnie internat, bo szkoła jako taką ma wizerunek, bo są granty cały czas na szkołę, no to dali to diecezji. I w 1916 roku biskup poprosił nasze zgromadzenie i wtedy prowincjalna zgodziła się prowadzić i to jest szkoła dla chłopców, to jest szkoła średnia od 8 do 12 klasy i z internatem i wszystkie dzieci muszą być w internacie, nikt nie może być w domu, nawet z tego terenu, bo to jest takie osiedle nauczycielskie i dla pracowników. To jest taka jakby mała wioska, bo to jest przeszło 50 rodzin tam mieszka, no i jest szkoła i internat. I to jest obmurowane i tam jest ten stróż przy bramie, to jest taki zamknięty obiekt. No i tam właśnie pracuję jako pielęgniarka szkolna, tam zaczęłam od początku klinikę, tą przechodnię, no i tam nie mam lekarza, jestem pielęgniarką, ale nie mam lekarza. I w ciągu od 2016 roku do teraz leczyłam przeszło 60 tysięcy tych chorych i tylko 12 chłopców było przyjętych w szpitalu, tak to resztę poradziłam sobie sama.
0: 60 tysięcy okolicznych, no bo to nie uczniowie tylko.
1: No to uczniowie w ciągu 10 lat, to na 60 tysięcy pacjentów, których leczyłam, to tylko 12 było przyjętych do szpitala. Oczywiście daję skierowanie na różne badania, do okulisty, do dentysty, na prześwietlenia i takie różne ale nie do przyjęcia.
0: Jakie to są choroby, z czym siostra ma do czynienia?
1: Najwięcej to jest urazów, bo chłopcy grają w piłkę na bosaka, to mają pęcherze pod nogami, pobijane te nogi całe, jak upadną, to różne są obdarcia takie, nieraz te z drzewa spadną, bo też po drzewach chodzą, albo mają takie łóżka piętrowe zrobione z takich rurek metalowych i te wykończenia nie są takie wyszlifowane, są bardzo ostre, jak się ściągają na dół, to tak rozprują sobie nogę albo coś, to trzeba potem zszywać. No i jak chłopcy, to są żywie, to mają różne urazy, to najwięcej z urazów. Na drugim miejscu są te przeziębienia górnych dróg oddechowych, na trzecim miejscu jest malaria.
0: Czy o malarii siostra może powiedzieć? Powiedziała siostra, że kilkukrotnie chorowała. Jak taką malarię się przechodzi?
1: No na początku, jak byłam w tym trudnym klimacie, to tam byłam przez 17 lat, to miałam malarię prawie co miesiąc. To są duże później powikłania, bo miałam bardzo ostrą anemię, gdzie hemoglobina spadła mi do 6. I w ogóle, ale malaria to tak się objawia, jak taka ciężka grypa, jest wysoka gorączka, bóle stawów, bóle kości, często są wymioty z żółcią i czasami biegunki. Jest takie ogólne rozbicie, to nie da rady funkcjonować wtedy. Ale jak tam pracowałam sama, tak się właśnie zdarzało, że jak byłam najbardziej chora z temperaturą 40 stopni, to wtedy były powikłane porody. To nie było leżenia, tylko trzeba było pomagać tym rodzącym kobietom.
0: Siostra, nie chcę siostry wypominać, ale jak tak policzę, to jest już przeszło chyba 40 lat, jak siostra jest na misjach.
1: Tak, 41 lat minęło.
0: No i co siostra może po 41 latach powiedzieć? Na ten temat misji.
1: Tak jak w Polsce, Polska się bardzo zmieniła. Jak wyjeżdżałam w 1985 roku, to był stan wojenny. Były kartki na wszystkie potrzeby i to były duże kolejki. Mimo tych kartek to i tak się tego nie dostało, to co przysługiwało. I tak samo w Zambii, na przykład na pierwszą mszę, jak poszłam tam we wiosce, to większość ludzi było na bosaka. W tej chwili to na bosaka tylko tacy nienormalni ludzie chodzą, a tak to wszyscy mają już buty. Dużo się zmieniło w Zambii, szczególnie w mieście, ale we wioskach dalej jest bieda. Bo na przykład tam, gdzie byłam później w tej trudnej misji, tam gdzie było dużo porodów, tam miałam rejon na 23 tysiące. I na tym rejonie było dwie szkoły, w naszej miejscowości było 9 klas, było tylko 5 nauczycieli łącznie z dyrektorem, a w drugiej szkole było 3. To jest 8 osób, u sióstr pracowało 2 osoby i na plebanii 2, to jest 12. I 7 pracowało w tej przechodni, to jest 19 osób miało zatrudnienie, gdzie był stały dochód. A resztę ludzie utrzymywali się z tego, co zasadzili. Nie zawsze dużo zebrali, bo jak nie było deszczu, albo jak był deszcz w czasie zbiorów, to też wszystko poniszczyło i też było bardzo trudno.
0: A człowiek, jaki jest w Zambii? Jest taki sam jak tu w Polsce? Jakie siostra ma doświadczenia?
1: Ja myślę, że oni są tacy sami. Najbardziej mi się, najfajniej mi się pracowało właśnie w takich wioskach. Ludzie byli bardzo szczerzy. Nie było tam takich kradzieży. Tam w ogóle się nie bałam. W tej misji, w której pracowałam, to była stara misja, to była nasza pierwsza misja otworzona w 1928 roku. To był stary dom. Ale ten dom był wybudowany gdzieś chyba w latach 40., bo najpierw mieszkali w takiej lepiance, a potem ten. No to drzwia były takie w czasie pory deszczowej, takie napuchnięte, czy jak to powiedzieć. No i drzwi się nie domykały, to się tylko przytykało cegłą i to takie było zabezpieczenie. Siostry, bo tam mieszkałam siostrami zambijskimi, one każde wakacje jechały, bo mówiły, że to jest trudne miejsce, że one muszą widzieć bardziej cywilizowane miejsce i zostawałam sama, no i nie bałam się. Na przykład w nocy ludzie przychodzili z wioski, tam zgłaszali, że tam kobieta nie może urodzić na wiosce, albo po porodzie są jakieś tam komplikacje. No to jeden mężczyzna brał nosze takie zrobione. Te nosze były rurki aluminiowe z takim drelichowym tym. I walizkę potrzebną do tego, do porodu. Jeżeli dał się coś zrobić w wiosce, no to została tam, a jeżeli nie, no to ją przynosili do kliniki. I na drugi dzień wzywało się Zambia Flying Doctor Service, to jest pomoc medyczna, powietrzna pomoc medyczna. No i ta kobieta była zabierana, albo najczęściej rodziły w klinice. No i jakoś się nie bałam, bo nie wiedziałam, gdzie idę, z kim idę. I jakoś miałam taką ufność. No to jakoś tak fajnie się to było. Raz pamiętam, też księży nie było. Księży w parafii przyjechał taki Irlandczyk, ksiądz zastępować, przyjechał do nas na safari, na wakacje. No i w nocy przyszli ludzie, powiedzieli, że ta altanka, gdzie oni tam spali, bo tam na zewnątrz spali, tam było bardzo gorąco, temperatura nawet w nocy była powyżej 40 stopni. Drzewo się załamało, bo był duży wiatr i chłopak ma złamaną rękę i krwawi. No to ja zapukałam do tego księdza i go prosiłam, żeby podwiózł. On się pyta, a znasz tych ludzi? Ja mówię, że nie znam. On mówi, to ty jesteś głupia, ty narażasz na kradzież mojego samochodu, ja tam nie pojadę. Ja mówię, no to śpi, no ja idę. No i on potem za mną pojechał i całą drogę mi mówił, you are stupid, to znaczy, ty jesteś głupia. No ale zajechaliśmy tam.
0: No to siostra szła cały czas, a Irlandczyk, ksiądz z Irlandii jechał?
1: Nie, to on mnie wziął. Tylko, no i tam zaszliśmy, no to ten chłopak rzeczywiście miał złamanie otwarte, ta kość była na wierzchu. No i to zaopatrzyłam tą ranę, wtedy mogłam mieć nawet morfinę, dałam mu. I wzywałam pomoc powietrzną, ale nie mieli paliwa i ten ksiądz no przerwał swój urlop i zabrał go do szpitala.
0: I siostra mu powiedziała, że jest głupi, czy nie?
1: A no nie, no ale on mi tam przestrzegał, żeby uważać, że to jest ryzykowne, że to taką dosyć długą mi dał informację o niebezpieczeństwie, że to ryzykuje, ale ja mówię, no to co ma być, to ma być. Mogę upaść i mogę stracić życie i też tak samo będzie. Jak Pan Bóg chce, żebym żyła, no to będę żyła.
0: Takie rzeczy, które są codziennością dla siostry w Zambii, a tutaj ich po prostu nie doświadczamy. Jak ten krajobraz, że siostra już wie, o jestem w Zambii, jestem u siebie, to co siostra sobie myśli, pierwszą rzecz, którą sobie siostra wyobraża?
1: Okej. Tam jest bardzo taka życzliwość ludzi, taka otwartość, bo na przykład jak wracam do Zambii, no to ludzie na ulicy, hi sister, how are you, no, nawet nie znając mnie i tacy są życzliwi, tak jakby mnie witali, tam I ten, a tam tutaj no, można jechać w pociągu całą noc, nikt do siebie nie rozmawia, nawet w dzień jak też podróżowałam, bo teraz, akurat dzisiaj przyjechałam w nocy, rano jechałam całą noc, no to ludzie spali, ale też po Polsce podróżowałam w dzień, no to ludzie ze sobą nie rozmawiają, a tam każdy rozmawia z każdym tak jakby się znali i to jest takie, no dawniej chyba w Polsce też to było, a teraz no ludzie są tacy bardzo indywidualiści i nie ma tego kontaktu jeden z drugim.
0: A dlaczego siostra tak myśli, że tak jest? Czego to jest kwestią?
1: Ja nie wiem, bo na przykład też odwiedziłam jedną krewną, która mieszka w bloku i pytam się, jak to tu mieszka następne, a ja nie wiem, a tutaj z tej strony nie wiem. No i ona wiele lat mieszka w bloku, no i nie wie, kto obok mieszka. I to jest takie, no smutne dla mnie, takie, no nie jest... Chyba dawniej, nie wiem, bo nie pamiętam, ale bo może mieszkałam na wiosce, to każdego znał i ludzie wiedzieli o sobie i wszystkie wiadomości się bardzo szybko roznosiły. No a może w mieście to każdy pilnuje swojego interesu i się nie interesuje jeden drugim, nie wiem. A tam w Zambii, no to jest taka otwartość jeden na drugiego i nie ma takiego pilnowania swojego interesu, tylko no, ludzie jednak, jak ktoś jest w potrzebie, to jeden drugiemu więcej pomaga.
0: Czyli to jest może kwestia jakiejś zamożności, bądź jej braku?
1: Ja myślę, może teraz w Polsce to jest to, że ludzie mają przyjaciół wirtualnie, i są, no, jeden z drugim, na przykład, jeżeli nawet są koło siebie, to sobie wysyłają SMS-y, wiadomości, to jest głupie, według mnie, to jest, no, śmieszne. Nie rozmawiają normalnie, tylko tak wysyłają filmiki, takie nieraz, no, to jest trochę dziwne dla mnie.
0: A siostra jest teraz bardziej z Polski, czy już z Zambii?
1: No, trudno mi czasami się w Polsce odnaleźć, ale... No, jestem też z Polski, ale w Zambii, no, może jestem bardziej w Zambii,
0: Czuje siostra, że tam jest potrzebna? Bardziej niż tu?
1: No, ja myślę, że tą pracę, którą ja teraz robię, bo oprócz tego, że jestem pielęgniarką szkolną, przygotowuję chłopców do sakramentów, uczę katechizmu, i co roku mam, no najmniejsza grupa była 50 osób, a największa 78. To niektórzy mają trzy sakramenty, chrzest, pierwsza komunia i bierzmowanie, niektórzy pierwsza komunia i bierzmowanie, niektórzy tylko bierzmowanie. I na przykład z tych chłopców, których przygotowywałam do sakramentów, w tym roku pierwszy miał święcenia kapłańskie 1 sierpnia. Jeden wstąpił do franciszkanów, dwóch do salezjanów. No to jest takie dla mnie, no takie trochę budujące i mobilizujące w dalszym ciągu praca z tymi chłopcami. No i oni są bardziej tacy otwarci, niewymagający, nie bez pretensji. Ja myślę, że tu młodzież jest bardzo ma dużo pretensji do wszystkiego.
0: To zapytam siostry, jak ten kościół w Zambii wygląda, jak on się zmienił na przestrzeni ostatnich lat, jak siostra tam jest. Czy siostra to jest w stanie zauważyć w takiej mikroskali?
1: No, na przykład ludzie w Zambii lubią uniformy, czyli te mundurki. Jak przyjdzie się do kościoła, to wszystkie te organizacje są w swoich tych mundurkach. Te kobiety z tej ligi, z tego zgromadzenia, no to wszystko za ładnie poubieranie. I ludzie bardzo aktywnie uczestniczą w mszy świętej. Jak jest śpiew, no to rzeczywiście cały kościół tak śpiewa i odpowiedzi są takie, no inne. Takie, no, chórem, to nie jest tak, że to Tam się mam rocze pod nosem, tutaj to widzę, tu jest pełny kościół, a tak, no nawet nie słychać tych ludzi, jak odpowiadają, to jest zupełnie inaczej. Jak się kościół tam zmienił, ja nie wiem, no, czy się zmienił, czy się nie zmienił, no to wszystko jest teraz bardziej nowoczesne, bo w wielu kościołach są instrumenty te muzyczne, gdzie jest elektryczność, tam gdzie jest, to mają te gitary elektryczne, no to w tym sensie. No i ludzie są coraz bardziej zaangażowani w te religijne uroczystości. Także tam nie ma takiego, że ktoś się kryje, że jest wierzący. No katolików jest około 25%, a no w naszej szkole to są dzieci różnego wyznania, ale wszyscy muszą przychodzić na mszę świętą, bo to taka deklaracja jest na początku, że jak się przychodzą do szkoły katolickiej, to muszą przestrzegać tych katolickich. No i kilku chłopców przeszło dobrowolnie, no ale muszą mieć zgodę rodziców, żeby się u nas ochrzcić i później przyjmować sakramenty. Na przykład mam chłopaka z 12 klasie, który go rodzice byli nawet liderami u zielonoświątkowców i jemu się spodobali ministranci, bo nasi ministranci, to ja im poszyłam takie piękne te alby i takie stroje. No i mam tych ministrantów 80, a jak ich służy, to około 30, to taka procesja idzie i to fajnie to wygląda. No i jemu się to spodobało i on zapisał się na katechezę w 8 klasie, potem w 9 klasie był ochrzczony. Teraz jest w 12 klasie, no i chce wstąpić do kapucynów. Ja pytałem się, dlaczego kapucyni? On mówi, oni poważnie traktują spowiedź. Nie wiem, czy to go ojciec Pio go tak zaimponował. No i taki jest bardzo myślący chłopak, religijny, dużo pożycza ode mnie książek. No, fajny jest ten chłopak.
0: Po angielsku siostra ze wszystkimi rozmawia tam?
1: No, z chłopakami po angielsku. No.
0: A nauczyła się siostra jeszcze jakiegoś tam języka?
1: Tylko wywiad z ludźmi, zapytać się, a więcej nic. No to w kilku językach to potrafię się zapytać, jak są chorzy, od

0: to w tamtym roku udało mi się odnowić internat, bo w tym internacie to są warunki, są bardzo biedne. Ściany były pomalowane na ciemnogranatowy kolor bez sufitu i popękane te ściany, takie, no to bardzo to wyglądało, no obskurnie, no ja myślę, że nawet zwierzęta tutaj w Polsce w lepszych warunkach mieszkają niż te dzieci. No to Prospa z Rzeszowa zafinansowała, to zdołałam odmalować wszystkie te mieszkania, przeszło 700 chłopców, no i założyć sufity. I to jest no, duża pomoc, bo jak było gorąco, to było bardzo gorąco. Bez sufitu, tylko dach. Jak było zimno, bo w porze chłodnej, to znowu było bardzo zimno. No, to tyle z zewnątrz. No i co, dwa razy otrzymałam pomoc z biura misyjnego z Warszawy na zakup leków, ale to była minimalna kwota, bo dwa razy po 1000 euro dostałam. No teraz znowu zrobiłam aplikację, to choć tyle, ale zgromadzenie pomaga mi w zakupie leków. Także cały czas mam leki, mam nawet lepsze leki niż High Cost ten hospital, to wysokopłatne te oddziały w szpitalu. Także no właśnie dzięki tym lekom, które mam, to potrafię no, pomóc tym chłopakom w swoich różnych chorobach.
1: Myślała siostra kiedyś, że spędzi 40 ponad lat w Zambii, jak była młoda?
0: No nie myślałam, nawet na początku tej misji, bo bardzo chorowałam, no i nie wiedziałam, ile dam rady. Ten pomiałam różne przypadki, różne choroby. W 1986 roku ugryzł mnie wściekły pies, potem przechorowałam. Nie wiem, czy to była reakcja do szczepionki, czy to była rzeczywiście wścieklizna. Później w 1990 roku miałam uraz głowy, jechałam z góry na rowerze i bez hamulców, bo chciałam tak przejechać, a potem jechać dalej z tym rozpędem. No i tak czułam, że mi welon się suwa z głowy i nacisnąłem hamulce. Tylny nie zadziałał, no i tak do przodu poleciałam i tam był taki mostek na strumyku, zrobiony z takiego dużego samochodu ciężarowego. No i w to oparcie uderzyłam w kantem, no i rozcięłam głowę, byłam nieprzytomna 8,5 godzin. I ten ksiądz zambijski, który tam był, wołał powietrzną medyczną pomoc, ale oni nie mieli paliwa. Chyba nie wytłumaczył im, że to o mnie chodziło. No i on zaczął naprawiać samochód swój, bo miał wyciągnięty silnik. A ja w międzyczasie, później po 8,5 godzin odzyskałem przytomność. No i najpierw się zapytałam, co się ze mną działo, bo miałam cały zszatkowany język. No to powiedzieli mi, że miałam drgawki prawie przez cały czas. No to kazałam tym pomocnikom z kliniki przynieść relanium. Zrobiłam sobie relanium, żeby nie mieć tych następnych drgawek. Później kazałam im przynieść zestaw do szycia. No i tak nakuwałam. Te chłopaki, co mi tam pomagali, to przeciągali igły. Miałam 5 szwów na głowie. To było to. No to było niesamowite.
1: To brzmi wszystko niesamowicie. A widziałam siostra, czy często się widzi takie zwierzęta dzikie w Zambii?
0: Tak, są zwierzęta dzikie. I widziałam, no raz tylko jak szłam do kliniki, to siedział leopard, ale był spokojny, jakoś mnie nie napadł, bo chodziłam tam co 2 godziny, karmiłam wcześniaka sądą i później sobie myślę tak, wracać czy nie, bo się bałam, a sobie myślę, jak się nie wrócę, to już później nigdy w nocy nie przejdę. Co będzie, co ma być, to będzie. Jak mnie zje ten leopard, to już nie będę więcej chodzić, tak sobie pomyślałam. No ale już później go nie było. Ale też może opowiem taką przygodę. W 1997

0: 1997 roku był u nas właśnie na tej misji ksiądz, który był kilka miesięcy w tej misji i często też właśnie chorował na malarię. I ja miałam wezwanie do dystryku, tam do ofisów tam tych medycznych i stamtąd mieliśmy jechać do miasta robić zakupy. I on się źle czuł i mówi tak, nie jedziemy do Kabły, tylko wracamy się do tego, bo ja nie będę chorował w czyimś łóżku. No i o 7 wieczór mówi tak, że nie da rady kierować, bo rzeczywiście miała bardzo wysoką gorączkę. No i mówi, że musi trochę odpocząć. To ja mu dałam przeciwbólowe, przeciwgorączkowe. I za 2 godziny on próbuje zapalić samochód, nie da rady. Skrzynia biegów wysiadła. No i ja mówię, no to ja pójdę na piechotę. On mówi, nie dasz rady, bo do misji było 31 km, a do najbliższej wioski 62, bo to jest taki dystans 93 km, że nie ma w ogóle wiosek. No to ja następne 3 godziny siedzę i sobie myślę, Jezu, nikt nie wierzy, my tutaj na drodze jesteśmy, wszyscy myślą, że jesteśmy w Kabule na zakupach. No, jak on umrze, to co ja z nim zrobię? Ja mówię, później o 12 w nocy, to ja idę, no to się zgodził. To ja stała się rozczęsłam, szczęka mi tak chodziła. I on mówi, nie idź, bo się boisz. Ja mówię, no nie wiem, z czego, może mi zimno. On mówi, no czeszu 40 stopni jest w ten, bo to była najbardziej gorąca pora. No i poprosiłam go, żeby mi dał nóż, bo miał taką finkę. Myślę, jak co, to by ten, może się bronić, jakby ten Python by mnie zaatakował, to co powieka tych ludzi. No i strasznie się bałam, bo to trzeba było przejść przez 3 rzeki i w trzeciej rzece zawsze w nocy lwy przychodzą i się pójdzie. No ale jak doszłam do tej rzeki, nie było lwów, no to już mi potem te nerwy opadły, bo tak jak szłam przez tą drogę, to normalnie czułam i widziałam, jak mi tutaj serce pukało i słyszałam to serce. Bardzo się bałam. No i później to się idzie 31 km przez 33 góry. To się na dół do góry, bo to całe pasmo takie górskie. Samochodem się jedzie 2,5 godziny przez ten dystans, który szłam. Gdzieś około 4 rano widzę na dole pali się ognisko i był taki odgłos, jakby ktoś rąbał drzewo. I myślałam, że może tam ludzie go czują. Zeszłam na dół, a widzę, że drzewo było złamane i tak się odbijało, jak ten wiatr był. Później idę do góry i nie mogę z tej drogi znaleźć. Potem znowu 3 razy tak schodziłam na dół i sobie myślę, no stamtąd wyszłam. No to idę dalej. Później tak czułam pod nogami, że to może być droga. I tak do góry po koronie drzew, tak no zgadłam, że to jest droga i później dalej szłam. I później po 6 rano to zaczęło się robić jasno. No to już prawie wtedy schodziłam na dół. I gdzieś 2 kilometry przed misją widziałam mężczyznę na rowerze. To zaczęłam wołać help, czyli pomocy. No on przyjechał. Ja mówię, zawieź mnie, bo ja już nie mam siły. Jak go zobaczyłam, to mi ta energia cała się ze mnie zeszła. No i nie miałam w ogóle już siły. No to on zawiózł mnie, no i później w misji siostry przygotowały. Aha, tam był właśnie w misji samochód z tego, z development, z Lusaki, który miał jechać inną drogą, okrężną. I miał wyjechać o 11. No ja się tak spieszyłam, żeby do tego, żeby oni tego księdza przywieźli. No i chłopaki, którzy tam pomagali, tam u ojców w misji, myślę, nie wierzyli, że to tak daleko ja szłam. Myśleli, że to parę kilometrów. No i tam zajechali, dali księdzu leki przeciwmalaryczne, przeciągli jego samochód do najbliższej wioski, potem przyjechali gdzieś koło 17, ja go dałam na kroplówkę, na chininę. No i dobrze wszystko było. No i później starzy ludzie mówią tak, jak są starzy, to nigdy nie słyszeli, żeby ktokolwiek w nocy szedł sam przez te góry. Bo jeżeli ktoś idzie sam, to w nocy pali duże ognisko. Jakbym nie była siostrą zakonną i Muzungu. Muzungu to jest biały człowiek, to by myśleli, że przyszłam przez czarodziejskie moce, no ale...
1: Pięknie brzmią te opowieści siostry, w ogóle niesamowicie. A siostra to opowiada, jakby to było normalnością i codziennością, tylko że chyba po prostu jest normalnością i codziennością siostry.
0: No, ja akurat pracuję w takich, nie w takich, jakby to mówić, stabilnych misjach, bo to gdzie indziej, gdzie siostry są w Lusace czy ten, to są już takie misje, to one tam nie mają tych terenów takich, na przykład w Sierocińcu, tam w szpitalu, w tym Katonwy, gdzie byłam na samym początku. A ja mam, no, od początku mam bardzo dużo przygód, nawet mnie te przygody nie dziwią.
1: Czy siostra kiedyś myślała, że już ma dość, że już dość zrobiła, że już jest zmęczona, że to są duże wyzwania, że czas może już odpocząć sobie?
0: Nie, tak jakoś mi się to... Dopóki jeszcze mi zdrowie służy, mogę jeszcze tam pracować, ale potem jak klapnę, no to już klapnę, no to trzeba będzie zwijać się i wracać do Polski.
1: Kiedy siostra leci do Zambii?
0: 1 września.
1: Ile się leci z Polski?
0: No niedługo. To jak wyjadę wieczorem o 20 czy o 21, no to na drugi dzień będę na 15 czy na 14:30, tak jakoś. Do nas to się jedzie 16 godzin bez przerwy, a to jak ten samolot z przerwami, ten bez przerw, no to jest nawet krócej samolotem do Polski dojechać niż do naszej misji.
1: Bóg zapłać.
0: Bóg zapłać. Dziękuję.